Wolna Grupa Bukowina, Majster Bieda, moja ukochana piosenka Wolnej Grupy Bukowina, która być może Państwo domyślacie się, dlaczego zabrzmiała. Otóż jutro i w niedzielę mamy Jarmark Franciszkański w Opolu i w sobotę pierwszego wieczora właśnie gwiazdą jarmarku będzie Wolna Grupa Bukowina. Przyznaję, że bardzo, bardzo się cieszę i też gratuluję organizatorom zaproszenia tejże grupy. Zresztą nie tylko tej, bo będzie oczywiście dużo więcej artystów. Jednej artystki jeszcze posłuchamy, która wystąpi w niedzielę, ale przede wszystkim ten zestaw artystów pokazuje, że muzyka dobra, poetycka, głęboka, z ważnymi tekstami, to nie tylko przede wszystkim muzyka religijna, jak najczęściej moglibyśmy kojarzyć. Wiemy, że na jarmarku pojawiali się też rockmeni, bywały takie lata, że bardziej tak dla publiczności niespecjalnie przejmowano się tym wydźwiękiem, ale do jakiegoś czasu wrócono do piosenki i religijnej, i poetyckiej, z mądrym tekstem i w tym roku tak właśnie będzie. Co nie oznacza, że będzie to muzyka tylko i wyłącznie oazowa, z gitarą i tylko i wyłącznie religijna. Chociaż jak popatrzymy na Wolną Grupę Bukowinę, to takich tekstów nie brakuje. To jest wędrówka, czasami wprost, odnoszenie się oczywiście też do kontekstu stwórcy, ale nie tylko. Na pewno jest to kraina łagodności. Wędrówki z plecakiem kojarzymy to zawsze też z górami. Myślę, że fani Bieszczad szczególnie. I tak zawsze było, niezmiennie od roku 1970, bo wtedy grupa powstała, Wojtek Belon ją założył. No i ci, którzy przetrwali, którzy żyją, kontynuują nadal śpiewanie. Może nie nagrywają wielu płyt, ale też nie muszą wielu płyt nagrywać, powiedzmy wprost. Mają taki repertuar, że mogą spokojnie grać, a ludzie i tak ciągle chcą tych wielkich, wielkich przebojów. Jak chociażby kolejny Bez Słów, czyli Chodzą ulicami ludzie, czy Sielanka o domu. Posłuchajmy jeszcze ich.

Oj, mam ochotę pojechać w góry i myślę, że pojadę jeszcze jesienią, bo jesienią góry są piękne. Może nie te bardzo, bardzo wysokie, te zalesione, gdzie wszystko się złoci, mieni wieloma barwami. A pogoda sprzyja na szczęście temu, żeby wędrować. Mamy bardzo, bardzo ładny wrzesień. Wiecie już, bo wspomniałem o tym, że będzie też artystka, która wystąpi w niedzielę. I przyznaję, że jej wcześniej nie znałem, nigdy nie śledziłem jej kariery. A jest intrygująca. Przede wszystkim udowadnia to, że muzykę religijną, bo jej teksty są bardzo, bardzo religijne, jakby wprost chrześcijańskie, można powiedzieć w swojej wymowie. Można to robić w ramach muzyki pop. Gdyby tam dać dowolny inny tekst, można by to było puszczać na dyskotece. Moim zresztą zdaniem te piosenki można puszczać tak na dyskotekach i można puszczać je normalnie, jako po prostu piosenki. Bardzo bym chciał odczarować tę etykietę, że skoro to jest muzyka chrześcijańska, to to się nie nadaje jako muzyka rozrywkowa. Wspominałem wczoraj w audycji, dziś też o tym przypomnę, przy okazji koncertu Padre Guillermo. Tam też było sporo komentarzy, bo czytałem te komentarze, że no, czy można pogodzić taką muzykę, która kojarzy się jednak z imprezą, z używkami, z jakimś szaleństwem, z przesłaniem chrześcijańskim. Okazuje się, że można i Anne-Marie, bo to jej będziemy za chwilę słuchali, a ona wystąpi na jarmarku jako główna gwiazda w niedzielę, pokazuje, że można. Multiinstrumentalistka, wokalistka, kompozytorka, pochodząca z Radomia. Ja wiem, że to nie musi mieć dużego znaczenia, ale w związku z tym, że moja mama pochodziła spod Radomia, to zawsze jak widzę Radom, budzą się we mnie wszystkie sentymenty, więc z przyjemnością o tym wspominam. No i uważam, że piosenki takie jak Przytul mnie na przykład, która jest poświęcona też osobom w kryzysach bezdomności, osobom skrzywdzonym, cierpiącym. To jest taka piosenka, którą można byłoby grać ciągle. Ale też Daj mi swe serce, bo chociaż tutaj odniesienie jest wprost do twórcy, to przecież my możemy to śpiewać do kogoś po prostu. Daj mi swe serce. Albo Dobry. Piosenka o dobru. Dobro jest uniwersalne. Niezależnie od tego, w co wierzymy, fajnie byłoby, gdybyśmy byli dobrzy i wierzyli w dobro. Przed nami Anne-Marie.

Mam nadzieję, że poczuli się Państwo przytuleni. W takim przytuleniu pozostaniemy dziś w audycji do samego końca, dlatego że rozśpiewała się poetycko w ostatnich tygodniach opolszczyzna. Dopiero co skończył się jeden festiwal, a za chwilę rozpocznie się kolejny. Wrzosowisko, drodzy Państwo, w Kędzierzynie Koźlu przez 3 dni, 23, 24 i 25 września, a na wrzosowisku, które jest przeglądem, po raz 35 się odbywa. Przeglądem piosenki turystycznej, poezji śpiewanej i sztuk różnych, zwłaszcza sztuk różnych mnie intryguje. Tych sztuk różnych będzie najwięcej trzeciego dnia, ale przez pierwsze dwa dni fenomenalne koncerty. Oczywiście wrzosowisko jako tytuł odnosi się do słynnej piosenki Z nim będziesz szczęśliwsza. To jest wielki, wielki hymn. Posłuchamy jej za chwilę, żeby wejść w klimat. Czyli mamy Stachurę tu w wykonaniu Starego Dobrego Małżeństwa, a jednym z pierwszych duetów, który wystąpi na wrzosowisku, będzie Czarny Mikulski i wybrałem ich utwór Sugestie.

Stare Dobre Małżeństwo i Czarny Mikulski, przypomnę, wystąpią na Wrzosowisku, które odbędzie się od 23 do 25 września w Kędzierzynie Koźlu. Ogólnopolski przegląd piosenki turystycznej, poezji śpiewanej i sztuk różnych. No, turystyczna to oczywiście, tak jak było w przypadku Wolnej Grupy Bukowiny, te Bieszczady, o których wspominałem, ale i podobnie jest ze Starym Dobrym Małżeństwem, podobnie zresztą z innymi, dlatego że wiele z tych piosenek, nawet jeżeli grane jest w dużych składach, z większą ilością instrumentów, to w większości przypadków istnieją śpiewniki gitarowe i wiele osób, które wędruje, zwłaszcza wędruje z plecakiem, z namiotem, z gitarą od schroniska do schroniska bardzo często, to większość tych utworów jest w repertuarze takich właśnie wędrowców. Kolejni artyści, którzy pojawią się i których posłuchamy, to Kuba Blokerz i Małżeństwo z Rozsądku. Wystąpią tego samego dnia, bo Kuba Blokerz występuje często solo. Zresztą takie solowe koncerty będą, bo będzie 18 września w Warszawie, później w Koprzywnicy, no a 25 przyjeżdża do Kędzierzyna Koźla i tu razem z Małżeństwem z Rozsądku się pojawi, a przy okazji po wielu latach przygotowuje też nową autorską dużą płytę. Jak płyta będzie, no ja przyznaję, że bardzo bym chciał Kubę Blokesza zaprosić też do radia i porozmawiać o nowej płycie, bo kiedy zaczynał, były te jego piosenki takie nie tylko poetyckie, ale bardziej rozbudowane, bardzo melodyjne, nawet troszeczkę pop. W ostatnim czasie bardzo dużo występuje, nagrywa po prostu z gitarą w domu, wrzuca z tego filmiki. No i jestem, przyznaję, bardzo ciekaw, jaka będzie nowa płyta. Czy tylko z gitarą, czy jednak bardziej rozbudowana. Stawiam na to drugie. Dwa utwory Kuby Blokesza przed wami. Cieszę się, że jestem i mam nadzieję, że ty też.

wszystkie myśli się układa. Dlatego warto czasem iść po cudzych śladach, poobserwować w ciszy błędy innych ludzi, czegoś od nich się nauczyć.

wszystko mogło zgodnie z planem się wydarzyć. I warto także cedzić słowa przez rozsądek, jakiś nadać im porządek. Bo gdybym mówił, że nietoperz zieje ogniem, nie uczyniłoby to nietoperza smokiem. A tylko później mógłbym słyszeć od lekarzy, że w kaftanie będzie mi do twarzy. Gdybym bezmyślnie wierzył w to, że cuda czyni wiara, nie słysząc o tym,

Kuba Blokesz, który pojawi się w Kędzierzynie na scenie razem z Małżeństwem z Rozsądku. Małżeństwo z Rozsądku, przyznaję, że kiedy raz po raz pierwszy usłyszałem nazwę, myślałem, że to jest duet. Po prostu jest jakieś małżeństwo, które pobrało się z Rozsądku, a do tego grają i śpiewają. Ale nie, jest to zespół. Zespół, który pochodzą z Pyskowic. Nie wszyscy, bo się później troszeczkę porozjeżdżali, ale to, gdzie kto mieszka w dzisiejszych czasach, nie ma już wielkiego tak naprawdę znaczenia. Mają 4 duże płyty, no i zdecydowanie należą do tej krainy łagodności. No i moim zdaniem kontynuują tą wielką spuściznę i Wolnej Grupy Bukowina, i

starego, dobrego małżeństwa. I to bardzo wprost. Te ich piosenki są, no nie powiem, że jeden do jeden, bo grają po swojemu i nieco inaczej. Za chwilę się o tym przekonacie. Adam Kalus, Andrzej Kalus, Piotr Denisiewicz, no to jest ten trzon grupy. Kilkanaście lat jeżdżą po całej Polsce i są absolutną topką. No i to ich między innymi zobaczyć będziecie mogli i posłuchać na wrzosowisku w Kędzierzynie. Wybrałem dla was dwa utwory: Oczy me pełne oraz Spóźnione nadzieje.

mogliby puszczać ten utwór na dworcach, prawda? Bo tam jest taki zawsze komunikat, że nadjeżdża pociąg, proszę odsunąć się od krawędzi peronu czy od torów. No a tutaj w formie takiej piosenkowej może by bardziej zadziałało, bo jak wiemy, niestety nie wszyscy słuchają tych instrukcji. Małżeństwo z rozsądku. Oni z Kubą Blokeszem, z Czarnym Mikulskim wystąpią jednego dnia na festiwalu, ale jeden dzień będzie w całości przeznaczony dla Doroty Ślęzak. Co by wskazywało, że rzeczywiście jest największą gwiazdą. Ale ja oczywiście tego nie rozstrzygam. Każdy jest ważny, każdy śpiewa swoje piosenki. Ważne, żeby to poruszało. Natomiast rzeczywiście, jeżeli chodzi o dorobek, bo od 30 lat ma jubileusz, od kiedy zaczęła występować w piwnicy pod Baranami. I rzeczywiście Dorota Ślęzak ma ogromny, ogromny dorobek, a od razu powiem, że też po długiej, długiej przerwie przygotowuje nową płytę, drodzy Państwo. Może kto wie, może medal, który otrzymała srebrny w tamtym roku, do tego się przysłużył, a miała już wcześniej i brązowy, zasłużony kulturze Gloria Artis, no to skoro był srebrny, to myślę, że po nowej płycie może przyjdzie czas na złoty medal wtedy. Utworów na koncie ma naprawdę mnóstwo, mnóstwo, wiele, wiele przebojów, występów też właśnie wspólnie tych piwnicznych, bo co jakiś czas też ukazują się nagrania piwniczne. Natomiast trzeci solowy album, bo 30 lat tych solowych albumów było naprawdę niewiele, był w 2025, no ale wcześniej pojawiała się też i w utworach wspólnie z Grzegorzem Turnałem, Janem Kantym, Pawluśkiewiczem na antologii Krajobraz Rzeczy Pięknych z piosenkami Andrzeja Zaryckiego, naprawdę z wielkimi, no ale to jest piwnica, to jest jedna wielka poetycka rodzina. Ja wybrałem dla Państwa utwory Ostatni kadr, jeden z moich ulubionych, wolny przekład z Szekspira, który jest tak mroczny, tak niezwykły, że to na nie postawiłem. Posłuchamy ich za chwilę, a ja życzę Wam już dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.

0: więcej kultury.
1: Kłaniam się, Katarzyna Zawadzka przy mikrofonie. Dzisiaj w audycji Więcej Kultury relacja z wczorajszej premiery monodramu Cecylii Caban na scenie Bunkier Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. To autorski monodram, który wyreżyserowała Mira Mańka. Cecylia Caban sama napisała tekst w ramach stypendium Marszałkowskie Talenty. Swego czasu performatywnie już czytała ten tekst w teatrze, a teraz było to pełne przedstawienie opowiadające o menopauzie, o momencie przejścia, o stereotypach związanych z tym doświadczeniem, o przełamywaniu tych stereotypów, o podejściu z czułością, ironią i ciekawością do menopauzy. I takie wrażenia na gorąco po spektaklu udało mi się wczoraj uchwycić w teatrze. Będziemy je prezentować, rozmawiając zarówno z aktorką Cecylią Caban, jak i reżyserką Mirą Mańką. A później będzie trochę informacji ze świata kultury, między innymi o gali baletowej rozpoczynającej nowy sezon artystyczny Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie. Ale nie tylko, powiemy też o bardzo ciekawej wystawie upamiętniającej japońską rzeźbiarkę Yayoi Kusame. Taka wystawa została otwarta w Amsterdamie, o tym dzisiaj też w programie.

0: Więcej kultury.
1: Teraz zapowiedziana relacja z premiery spektaklu Wyszłam z siebie, zaraz wracam, autorski monodram Cecylii Caban, którą oglądamy na scenie Bunkier w ramach sceny inicjatyw aktorskich w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. To przedstawienie mówiące o menopauzie, starające się przełamać tabu, także w rozmowach między kobietami, podejść bez stereotypów i z ciekawością do menopauzy. Z aktorką rozmawiałam wczoraj tuż po premierze, tak na gorąco. Wielkie gratulacje i chciałam zapytać, jak czułaś energię publiczności i kobiet podczas premiery, bo już się kiedyś spotkałyśmy na pokazie scenariusza, teraz jest spektakl wyreżyserowany. Jakiego rodzaju to jest spotkanie, kiedy się tak osobiście też opowiada o swoim doświadczeniu, ale przecież doświadczeniu wszystkich kobiet, wcześniej czy później?
2: No, ja dzisiaj miałam takie poczucie, że spore wsparcie płynie z drugiej strony, ze strony widowni i to było bardzo budujące, bo z pozoru jestem sama na scenie, ale tak naprawdę towarzyszą mi kobiety, z którymi w przeszłości rozmawiałam, których głosy odtwarzamy tutaj, ale też mam poczucie, że opowiadam o pewnym zbiorowym doświadczeniu i w związku z tym ta obecność kobiet na widowni, jestem trochę ich przedstawicielem, więc to bardzo pomaga, jak widzę, że się odbijają trochę w tych opowieściach.
1: No właśnie, to co się zyskuje, jeśli chodzi o ten moment przejścia i menopauzy, bo to też jest ważne, żeby przekierować uwagę, prawda? I to moment, kiedy rozmawiasz z Korą, która jest kobietą doświadczoną, myślę, że on bardzo dużo mówi w ogóle o takim doświadczeniu, czym jest życie, o ciężarze życia, który jest ważny, żeby je poczuć.
2: No tak jest, no to jest proces, to nie jest tak, że to jest, nie ma na to recepty. No to jest tak, że na życie chyba wielu mędrców pisało recepty. Menopauza jest jednym z etapów życia i każdy musi trochę to odkryć dla siebie, słuchać mądrzejszych, ale wsłuchiwać się też w siebie i nie, no i nie poddawać się. Nie poddawać się i być ze sobą w szczerości jakiejś, nie wiem, chyba tak jest, ale ja nie jestem specjalistą. Ja jestem tylko obserwatorem siebie i życia dookoła, to wszystko i też skręcam w różne ścieżki, czasami ślepe. Nie uważam siebie za specjalistę w tej dziedzinie, mogę tylko powiedzieć, żyjcie.
1: Czy myślisz, że to jest duża odwaga, przełamać takie tabu właśnie i tak poruszyć temat, który jeszcze nie jest do końca jakoś tak mocno wyrozmawiany, jeśli chodzi o kobiety? Mhm. Zresztą pokazujesz, że trudno jest dotrzeć z tym pytaniem do kobiet, żeby tak się szczerze otworzyły i powiedziały, jak to jest u nich.
2: Możliwe, że to jest trudno, natomiast ja nie mam takiego poczucia, żebym ja była jakimś takim bojownikiem, który rozbija jakieś skały czy mury, ponieważ wydaje mi się, że ten proces już się rozpoczął, że jestem jednym z wielu głosów, które biorą udział w tej zmianie, że to jest naprawdę widoczne, jeżeli się dobrze przysłuchamy, że kobiety są coraz bardziej otwarte, coraz częściej szczerze rozmawiają o tym, w którym punkcie życia są i że to nie jest powód do wstydu, że to jest po prostu jeden z okresów i etapów i tak, uważam siebie za przedstawicielkę szerokiej grupy kobiet, które są dla nas otwartości i walczą ze stereotypami.
1: Jak to się stało, że narodziła się właśnie taka wasza współpraca, żeby wyreżyserować monodram Cecylii?
3: Tak naprawdę spotkałyśmy się już przy wcześniejszej produkcji i okazało się, że moje poczucie humoru i narzędziownik aktorski Cecylii są wspaniałym połączeniem wybuchowym.
1: Mówi reżyserka Mira Mańka.
3: I tak się stało, że Cyla zdecydowała, żeby mnie zaprosić do tego projektu. Kiedy powstał scenariusz i dostała żółte tudzież zielone światło na ten projekt, to zadzwoniła do mnie i poprosiła, żebym wsparła ten proces właśnie moją reżyserską i dramaturgiczną mocą.
1: Jak przeczytałaś scenariusz po raz pierwszy, co pomyślałaś?
3: Że on jest bardzo ciekawy w tej dokumentalności, w tym trybie rozmawiania z wieloma kobietami i zbierania głosów, ale że wtedy jeszcze trochę brakowało mu teatru i myślę, że udało nam się w tym wykładzie performatywnym znaleźć ten rodzaj teatru i tego kontaktu z widzem i widzką i czynienia go partnerem jeszcze bardziej niż tylko słuchaczem czy słuchaczką i na tym nam bardzo zależało, żeby budując to archiwum niejako włączać wszystkie osoby, które tutaj są, do tego zbioru głosów i mam nadzieję, że ten spektakl pobudza do rozmów i że za chwilę to archiwum się będzie rozrastało już poza nami.
1: Do tej rozmowy o spektaklu Wyszłam z siebie, zaraz wracam, który można oglądać na scenie Bunkier Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. Jeszcze będziemy powracać.

0: Więcej kultury.
1: Powracamy do naszej rozmowy o nowym spektaklu w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu. To autorski monodram Cecylii Caban. Wyszłam z siebie, zaraz wracam. Oswajający, odczarowujący temat menopauzy, przełamujący tabu, spoglądający na ten proces z czułością, ironią, ale też ciekawością. Bardzo różne emocje pojawiają się podczas tego spektaklu. Ten spektakl Cecylii Caban wyreżyserowała Mira Mańka i z nią kontynuujemy naszą rozmowę, a potem powrócimy do rozmowy z Cecylią Caban.
2: Jak byłoby dobrze opowiadać właśnie o swojej takiej kobiecej dojrzałości, o tym momencie przejścia, jak o tym mówić?
3: Myślę, że tak naprawdę najważniejsze jest to, żeby mieć do kogo mówić, żeby szukać osób, które chcą słuchać o tym miejscu i jakoś mają otwartość. I myślę, że ten spektakl trochę robi ten moment otwartości. Mam nadzieję, że dla tych osób, dla których ten temat jest trudniejszy, dzięki temu spektaklowi trochę go dla siebie oswoją i być może zechcą też dzielić się z innymi tym, gdzie są i jak się czują.
2: Jako reżyserka widziałam, że miałaś takie miejsce obserwacyjne, widziałaś całą salę. I co zauważyłaś?
3: Zauważyłam, że bardzo dużo osób się uśmiecha w trakcie tego spektaklu i że to też jest ciekawe. Specjalnie ta przestrzeń jest tak zrobiona, żebyśmy mogli się wzajemnie widzieć wszyscy i jakoś właśnie współuczestniczyć. Patrzeć sobie w oczy, kiedy te tematy się pojawiają i właśnie nie robić takiego miejsca bezpiecznego ukrycia w ciemności obserwatora, tylko jednak współuczestnika i opowieści o tym, że to jest doświadczenie, które dotyczy wszystkich, nie tylko kobiet. Kobiety najmocniej je przeżywają, bo po prostu to jest o zmianie ich ciała, ale mężczyźni też są częścią tej zmiany i właściwie ta konieczność patrzenia sobie w oczy, kiedy ten temat jest poruszany, odwstydzany na nowo, jakoś nazywany przez kobiety w różnym wieku, myślę, że jest bardzo ważne.
2: Cecylia, powiedz mi jeszcze, jak mamy mówić o sobie, bo mnie to też bardzo wkurza, jak kobiety mówią, że stają się niewidoczne i same sobie to robią, same tak sobie mówimy, tak. Więc jak mówić inaczej o sobie, żeby podkreślić walor tego doświadczenia, wieku, żeby zobaczyć tym wartość?
4: Nie wiem, a w ogóle wydaje mi się, że nie ma co wchodzić w tego typu punkt widzenia, żeby w ogóle go jakby... No nie. Czyli nie możemy sobie na to pozwolić, bo równie dobrze możemy jakby cofnąć się o 50-100 lat i poddać się patriarchatowi i znowu nie chodzić do pracy i zajmować się tylko domem. Więc w ogóle to jest jakby opowieść, którą trzeba ignorować. Chyba tak.
2: Ale jak o sobie opowiadać właśnie, żeby powiedzieć o swoim doświadczeniu dojrzałości?
4: Jestem kobietą. Jeżeli w danym momencie jestem w okresie menopauzy, no to jestem w okresie menopauzy, ale to też nas nie definiuje. To jest jeden z etapów życia kobiety, ale te etapy, no wiesz, my jesteśmy tak złożonymi istotami. Tyle rzeczy się nakłada. Możemy być w menopauzie, a równocześnie być w nowym związku. Możemy być w menopauzie i być w żałobie po rodzicach. I jest wiele rzeczy, które może nas determinować i te siły, które wpływają na nas, mają różne oddziaływania. Jakby menopauza jest jednym ze składników. No, wszyscy byli w dojrzewaniu, dorośli ludzie. I to też nie do końca zawsze nas definiowało. Wiemy jak z perspektywy czasu, jak to wyglądało. Niemniej byliśmy wtedy nastolatkami albo młodymi kobietami, a teraz ciągle jesteśmy kobietami, zostaniemy z nimi na zawsze.
2: Mira Mańka proponuje to określenie transformacja menopauzalna właśnie, jako takie, które podkreśla tą przemianę, która wnosi też doświadczenie, jakiś taki głębszy wgląd, tak mi się wydaje, w życie.
4: Tak, no mówienie o transformacji menopauzalnej jest o... dla mnie bardzo ciekawe, bo w transformacji jest duża otwartość i ona mówi o przemianie. Troszeczkę rzeczywiście przez lata, tysiąclecia, stulecia kobieta została sprowadzona do takiej, ja tak naprawdę nie bardzo chcę się zagłębiać w te historie patriarchalne, które zrobiły nam wielką krzywdę.

Spektakl wyreżyserowała zaś Mira Mańka, znana z innych realizacji w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu, jak chociażby Każda praca hańbi na podstawie reportaży Wiesława Deluxe, czy spektaklu Sztuka kochania na podstawie poradnika Michaliny Wisłockiej.

0: Więcej kultury.
1: A teraz będzie o japońskiej rzeźbiarce, której poświęcona jest wystawa w Muzeum Stedelijk w Amsterdamie. Japońska artystka Yayoi Kusama zmarła 14 sierpnia, nazywana była Królową Kropek. A na wystawie można odnaleźć kropki, dynie, a także lustrzane pokoje. Wystawę otwarto dziś. Przedstawia ona 70 lat pracy twórczej tej artystki.
2: Na wystawie zgromadzono rysunki, obrazy, rzeźby, filmy i ubrania. Ponad 50 prac pokazywanych jest po raz pierwszy. Na początku wiszą jej prace z dzieciństwa. Już wtedy pojawiają się na nich kropki. Możemy tam zobaczyć, w jaki sposób postrzegała otaczający ją świat. Mówił mi dyrektor muzeum Rein Wolfs. Obserwujemy, jak na przestrzeni lat rozwijała się jej fascynacja wzorami, powtarzalnością i nieskończonością. Wystawę kończy lustrzany pokój nieskończoności, wypełniony żółtymi kropkami. Kropki opanowały także przestrzeń poza muzeum. Są na jego fasadzie i pobliskich drzewach. Ma to związek z jej działaniami artystycznymi w przestrzeni publicznej. W Nowym Jorku tańczyła na ulicach i malowała kropki na ciałach ludzi. Kusama uczestniczyła zdalnie w przygotowaniu wystawy. W Amsterdamie gościła dwa razy w latach 60., gdyż była blisko związana z holenderską grupą Nul. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
1: Wystawa poświęcona Yayoi Kusamie, Królowej Kropek, japońskiej artystce, która zmarła 14 sierpnia, jest prezentowana w Stedelijk Muzeum w Amsterdamie. Zmieniamy temat. Back to One, powrót do strefy zero, to jest amerykański krótkometrażowy dokument polskiego reżysera z Nowego Jorku, Sylwestra Łukasiewicza, przygotowany z okazji 25. rocznicy zamachów na nowojorskie wieże World Trade Center. Obraz jest od kilku dni pokazywany przez lokalne oddziały publicznej stacji PBS w całych Stanach Zjednoczonych. Docierają one do milionów widzów. Dzisiaj będzie także premiera polska.
3: Dokument opowiada historię Stephena Lindsaya, byłego kapitana bankietowego i menedżera w kultowej restauracji Windows on the World, znajdującej się na szczycie jednej z wież. Po raz pierwszy od 24 lat Stephen wraca na odbudowany teren World Trade Center, dając widzom intymny wgląd w przejście od tragedii do odnowy.
4: So what's up, Steve?
5: What's up, Sil? Where are we going? We're gonna go to the World Trade Center.
3: Specjalnie dla Polskiego Radia mówi reżyser filmu Sylwester Łukasiewicz.
6: Ja przeżyłem dzień 11 września trochę inaczej, bo byłem tam tego poranka, ale film, który zrobiłem, przedstawia człowieka, który pracował w tym budynku. Jego wspomnienia z tego miejsca i wspomnienia o ludziach, z którymi pracował przed tymi wydarzeniami.
3: Główny bohater dokumentu w dniu zamachów miał wolne. Dokument to intymny powrót do miejsca, do wspomnienia i do ludzi, których życie zostało na zawsze zmienione wskutek nowojorskich zamachów, podkreśla reżyser Sylwester Łukasiewicz. Z Nowego Jorku dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: I na koniec przenosimy się na galę baletową, właściwie zapowiemy galę baletową, która jutro zainauguruje nowy sezon artystyczny Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie. Widzowie zobaczą zarówno tancerzy Polskiego Baletu Narodowego, jak i wybitnych solistów z najważniejszych scen Europy, m.in. Baletu Opery Paryskiej, Baletu Królewskiego w Londynie czy Zespołu Baletowego Mediolańskiej La Scala. Podczas konferencji zapowiadającej wydarzenie dyrektor instytucji Borys Kudliczka poinformował też, że do grona mecenasów dołączył totalizator sportowy, właściciel marki Lotto.
7: Zaczynamy cały nasz nowy sezon wielką galą baletową, którą zapraszamy społeczność z powrotem do Teatru Wielkiego. Przygotowaliśmy Państwu bardzo ciekawą ofertę sezonu, 11 premier o dużej różnorodności dramaturgicznej, więc wierzę w to, że teatr będzie tym lustrem społeczności i dzięki nowemu mecenatu totalizatora sportowego będziemy mogli sięgać więcej. To, co jest dla instytucji kultury bardzo ważne, jest mieć dostęp do najwyższej jakości artystów, do najwyższej jakości muzyki.
1: Gala baletowa to wszystko, za co miłośnicy baletu kochają taniec klasyczny i współczesny w pigułce i w jednym miejscu. Mówi Krzysztof Pastor, dyrektor Polskiego Baletu Narodowego i twórca koncepcji gali baletowej.
8: Taniec jest jakby głównym bohaterem tego przedsięwzięcia. Myślę, że jest się czym chwalić naszym zespołem. Ja jestem z naszego zespołu bardzo dumny, a dodatkowo zaproszenie trzech par pierwszych solistów, gwiazdy z renomowanych, z najlepszych zespołów baletowych w Europie. Naprawdę taka najwyższa półka europejska, może światowa. To jest dodatkowa atrakcja i to zresztą jest też bardzo atrakcyjne dla publiczności, ale też bardzo inspirujące dla naszych tancerzy, więc ja z tego jestem bardzo zadowolony.
1: Gala będzie transmitowana w TVP Kultura jutro od godziny 19:00. I tak kończymy dzisiejsze spotkanie w audycji Więcej Kultury. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i kłaniam się przy mikrofonie Katarzyna Zawadzka. Niebawem wiadomości, a później audycja Dobry Wieczór Tu Opole, na którą zaprasza dzisiaj Witek Sułek. Do usłyszenia, dobrego wieczoru.

0: 24 godziny blisko ciebie. Radio Opole. Bo liczy się każda chwila.
1: Yes. Opel, come on. Martinez, the ready girl.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Justyna Maćkowiak, Paweł Oliwa i zespół reporterów Radia Opole. Witamy serdecznie w piątek, 11 dzień września. Dzisiaj w programie m.in. ogólnokrajowy protest maszynistów kolejowych.
2: W związku z akcją protestacyjną występują opóźnienia pociągów.
3: Mają rację kolejarze, nie?
4: Mi się wydaje, że to są głównie błędy kierowców.
5: Na przejeździe każdy widzi, jeszcze jak czerwone światło się pali, że nie wolno przejeżdżać, prawda?
1: No właśnie o to chodzi, że nie wszyscy się do tego stosują. W dzisiejszym programie także podsumowanie 2 lat działań na rzecz odbudowy województwa opolskiego po powodzi.
6: Jeżeli chodzi o samą pomoc finansową dla mieszkańców w postaci zasiłków, to policzyliśmy, że to jest blisko 500 000 000 zł. Na akcje przeciwpowodziowe dla samorządowców, na ich wniosek przeznaczyliśmy prawie 88 milionów złotych.
1: Będziemy także w Głubczycach, gdzie odbywają się 16 dni soi.
7: Soja jest gatunkiem światowym, globalnym. To wynika z faktu, że i zawiera wysoką zawartość białka i tłuszczu, dlatego u nas jest traktowana jako roślina wysokobiałkowa, bobowata, natomiast w świecie jest bardzo często traktowana jako roślina przemysłowa, oleista.
1: Reporterski obraz dnia zapraszamy do 15. Justyna Maćkowiak za mikrofonem i Paweł Oliwa, który ten program realizuje.

0: Reporterski obraz dnia. Reporterskie relacje prosto z regionu, przygotowane przez redakcję informacyjną.
1: Dzisiejszy magazyn rozpoczynamy od smutnej informacji, która dotarła do nas z samego rana. Zmarł polski radny Jacek Kasprzyk. Przegrał walkę z nowotworem. Był znany ze swojej działalności społecznej, był także animatorem kultury i muzykiem, gitarzystą m.in. zespołu Złepsy. Jacka Kasprzyka wspomina Adam Wołek.
2: Arkadiusz Wiśniewski, tej rozmowy w ogóle nie chcielibyśmy przeprowadzać. Żegnamy Jacka Kasprzyka. Jeszcze całkiem niedawno był na sesji, także do budżetu miasta zgłaszał propozycję. Teraz dopada nas informacja, że niestety jednak przegrał walkę z chorobą. Wy się bardzo dobrze znaliście, nie tylko na płaszczyźnie zawodowej, ale też prywatnej.
3: Połączyła nas miłość do muzyki, wspólnej muzyki, którą słuchaliśmy. Jacek był tym, który grał, więc tym bardziej robił wielkie wrażenie, trochę idola, bo występował na opolskich scenach, nie tylko na opolskich, ale rzeczywiście był osobą, która żyła tą muzyką. To nas po pierwsze zbliżyło, a potem oczywiście ta wspólna działalność taka społecznikowska, bo Jacek nigdy nie był politykiem, unikał wielkiej polityki i w ogóle polityki zawsze. Jeżeli coś robił, to po prostu dlatego, że ktoś go o coś prosił, albo on czuł, że może komuś pomóc, albo coś dobrego zrobić dla innych. Przez lata związany był z osiedlem Dambonia, tam miał wielu przyjaciół, wielu sąsiadów, którzy po prostu wiedzieli, że to jest nasz Jacek. I jak coś, to właśnie do Jacka. Trudno mi tak sobie w tej chwili pomyśleć, że już kogoś takiego między nami nie ma, bo tych lat wspólnie przeżyliśmy bardzo wiele i zostaje takie poczucie pustki, takiego poczucie takiego też nie do końca spełnienia, bo właśnie Jacek jeszcze całkiem niedawno siedział z nami na sesji, myślał o budżecie miasta, bardzo mocno zaangażowany był w Urban Lab, w pracę z młodymi. Jacek został liderem tego miejsca i takich miejsc związanych z nim, moich wspomnień z nim jest tak dużo, że aż nie potrafię ich w tej chwili pozbierać.
2: Śmierć Jacka Kasprzyka to również ogromna strata dla opolskiej sceny muzycznej. Przypomnijmy, Jacek występował między innymi w zespole Złe Psy, razem z nieżyjącym już także od 2022 roku Andrzejem Nowakiem. Był znakomitym gitarzystą, a wspomina go kolega z zespołu, grający na gitarze basowej, Paweł Nafus.
4: Bardzo ciężko jest mi się pogodzić. Ja tego blisko mnie osobą. Życzę każdemu takiego kolegi, takiego przyjaciela, jak ja, tego zawsze można pogadać. Był człowiekiem, ciężko mówić, był. Dla mnie cały czas jest. Dobrym. Jacek gotowy do działania, bardzo pracowity człowiek, no nie wiem co powiedzieć, dobry gitarzysta, który jako jeden z niewielu potrafił dorównać na scenie Andrzejowi Nowakowi.
2: Jacek Kasprzyk 3 grudnia skończyłby 47 lat.

0: co 48 godzin w Polsce dochodzi do wypadku na przejeździe kolejowym, alarmują kolejarze. W ubiegłym roku w całej Polsce doszło do blisko 180 takich wypadków. Sytuacja jest dramatyczna, a w takich zdarzeniach giną również kolejarze. Dlatego dzisiaj postanowili zwrócić uwagę na ten problem. Od północy do południa prowadzili protest polegający na zwalnianiu pociągów na przejazdach drogowo-kolejowych do 20 km na godzinę. A to z kolei przełożyło się na opóźnienia pociągów. Szczegóły w relacji Kuby Biela.
1: Uwaga! Pociąg Intercity przyjedzie z opóźnieniem około 55 minut. Za opóźnienie pociągu przepraszamy.
2: Ze względu na akcję protestacyjną Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce opóźnionych jest około 200 pociągów na łączną sumę 3200 minut. Opóźnienia występują na całej sieci kolejowej, a największe z nich występują w województwach, gdzie jest najwięcej linii jednotorowych, na przykład warmińsko-mazurskim, podlaskim, podkarpackim i lubelskim. Karol Jakubowski, Polregio. W związku ze strajkiem nie odwołano żadnych pociągów Polregio, ani nie wprowadzono zastępczej komunikacji autobusowej.
3: Ten, co jechał z Warszawy, 180 minut. Kolejny 30 minut.
4: No ale akcja słuszna?
3: No, bardzo słuszna, ja jestem jak najbardziej. Jak dla mnie, to te pociągi powinny stanąć. Jak można wjechać na zamykające się rogatki? To nie jest auto, że one depnie w hamulec i się zatrzymie.
5: Się spóźnia 170 minut.
6: Jak pani reaguje na te spóźnienia?
5: Nawiązujemy nowe znajomości, proszę pana.
6: Lekkie poddenerwowanie jest, czy nie?
5: Nie, wcale. Bo wiemy, dlaczego jest taki strajk. No też to rozumiemy. No po co się mamy dodatkowo denerwować? Rozumiem, że jest taka sytuacja. Jest to trudne na pewno dla ludzi. No bo skoro coraz więcej ludzi ginie, no to myślę, że nie jest to coś złego, że ludzie jakoś tak reagują na to. No to jest właściwe.
1: Opóźnienie pociągu może ulec zmianie.
7: Jadę do Lublina, mój pociąg nie ma spóźnienia żadnego. Ale rozumiem, że młodzi ludzie co do pracy jadą w jakimś tam celu i mają terminy. To się denerwują, nie? Pochodzę z rodziny kolejarskiej, dziadek, ojciec, brat, także ten temat mi jest znany i absolutnie to rozumiem. Mój brat walczył z tym, w sumie w całe życiu ma 5 osób zabitych, samobójców, tak powiedziałem, czy kierowców i straszne problemy alkoholowe. I to nie zaczęło się od nadmiaru pieniędzy i dobrobytu, tylko to się zaczęło właśnie po pierwszym wypadku. I tutaj właśnie pod Opolem w Chruścinie pierwszą ofiarę miał, który przeskakiwał przez tory. Na przejściu niedozwolony.
1: W związku z akcją protestacyjną występują opóźnienia pociągów.
8: Moim zdaniem najpierw trzeba byłoby wyeliminować tych, nie będę określał tych pseudokierowców, jeżdżących morderców i po prostu przestępców. Jako też kierowca częściowo zawodowy, tak. Częściowo się jeździ na pamięć, częściowo nas też manipuluje obecna technika, czyli wszystkie nawigacje i tak dalej. Na to się nie zwraca uwagi. Nawet samo wyposażenie samochodów rozprasza uwagę, pomijając nieodpowiedzialnych ludzi, którzy jeszcze do tego nadużywają nieodpowiednich rzeczy. Nie? Z tego, co mi wiadomo, w tych Sokolnikach tam było. Była działająca sygnalizacja świetlna. Tłumaczenie, że słońce oślepiło, czy coś w tym rodzaju, no daremne.
9: Marek Konkoleski, zastępca głównego inspektora transportu drogowego. Najsłabszym ogniwem na przejeździe kolejowo-drogowym jest człowiek. Jest pieszy albo kierowca, który łamie świadomie zasady ruchu drogowego, jeździ na pamięć i to są takie główne przyczyny zdarzeń drogowych. Proszę pana, nam się śpieszy. My często znamy drogę, znamy rozkład jazdy, jeździmy na pamięć, nic nie jedzie, no to przejadę, nikt nie widzi, tak? Zawsze było tu pusto. Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym pilotażowo zainstalowało 10 rejestratorów przejazdu na czerwonym świetle na przejazdach kolejowych i od początku roku do wczoraj zarejestrowaliśmy 4,5 tysiąca naruszeń polegających na przekroczeniu przejazdu, gdy świeciło się światło czerwone. Ręce opadają, dramat, brak wyobraźni, jaskrawe lekceważenie przepisów ruchu drogowego. Stosujemy się często do prawa wtedy, gdy widzę zagrożenie w postaci policjanta, kogoś w mundurze, widzę jakąś tam kamerę. Natomiast co do zasady, jest pewna wąska grupa osób, która postępuje niezgodnie z prawem wtedy, gdy nie czuje zagrożenia ze strony służb.
0: Związkowcy zdecydowali o skróceniu protestu o połowę po deklaracji ministra infrastruktury o pilnym zaostrzeniu przepisów, w tym wprowadzeniu 3-miesięcznego zakazu prowadzenia pojazdów za wjazd na przejazd na czerwonym świetle.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Mijają 2 lata od powodzi, która przeszła przez nasz region i spowodowała ogromne zniszczenia. Dziś podczas konferencji wojewoda opolska podsumowała dotychczasowe działania związane z odbudową. Z budżetu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczono na ten cel blisko 681 milionów złotych. Łącznie na odbudowę ma trafić natomiast prawie 940 milionów złotych. W spotkaniu uczestniczyła Monika Matuszkiewicz-Biel.
2: Dokładnie 11 września 2024 roku rozpoczęliśmy tak naprawdę nasze pierwsze działania związane z zapowiadaną niekorzystną sytuacją meteorologiczną i hydrologiczną.
3: Mówi Monika Jurek, wojewoda opolska.
2: Dotychczas bezpośrednio z budżetu wojewody opolskiego wydatkowano prawie 681 milionów złotych na szereg zadań, które związane były z powodzią. Łącznie na obecną chwilę szacujemy taki poziom wsparcia z środków, który przez nasz urząd przechodzi z poprzednich lat i w latach przyszłych powinien wynieść około 939 milionów złotych. Jeżeli chodzi o samą pomoc finansową dla mieszkańców w postaci zasiłków, to policzyliśmy, że to jest blisko 0,5 miliarda złotych. Na akcje przeciwpowodziowe dla samorządowców, na ich wniosek przeznaczyliśmy prawie 88 milionów złotych. Do tego warto mówić o wsparciu dla ochotniczych straży pożarnych, ponad 19 milionów złotych, dla Państwowej Straży Pożarnej 12 milionów złotych. Dodatkowe środki, które były dedykowane samorządom w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju dróg. Właśnie dlatego w wyniku powodzi to dodatkowe 29 milionów złotych. I tak minister sportu i turystyki na odbudowę infrastruktury sportowej przeznaczył 81 milionów, a na odbudowę infrastruktury turystycznej 34 miliony złotych.
3: Wicewojewoda opolski Piotr Pośpiech poinformował, że do odbudowy po powodzi zakwalifikowano 730 zadań. Z tej puli 66 sfinansowało Ministerstwo Edukacji Narodowej, 3 resort rodziny, pracy i polityki społecznej, a 49 Ministerstwo Sportu i Turystyki.
4: Na dzisiaj 32 zadania na wartość 45 milionów 300 tysięcy złotych zostały zrealizowane i zakończone. 90 zadań na wartość 53 milionów złotych jest w tej chwili realizowana i 41 zadań na wartość 228 milionów 384 tysiące złotych to są zadania, które posiadają zabezpieczenie finansowe, ale nie zostało ono jeszcze w pełni uruchomione w związku z planowanym, przyjętym harmonogramem realizacji tych zadań inwestycyjnych. Jeśli chodzi o zadania zrealizowane, trzeba wspomnieć na szybkie, pilne odtworzenie kolektora ściekowego Głuchołazy Nysa wraz z przejściem pod rzeką, co już się dokonało, kosztowało 6 milionów 200 tysięcy złotych. I kilka przykładów takich inwestycji, które są w tej chwili w realizacji. Ogromne pieniądze. Odbudowa ujęcia wody w Głuchołazach na zupełnie innej zasadzie, przy większej odporności. Przebudowa zbiornika retencyjnego, odtworzenie rurociągu wody surowej.
3: Podczas konferencji poruszono również temat potoku Bodzanowskiego. Przypomnijmy, że do 2030 roku planowana jest budowa retencji lub modernizacja zabezpieczeń przeciwpowodziowych w Bodzanowie. Co obecnie się dzieje w tej sprawie? O tym powie Marcin Jarzyński, wiceprezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
5: My prowadzimy teraz szczegółową inwentaryzację tego potoku Bodzanowskiego pod kątem jego ewentualnej przebudowy i modernizacji. Natomiast tam równolegle prowadzone są działania związane z przebudową tej drogi, która biegnie równolegle do potoku Bodzanowskiego. I tutaj też rozmawiamy ze starostwem w Nysie odnośnie ewentualnie wspólnych działań. Jeśli chodzi o województwo opolskie, Wody Polskie zrealizowały kilkaset zadań na łączną kwotę ponad 150 milionów złotych i to są zadania fizycznie związane z odbudową po powodzi, czyli naprawa obwałowań do stanu sprzed powodzi. 150 milionów złotych.
3: Dodajmy, że władze regionu cały czas zachęcają mieszkańców do pobrania aplikacji RSO, czyli Regionalnego Systemu Ostrzegania. Dzięki niej, jak mówią, mieszkańcy mogą na bieżąco otrzymywać najważniejsze komunikaty i ostrzeżenia dotyczące zagrożeń. Z Opola, Monika Matuszkiewicz-Biel.

0: To jedna z ważniejszych inwestycji drogowych dla województwa opolskiego w ostatnich latach. Mowa o obwodnicy Strzelec Opolskich. Dziś nastąpiło podpisanie porozumienia między Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu a gminą Strzelce Opolskie w zakresie finansowania prac przygotowawczych dla budowy obwodnicy w ciągu drogi krajowej nr 94. Na spotkaniu był Adam Wołek.
1: Jan Wróblewski, burmistrz Strzelec Opolskich. Dzisiaj porozumienie między wami a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Bardzo ważne porozumienie, bo Strzelce Opolskie na obwodnicę, no można powiedzieć, czekają od zawsze i tu jest pewien problem, bo można powiedzieć, tysiące samochodów sunie przez centrum miasta jadących od autostrady i w kierunku autostrady.
2: Dokładnie tak. Przez wiele lat obwodnica Strzelec Opolskich była takim jednym wielkim oczekiwaniem, a dzisiaj możemy to zmienić, a więc te oczekiwania zamieniają się już w rzeczywiste działania inwestycyjne.
1: Czy wy to kiedyś liczyliście, ile tych samochodów sunie przez Strzelce Opolskie?
2: Oczywiście takie pomiary były robione, bodajże było te pomiary były robione 5 lat temu i to było bodajże chyba 26 tysięcy pojazdów na dobę. W tym roku też takie pomiary były robione, no było troszeczkę mniej, około 16-17 tysięcy pojazdów na dobę. Jest to obciążenie dla mieszkańców, a więc jest duży ruch tranzytowy, też i kwestia bezpieczeństwa jest tutaj bardzo istotna. Jeżeli ta obwodnica, a oczywiście wychodzę z tego założenia, że ona będzie, wyprowadzi ruch tranzytowy poza miasto, podniesie się poziom bezpieczeństwa i jakość życia mieszkańców, no i oczywiście nowe możliwości dla rozwoju gminy. Kolejny ważny krok, a więc przygotowanie tej dokumentacji wstępnej, którą zleci Generalna Dyrekcja. Oczywiście miasto, gmina Strzelce Opolskie, no wyrazem takiej naszej determinacji pokryje koszty przygotowania tej dokumentacji wstępnej. To jest kwota 2,5 miliona złotych, ale tutaj mamy też i deklarację pana marszałka, że nas w tym zakresie również wesprze.
1: Rafał Pydych, dyrektor Opolskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Mieszkańcy i burmistrz mówią wreszcie.
3: Tak, zgadza się. Można powiedzieć, bardzo historyczny moment dla miasta Strzelce Opolskie. Dzięki tej deklaracji tutaj miasta i wsparcia kwotą 2,5 miliona złotych możemy podjąć proces przygotowawczy dla budowy obwodnicy Strzelec Opolskich. Musimy zacząć od studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, które wybierze i wskaże wariant przebiegu tej obwodnicy, określi korytarz, dla którego złożymy wniosek o decyzję środowiskową. Ten etap pozwoli nam na oszacowanie kosztów, a także wskazanie uwarunkowań do realizacji inwestycji. Pozwoli nam otworzyć drogę do pozyskiwania środków finansowych na realizację.
0: A dodajmy, że szacowane koszty budowy obwodnicy Strzelec Opolskich to 300 milionów złotych.

0: Na koniec przenosimy się do Głubczyc, gdzie już po raz 16 zorganizowano Dni Soi. Wydarzenie jest poświęcone uprawie tej rośliny i coraz większemu znaczeniu dla rolnictwa. Podczas tegorocznej edycji rolnicy mogli m.in. dowiedzieć się, jak postępujące zmiany klimatyczne wpływają na zwiększenie areału uprawy, czy poznać rekomendowane odmiany soi. A z mikrofonem Radia Opole właściwości tej rośliny sprawdzał Grzegorz Frankowski.
1: Soja teraz bardzo dużo zyskuje na popularności. Wojciech Żubicki, jestem kierownikiem działu badawczo-doświadczalnego w stacji doświadczalnej oceny odmian w Głubczycach. Jest to roślina bardzo wysokobiałkowa. No i teraz właśnie ludzie też na rzecz właśnie tych roślin wysokobiałkowych w tej diecie sobie dopasowują różne tutaj posiłki. Dlatego zwiększa się popyt na tą soję. Producenci też to zauważyli, dlatego sięgają właśnie po te rośliny. To niesie za sobą dużo korzyści, bo taka roślina, jaką jest soja, jest bardzo dobra, jeżeli chodzi o płodozmian. Na dniach soi pojawia się coraz więcej tych rolników, bo coraz ludzi więcej chce się dowiedzieć, jak ją uprawiać skutecznie, żeby przynosiła odpowiednie zyski dla gospodarstwa. A tutaj jest to miejsce, po prostu można powiedzieć, najlepsze, żeby dostać te wszystkie informacje, jak zacząć z tym gatunkiem.
2: Mój wykład jest jako taki wykład wprowadzający, mówiący o wpływie zmian klimatycznych, które następują w Polsce właśnie na produkcję soi. Profesor doktor habilitowany Marcin Kozak, Instytut Agroekologii i Produkcji Roślinnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. A te zmiany klimatyczne z jednej strony są pozytywne, ze względu na to chociażby, że soja jest gatunkiem ciepłolubnym, a z drugiej strony są negatywne, bo w niektórych lokalizacjach tej soi brakuje wody, czy występują inne zjawiska negatywne, pogodowe, bardzo drastyczne, jak na przykład gwałtowne, nawalne deszcze czy grad.
3: Soja w ostatnich latach jest dość mocno promowana. Tak się zastanawiam, czy ta promocja jest związana tylko z tym, że faktycznie ma tyle walorów, że to jest przyszłość, jeżeli chodzi o rolnictwo, czy decydują również jakieś inne elementy.
2: Moim skromnym zdaniem soja jest gatunkiem światowym, globalnym. To wynika z faktu, że i zawiera wysoką zawartość białka i tłuszczu, dlatego u nas jest traktowana jako roślina wysokobiałkowa, bobowata, natomiast w świecie jest bardzo często traktowana jako roślina przemysłowa, oleista. Wykorzystujemy ten fakt wysokiej zawartości białka i również tłuszczu my, Polacy. Myślę, że to jest plus, że się rozwija areał uprawy soi w Polsce, dlatego że ona może być zagospodarowana zarówno na rynku polskim, jak i potencjalnie może być eksportowana.
4: Każdego roku uczymy się czegoś nowego. Bardzo się cieszę, że to już 16. edycja. Marcin Markowicz, kierownik gospodarstwa rolnego Ewa Matejka w Dzielowie. I bardzo się cieszę, że po raz kolejny mogę przedstawić prezentację, która będzie na tematy tradycyjnie agrotechniczne i podsumowanie takiego bieżącego sezonu, jak to się wszystko układało w polu. Nowe wyzwania, które gdzieś tam były przed nami, może które będą w przyszłości, jak powinniśmy sobie z nimi radzić. Ta technologia co roku gdzieś tam się usprawnia i każdy z rolników próbuje jakieś nowe rzeczy w swoich gospodarstwach wdrażać i wprowadzać. I myślę, że to jest idealne miejsce do tego, że tutaj właśnie możemy się spotkać. Można wysłuchać prezentacji, ale później oczywiście też jest bardzo ważne, żebyśmy między sobą wymieniali się tym doświadczeniem.
5: Na ogół bardzo pozytywnie na temat uprawy soi wypowiadali się również biorący udział w wydarzeniu uczniowie z Głubczyckiego Rolniczaka.
6: Moim zdaniem ma przyszłość, bo to jest taka nowość w Polsce. Chcemy próbować nowości.
5: Jest łatwa w uprawie?
6: No raczej jest łatwo, bo nie ma dużego nakładu, ale potem trochę może ciężko ze zbiorem, bo to trzeba się wstrzelić w moment, kiedy ona dobrze wyschnie.
7: Ma przyszłość. Wszystko trzeba spróbować w życiu.
5: Ty swoją przyszłość wiążesz z rolnictwem po skończeniu edukacji?
7: Raczej tak.
5: Organizatorem tegorocznej edycji Dni Soi w Głubczycach była miejscowa stacja doświadczalna oceny odmian. Grzegorz Frankowski, Radio Opole.
0: I to już wszystko w dzisiejszym magazynie reporterów. Dziękujemy za uwagę. Justyna Maćkowiak i Paweł Oliwa. Za chwilę na antenie wiadomości, a później Dawid Rajwa i Twoje Radio Opole. Serdecznie zapraszam. Reporterski

0: Poranna rozmowa Radio Opole.
1: Gościem porannej rozmowy Radia Opole jest dziś europosłanka Anna Bryłka, Konfederacja, wiceprzewodnicząca Ruchu Narodowego.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Pani poseł, w tym nadchodzącym tygodniu ma się odbyć debata o stanie Unii Europejskiej. Z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej, między innymi pani von der Leyen. W pani ocenie, w jakim stanie jest Unia Europejska?
2: W kiepskim stanie jest Unia Europejska i to orędzie o stanie Unii Europejskiej, które co roku jest wygłaszane przez przewodniczącą Komisji Europejskiej. Mieliśmy jej w zeszłym roku i dwa lata temu zawsze na początku, po tej przerwie wakacyjnej von der Leyen wychodzi i mówi, jak jest stan Unii Europejskiej. I generalnie gdziekolwiek byśmy nie spojrzeli, to ta sytuacja się nie poprawia. Ja pamiętam doskonale początek mojej kadencji w Parlamencie Europejskim, rok 2024 i wrzesień i prezentacja raportu Draghiego, która miała uzdrowić sytuację gospodarczą Unii Europejskiej, która miała poprawić konkurencyjność europejskiej gospodarki. Jesteśmy dwa lata później i co się wydarzyło? No za wiele się w tej sprawie nie wydarzyło. To znaczy te wszystkie diagnozy, które były wtedy postawione, bardzo wysokie ceny energii w Unii Europejskiej, bardzo rozbudowana biurokracja, przeregulowana gospodarka, innowacje być może nawet są, ale co z tego, jak one nie komercjalizują się w Unii Europejskiej, tylko poza Unią Europejską, że przegrywamy ten wyścig gospodarczy nie tylko z Chinami, ale przegrywamy go również ze Stanami Zjednoczonymi. No i to, co 2025 rok, deficyt handlowy z Chinami, między Unią a Chinami, to jest 360 miliardów euro. Czyli dziennie miliard euro mamy deficytu handlowego z Chinami.
1: Ale tutaj właśnie coś udało, pani poseł, no bo nałożono opłaty te importowe na
2: paczki poniżej, na paczki poniżej 150 euro nałożono teraz 2 euro tego cła. Oczywiście to euro jest nakładane w zależności od pozycji. Natomiast no to cło obowiązuje tak naprawdę od 1 lipca, więc jakie efekty ono przyniesie, to dopiero zobaczymy, dlatego że ja, czy w ogóle my w parlamencie, w Komisji Handlu Zagranicznego bardzo tak dość wnikliwie obserwujemy to, co robią Chiny i wprowadzono przecież cła na import chińskich aut. No i co z tego?
1: No i co z tego? Noszą jak się one, z planami produkcji w Europie, jak słyszałem.
2: One i tak są dużo bardziej konkurencyjne niż te produkowane w Unii Europejskiej, więc zamiast szukać tych rozwiązań, przyczyn, dlaczego ta nasza, oczywiście Chińczycy też nie stosują równych zasad gry, to też trzeba o tym pamiętać, ale my powinniśmy przede wszystkim przepracować to u nas wewnątrz i znaleźć przyczynę, no a przyczyną no w dużej mierze tej naszej problemów z przemysłem, z gospodarką, no jest polityka klimatyczna i nie ma co tutaj się oszukiwać.
1: Ale podobno miała być korekta w zakresie na przykład tego systemu ETS2.
2: Wszyscy się oczekiwali wielkiej reformy, zmian i tak dalej tego systemu ETS1. No i w połowie lipca faktycznie Komisja Europejska wyszła i powiedziała, że tutaj ma propozycję reformy, tylko okazuje się, że jak biznes to zobaczył, jak przemysł to zobaczył, to przeciera oczy ze zdumieniem, bo tam żadnej wielkiej reformy nie ma. To znaczy to są kosmetyczne zmiany, zwiększające chociażby liczbę tych bezpłatnych, darmowych uprawnień do emisji, one będą dłużej na rynku, ale na przykład tam zaproponowano takie rozwiązanie, żeby rozszerzyć system ETS1 na sektor odpadów. Czyli dzisiaj te odpady, które my segregujemy w gminach, one mają być włączone do systemu ETS1, czyli jak mamy w ETS1 już energię, energetykę, mamy ciepło systemowe, mamy cementownie, mamy przemysł stalowy, mamy przemysł nawozowy w ETS1, no to wszystko są koszty, tak? To są wszystko koszty dla tych przemysłów. Oczywiście koszty, które na koniec dnia ponosi zwykły konsument.
1: No a jak się to ma do tej poprawy konkurencyjności europejskiej gospodarki?
2: No w żaden sposób nie ma żadnego przełożenia. I prawda jest taka, że no dopóki nie będzie większej czy takiej głębszej refleksji na poziomie Komisji Europejskiej co do tego, że polityka klimatyczna wypycha przemysł poza Unię Europejską, no to tutaj się za wiele nie zmieni. I ja generalnie na początku roku, być może tutaj nasi słuchacze nie wiedzą, ale na początku roku przecież Unia Europejska zaakceptowała kolejny cel klimatyczny na rok 2040, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 90%. My w tym momencie jesteśmy w stanie realizowania tego celu klimatycznego na rok 2030, czyli pakiet Fit for 55, redukcja o 55%. No i nasi słuchacze powinni wiedzieć, no to właśnie z tych przepisów się bierze zakaz sprzedaży nowych aut spalinowych, z tych przepisów się bierze ETS2, czyli te opłaty, ten podatek klimatyczny w paliwie, w węglu, gazie ziemnym, który służy do opalania,
1: 95%
2: do używania budynków.
1: To już blisko zeroemisyjności.
2: Tak, dokładnie.
1: Na całego kontynentu prawie.
2: No i to są konkretne rzeczy, które wchodzą już w życie, bo one już powoli wchodzą w życie. No a debaty, czy dyskusji, czy realnych kosztów, kosztów dla przeciętnego gospodarstwa domowego, no tego w debacie nie mamy. Mhm. Tego po prostu w debacie nie mamy i tego brakuje.
1: To idźmy dalej. W przyszłym tygodniu też planowana jest rezolucja Parlamentu Europejskiego na temat kryzysu migracyjnego w Ceucie. To takie wydarzenie, które właściwie zogniskowało całą dyskusję dotyczącą imigracji, czyli problemu, który dotyka całą Europę. A tutaj korekta jakaś jest ze strony Parlamentu Europejskiego?
2: Tu jest trochę zmiany, ale ta korekta przede wszystkim wynika z tego, że ten unijny establishment doskonale rozumie, że jak nie będzie korekty polityki migracyjnej, to straci poparcie wśród wyborców i to widać, że jest trochę tej refleksji, bo chociażby w ostatnich miesiącach my przyjęliśmy tą dyrektywę powrotową, czyli ułatwiającą deportację nielegalnych imigrantów z Unii Europejskiej. Przyjęto też przepisy dotyczące bezpiecznych krajów trzecich, czyli krajów, do których można odsyłać tych imigrantów z powrotem. Natomiast no, to, co się dzieje w Hiszpanii, to jest moim zdaniem szerszy problem, dlatego że no, premier Sanchez, on prowadzi politykę migracyjną, no taką powiedziałabym wprost odwrotnie do tego, co się dzieje w ogóle wreszcie państw europejskich, czyli mamy budowę murów, mamy jakieś takie przepisy, które mają zaostrzać obecność imigrantów, deportacje i tak dalej, i tak dalej. No a premier Sanchez przyjmuje prawo, które mówi o tym, że legalizuje się nielegalnych imigrantów, jeśli oni spełniają warunek pobytu pół roku i nie byli karani. Czyli każdy, kto nielegalnie wjedzie do Hiszpanii, pomieszka pół roku i nie był karany, staje się legalnym obywatelem, no nie obywatelem, legalnym migrantem w Hiszpanii, czyli automatycznie też staje się legalnym migrantem w całej Unii Europejskiej. Natomiast to, co się wydarzyło w Ceucie i ta inwazja, bo tak to chyba trzeba nazwać, no to jest coś przerażającego. Hiszpanie, którzy teraz masowo protestują w różnych miastach, ale sami mieszkańcy Ceuty, którzy no, zupełnie nie wiedzą, w jakiej sytuacji się znaleźli. Dzieci nie chodzą do szkoły, nie można spokojnie żyć, nie można spokojnie mieszkać. Te plaże pełne imigrantów, zagrożenia epidemiami, zagrożenia chorobą. No i premier Sanchez, który mówi, że no właściwie muszą się zaadaptować do nowej sytuacji. Nie zamknięcie, nie blokada granicy, tylko wpuszczenie i adaptacja do sytuacji, no chyba nie tego oczekują.
1: Ale stąd też wezwania do tego, żeby no, zawiesić członkostwo Hiszpanii w strefie Schengen. Zresztą Włochy zamknęły granice,
2: tak,
1: prawda?
2: Tak, Włochy zamknęły. No, trzeba też sobie, panie redaktorze, szczerze powiedzieć, że strefa Schengen powoli przestaje działać. 11 państw Unii, czy 11 państw zrzeszonych w strefie Schengen zamknęło swoje granice. Przecież nasza granica z Niemcami jest zamknięta. No, jest powiedzmy kontrolowana bardziej, tak? O, w ten sposób powiedzmy. Natomiast to pokazuje, że powoli ta strefa Schengen przestaje pełnić tą funkcję, którą pełniła dotychczas. I my też stoimy na bardzo podobnym stanowisku, to znaczy akurat moje środowisko polityczne uważa, że strefa Schengen i swobodny przepływ osób powinien dotyczyć tylko i wyłącznie obywateli Unii Europejskiej. My sobie zdajemy sprawę, to będzie uciążliwość, natomiast jeśli mamy tutaj na szali dobro, bezpieczeństwo naszych krajów, naszych obywateli, no to trzeba zacząć kontrolować ten swobodny przepływ i da się to zrobić, tak? Będzie to drobna uciążliwość, ale jest to do zrobienia.
1: Nie tak dawno bardzo gorąco było wokół tematu podpisania umowy z krajami Mercosur. Dzisiaj jest jakby ciszej o tym. Czy te obawy się, które wówczas wyrażano, w pani ocenie potwierdziły?
2: No panie redaktorze, to nie będzie tak, że umowa Mercosur wejdzie w życie i od razu te wszystkie zagrożenia, o których mówiliśmy, to one od razu się pojawią, bo to tak nie wygląda, bo to będą być może lata, dekady, kiedy my będziemy, to będzie wszystko się bardzo powoli w takim procesie odbywało. Natomiast to, co się wydarzyło z umową z krajami Mercosur, powinno nam wszystkim zapalić czerwoną lampkę, to znaczy umowa z krajami Mercosur weszła tymczasowo w życie, pomimo tego, że Parlament Europejski w ogóle nad nią nie zagłosował. My nie zagłosowaliśmy nad tym, czy zgadzamy się na wejście w życie umowy z krajami Mercosur.
1: No tak, zastosowano pewien wybieg formalny.
2: Dokładnie, umowa tymczasowo obowiązuje przed jej wejściem w życie. To jest taka procedura. Przypomnę też, że Parlament Europejski skierował umowę z krajami Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, żeby ten sprawdził, czy ona jest zgodna z traktatami. I jest tutaj duża wątpliwość co do tego, czy propozycja ratyfikacji zaproponowana przez Komisję Europejską, czy jest zgodna z traktatami, bo już sam podział tej umowy na dwie części, czyli na tą część handlową i tą część o partnerstwie, no pokazuje, że Komisja Europejska chce ominąć jednomyślność, bo wie, że jest jedno państwo w Unii Europejskiej, to jest Francja, która zagłosuje przeciwko. I żeby ominąć to weto, no to się znalazło się tą lukę. No i ta umowa weszła w życie, no ale to taka informacja. Unia Europejska ma listę krajów trzecich, z których wpuszcza, których żywność dopuszcza na swoje terytorium. I wyobraźcie sobie, drodzy Państwo, że właśnie w maju, jak już umowa z krajami Mercosur tymczasowo obowiązuje, weszła w życie, na tej liście, z tej listy zostaje wykreślona Brazylia z powodu stosowania hormonów wzrostu i tego, że no to mięso jest, powiedzmy, szkodliwe, niebezpieczne dla konsumentów w Unii Europejskiej. Tu chodziło o wołowinę przede wszystkim. No i Brazylia miała teraz do początku września czas, żeby uzupełnić te wszystkie formalności i ich nie uzupełniła, więc w tym momencie jest zakaz importu wołowiny z Brazylii. No więc no to pokazuje pewnego rodzaju brak logiki, to znaczy...
1: Ale być może nie wiedziano wcześniej, w jakich warunkach tam powstaje ta wołowina?
2: Wszyscy wiedzą, bo przecież to nie pierwszy raz się zdarzyło, kiedy mięso z Brazylii, czy mięso w ogóle z Ameryki Południowej było w jakiś sposób, tam były i hormony wzrostu przede wszystkim w mięsie, ale też substancje niebezpieczne. Tam był słonecznik z Argentyny, który przypłynął, była kawa, był kurczak z salmonellą przecież, który przypłynął do Grecji. Także tam było ileś raportów, które mówiło, że nie, ta żywność nie jest bezpieczna dla europejskiego konsumenta, a mimo tego umowa weszła w życie.
1: Jest jeszcze jeden temat, niewiele mamy czasu, ale chciałem zapytać o zabiegi Ukrainy, o zgodę na zwiększenie tranzytu towarów, głównie towarów rolnych przez Polskę. Jakie jest Państwa stanowisko w tej sprawie?
2: Znaczy my jesteśmy... To może jeszcze wyjaśnimy, o co chodzi. To znaczy od połowy lipca mniej więcej mamy blokadę Morza Czarnego i Ukraina szuka kolejnego kierunku, w którym mogłaby swoje towary wysyłać. Natomiast z tego, co mówi strona ukraińska, tu nie chodzi za bardzo o tranzyt. Dlatego, że tranzyt w tym momencie jest dopuszczony przez Polskę, bo to krajowe embargo, które mamy, ono nie zakazuje tranzytu przez kraj trzeci, ono zakazuje tego, aby te cztery towary zostawiały na polskim rynku. Tego dotyczy to embargo, więc tranzyt jest dopuszczony i tranzyt ma miejsce. Natomiast strona ukraińska jasno mówi, że im nie zależy na tym, żeby mieć... O tym tranzycie też mówi, ale mówi też o tym, że im zależy na eksporcie towarów żywnościowych o wartości dodanej. Czyli nie surowca w postaci zboża, tylko produktu końcowego, na którym oni mają największy zysk, czy największy zawsze dochód. Więc to jest dzisiaj celem strony ukraińskiej i to nas chyba powinno najbardziej niepokoić, że możemy mieć po prostu powtórkę z tego kryzysu zbożowego, który mieliśmy w latach 2022-2023, no kiedy prawie 3,5 miliona ton zboża zostało w Polsce. Miało przejść tranzytem, zostało w Polsce.
1: Na razie Komisja Europejska mówi nie tym oczekiwaniom, ale...
2: Na razie Komisja nie ma stanowiska. Ja pytałam na ostatniej Komisji Handlu Zagranicznego już we wrześniu o to stanowisko. Komisja Europejska nie przekazała żadnych informacji, więc nie wiem, na jakim to jest w tym momencie poziomie negocjacji.
1: Europosłanka Anna Bryłka jest gościem porannej rozmowy Radio Opole. Proszę zostać z nami. Ciąg dalszy tej rozmowy oczywiście w internecie i na stronie internetowej Radio Opole.
0: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: co dzień Radio Opole.
1: Zazwyczaj mam tak, że boję się zmian, boję się tego, co mi los przyniesie. Zamykam drzwi, nie ma sensu się bić, nie chcę wystawiać się na to, co będzie.

0: sobotni chłodny poranek w regionie opolskim. Kłaniamy się Państwu niziutko. Dzień dobry, Polskie Radio Opole w pasmach FM. W internecie jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. Na zegarach 6 wiadomości zaczynamy. Rząd zapowiada ekspresowe prace nad poprawą bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Zbiornik retencyjny w Łodzienin, oficjalnie przekazany Wodom Polskim, to pomoże dokończyć jego skomplikowaną przebudowę.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Jacek Rudnik. Zaczynamy. Rząd zapowiedział ekspresowe prace nad poprawą bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych po śmiertelnym wypadku w Sokolnikach Suchych i piątkowym proteście maszynistów. Niektóre pociągi zwalniały na przejazdach do 20 km na godzinę, co spowodowało potężne opóźnienia, zwłaszcza jeśli chodzi o połączenia dalekobieżne. Tymczasem po tym wypadku z udziałem pociągu Intercity i samochodu ciężarowego przywrócono właśnie ruch na linii kolejowej w Sokolnikach Suchych, informują PKP Polskie Linie Kolejowe w mediach społecznościowych. Pociągi ponownie kursują po torze numer 1, ale jest ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę.
1: Dobry wybór na dzień dobry. Wiadomości Radia Opole.
0: Zbiornik retencyjny w Łodzienin oficjalnie przekazany Wodom Polskim, co pomoże dokończyć jego przebudowę.
2: W 2007 roku, gdy rozpoczęto napełnianie tego zbiornika, pojawiły się problemy ze szczelnością korpusu zapory. Proces budowy się nie zakończył i toczyły się postępowania sądowe i wyjaśniające. W międzyczasie powstały Wody Polskie i w całej liście mienia fizycznie nie mógł znaleźć się zbiornik Łodzienin, bo on trochę nie miał właściciela. Z jednej strony już nie Urząd Warszałkowski, ponieważ zostały zlikwidowane wojewódzkie zarządy melioracji urządzeń wodnych. Z drugiej strony nie Wody Polskie, no bo fizycznie nie był on na liście przekazanego mienia.
0: I jak dodaje wiceprezes Polskiego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Marcin Jarzyński, w ciągu tygodnia postępowanie przetargowe na ekspertyzę techniczną. Ona już pozwoli przygotować dokumentację projektową, by przywrócić ten zbiornik do pełnej funkcjonalności.
1: Stajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
0: Polska chce złagodzić skutki wchodzącego w życie za 2 lata nowego podatku klimatycznego. Zatankowanie samochodów z silnikami spalinowymi czy ogrzewanie domów nieekologicznymi metodami. Wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesa wyjaśnił, że jest plan, by włączyć tak zwany ETS2 do prac nad szerszą grupą przepisów, reformą, a w najgorszym przypadku dodatkowo go opóźnić.
3: W dzisiejszych czasach dodatkowe koszty nakładane na obywateli, na ogrzewanie i na transport, to nie jest ani czas, ani miejsce, żeby Polaków i innych Europejczyków obciążać dodatkowymi kosztami.
0: Wiceszef resortu klimatu i środowiska zaznaczył, że Polska ma w tej sprawie już poparcie 10 krajów, które wspólnie tworzą mniejszość blokującą. O sprawie krępowania europejskiego przemysłu przez rygorystyczne przepisy unijnej polityki klimatycznej mówiła także na naszej antenie europosłanka Konfederacji Anna Bryłka.
4: Na początku roku, być może tutaj nasi słuchacze nie wiedzą, ale na początku roku przecież Unia Europejska zaakceptowała kolejny cel klimatyczny na rok 2040, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 90%.
0: I jak wyjaśniła, podatek klimatyczny znajdziemy nie tylko w paliwie samochodowym, ale także na przykład w węglu czy gazie ziemnym do ogrzewania, a w debacie o celach klimatycznych nie ma mowy o tym, jak realnie wzrosną nasze koszty utrzymania.
1: Światowe agencje informują.
0: W stolicy Indii, New Delhi, rozpoczyna się szczyt państw BRICS, czyli Brazylii, Rosji, Indii, Chin i Republiki Południowej Afryki. Spotkanie jest organizowane pod hasłem odporności i zrównoważonego rozwoju. Obecni będą m.in. prezydent Chin Xi Jinping, rosyjski przywódca Władimir Putin i prezydent Iranu Masoud Pezeszkian. Nie ustają rosyjskie ataki na Ukrainę. W nocy drony i rakiety balistyczne spadły na Zaporoża na południu kraju i także Krzywy Róg w centrum Ukrainy. Jak podają lokalne władze, w Zaporożu w ataku na dzielnicę mieszkalną zginęły 2 osoby. Kilka jeszcze zostało poszkodowanych.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Dziś w Opolskim piękna, słoneczna pogoda. Termometry wskażą maksymalnie 20 stopni, choć taka odczuwalna temperatura z racji promieni słonecznych lokalnie nawet do 22 stopni. Spodziewamy się wiatru słabego, zmiennego, z przewagą jednak kierunku południowo-zachodniego. Jeszcze spoglądamy na temperaturę. W Opolu mamy 7 stopni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
5: NMOSD. Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders. To rzadka choroba autoimmunologiczna, która atakuje rdzeń kręgowy i nerwy wzrokowe. NMOSD diagnozowane jest przede wszystkim u osób w średnim wieku, a kobiety chorują nawet 9 razy częściej. NMOSD jest chorobą nieuleczalną, ale można ją skutecznie kontrolować. kontrolować lekami. Możesz skontaktować się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego ptsr.org.pl.
6: Kiedy przyjedzie tata?
7: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
6: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
8: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
7: O nie, proszę, nie.
6: Co się stało? Gdzie jest tata?
9: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
10: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
1: Reklama społeczna.

Przed mikrofonem Katarzyna Dorostachoń, kłaniam się Państwu bardzo nisko. Zaczynamy Agroradio. Miniony tydzień to oczywiście dożynki wojewódzkie. Święto plonów zorganizowano w Kluczborku i towarzyszyło ono trwającym tam przez 3 dni ogólnopolskim dniom pszczelarza. Podczas wydarzenia nie zabrakło wyboru najpiękniejszej korony żniwnej. Poznaliśmy laureatów konkursu Piękna Wieś Opolska, ale przede wszystkim była przestrzeń na to, by porozmawiać o tegorocznych plonach, o suszy i wyzwaniach, jakie czekają współczesne rolnictwo. Jednym z wyzwań, z jakimi przez całe lato mierzyli się opolscy rolnicy, to była susza i fale ekstremalnych upałów. Rolnicy zwracali uwagę na błędy w systemie monitorowania suszy. Wielu z nich skarżyło się, że ich straty w plonach sięgają nawet 80%. Tymczasem system prowadzony przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa wskazywał zupełnie coś innego. I w tym celu zorganizowano spotkanie w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim. Byli tam przedstawiciele rolników, Izby Rolniczej, władz regionu i właśnie przedstawiciele Instytutu. Tam szukano rozwiązań, które pozwolą nie tylko lepiej reagować na obecne problemy, ale też pozwolą na wprowadzenie zmian w systemie monitorowania suszy. Z naszym radiowym mikrofonem będziemy również na jubileuszu rodzinnych ogródków działkowych Stokrotki. Będziemy pytać m.in. o to, jaki to był sezon także dla działkowiczów. Nie zabraknie przeglądu najważniejszych wiadomości z kraju i z zagranicy, a za nami przecież dożynki jasnogórskie. To wszystko i wiele innych wiadomości przez najbliższą godzinę. Zachęcam do pozostania z nami do godziny 7.00.

0: Za nami podwójne święto, które miało miejsce w ubiegły weekend w Kluczborku. Tam od piątku trwały ogólnopolskie dni pszczelarza, a w niedzielę oczywiście święto plonów, czyli dożynki wojewódzkie. Dni pszczelarza odbywały się pod nazwą Rok Dzierżonowski. A podczas dożynek opolscy rolnicy, mieszkańcy regionu i samorządowcy dziękowali za tegoroczne plony. Obchody rozpoczęła msza dziękczynna w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Wspomnienia Wiernych w Kluczborku, a następnie kolorowy korowód z koronami żniwnymi przeszedł ulicami miasta w kierunku stadionu. Tam też zorganizowano uroczystą galę dożynkową. Podczas tego wydarzenia oczywiście nie zabrakło takiego symbolicznego podzielenia się chlebem dożynkowym z obecnymi gośćmi, podkreślenia wagi tych plonów i istoty rolnictwa w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego. Z uczestnikami tego wydarzenia rozmawiałam o tym, jakie były tegoroczne plony, czy susza miała istotny wpływ na nie, czy jest za co dziękować, no i jakie są perspektywy na przyszłość.
1: Nazywam się Sandra Markowska, jestem z sołectwa Głogówek Winiary.
2: To proszę opowiedzieć o waszej koronie.
1: Nasza tegoroczna korona została zbudowana na całkowicie nowym stelażu. Jest ośmioramienna. Wykorzystałyśmy oczywiście tegoroczne zboże, takie jak pszenicę, jęczmień, też nasiona słonecznika, jak i kukurydzy, grochu. Korony budowałyśmy w sumie w około 10 osób. To takie były codzienne spotykania się, gdzie, nie wiem, montowałyśmy poszczególne elementy. Całość korony zachowałyśmy w takim tonie tradycyjnym, czyli ma tradycyjne wymiary 1,50 m na metr szerokości. Upiekłyśmy też specjalnie dożynkowy chleb w tym roku, i przygotowałyśmy kosze z owocami i warzywami.
2: Misterna robota, jak tak się patrzy, choćby na te pojedyncze, drobne dekoracje.
1: Dokładnie tak. Tutaj trzeba wykazać się trochę też kreatywnością, żeby pokazać coś nowego, stworzyć coś nowego, ale żeby to też było zgodne z tradycją, czyli z wykorzystaniem tych plonów, które daje ziemia, czyli nie znajdziemy tutaj żadnych sztucznych kwiatów, ani niczego tego typu rzeczy. Wszystko jest wykonane ze zbóż lub z różnych też kwiatów, ale wszystko takie, co znajdziemy na polu po prostu.
2: A jeszcze, nie mogę zapytać o tegoroczne plony. Czy było z czego wyplatać tą koronę, i czy jesteście zadowoleni z tych żniw w tym roku?
1: Było z czego wyplatać. Jako rolnicy też widzimy, że ta susza wpłynęła bardzo mocno na tegoroczne plony, w szczególności na uprawy rzepaku też, który się zmniejszył, ale było z czego wyplatać, więc z tego się cieszymy, dlatego też tutaj jesteśmy i dziękujemy, że jednak te plony jeszcze są na naszych polach.
3: Jest to czas świętowania. Dzisiaj podczas mszy świętej ksiądz biskup o tym wyraźnie mówił. To jest czas podziękowania i świętowania.
0: Mówi Szymon Ogłaza, marszałek województwa opolskiego.
3: Ta susza to jest coś, co doskwiera nam już nie pierwszy rok. Trochę to dziwnie brzmi w województwie, które 2 lata temu borykało się z powodzią, ale powódź to jest zjawisko incydentalne, a susza to towarzyszy nam niestety już stale i to rzeczywiście rzecz, która ma istotny wpływ na plony. Natomiast nie było tak źle. I to jest chyba dobry wniosek. Jest za co dziękować i jest komu dziękować, a przede wszystkim jest po co być razem. Jesteśmy razem, jest całe województwo, jest 47 koron do żniwnych, jak na województwo, w którym jest 72 gminy. To jest naprawdę niezła reprezentacja, a nawet powiedziałbym, że bardzo dobra. To szczególnie cieszy, bo dożynki to przede wszystkim tradycja. To przywiązanie do naszej wspólnej tożsamości, do pokazania, jak jesteśmy różni.
4: Jerzy Sewielski, prezes Izby Rolniczej w Opolu.
2: Dożynki wojewódzkie, święto dziękczynienia za plony, ale właśnie pytamy, jakie te plony w tym roku?
4: Bardzo ciężki rok, począwszy od gradobicia, suszy, ekstremalnie wysokich temperatur, ale mimo wszystko udało się zebrać te plony. Dzisiaj mamy święto, mamy za co dziękować wszystkim rolnikom, którzy tak ciężko pracowali, Panu Bogu za ten chleb, który jest. Myślę, że nikomu tego chleba nie zabraknie.
2: Z roku na rok jest coraz trudniej, bo też pewnie z tyłu głowy i rosnące ceny paliw, No i właśnie nieprzewidywalna pogoda. No i pytanie, co dalej z rolnictwem?
4: Tak, koszty to jest naprawdę trudny temat, ale to też wynika między innymi z zawirowań geopolitycznych, jakie mamy na świecie. Przecież te ceny paliwa, ceny nawozów, między innymi cenami, wzrostami cen paliw, ale też i przepisów, ETS-y głównie tutaj dużo namieszały w tych kosztach. Nie wiem, jak to do końca wszystko się poukłada. Natomiast no, my tutaj upominamy się cały czas o rolników. Według nas, rolników, niedorzecznością jest, że raporty, które Jung wydaje, są od 21 marca. Powinno być to całoroczne. Byłby wtedy inny obraz, przedstawiał się tej suszy. Też my jako izby występowaliśmy do ministerstwa, do Krajowej Rady Izb Rolniczych z prośbą o zmianę ustawy o ubezpieczeniach, ponieważ w ustawie o ubezpieczeniach nie ma ryzyka ekstremalnie wysokich temperatur. Dzisiaj klimat wymaga, aby to zmienić.
5: Mało deszczu, no i to spowodowało, że tak powiem, utratę plony, do tego te upały, no i jest jak jest.
2: Co najbardziej oberwało?
5: Kukurydza przede wszystkim, a w mniejszym stopniu zboża, ale też jakieś tam 30-40%. Biorąc średnią pięcioletnią, mi się wydaje, że jedne z niższych. Arnold Staś-Wiełowa.
6: Zbigniew Kawa, Sołty z Kamienia Śląskiego. U nas w naszych warunkach, bo to mamy piątą, szóstą klasę gleby, kiepskawo. Ja jako z kolei pszczelarz, bo jestem też pszczelarzem od ponad 30 lat, też widzę, że zbiory w naszym rejonie były dużo mniejsze jak kiedyś. To oprócz nie tylko, że ciepło, ale deszcze, różne czynniki. Wiosenne przymrozki zniszczyły na przykład akacje. U nas nie było w ogóle akacji.
7: Andrzej Buła, poseł do Parlamentu Europejskiego. Trzeba zawsze mówić o rolnictwie jako o czymś nieprzewidywalnym i trudnym do zaplanowania, no bo to wiadomo, że to jest taka produkcja, która jest uzależniona od bardzo wielu czynników, a z drugiej strony, tak jak teraz już po żniwach, trzeba stanąć przed tym polem i podjąć kolejne decyzje, co zrobić. Oczywiście też trzeba popatrzeć na to, że jesteśmy we wspólnej gospodarce Unii Europejskiej i to daje nam naprawdę bardzo duże możliwości, bo po pierwsze możemy liczyć na dopłaty, możemy liczyć na dofinansowanie różnego rodzaju inwestycji. Oczywiście jest potrzebny rozsądek, pewna rozwaga, pewne przemyślane decyzje, ale też wtedy występujemy jako naprawdę duża wspólnota europejska, która może rywalizować z Brazylią, ze Stanami Zjednoczonymi, z Chinami czy z Indiami. I to jest jak gdyby też ogromna wartość. Także ja patrzę przez pryzmat taki, że musimy się zmieniać, musimy patrzeć na to, jak rolnictwo się zmienia, ale też, żebyśmy zawsze wiedzieli, o jakich szansach mamy i możliwościach porozmawiać.

0: A my wracamy jeszcze do dożynek wojewódzkich. Tam blisko 50 delegacji z opolskich sołectw wzięło udział w korowodzie. To takie ważne wydarzenie, kiedy mieszkańcy mogą zobaczyć wszystkie przygotowane na to wydarzenie korony żniwne. W tym roku została zgłoszona rekordowa liczba tych zbożowych piękności, no bo aż 47. Te korony brały udział w konkursie wojewódzkim. Z roku na rok komisji coraz trudniej zdecydować o zwycięzcy. I jak słyszymy, to już nie w kategorii debiut mamy najwięcej zgłoszeń, tylko w kategorii koron kłosowo-ziarnkowych, czyli tej kategorii, w której zwycięska korona może reprezentować nasz region na etapie ogólnopolskim.
1: Cicka Sułek, dyrektor Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Tak, 47 koron w tym roku, w tym, co warto podkreślić, aż 30 koron w kategorii ziarnkowo-kłosowej.
2: Czy te korony jakoś różnią się od tych z poprzedniego roku, one ewoluują?
1: Takie mamy wrażenie, że z roku na rok ta praca taka koronkowa tych pań, które są przy tych koronach, jest coraz po prostu piękniejsza, coraz bardziej misterna. To wielomiesięczne przygotowania, począwszy od zbioru zbóż, które są też o różnych porach roku zbierane, żeby były niektóre jeszcze zielone, niektóre już dojrzałe. To też spotkania tych kobiet przede wszystkim, ale mężczyźni też stelaże często robią. To jest korona, to też symbol wspólnoty, można powiedzieć, na wsi. A dlaczego powiedziałam, że rekord, jeżeli chodzi też o korony ziarnkowo-kłosowe? Kiedyś notowaliśmy też duży wzrost w debiutach, a teraz widzimy, że w tych właśnie kłosowo-ziarnkowych jest coraz więcej zgłoszeń. To świadczy o tym, że panie są już gotowe na ten wyższy poziom. Pracowała 7-osobowa komisja. W ich rękach tak naprawdę ten werdykt. Mamy w tej grupie aż 3 etnografów. Mamy osoby związane z rolnictwem, więc to one decydowały, która korona będzie najpiękniejsza. Ciężko mi wypowiadać się za komisję.
2: Okej, a jeśli chodzi o debiut, to wciąż właśnie pojawiają się sołectwa, które pierwszy raz się zgłaszają do konkursu?
1: Tak, pojawiają się i nowe sołectwa, ale pojawiają się też gminy, które przez dłuższy czas nie brały udziału i właśnie gmina zgłasza sołectwo. To doceniamy tym bardziej.
0: Najpiękniejsza korona kłosowo-ziarnkowa to ta z kadłuba wolnego w gminie Zębowice. Jak mówią jej twórcy, diabeł tkwi w szczegółach.
3: Krystyna Szczygieł z kadłuba wolnego, gmina Zębowice.
2: Jak długo w ogóle zajęło wam robienie tej korony?
3: Troszeczkę czasu zajęło, tak 2 miesiące. Każdy dzień po parę godzin.
2: A skąd pomysł na taki wygląd korony?
3: No to tam zawsze panie się spotykają i później rysują, obmawiają i później powstaje szkielet. Pan zawsze fajnie nam zrobi szkielet, no i później dajemy się do pracy.
2: Też widzimy, że tutaj misternie wykonane dekoracje są.
3: Tak, właśnie. To są te kwiaty z pestek dyni, z kukurydzy, z pestek śliwek. No i to tak właśnie, takie spiralki są porobione fajne, liście są z kukurydzy. Jedna pani to wymyśli, druga pani to dołoży, no i tak wyjdzie.
2: Panie, uczyłyście się tego fachu z pokolenia na pokolenie?
3: No tak, troszeczkę tam nam jakieś babcie coś pokazały, a tak w sumie też jeździłyśmy po dożynkach i tak zaczęłyśmy robić, no i doszłyśmy do takiego etapu, że po prostu już teraz jeździmy z tą koroną zawsze, każdego roku. No to jest koronkowa robota, no niestety tak. Bardzo dużo pracy, no i serca przede wszystkim włożone w to, żeby to tak fajnie wyglądało.
0: Z kolei w kategorii debiut zachwycił wieniec żniwny z Ostrożnicy w gminie Pawłowiczki.
4: Maria Ksol, jesteśmy Ostrożnice, gmina Pawłowiczki. Reprezentujemy też koło gospodyń wiejskich Kabołtki. Bardzo chciałyśmy zawsze mieć taką możliwość, w tym roku się udało. Jest to dla nas bardzo wielkie zaskoczenie, bo tu były takie korony, że myśmy po wyróżnieniach powiedziały, no to możemy się zwijać. I po prostu siedziałyśmy tam na krzesłach z tyłu i jak było to pierwsze miejsce, to myśmy wszystkie były w takim szoku.
2: Dziękujemy tutaj naszej pani sołtys Teresie Czaplik, bo bez niej nie byłoby tej korony.
4: Korona musi być pleciona jedną ręką, więc ona 2 miesiące wszystko to pletła. No, całe koło jej tam pomagało, ale... Tak, ale to jest głównie jej zasługa.
2: Jak ta korona wygląda?
4: Ta korona ma na górze koronę z ziarnek i krzyż, a tutaj jest pleciona z kłosów i na dole ma tak dookoła robione takie kwiaty z kukurydzy, z ziaren, z pesek, dużo lnu tam był, jest w tej koronie, chorebek lnu, nie? To było najbardziej pracochłonne dla nas, bo 500 chyba było, nie? Tych wianuszków takich, nie? Żeby to złożyć.
0: Podczas dożynek wojewódzkich wybrano także laureatów konkursu Piękna Wieś Opolska. O tym opowiemy już za tydzień w kolejnym wydaniu Agroradia.

0: Miniony tydzień to także ważne wydarzenie zorganizowane w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim. Opolscy rolnicy już latem alarmowali, że system monitorowania suszy nie pokazuje rzeczywistej sytuacji na polach. Chodzi o system prowadzony przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa. Ich zdaniem, kiedy kolejne raporty wskazywały, że na Opolszczyźnie suszy nie ma, na skutek ekstremalnych upałów producenci rolni ponosili ogromne straty w uprawach kukurydzy czy buraka cukrowego, a system nie uwzględnił też strat w zbożach jarych. W Opolskim Urzędzie Wojewódzkim zorganizowano spotkanie w tej sprawie z przedstawicielami Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa i jego celem było znalezienie rozwiązań, które pozwolą nie tylko lepiej reagować na obecne problemy, ale też wprowadzać zmiany w systemie monitorowania suszy.
1: Różne można snuć tezy, różne można snuć uzasadnienia, ale chyba każdy, kto ma zdrowy rozsądek w sobie, zauważy dzisiaj, że zmiany klimatyczne są faktem. Mierzymy się z nimi.
0: Mówi Piotr Pośpiech, wicewojewoda opolski.
1: I nawet jeżeli pretensje narastają w związku z nagłymi zdarzeniami, jak fala upałów ekstremalnych, powodowane w ten sposób szkody, to interwencje państwa mogą być tu i teraz na nadzwyczajnych zasadach, ale nas interesują rozwiązania systemowe, takie, które będą wzmagały odporność polskiego rolnika na te właśnie zjawiska.
2: Dokładnie w 2019 roku mieliśmy taką samą sytuację. Część powiatu brzeskiego była bardzo poszkodowana przez suszę, a w systemie monitoringu nie było to wykazane. Czuliśmy się wtedy bardzo poszkodowani, wyjeżdżaliśmy na spotkania z ówczesnym ministrem do Warszawy, staraliśmy się o to, żeby coś zmienić, a jak widać do tej pory nie ma żadnych istotnych zmian. Litwinowicz Sylwia, jestem przedstawicielem Izby Rolniczej z powiatu brzeskiego. Straty w tym roku są bardzo duże, zauważalne, szczególnie w tych uprawach, które jeszcze pozostały na polu, czyli w kukurydzy, w burakach, soi, słoneczniku. Wnioskujemy o to, żeby komisje wojewody jednak wyszły w pole i na miejscu zbadały te straty, pomijając po prostu system monitorowania, który jest krzywdzący dla rolników.
3: Łukasz Smolarczyk, wiceprezes Izby Rolniczej w Opolu. Największą bolączką jest zakłamywanie tutaj przez Jung stanu faktycznego, który mamy w polu. Szkody w kukurydzy, w roślinach jarych sięgają często 80%, a Jung pokazuje tam 0 czy 5% straty i z tym się nie zgadzamy. I dzisiaj wiele gospodarstw ma potężne problemy finansowe i potrzebne im jest realne oszacowanie strat do możliwości, tak, renegocjacji kontraktów, renegocjacji innych umów.
4: Jerzy Kozyra, jestem kierownikiem Zakładu Biogospodarki i Agrometeorologii, kieruję pracami nad systemem monitoringu suszy w Instytucie. System monitoringu suszy w tym roku pokazał zagrożenie w województwie opolskim przede wszystkim dla bardzo ważnej uprawy, jaką jest kukurydza. Natomiast nie wskazaliśmy zagrożenia dla zbóż ozimych i rzepaku. I tutaj jest duża dyskusja, co jest przyczyną strat, które rolnicy obserwują na polach. Zgodnie z tym, co rolnicy mówią, że straty szacowane są na poziomie nawet 50% w przypadku tych roślin. I mamy tutaj dużą sprawę, bo wskazujemy na falę upałów, która się wydarzyła w końcu czerwca, która była bezprecedensową sytuacją, kiedy pierwszy raz w Polsce odnotowano temperaturę 40 stopni. I tutaj na Opolszczyźnie zasięg tej fali upałów to 3 dni, co doprowadziło do znaczącego wpływu na uprawę i może być właśnie przyczyną tych strat, które rzeczywiście są obserwowane na polach. Z tego takie wnioski, że system monitoringu suszy, monitoring warunków agrometeorologicznych powinien być rozszerzony o monitoring suszy hydrologiczną, którą rzeczywiście mamy teraz, suszę hydrologiczną, które mamy duże obniżenie poziomu wód, poziomu glebowego. W glebie po prostu w niższych warstwach nie ma wody i rośliny nie mogły się zabezpieczyć przed tym deficytem opadowym, który monitorujemy w systemie monitoringu suszy. I drugi aspekt wysokiej temperatury, który chcielibyśmy też monitorować i komunikować, ponieważ ten efekt deficytu opadów, czyli klimatycznego bilansu wody, spotęgował tą niekorzystną sytuację, no i doprowadził do tych strat, które są rzeczywiście obserwowane.
0: A jak działa sam system monitoringu suszy? To już nie tylko sieć stacji meteorologicznych i tradycyjny pomiar wilgotności gleby czy opadów. Jung wykorzystuje w swoich ocenach także dane satelitarne. Dodatkowo prowadzona jest bezpośrednia terenowa ocena kondycji upraw. I jak przekazano, tylko w tym roku taki szczegółowy monitoring referencyjny odbywa się na 116 wytypowanych polach. W dyskusji dużo miejsca poświęcono zmieniającemu się klimatowi i nowym wyzwaniom, z którymi rolnicy zmagają się coraz częściej. Jednym z takich zjawisk jest tak zwana susza błyskawiczna. Eksperci wyjaśnili, że obecnie drastyczny spadek plonów nie musi być efektem wielotygodniowego braku deszczu. Susza błyskawiczna wiąże się często nie tylko z samym deficytem opadów, ale uderza za sprawą nagłych fal upałów. Nawet krótki okres ekstremalnie wysokich temperatur prowadzi do bardzo intensywnego parowania i gwałtownego, destrukcyjnego wręcz spadku wilgotności gleby, niszcząc uprawy, które jeszcze chwilę wcześniej miały dobre warunki do wzrostu.
4: Szereg pomysłów, które rolnicy zgłaszają, czyli na przykład wsparcie obszarów, gdzie stwierdziliśmy tą wysoką temperaturę, falę upałów, zakwalifikowanie właśnie do obszarów, gdzie wystąpiły straty, jest potencjalnie dobrym rozwiązaniem i to rozwiązanie zostało już w tym roku ewidentnie zastosowane w przypadku owoców miękkich i upraw warzywniczych. Jest tutaj też jest szereg tych pomysłów, żeby zacząć monitoring wcześniej, żeby monitorować nie co 10 dni, ale w kroku dobowym, żeby uwzględniać deficyty z zeszłego roku. Jest to szereg rozwiązań, które należy przetestować, przedstawić potencjalne scenariusze wpływu, no i przede wszystkim skonfrontować z tym, co się dzieje rzeczywiście na polach.
1: My musimy oddzielić nowe zjawisko, czyli te temperatury ekstremalne, które wystąpiły w czerwcu, na które minister już zareagował, od suszy. Susza po opublikowaniu państwa raportu numer 9 i 10 jest przez rolników szacowana. My mamy w województwie już ponad 200 zgłoszeń w aplikacji, która jest dostępna permanentnie cały czas dla rolników. Więc jeśli chodzi o suszę, proces szacowania trwa, można go aktualizować i korygować. Więc jesteśmy jeszcze w fazie szacowania tych strat. Natomiast nowe zjawisko ekstremalnych temperatur zostało opisane w rozporządzeniu Rady Ministrów, które aktualnie jest procedowane. I tam te owoce miękkie z czerwca zostały nazwane. Tam pojawia się po raz pierwszy ta określona przepisami ekstremalna temperatura 37 stopni i więcej.

0: Czas teraz na przegląd najważniejszych wiadomości minionego tygodnia. Tegoroczne plony zbóż będą niższe niż rok temu, przewiduje minister rolnictwa Stefan Krajewski. Podczas dożynek jasnogórskich i Krajowej Wystawy Rolniczej w Częstochowie szef resortu wskazał, że wyższe ceny skupu płodów rolnych powinny zrekompensować rolnikom niższe plony.
1: Podsumowując zbiór zbóż, widzimy, że plony są niższe niż w roku minionym, są niższe nawet jak czasem średnie plony. To zależy też od regionu, zależy od uprawy, od gleby, od wielu czynników, więc to oczywiście wszystko obserwujemy. To też kwestia tego, co się dzieje na rynkach. Mam nadzieję, że te ceny będą rolnikom rekompensować jednak niższe plony.
0: Minister Stefan Krajewski wskazał, że mniejsza produkcja rolna to efekt m.in. trudnych warunków atmosferycznych w tym roku. Zaznaczył, że sytuacja wymaga przebudowy systemu ubezpieczeń, ale też uruchomienia kredytów z niskim oprocentowaniem, tak żeby rolnicy mogli przetrwać najtrudniejszy okres. Prezydent Karol Nawrocki w Częstochowie podziękował rolnikom za ich codzienny trud.
2: Polski rolnik jest gwarancją bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej, bezpieczeństwa żywnościowego, bez którego nie ma suwerenności, bowiem każde państwo, aby być bezpieczne, musi zapewnić zdrową, pewną żywność wszystkim obywatelom. O tym mówi historia, mówią wieki, analizy geopolityczne, historyczne i zdrowy rozsądek. To dzięki wam, drodzy rolnicy, Polska jest bezpieczna, bezpieczna żywnościowo i suwerenna i za to wam z głębi serca dziękuję.
0: Jasnogórskie dożynki to jedna z największych i najbarwniejszych uroczystości w częstochowskim sanktuarium. Podczas mszy błogosławione są wieńce żniwne przynoszone przez ubrane w regionalne stroje delegacje rolników. Z kolei wiceminister rolnictwa Adam Nowak zarzuca prezydentowi podbieranie rządowi projektów ustaw i przedstawienie

0: projekty Karol Nawrocki przedstawia jako swoje.
1: Mieliśmy i mamy nadal do czynienia z taką sytuacją, że ustawy, które są procedowane w Ministerstwie Rolnictwa, są skonsultowane, opracowane, przygotowane, nagle okazują się być projektem prezydenckim. Tu chociażby ustawa o ochronie polskiej ziemi, która była procedowana w Ministerstwie Rolnictwa, ale pan prezydent przedstawił ją przy drobnej zmianie preambuły jako swój projekt, czy teraz ustawa o ochronie rolniczych funkcji produkcyjnych wsi.
0: Adam Nowak wyraził nadzieję, że takie działanie prezydenta będzie skutkowało wejściem w życie przepisów korzystnych dla polskich rolników. I zmieniamy temat. 365 milionów złotych już zostało przelanych na konta rolników. 8 września rozpoczęła się wypłata zaliczek z tytułu płatności bezpośrednich i płatności obszarowych. Pieniądze najpierw mają trafić do rolników, którzy ucierpieli z powodu ekstremalnych zjawisk pogodowych. O szczegółach Arkadiusz Augustyniak.
2: W tym roku wypłata zaliczek rozpoczęła się miesiąc wcześniej niż w latach poprzednich. Wiceminister rolnictwa Adam Nowak powiedział, że powodem jest trudna sytuacja rolników, którzy zostali doświadczeni między innymi przez suszę.
1: Szybciej wypłacone środki dają możliwość zaopatrzenia się w środki produkcji rolnej, materiał siewny, nawozy i każdy tydzień ma tutaj z punktu widzenia rolników znaczenie, bo nie muszą się kredytować.
2: Agata Łysakowska z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powiedziała, że pieniądze trafiają wyłącznie na konta bankowe lub rachunki w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.
3: Jeśli ktoś nie ma pewności, czy w ewidencji producentów jest aktualny numer jego konta, to prosimy o sprawdzenie, by móc spokojnie czekać na przelew.
2: Zaliczki będą wypłacane do 30 listopada, a od 1 grudnia rozpocznie się przekazywanie płatności końcowych. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
0: I jeszcze jedna informacja. Prawie 800 tysięcy złotych wypłacił w tym roku Skarb Państwa rolnikom i właścicielom gospodarstw z Podkarpacia za straty spowodowane przez zwierzęta objęte ochroną prawną. Najwięcej szkód, bo oszacowanych na ponad 500 000 złotych, wyrządziły niedźwiedzie. Jak powiedział Radiu Rzeszów rzecznik Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Łukasz Lis, na działalność tych drapieżników wpłynęło ponad 170 skarg.
4: Jeżeli chodzi o szkody, to przede wszystkim są to rodziny, pszczele i ule. No, ale oczywiście zdarzają się jakieś straty w pokłowie zwierząt gospodarskich, ale też w pojemnikach na nieczystości, drzwiach, tego typu incydenty się zdarzają.
0: Na drugim miejscu pod względem szkód spowodowanych przez zwierzęta objęte ochroną prawną są wilki. Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wpłynęło ponad 70 zgłoszeń. Wysokość wypłacanych odszkodowań to prawie 200 tysięcy złotych. Do tego dochodzą rekompensaty za straty spowodowane przez bobry, rysie i żubry. To łącznie 126 tysięcy złotych.

0: na koniec zaglądamy jeszcze na opolskie działki. Rodzinny ogród działkowy Stokrotka w Opolu świętował 40-lecie. Podczas wydarzenia przypomniano m.in. historię ogrodu, gdzie kiedyś były bagna. A nasz reporter Witold Woźtak pytał, w jakiej kondycji jest opolski ogród i jaki to był sezon na działce. Elżbieta Walentynowicz, prezeska ROD Stokrotka, mówi o bardzo dobrej kondycji ogrodu.
1: Jesteśmy bardzo zgraną społecznością, nie ma problemów. Spotykamy się nie tylko we wrześniu, ale też i w innych miesiącach, jak rozpoczęcie lata, noc świętojańska. Także jest bardzo fajnie tutaj. Rozwijamy się, infrastrukturę rozbudowujemy, mamy wodę pitną, prąd, szambo nasz ogrodowy. I fajnie jest tutaj, spokój przede wszystkim.
0: Eugeniusz Koral od samego początku jest działkowiczem Stokrotki. Pytaliśmy go o podsumowanie tego sezonu na działce.
2: Plony są różne. Pomidorki pięknie owocują, borówki przepięknie zaowocowały, ogóreczki też, jabłka nie, śliwki nie. Także jak zwykle, jedno owocuje, drugie nie owocuje. Można tu przyjść i pracować i mieć kontakt z naturą. Bardzo to lubimy z żoną razem. Żona mówi, że to jest dla niej bezpłatna siłownia.
3: Było średnio, bo brak wody było. Brak opadu, brak deszczu. Trzeba było wszystko podlewać. Nie było tak jak co roku. Jest to na emeryturze, no i mam czas i bardzo często jestem na działce.
4: No ja też na emeryturze, także praktycznie codziennie się jest na działce. No bo jest co robić i podlewać, od czasu do czasu trzeba coś wyplewić, posiać, przerwać coś tam, różne rzeczy, zerwać owoce jak są.
0: Dodają państwo Ryszard i Elżbieta. Co roku ROD Stokrotka organizuje zakończenie sezonu działkowego jako formę dożynek. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu Agroradia. Ja serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do słuchania nas w każdą sobotę po godzinie 6. Tymczasem zachęcam, by jeszcze z nami pozostać. Lada moment wiadomości i weekend z Radiem Opole. Do usłyszenia.

0: Kampania społeczna.
1: Nasze bezpieczeństwo często zależy od jednej analizy, jednego bystrego spojrzenia, szybkiego działania specjalisty. W Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego codziennie pracujemy nad sprawami, których większość obywateli nie zauważa. Chronimy to, co najważniejsze – bezpieczeństwa Polski. Dołącz do ABW. Sprawdź warunki rekrutacji na abw.gov.pl. Twoje kompetencje mogą mieć znaczenie.
0: Kampania społeczna.
2: Reklama.
3: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studium i po swojemu. Szczegóły na wszzja.opole.pl.
2: Po reklamie.
4: Za chwilę na naszych zegarach wybije godzina siódma, a skoro siódma, to czas na najświeższe wiadomości w Radiu Opole, na które zapraszamy już teraz.
5: Zaczynamy zatem. W nich rząd zapowiada ekspresowe prace nad poprawą bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Będą także Strzelce Opolskie. Mają umowę na przygotowanie dokumentacji budowy obwodnicy miasta.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: A te informacje przedstawi nam Jacek Rudnik.
5: 1200 wystawców z kilkudziesięciu krajów, 45 tysięcy gości i ważne umowy podpisane dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Rozpoczynamy od materiału Agnieszki Drążkiewicz o zakończonym właśnie Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach.
6: Kieleckie targi obronne to kilkadziesiąt umów, porozumień, listów intencyjnych i kontraktów handlowych. Imponująco wypadł rodzimy przemysł uzbrojeniowy. Produkty rodzimej zbrojeniówki zostały docenione także przez kapitułę Nagrody Defender. Branżowe Oscary powędrowały m.in. do grupy WB, która specjalizuje się w bezzałogowcach. Nagrodę zgarnął Gladius II, dron uderzeniowy, niemal niewidoczny dla radarów, z odrzutowym silnikiem i kilkusetkilometrowym zasięgiem.
5: Rząd zapowiedział ekspresowe prace nad poprawą bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. To pokłosie śmiertelnego wypadku w Sokolnikach Suchych i piątkowego protestu maszynistów wobec niewystarczających kar za niezachowanie ostrożności właśnie w takich miejscach.
7: Pociągi zwolniły, żeby biurokracja przyspieszyła.
8: Podjąłem się koordynacji tych działań tak, aby w jak najszybszym tempie przedstawić znowelizowane przepisy.
7: Powiedział minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
8: One będą polegały na groźbie utraty prawa jazdy dla każdego kierowcy, który wjedzie na przejazd drogowo-kolejowy, kiedy jest zapalone czerwone światło.
7: Zdania kierowców są podzielone.
9: Jestem świadkiem, jak wielu kierowców widzi, że światło miga i wjeżdża jednak na te torowiska. Tu myślę, że jest problem.
7: Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
5: Jest umowa na przygotowanie dokumentacji dla obwodnicy Strzelec Opolskich, podpisana właśnie między Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a strzeleckim samorządem.
10: Musimy zacząć od Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego, które wybierze i wskaże wariant przebiegu tej obwodnicy, dla którego złożymy wniosek o decyzję środowiskową. Ten etap pozwoli nam na oszacowanie kosztów, a także wskazanie uwarunkowań do realizacji inwestycji. Pozwoli nam otworzyć drogę do pozyskiwania środków finansowych na realizację.
5: Jak wyjaśnia Rafał Pydych, to dyrektor Polskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ten początkowy proces wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowych może potrwać około 3 lat. Koszt budowy około 9-kilometrowego obejścia miasta to co najmniej 300 milionów złotych.
0: Radio Opole. Pierwszy wybór dnia.
5: Opolskie bezpieczniej na wypadek wielkiej wody. W poniedziałek poznamy szczegóły dotyczące drugiego etapu modernizacji prawego wału Odry na długości prawie 3 km w gminie Bierawa oraz budowy lewostronnego obwałowania na odcinku Lasak i Poborszów. To z kolei gmina Reńska Wieś. Spotkanie, które organizują z dziennikarzami Wody Polskie, odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Bierawa. Start godzina 11. Po 11 latach zamknięcia dla turystów obserwatorium synoptyczne na Śnieżce ma odzyskać swoją dawną funkcję. Zgodnie z podpisaną w tym tygodniu przez IMGW umową z wykonawcą, prace za prawie 25 milionów złotych potrwają około 5 lat.
0: Światowe agencje informują.
5: Rosja wyśle swojego przedstawiciela na przyszłotygodniowe spotkanie grupy G20 poświęcone energetyce, przekazuje agencja Reutera. To jest kolejny sygnał, że Moskwa nie zamierza wcale rezygnować z obecności na międzynarodowych forach, mimo trwającej wojny w Ukrainie. Amerykańska Izba Reprezentantów zajmie się już w poniedziałek ustawą o sankcjach wobec Rosji, która była promowana przez zmarłego senatora Lindsey'a Grahama. Przeciwni są niektórzy demokraci, bo projekt daje prezydentowi Stanów Zjednoczonych nowe uprawnienia do nakładania ceł.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Spoglądamy na to, co dzieje się za oknem, a tam taki dość przyjemny poranek, przynajmniej w kwestii aury, bo jeżeli chodzi o temperaturę, to zdecydowanie gorzej, jak tak spoglądam, to w okolicach 4 stopni w tej chwili, więc naprawdę dość chłodno, ale spokojnie, będzie cieplej, bo dziś maksymalnie do 19, więc może nie jakoś bardzo ciepło, ale cieplej. O tak, szansa na deszcz dziś niska, około 10%, więc trzymajmy kciuki, żeby nie popadało.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: 4,5 minuty po godzinie 7 rano. Kuba Biel, Maciej Dudek, witamy bardzo, bardzo cieplutko w takim razie w sobotę. No i zapraszamy na wspólnie, mamy nadzieję, energetycznie spędzony poranek. Dzień dobry.

0: Reklama społeczna.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
3: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie, w świecie pełnym zagrożeń.
2: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
3: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
2: I tych, którzy działają razem dla Polski.
3: Więcej na funduszobywatelski.pl.
4: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
5: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
0: Reklama społeczna.
1: Reklama.
6: Cześć sąsiad, jak firma?
7: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
6: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
7: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
6: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
7: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.

0: weekendowe wypady lub spotkania ze znajomymi. Na co dzień i na specjalne okazje. Przyjdź i sprawdź nasze rewelacyjne oferty we wszystkich sklepach. I bądź z nami na bieżąco na cecha-karolinka.pl.
1: Jak żegnać lato, to tylko w Pałacu Pawłowice. Już w niedzielę 20 września święto chleba i winogron. Odwiedź kiermasz producentów żywności, w tym pieczywa, miodów, serów, wędlin i nie tylko. Na scenie wystąpią zespół folklorystyczny Rudniczanie, zespół wokalny Cantabile, Biesiada Polska oraz Gwiazda, Sławomir i Kajra. Ponadto warsztaty, konkursy i masa atrakcji dla każdego. Prowadzenie Arkadiusz Wieczorek. Święto chleba i winogron. 20 września o 14:00. Pałac Pawłowice. Gmina Gorzów Śląski.
2: Po reklamie.

0: Zwykle jest tak, że w sobotni poranek zabieramy plecak i wyruszamy w podróż. Nie inaczej jest i tym razem obieży świat Barbara Tyslik standardowo, tradycyjnie w sobotni poranek w Radiu Opole. Zapraszam już teraz.
1: Obieży świat. Magazyn turystyczny Radia Opole.

0: Do Pragi położonej nad Wołtawą dziś się udamy. Spacerując za sprawą radiowej wyobraźni po zabytkowym centrum miasta, które znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, dlatego najchętniej przez turystów odwiedzanym, spróbujemy za pośrednictwem Grzegorza Wagińskiego, przewodnika i pilota wycieczek po Republice Czeskiej, dotrzeć do innych, mniej znanych, ale dla Czechów, miejsc wyjątkowych. Po raz pierwszy w Radiu Opole?
1: W ogóle po raz pierwszy w radiu.
0: Ale słuchacze Radia Opole pana znają. Jest pan przewodnikiem po zamku w Kopicach. Niedawno emitowaliśmy audycję z pana udziałem. Pomyślałam, że warto pana zaprosić do nas do studia. Zatem po raz pierwszy w studiu Radia Opole witam przewodnika po zamku w Kopicach, Grzegorza Bagińskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dokąd pojedziemy? Dziś?
1: Do Czech, do Pragi.
0: A dlaczego?
1: Bo to jest nasz najbliższy sąsiad, o którym mało wiemy, a jeździmy tam z pewnym sentymentem, może trochę stereotypem. I jest to jeden z bardziej wybieranych kierunków turystycznych przez Polaków. No bo to jest kawałek za granicę, a praktycznie czujemy się tam trochę jak u siebie. Zawsze mi się te Czechy podobały. Nawet jak rozpoczynałem swoją przygodę z tym krajem, czy to na początku przez nauczenie się chociaż podstaw tego języka. Natomiast na początku trochę patrzyłem na ten kraj z perspektywy różowych okularów. Później z perspektywy czasu gdzieś ten pogląd się trochę wygładzał, bo to nasz kraj i Czechy trawią różnego rodzaju bolączki, różnica jest może trochę w mentalności, w sposobie podejścia do życia, ale żeby złapać ten kontekst, trzeba jednak trochę szerzej ten kraj zobaczyć.
0: I poczuć,
1: bo zupełnie inaczej Czesi podchodzą do tych samych problemów.
0: Na przykład jakich?
1: Mniej może są, może nie tyle narwani, co szybcy. U nich jest pomału. Wydawało mi się, że oni żyją o wiele wolniej niż my, nie pędzą tak za pracą, nie pędzą tak w swoim normalnym, codziennym życiu. Było to trochę takie zderzenie z trochę z inną rzeczywistością. Próbując pracować, też zobaczyłem, że oni pracują, żeby żyć, nie żyją, żeby pracować. Zupełnie ten świat inaczej wygląda niż u nas i to może turystów też przyciąga. To nazywają dystansem, luzem, takim spokojem, no bo na pierwszy rzut oka oczywiście tak to wygląda, jak my jedziemy do Czech, też jedziemy trochę z takim przeświadczeniem. Natomiast perspektywy poznawania, zwiedzania różnego rodzaju miejsc, regionów, jakby ten pogląd można troszeczkę zmienić, no bo to nie do końca jest tak, jak my sobie ustaliliśmy, a dodatkowo widzimy, że jest to też kraj, w którym żyją zwykli, normalni obywatele, którzy mają swoje własne problemy. I nagle wizja Czecha, który my sobie trwaliśmy tutaj w Polsce, zmienia się diametralnie.
2: Wy máte autobus, my máme metro. A co je u vás cool, je u nás retro. Tohle je Praha. Tohle je Praha. U vás v hospodě se mastějí.

0: A jak nas Czesi widzą?
1: Ja to nazwałem, że Czesi odkryli, że na północ od Sudetów jest nowa cywilizacja. Jest w ogóle cywilizacja.
0: Czyli my, Polacy.
1: Tak, 1000 lat im zajęło, no lepiej późno niż wcale. Natomiast na początku faktycznie był boom na czeskość, na tak zwane czechofilstwo, gdzie możliwe, że my sobie troszeczkę wykreowaliśmy jakieś cechy, których nam brakowało i stworzyliśmy takiego Czecha.
0: Na podstawie chociażby filmów.
1: Książek, blogów, później Instagrama, TikToka i tak dalej. Natomiast dzisiaj Polska dla Czechów jest krajem rozwijającym się. Patrzą z podziwem, że my potrafiliśmy zrobić skok pod względem infrastruktury, gospodarki, czy nawet pod względem zwykłych usług takich jak Blik. U nich tego nie ma, oni nie rozumieją, co to jest. Widzą w nas naprawdę taki kraj, który się mocno rozwija. I dodatkowo jesteśmy bardzo atrakcyjnym turystycznie krajem. Zaczęli odkrywać, że Polska jest naprawdę przyjemna, można pojechać do różnego rodzaju miejsc, a dodatkowo no jednak Polska jest dużo większa niż Republika Czeska, więc mamy dużo więcej miast.
0: No i morze mamy.
1: No i mamy morze, to ich przyciąga, bo jakby aktywność zwykłego Czecha polega na tym, że faktycznie on bierze ten rower, jak pracuje od poniedziałku do piątku, wyjeżdża z tego miejsca zamieszkania, chce sobie spędzić czas aktywnie. Ja to mówię, że to jest taki wysportowany naród na poziomie amatora. Natomiast Bałtyk jest dla nich chłodnym morzem, ale jednocześnie dającym tyle możliwości spędzania wolnego czasu, aktywnej turystyki, wyjścia na przechadzkę 15 kilometrów, wyjścia na rower i przejechania kawałka wybrzeża na rowerze, dlatego im się to podoba. Taki nowy Adriatyk, bo zwykle oni byli przyzwyczajeni, że przyjeżdżają do Chorwacji nad Adriatyk, tak zwany Jadran, i tam spędzają swój czas. Tu się okazało, że po sąsiedzku jest Polska, która też ma Morze Bałtyckie chłodniejsze, bo chłodniejsze, ale też oferująca bardzo przyjemną ofertę dla turystów.
0: Domniemywam, że pan ich namawia. Ja do was, a wy do mnie przyjeżdżajcie.
1: Na początku było tak, że prowadzałem polskie wycieczki w Republice, natomiast z perspektywy poznawania języka, poznawania ich kultury, stwierdziłem, że warto by było Czechom też pokazać chociaż kawałek naszego kraju.
0: I pan jest przewodnikiem dla turystów, którzy przyjeżdżają do Polski i oprowadza ich po Polsce. Czyli powinnam pana przedstawić. Przewodnik po Polsce i Czechach.
1: Może troszkę tak, natomiast jakby sobie wybrałem miejsce, w którym tych Czechów oprowadzam, i to jest Wrocław, bo Wrocław najbardziej łączy się z Pragą pod względem historycznym, aczkolwiek nasza polsko-czeska historia przeplata się wydarzeniami, które miały zarówno wpływ na naszą historię, jak i na ich. Mieliśmy wspólnych władców, biliśmy się o różne ziemie. Oczywiście to jest w dużym uproszczeniu, bo żeby zgłębić całą historię, przyczyny bitew o różne regiony, to dnia by nam zabrakło, żeby o tym wszystkim poopowiadać. No i nagle okazuje się, że faktycznie my z Czechami, a Czesi z nami, mamy kolosalny kawał historii i wydarzeń, które nas kształtowały.
0: No i język podobny.
1: Teraz już dużo mniej, bo to jest takie, myślę, 30-35% podobieństw, jeżeli chodzi o konwersacje ja po polsku, oni po czesku i na odwrót. Natomiast początkowo przy naszych państwowościach ten język był do siebie podobny, może różnił się, myślę, dialektem, natomiast język czeski miał duży wpływ na język polski. Na przykład wygładził końcówki w języku polskim, utwardził je, przynajmniej z tego tak, jak ja zauważyłem. Natomiast dzisiaj poprzez różne zaszłości historyczne ten kontakt między naszymi językami się zatracił. Do tego stopnia, że dzisiaj jesteśmy w takiej podstawowej konwersacji gdzieś w restauracji, w zapytaniu się o pogodę, w stanie dogadać we własnych językach, natomiast im dalej w las, niestety trudniej.

0: Przyjeżdżamy do Pragi i co dla turysty jest najważniejsze?
1: Nie zgubić się. To jest chyba najważniejsze. Natomiast trzeba jakby rozgraniczyć turystę jednodniowego, kilkudniowego, bo to jednak zupełnie inna specyfika zwiedzenia tego miasta. W jeden dzień jesteśmy w stanie zrobić ścisłe centrum od klasztoru na Strachowie, czyli od samej góry, w zamku na Małą Stranę, Most Karola, Stare Miasto, Morze, Plac Wacława. Pomiędzy jesteśmy w stanie wskoczyć na jakiś obiad, ale faktycznie jeżeli jedziemy na jeden dzień, a tutaj akurat z Opolszczyzny to nie jest jakaś trudność pojechać do Pragi na jeden dzień, przyjechać rano, wrócić późno wieczorem, czy w ogóle w nocy. Na ten pierwszy dzień to jesteśmy w stanie zaznajomić się z tymi najważniejszymi zabytkami, z tą panoramą Pragi, by zrobić sobie pewien ogląd na to miasto, a dopiero później możemy planować dalsze wypady, czyli rozszerzanie sobie tego miasta po poszczególne kolejne zabytki. Ewentualnie, jeżeli już jesteśmy na kilka dni, no to faktycznie dużo więcej można zobaczyć. Natomiast też jest specyfika turysty, czy jest odważny. Bo jeżeli my przeczytaliśmy coś sobie na blogu, że Praga ma Hradczany, Praga ma Stare Miasto, ma Plac Wacława, no to my za turystami, tak sznur turystów przez całe to centrum sobie idzie, jesteśmy w stanie do tych wszystkich miejsc dojść. A na przykład, jeżeli sobie poczytamy, że jest taki Wyszehrad, do którego też można pojechać i zobaczyć naprawdę piękne wzgórze, bo Praga to nie tylko Hradczany jako wzgórze zamkowe, ale też Wyszehrad, no to jednak do niego już komunikacją publiczną musimy dojechać. Jeżeli jesteśmy w stanie się odważyć, jeżeli jesteśmy w stanie kupić sobie ten bilet na komunikację publiczną, sprawdzić sobie w aplikacji rozkład jazdy, punkt po punkcie, którym transportem mamy tam dojechać, to naprawdę jesteśmy w stanie w tym mieście zobaczyć dużo więcej niż to, co jest w przewodnikach i zrobić swoją własną Pragę.
0: A jeśli jestem bardzo wygodnym turystą i chciałabym wszystko zobaczyć, to lepiej pojechać do Pragi z wycieczką.
1: Tak, jakby rolą pilota czy później przewodnika jest pokazanie tych wszystkich miejsc zgodnie z programem, które przedstawia biuro podróży, przejście tymi wszystkimi miejscami, później zakwaterowanie, jeżeli jesteśmy na dwudniowej czy dniowej wycieczce, zakwaterowanie tego uczestnika w hotelu, no i ogólnie odpowiadanie za różnego rodzaju sytuacje, jakie mogą się wydarzyć, żeby faktycznie ten uczestnik wycieczki mógł, powiedzmy, jak po sznurku pójść za tym pilotem czy przewodnikiem po tych wszystkich najważniejszych zabytkach, skorzystać z tej oferty, a później ewentualnie, jak już sam będzie chciał, pojechać na swoją własną wycieczkę i jakby odkrywanie tych zakątków. Bo to jest miasto, gdzie faktycznie idąc główną arterią, zboczymy gdzieś przez jakieś przejście i znajdujemy się w zupełnie innym świecie, gdzie jest cisza, święty spokój, jest ładnie i można po prostu posiedzieć. To jest na przykład Plac Wacława, jeden z głównych placów tego miasta, gdzie faktycznie to życie turystyczne tętni, ale za chwilę przechodzimy sobie przejście między kamienicami na ogrody franciszkańskie, czyli na franciszkańską zahradę. I jesteśmy w ogrodzie z różami, jest cisza, święty spokój, oglądamy kościół Matki Bożej Śnieżnej, gotycka świątynia z zewnątrz barokowa, pierwszy kościół husycki, jeżeli chodzi o historię XV-wieczną. Natomiast jesteśmy w zupełnie innym świecie, gdzie jest cicho, jesteśmy w enklawie, tak różnej od tego zgiełku, tego typowo turystycznego miejsca. Ponadto, jeżeli już schodzimy tą główną trasą, już zwiedziliśmy zamek praski na Hradczanach, przechodzimy przez ogrody Wallsteina, czyli Wallsteinską Zahradę, ogrody przy Senacie Republiki Czeskiej, ale też schodzimy z tej głównej, tętniącej tym ruchem turystycznym arterii, schodzimy do pięknego ogrodu renesansowego i też mamy ciche i spokojne miejsce. Oczywiście takich miejsc jest dużo, dużo więcej. To są takie dwa na szybko znalezione podczas takiej jednodniowej wycieczki, ale faktycznie, jeżeli się odważymy podróżować komunikacją publiczną, czy metrem, czy tramwajem, autobusem, to dotrzemy do innych, równie przyjemnych miejsc, ale już nieobleganych przez turystów.
0: Niektórych turystów muzea ciekawią.
1: To jakby z mojej perspektywy, wiadomo, ilu przewodników tyle będzie na pewno zdań. Ja bardzo lubię Muzeum Narodowe właśnie na Placu Wacława, bo to jest kawał historii zlokalizowanym w jednym miejscu i jeżeli miałbym polecić na szybko zobaczenie muzeum, to faktycznie Muzeum Narodowe mógłbym naprawdę polecić.
0: Wstęp drogi?
1: Na pewno tańszy niż wstęp na Zamek Praski. około chyba 200 koron, jeżeli mnie pamięć nie myli, na pewno do zweryfikowania na stronie samego muzeum, ale była to duża alternatywa dla dosyć drogiego Zamku Praskiego.
0: Turysta w każdym dniu może z marszu wejść, czy trzeba wcześniej?
1: W większości tak, chyba że gdzieś na stronie jest podana jakaś impreza, ale to wiadomo, weryfikujemy sobie na stronie internetowej. No niemniej jednak, jeżeli już jesteśmy na tym placu Wacława i chcielibyśmy dojść do Muzeum Narodowe, góruje praktycznie nad tym placem, to i tak czy tak do niego dochodzimy. Nawet jeżeli nie sprawdziliśmy, że coś się dzieje, wejdziemy, zobaczymy, najwyżej po prostu biletu nie kupimy, ale już ten przedsionek, to pierwsze wnętrze sobie na spokojnie na pewno zobaczymy.
0: Będąc w Pradze, co jeszcze koniecznie turysta musi zobaczyć, żeby poczuć i zrozumieć Prażan?
1: Czesi mówią, Prażacji, ciężko zrozumieć. Trochę porównując, może takim też stereotypem, tak zwaną Warszawkę. To też jest takie nazewnictwo i tak samo się tych Prażan określa. Natomiast, żeby zrozumieć Pragę, żeby ją poczuć, to tak naprawdę trzeba się przejść tymi uliczkami i dla mnie, w moim odczuciu, po prostu się w nich zgubić. Oczywiście nie na tyle, że nie wiemy, gdzie się znajdujemy, ale faktycznie zboczyć sobie w jakąś uliczkę, bo i tak czy tak, prędzej czy później dojdziemy do tej głównej drogi prowadzącej przez te najważniejsze zabytki, ale pochłonąć trochę w tym mieście tej architektury, bo my tak naprawdę przechodzimy przez wieki historii od tego X wieku, kiedy Ibrahim ibn Jakub opisał miasto z kamienia. Praga już była miastem murowanym, miastem z kamienia, ale my przechodzimy tymi uliczkami, przez które ileś set lat przechodzili zwykli jego mieszkańcy i idziemy od stylu romańskiego przez gotyk, renesans, barok, aż po style XIX i XX wieku, więc dlatego ta Praga jest tak przyciągająca, bo my się zanurzamy w wiekach samej historii, w wiekach samej historii architektury, no i jednocześnie jest to miasto w 95% oryginalnie zachowane. Kamienice, wiadomo, one były przebudowywane na przestrzeni lat, ale faktycznie z zachowaniem tych pierwotnych części, czyli stylu romańskiego, gotyckiego. Później wiadomo, każdy styl w architekturze niósł różnego rodzaju przebudowy, ale my faktycznie jedziemy po naprawdę średniowiecznym mieście, którego sława, jak to było powiedziane, miała sięgać gwiazd. I może faktycznie to tak jest. Każdy, kto przyjeżdża do Pragi, znajdzie w tym mieście coś po prostu dla siebie. To nie jest miasto stricte ukierunkowane na architekturę, historię. Jeżeli ktoś chce pójść do Muzeum Erotyzmu, to do takiego muzeum sobie może pójść.
0: Nawet?
1: Wiadomo, pułapki dla turystów też się zdarzają. Wiadoma rzecz, no każde miasto po prostu żyje z turystów. Praga faktycznie robi ogromne pieniądze na przyjeżdżających turystach z całego świata. Natomiast każdy znajdzie jakąś ofertę dla siebie. Jeżeli chcę przepłacić, przepłacę. Jeżeli chcę zaoszczędzić, to też to się uda. Chcę zwiedzić Zamek Gotycki. Czy w ogóle interesuje mnie styl gotycki, to tak, interesuje mnie barok, też znajdę coś dla siebie. Dlatego ta oferta tego miasta nie jest ukierunkowana tylko na jedną jakąś aktywność. Można faktycznie sobie to zrobić według siebie. Ktoś, kto lubi biegać, pobiega sobie po tym mieście. Ktoś, kto lubi jeździć na rowerze, no to faktycznie wzdłuż Wełtawy pojedzie i dojedzie do Zbrasławia, czyli najdalej wysuniętej dzielnicy Pragi, takiego miasta trochę w mieście. Bo faktycznie tam jest zachowany ryneczek, czujemy się jak w małym wiejskim miasteczku, a jednocześnie dalej jesteśmy w Pradze. Natomiast rowerem tam spokojnie dojedziemy, także to nie jest problem. Mówi, każdy, kto chce, coś dla siebie znajdzie. Co go interesuje, myślę, że to znalezienia w tym mieście.
0: A knedliczki najlepsze gdzie są?
1: Nie mam takiej swojej może ulubionej restauracji w Pradze, bo wiadomo, w tym ścisłym centrum te knedliczki wszędzie będą bardzo podobne. Jadąc do Pragi, staram się znaleźć takie restauracje, w których jeszcze nie byłem, jakby popróbować czegoś nowego. Dla mnie najlepsze restauracje to są poza tym ścisłym centrum, czyli już taki, powiedzmy, Bubenec, Żiżkow, ten Wyszehrad. Dużo wycieczkowiczów, którzy ze mną jadą, pytają o taki czeski klimat w samej Pradze. Ciężko mi go znaleźć, bo co to jest ten czeski klimat? W tym ścisłym centrum Starego Miasta, czy w ogóle Zamku Praskiego, ciężko będzie to znaleźć, bo to jest ogólnie miasto międzynarodowe, do którego zjeżdża praktycznie cały świat każdego roku. Prędzej język angielski, język niemiecki, język polski.
0: No i chyba japoński.
1: Chiński, bardziej chiński. Ogólnie Azjatów jest bardzo dużo, w szczególności obywateli Chin zwiedza to miasto, natomiast ich specyfika zwiedzania jest zupełnie inna od tej europejskiej, ale chwalą sobie jakby pod względem organizacji te chińskie grupy. Natomiast faktycznie obrzeża Pragi, gdzie już nie dociera ten zwykły turysta, są zupełnie inne. No i tam już wiadomo, ten język czeski się pojawia, jest zupełnie inne podejście do turysty. Faktycznie może ten czeski klimat, jeżeli ktoś szuka znaleźć, bo nie jestem z tych może przewodników, którzy karcą za jakieś swoje przekonania i wyobrażenia. Jeżeli chcę znaleźć czeski klimat i mam jakieś o nim wyobrażenia, no to faktycznie można by było coś takiego w Pradze sobie znaleźć, tylko jak podkreślam, na obrzeżach, taka, ja to nazywam Pragą alternatywną, czyli Pragą przełomu XIX-XX wieku, jeżeli chodzi o architekturę, a jednocześnie klimat zatrzymuje się w latach 60. XX wieku, ale faktycznie zupełnie inaczej to miasto wygląda. W dużym uproszczeniu, w ścisłym centrum możemy zjeść z podłogi, bo jest tam tak czysto, natomiast im dalej poza to ścisłe centrum, to już się zaczyna ta bardziej brudna Praga, tu gdzieś graffiti, tu gdzieś ten odpada, więc zupełnie inaczej to wygląda. No ale to już, tak jak mówię, trzeba trochę się odważyć, żeby dojechać do tych innych miejsc.

0: Czym była dla mnie Praga jeszcze powiedzmy te 10 lat temu, to powiedział, że najlepszym miejscem do życia i jedynym miejscem, gdzie ja się dobrze czuję, natomiast na tyle już poznałem Republikę, że tych miejsc jest dużo więcej. Na pewno ta Praga dla turysty będzie takim spotkaniem z architekturą, z historią bardzo powiązaną z historią Polski i mało kto wie, jak właśnie Praga jest mocno związana z polskimi miastami, jednymi bardziej, z drugimi mniej, ale nagle się okazuje, że my faktycznie mamy 600 lat wspólnej historii i to faktycznie dla turysty jest szokiem, bo o tym w szkole się nie mówi, albo pobieżnie gdzieś jest to podane. Natomiast rywalizacja piastu z Przemyślidami była o wiele bardziej zakrojona niż to, co my znamy z kart historii w szkole. Natomiast nagle się okazuje, że my z tym narodem mamy naprawdę sporo wspólnych wydarzeń historycznych. Postrzeganie też tych wydarzeń z perspektywy czeskiej, tych samych, które my postrzegamy, może być zupełnie inne niż u nas. Natomiast wracając do tego głównego zdania, spotkanie się trochę może z nową rzeczywistością, spotkanie się z niezniszczonym miastem, przez którym my możemy płynąć i trochę poczuć się jak ci ludzie kilkaset lat temu.
1: Wy mamy autobus, my mamy metro, a co je u was cool, je u nas retro. Tohle je Praha, tohle je Praha. U vás v hospodě se mastějí karty, u nás fotíme si laté arty. Tohle je Praha, tohle je Praha.

0: Świecią i Pragi. Co jeszcze pan by proponował?
1: Po Pradze takim dobrym wyjazdem będą Morawy.
2: Když myslíš, že máš pro strach uděláno.

0: Zatem za tydzień z Grzegorzem Bagińskim po Brnie i innych ciekawych miastach na Morawach w Republice Czeskiej spacerować będziemy. A tymczasem, życząc pomyślnego weekendu i dziękując za wspólnie spędzony czas, jak zwykle nisko się teraz Państwu kłaniam. Barbara Teslik, do usłyszenia za tydzień.
1: Obierzę świat. Magazyn turystyczny Radia

Zegarki pokazują za 10:08, to oznacza tylko jedno. Oficjalnie witam Was w sobotę 12 września. No i jeśli rano ledwo zwlekliście się z łóżka, mam dla Was doskonałą wiadomość. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Pierwszej Pomocy. Między innymi, bo to jedno z wielu świąt. I nie chodzi tylko o to, że ktoś ma Was reanimować po ciężkim tygodniu, choć mocna czarna kawa o poranku zdecydowanie podchodzi pod akcję ratunkową. Jeżeli kawa nie pomaga, weźcie przykład z historii. Dokładnie 12 września 1683 roku król Jan III Sobieski pod Wiedniem pokazał, co to znaczy szybka i skuteczna interwencja. A krótko mówiąc, wpadł, zrobił porządek z Turkami i uratował Europę. Wy dzisiaj też możecie być bohaterami. Wystarczy, że uratujecie lodówkę przed pustkami i zrobicie zakupy te weekendowe. No, jeżeli jesteśmy przy interwencjach i pilnowaniu porządku, 12 dzień września to także dzień policjantek, więc wszystkim paniom w mundurach składam ukłon, no bo wiadomo, z policjantką lepiej nie dyskutować, zwłaszcza kiedy ma rację, a kiedy nie ma, no to tym bardziej nie warto dyskutować. Niecałe 10 minut do godziny 8 rano, 8 wiadomości w Radio Pole, na które już teraz Was wszystkich serdecznie zapraszamy. Zostańcie z nami.

0: Wiadomości Radia Opole. Najświeższe informacje już za moment.
1: Reklama.
2: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
3: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
4: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus. Drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2. Kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
5: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
6: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytm, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kup bilecik.pl, bilety na PL, e-bilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
1: Po reklamie.
7: I tak dotarliśmy do godziny 8 rano. 8, czas na najświeższe wiadomości w Radiu Opole. Zapraszamy już teraz.
8: Zaczynamy w nich. Opozycja apeluje do rządu o reakcję na wysokie ceny paliw. Profilaktyka dla smyka, prozdrowotna akcja już za godzinę rusza w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu.
0: Wiadomości Radia Opole.
7: Jest z nami Jacek Rudnik. Prosimy.
8: Jestem oczywiście. Zaczynamy. Opozycja apeluje do rządu o reakcję na wysokie ceny paliw. Od tego rozpoczynamy. Andrzej Sadowski z Centrum imienia Adama Smysa ocenia, że doraźne programy, takie jak chociażby ceny paliwa niżej, nie są na dłuższą metę skutecznym sposobem pomagania. Korzystniejsze, mówi, byłoby trwałe obniżenie opodatkowania paliw.
9: Rządy mogą mieć więcej z podatków od rozwoju, zwłaszcza mikro, małych firm, dla których jedną z barier są wysokie ceny paliw. Stąd lepiej mniej opodatkować paliwo u samego źródła, pozwalając się rozwijać wielu właśnie mikro, małym firmom i dopiero z tego tytułu czerpać stały i przewidywalny dochód.
8: Sobotni poranek na opolskich stacjach niemiła dla kierowców stagnacja, czyli prawie 8 zł za litr 95 oraz około 8 zł 90 groszy za litr oleju napędowego.
0: Radio Opole. Pierwszy wybór dnia.
8: Mamy zamiar przystąpić do działania, by Trybunał Konstytucyjny zaczął wykonywać swoją funkcję, zapowiada w TVP Info minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Kluczową sprawą, mówi, jest dopuszczenie przez prezydenta do orzekania wybranych przez Sejm sędziów.
10: Toczy się śledztwo wobec osób, które, nie wiem, czy namówiły, czy podjęły takie decyzje, żeby tych sędziów w jakiś sposób dzielić, segregować, a już najgorsze jest to, co usłyszeliśmy z usta na Boguckiego, że badane było życiorys. Nie wolno tego robić prezydentowi, bo to wykracza poza jego kompetencje. Sejm wybiera, oni tylko mają złożyć odpowiednie ślubowanie przed głową państwa.
8: Wybrany w Sejmie na członka Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek czeka na przyjęcie nominacji przez prezydenta. Przypomnijmy, że w piątek 18 września upływa kadencja sędziego Justyna Piskorskiego.
0: Stajesz i wiesz. Wiadomości Radia Opole.
8: Profilaktyka dla smyka, Dzień Serca i Przewaga Zdrowia. To trzy jesienne akcje profilaktyczne, jakie dla mieszkańców regionu przygotowuje Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu. Pierwsza z nich już za godzinę.
11: Podczas tych akcji nie będziemy w stanie wyleczyć naszych pacjentów. Nie będziemy w stanie bardzo często ich do końca zdiagnozować, ale pokażemy, jak dbać o swoje zdrowie. Dotyczy to zarówno dzieci w profilaktyce dla smyka, dotyczy to będzie Dnia Serca, który tak naprawdę jest taką opolską ścieżką profilaktyki sercowo-naczyniowej.
8: Wyjaśnia dr Piotr Fezyk, dyrektor do spraw medycznych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Pierwsza z akcji, czyli profilaktyka dla smyka, dziś od 9 do 14 w Centrum Naukowo-Badawczym największego polskiego szpitala. To będzie akcja skierowana do dzieci przedszkolnych i szkolnych, mówi nam kierownik oddziału pediatrii USK w Opolu, profesor Agata Chobot.
1: Chodzi o to, żeby zwrócić uwagę na różne aspekty zdrowotne. Jak możemy zadbać o to, żeby one rosły zdrowo. Między innymi mamy badania, które interesują rodziców, laryngolog i okulista, i dentobus, i ocena wad postawy. Będzie i dietetyk, psycholog. Jak możemy rozmawiać z dziećmi o tym, żeby jadły zdrowo.
8: Na miejscu będzie można wykonać także badania przesiewowe w kierunku cukrzycy typu pierwszego.
0: Światowe agencje informują.
8: Ewentualne rozmieszczenie wojsk europejskich w Ukrainie będzie równoznaczne z rozpoczęciem wojny z Rosją, ostrzega prezydent Rosji podczas szczytu BRICS w New Delhi. Putin zapewnił jednocześnie, że Rosja nie stanowi zagrożenia dla krajów Europy i nie zamierza im zagrażać. Na portalach sportowych sporo o finale US Open w Nowym Jorku, w którym zmierzą się Niemiec Alexander Zwieriew i Amerykanin Ben Shelton. Zwieriew powalczy o drugi w tym sezonie wielkoszlemowy tytuł. Wielkie tenisowe emocje także z typowaniami zwycięzcy w niedzielę, godzina 20. Więcej sportu o 9:00, tam także polscy siatkarze przed meczem z Izraelem na Mistrzostwach Europy.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
7: My sobie również dziś wspomnimy o tym meczu, no bo 15 to spotkanie reprezentacji Polski, ale to w dalszej części programu. Teraz skupiamy się na pogodzie, a w tej chwili no prawie 6 stopni, więc dość chłodny ten poranek, ale ładny to też. Plus dziś temperatura maksymalnie do 19 stopni na Opolszczyźnie po południu. Zachmurzenie duże i umiarkowane, w ciągu dnia miejscami możliwe przejaśnienia, szansa na deszcz dość niska, około 10%, wiatr słaby. No i oby ten deszcz nam nie spadł, za to od rana trzymamy mocno kciuki.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
7: A przed nami tuż po godzinie 8:00 mrozu i Kacperczyk, wszystko czego chciałem. No to ja już powiedziałem czego chciałem. Chciałbym, żeby ten deszcz nam dziś nie spadł. Kuba Biel, Maciej Dudek, sobotni poranek w Radiu Opole. Jesteśmy razem z wami. Dziś mnóstwo ciekawych świąt, o których też powiemy.

0: Reklama.
1: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ i A w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i A w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
2: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacji

0: oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
2: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
1: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
3: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie, na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
4: Po reklamie.
5: Do Opola po godzinie 8 dotarł już Łukasz Sznura, który niebawem porozmawia oczywiście przy kafeju z Agnieszką Ziętarską. Zapraszam bardzo serdecznie. To mniej więcej za 3 minutki. A tymczasem Bananarama i Wenus w Radiu Opole. 12-13 minut po godzinie 8.

0: Radio Opole. Muzyka i to, co ważne.
1: Przy kafeju Śląskie Gołdki, Kludzie Agnieszka Jezientarska. Dzisiaj są my w Rybniku i pogodumy się z Łukaszem Sznurą, co tutaj też mieszkał i propaguje język śląski, ale też ten śląski i studiuje w Katowicach na uniwersytecie. Je i nauczycielem, rektorem w zasadzie i też dziennikarzem i też bardzo dużo opowiadał i o Śląsku i po Śląsku, ale też pisze wiersze i te wiersze są richtig fajne. Skąd u ciebie wziął się taki zaciąg do Śląskiej Gołdki?
2: Witam Państwa bardzo serdecznie. No cóż, zaczęło się to pewnie w domu rodzinnym. No, za bajtla, że chodził normalnie w Rudzie Śląskiej do szkoły podstawowej, kaj tam wszystkie bajtle go dali, no to trudno było mówić. No potem w liceum to już trochę mniej, bo że do Bytomia chodził, to tam też było on wszystko. Niestety, rektory też tak go dali po polsku cały czas. No a na studiach, na anglistyce, no to że się zajął, to już że tak bardziej, bo że miał też kolegów tam na uczelni ze Śląska, to my sobie tak go dali. No i tam już tak moje pierwsze postowały, najprzód po polsku, potem ze względu na studia po angielsku, a w końcu rzekł się do śląskiego.
1: I co tam jest w tych wierszach? Co ty opisujesz? Swoją tęsknotę, czy ten Śląsk, jaki dzisiaj jest, czy jakąś taką tęsknotę? Jak widzisz dzisiaj Śląsk?
2: No, Śląsk moim zdaniem się cały czas rozwija fajnie, szczególnie pod względem tej Gołdki, co zawdzięczamy profesor Tamborce i też innym, profesorowi Jaroszewiczowi. No, dzięki nim mamy ta kodyfikację języka. To wykorzystuję w moich wierszach i one oprócz tego tematycznie są o różnych tam rzeczach, natomiast graficznie to się staram właśnie używać, używam tych znaków diakrytycznych na tych samogłoskach, między innymi, żeby też się samemu uczyć, bo to nie ma tak dawno, co ta kodyfikacja istnieje. No jeżeli chodzi o tematykę, no to jest różnie, to jest samotność, egzystencja, o takie rzeczy. Może niezbyt radosne, ale kiedy widzę na co dzień.
1: Czy młodzi ludzie dzisiaj sięgają po śląską poezję?
2: Tak naprawdę, jeżeli chodzi o poezję, o śląsko, to jedno z Mirosława Syniawy, kiedy w to brnie. Potem jest jeszcze Stanisław Neblik, sam z Rybnika, Bronisław Wątrowa ze Śląskiej Rudy, co pisze fraszki. Czy młodzi ludzie, myślę, że ja, w tych śląskich, w tych eks-śląskich szkołach, to są normalne prelekcje, na których są zaproszeni ci wszyscy twórcy śląscy i tam jest dużo tych dzieci zainteresowanych tym śląskim. Ale na przykład u mnie w podstawówce, to tak może na 100, bo to jest taka mała podstawówka prywatna, to tam na 100 dzieci, to tak może 3 gadają po śląsku, po naszym mój. No także, no tak różnie to było. Zależy w kiedy młode ludzie.
1: Jak skończysz te studia, to chcesz też uczyć trochę po śląsku twoje bajtle w szkole? Jak to baje wyglądać? Bo no na razie nie ma takiego przedmiotu, może bajet, ale to myślę, że to jeszcze będziemy musieli pora lot poczekać. A jak skończysz te studia, to myślisz sobie tak trochę do tych młodych ludzi się skierować i podtrzymywać tradycja? Bo to jest też taką odpowiedzialność dla rektorów w szkole.
2: Ja, jeszcze niedawno była edukacja regionalna w podstawówce, to tam podejmowali różne tam tematy śląskie. Natomiast ja, teraz nie ma tego przedmiotu, natomiast u nas na przykład w szkole jest dużo takich zajęć pozalekcyjnych, na przykład układanie z klocków Lego, zajęcia kreatywno-techniczne, no to ja sobie myślę, że jak dobrze zagodą do dyrekcji, to Boże mi dają jakieś takie jedna godzina tygodniowo albo dwie takich zajęć właśnie o naszym hajmacie, kaj to by da oczywiście o języku godą, no i o takich też rzeczach związanych ze śląskim, ze śląską kulturą, nie?
1: Z kuliczego piszesz po śląsku? Bo przecież też możesz i po polsku, a nawet po angielsku, bo też uczysz w szkole angielskiego, nie? Ale wybrał żeś śląski. Jaki jest powód?
2: Powód jest taki, że no, Śląsk to jest mój heimat i chcę oddać się całemu, całym sobą. A pisanie to, no ja piszę o sobie, o swoim życiu, a złapał żeś się ostatnio na takim czymś, że ja nawet już myślę po śląsku ostatnio. I tak... tłumaczyć na jednej, drugiej mi się już nie chce za bardzo, także pisze to, co czuję i to, co myślę w tej chwili, a myślę po śląsku i czuję też po śląsku.
1: Mogę jakiś kąsek poczytać?
2: To może ten ostatni wiersz, co żech napisał wczoraj akurat, Elegio o Przoniu. Święty Jacku z pierogoma, co z kisz wielkiego głodu dowoż mi jadło, no ale jego nie chce, poczuć zaś cachica, jak rzekie w niej. Święto Hedwig bez szczewików, biera ze woz bajszpil i całki posagu i da pies Kierchow, bo 12 przyjdzie mojo doznać pomyśli z pokopi. Święty Łukoszu, Greku Ślązoku, weźmie do lazarytu oblicz, kafton, aż pryca dej, co bych więcej nie myślał, bo im więcej mam w głowie, tym mniej wytrzewia.
1: Takie święte to są też takie gedichty, takie co też rozprawiają o potrzebach, o myśli.
2: To znaczy obiera z różnych kontekstów, konteksty biera. To znaczy po pierwsze moje wiersze opierają się o wielkie takie powieści, na przykład jak napisał moje myśli o 100 lat samotności, albo o Annie Kareninie, albo o Wichrowych Wzgórzach. To jest takie jedna rzecz, a drugo to jest takie stricte moje życie, to co się dzieje wokół mnie, wokół moich kamratów, tam rodziny, dzieci i tak dalej, i tak dalej. Także to są te dwie. Ale też biera, tak jakże wspomniał na początku, jak my się spotkali, to że też studiował kiedyś filozofia z etyką, więc mi coś tam zostało w głowie, coś tam doczytuję i te systemy filozoficzne też próbuję jakoś inkorporować, ta moja poezja, albo na odwrót, albo poezja w te systemy, nie? Także nie piszę ino z głowy, nie? Żeby to było miało jakiś tam kontekst też, nie? Historyczno-kulturowy.
1: Ja po śląsku już są napisane też i teksty filozoficzne i Zbigniew Kadłubek też pora rzeczy.
2: Marcin Kik też napisał historia filozofii po śląsku. Kadłubek, profesor oczywiście też, to z nich też listy z Rzymu oczywiście to jest pierwsze po śląsku napisano przez Zbigniewa Kadłubka, nie? Także to oczywiście, to wszystko mi pomogło w mojej twórczości.
1: Czy myślisz, że śląski miał szansę, żeby się odrodzić i że baje więcej ludzi też chciało pisać po śląsku? Jak to widzisz u swoich kamratów i też tutaj w Rybniku, bo w Rybniku kans ludzi gołdą po śląsku.
2: Znaczy ja mam kolegów, którzy piszą po śląsku, ale to już są tacy w wieku moich rodziców na przykład, nie? Tak, jak wspomniał Neblika albo Wątroby i to oni piszą. Natomiast w moim wieku, czy też młodszych, nie znam, ale na przykład odwoz z regionu z opolskiej części Górnego Śląska, Alan Jaksik, wygrał nie do 2 lata temu śląski dyktant. Także a on jest dużo młodszy ode mnie, także jest szansa i myślę, że się już od razu, to, że powstają książki, to, że w polityce się ostro dzieje, Łukasz Kochut, nie, znany ze Śląska europoseł, to, że to wszystko funguje, to znaczy, że Śląsk się powoli odradza i oczywiście mam nadzieję, i ona wierza, i że może, nie do końca, ale że jest pewien, że to się jeszcze bardziej wybuchnie.
1: Czy jest jakiś mit o Ślązołkach albo o śląskim, co się tak irytuje i nieprawdziwy?
2: No, że to łożeroki są, że nic nie robią i no gorzoła piją albo piwo na ławce. No to mnie irytuje, bo tak nie ma. No zdarza się oczywiście, ale to chyba nie na Śląsku, nie? No i też mnie wkurzą jak ta reszta Polski i godo, że my krupnioki jemy i takie rzeczy. To mnie też te kulinarne rzeczy są za bardzo naświetlone w Polsce niż takie właśnie kultura, historia i tak dalej. A historia jest w ogóle nieznana, jest w ogóle przekręcana w Polsce, także to nie ma na razie co godać jeszcze.
1: Ja, ale to też z kuli PRL-u, bo też ta historia była zafałszowana i też nie ludzie się boli gołdać, jak to tutaj było i też o tych różnych nacjach, co tu mieszkały i mieszkają i o Niemcach, nie? To ludzie się boli gołdać, no i wiele też stereotypów narosło. Wiele ludzi też i w Warszawie, albo w innych większych miastach ma takie przekonanie, że tutaj to sami Niemcy mieszkają i trzeba mieć paszport, nie? To też jest taki stereotyp, co ja też słyszę od wielu osób, a to jest nieprawda.
2: Nie, to jest nieprawda. Teraz, poza tym, od tego PRL-u to już minęło chyba 30 lat, bo wiele, nie? To już się pokolenie następne narodziło i one się o niczym nie boi gadać i edukuje. I po stronie tej polskiej są nadal takie betony na przykład, co do nich nie dochodzi, nie? Ale już nie ma tego strachu, o czym gadasz. Nie ma tego strachu.
1: Jak sobie wyobrażasz Śląsk i śląska gołdka za 20 lat? Czy więcej ludzi boje gadać, czy mniej? Jak myślisz, jak to baje?
2: Dzięki takim ludziom jak twórcy literatury, jak Melon, jak Szczepan Twardo, jak tłumacze różni, Syniawa. Myślę, że jak są teksty pisane, tak jak godą, coraz więcej się dzieje takich prelekcyjnych w szkołach, na których uczniowie są zainteresowani, myślę, że to nie zginie. No, na pewno nie zginie, a będzie coraz lepiej.
1: Jakbyś miał dać jedną radę młodym ludziom, co chcą się nauczyć śląskiej gołdki, to co by to było? Albo wytłumaczyć też rodzicom, co się często też boją, nie, że jak będą dzieci gołdać po śląsku, to nie będą dobrze gołdać po polsku i będą problemy w szkole, bo to jest też taki stereotyp bardzo często.
2: Z mojego przykładu wam powiem, że jak ja łaził do szkoły podstawowej, mieszkaliśmy we Śląskiej Rudzie, to mama do mnie mówiła. Mama do mnie nie godała, chociaż doskonale umiała, na kopalni halęba robiła i przecież z tymi górnikami tam dużo godała. Łukasz, my będziemy mówić po polsku w domu, bo w szkole i na placu i tak się nauczysz tego języka. Więc jak są kamraci, poza tym jak się ktoś uczy znając język polski, języka śląskiego, to to jest po prostu drugi język obcy, a każdy następny język obcy jest warto znać.
1: Tym bardziej, że po śląsku godą jakieś 500 tysięcy ludzi.
2: Dokładnie, genau, ja, genau, o to chodzi, dlatego uczmy się śląskiego.
1: Ja, i to jest taki, myślę, dobry akcent na sam koniec, dobra puenta do naszego spotkania. Łukasz Nora był dzisiaj naszym gościem w Przy Kafeju Śląskiego Ojca, a godalimy w Rybniku i też z tego miasta bardzo serdecznie pozdrowiamy, bo Śląsk przecież je wielki, a wszędzie tutaj Górny Śląsk i Opole i tutaj też Rybnik, to wiadomo, Górny Śląsk. I się cieszymy, że możemy się pogodać. Trochę nasza gołdka je różną, ale się rozumiemy i to jest też bardzo ciekawe.
2: Ja chciałbym na koniec powiedzieć, że wasza odmiana językowa opolsko jest bardzo piękna, ja ją bardzo lubię i już na przykład nie godzę, że idę kaj z kamratami, no idę z kamratoma. Także ja ją bardzo kocham, bardzo uwielbiam i pozdrawiam wszystkich Opolaków z Górnego Śląska.
1: Bardzo dziękujemy.

Fleetwood, Robin Schulz, Prayer in Sea w remiksie oczywiście Robina Schulza. 8:36 na naszym radiowym zegarze. A teraz chciałem porozmawiać sobie o teleturniejach, bo teleturnieje potrafią zestresować. Są w teleturniejach pytania trudne, są bardzo trudne. No i są też takie, na które odpowiedź właściwie leży przed człowiekiem. I to dosłownie na ekranie leży. W Milionerach, nie wiem czy słyszeliście, Daniel dostał pytanie za 15 tysięcy złotych. 4 odpowiedzi. Brytyjski admirał, hollywoodzki aktor, chilijski listonosz i szwedzki król. No i najważniejsze, na ekranie było zdjęcie tego człowieka. Czyli trzeba było spojrzeć, Daniel spojrzał i pomyślał, zadzwonię do przyjaciela. No i tutaj pojawia się drobny problem, no bo przyjaciel nie widział tego, co Daniel widział. Hubert Urbański też się zresztą zorientował, że sytuacja jest interesująca. Połączyli ostatecznie Daniela z Maćkiem. No i Hubert powiedział mniej więcej, słuchaj, przed Danielem jest pytanie związane z ilustracją, my ją widzimy, ale ty niestety nie. A Daniel zamiast wtedy powiedzieć, rzeczywiście może nie był to najlepszy pomysł, zaczął przyjacielowi opisywać te zdjęcie. Na przykład na tym zdjęciu jest pan w podeszłym wieku, ma na sobie mundur. No i cudownie. Jeszcze chwila i dojdziemy do Maciek, skup się, ma dwie ręce i to prawdopodobnie ma dwie ręce. Telefon do przyjaciela w pytaniu ze zdjęciem. No dość dziwne. Na szczęście Daniel w porę się zorientował, że ta metoda może mieć pewne ograniczenia. Sięgnął po pół na pół. Komputer wyrzucił dwie błędne odpowiedzi. Został m.in. szwedzki król. Daniel zaufał intuicji, zaznaczył i wygrał te 15 tysięcy złotych. No i morał z tej historii jest prosty. Czasami warto zadzwonić do przyjaciela, ale jeśli to jest pytanie ze zdjęciem, to może najpierw sprawdźmy, czy przyjaciel również ma oczy. No bo Daniel miał szczęście i 15 tysięcy powodów dziś ma, żeby uznać, że nawet najbardziej absurdalna droga czasami prowadzi do właściwej odpowiedzi. Jak byście sobie poradzili z takim pytaniem? Pytanie do przyjaciela. Zobacz, co jest na ekranie.

0: Miley Cyrus, Bass Prejudice w Radiu Opole. No troszkę ponad 15 minut do godziny 9 rano i dziś mamy wyjątkowe, nietypowe święto National Police Women Day, czyli Dzień Policjantek. Nietypowe święto obchodzone właśnie 12 września, które ma na celu docenienie i uhonorowanie służby oraz zaangażowania kobiet pracujących w strukturach organów ścigania. No i choć to globalne święto przypada na wrzesień, oficjalne i uroczyste obchody związane z całą formacją w Polsce odbywają się zwykle 24 lipca, a Dzień Policjantek w Polsce w lutym, bo właśnie 26 lutego 1925 roku oficjalnie powstała Policja Kobieca w Polsce, powołana przez ówczesnego ministra spraw wewnętrznych Cyryla Ratajskiego. No i co ciekawe, przed laty kandydatkami mogły być wyłącznie panny lub bezdzietne wdowy w wieku od 25 do 45 lat o nienagannej opinii, które dodatkowo musiały zobowiązywać się, że przez pierwsze 10 lat służby nie wyjdą za mąż. Współczesne kobiety stanowią istotną część polskich sił policyjnych, pracując we wszystkich pionach, od prewencji ruchu drogowego po wydziały kryminalne, śledcze oraz stanowiska dowódcze. I właśnie między innymi o tym porozmawiamy z komisarz Agnieszką Żyłką, rzecznikiem prasowym polskiego komendanta wojewódzkiego policji, który, jeżeli nie wiecie, jest kobietą. Dzień dobry, pani komisarz.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry wszystkim naszym słuchaczom.
0: No to jak to jest? Rzeczywiście zgodzimy się z tą tezą, że współcześnie kobiety są siłą policji?
1: Tak, zdecydowanie tak. W opolskim garnizonie pracuje 2,5 tysiąca policjantów, z czego 600 to właśnie policjantki.
0: Ojej, to rzeczywiście solidna liczba. Mam ważne pytanie na Dzień Policjantek, na ten National Police Woman Day. Może trochę nietypowe. Czy damski mundur policyjny ma w ogóle kieszenie? Bo powszechnie wiadomo, że w kobiecej torebce zmieści się wszystko od szminki po paralizator. A jak to wygląda w wersji taktycznej?
1: Powiem tak, konstruktorzy naszego mundurowania zadbali o nas. Niestety torebki do służby nie możemy wziąć, ale w mundurze służbowym mamy tak przyszyte na wysokości ud potężne kieszenie. Ja jako rzecznik biegam z trzema telefonami, więc do jednej kieszeni telefony, do drugiej reszta rzeczy. Nasz pas w koło też wiele pomieści, więc tak. Dajemy radę w codziennej służbie.
0: Okej, okay, a teraz interesuje mnie, bo mówi się o kobiecej intuicji, o czymś takim, co jest powszechnie znane. No i czy ta kobieca intuicja pomaga również w pracy policjantką? Czyli na przykład, no nie wiem, widzicie podejrzany uśmiech jakiegoś dżentelmena i macie, on na pewno coś przeskrobał.
1: Zdecydowanie taka kobieca intuicja i taka uważność na drugiego człowieka pomaga nie tylko w pracy prewencyjnej, ale zdecydowanie w pracy kryminalnej, bo policjantki to nie tylko te widoczne w ruchu drogowym czy na zabezpieczeniu na przykład meczów piłki nożnej, ale opolskie policjantki pracują w każdym pionie, w każdej komórce, również w tych takich niewidocznych, tajnych.
0: No to teraz trochę o życiu prywatnym chciałbym, bo zastanawiało mnie to zawsze. Z jednej strony mamy obraz, jeżeli widzisz dwie policjantki w ruchu drogowym, które cię złapią, to wiesz jako kierowca, że masz przekichane. Natomiast, nie wiem dlaczego, ale tak jest. Natomiast zastanawiało mnie zawsze to, czy jeżeli policjantka, i może pani powiedzieć o swoim przykładzie, wraca do domu, to rodzina też staje na baczność, a na przykład za niepozmywane naczynia grozi mandat lub pouczenie, czy jednak jest zupełnie inaczej?
1: Nie, absolutnie nie. Tutaj rodziny policyjne troszkę inaczej funkcjonują, bo trzeba sobie zdać sprawę, że kiedy my ściągamy teoretycznie mundur, na koniec służby zostawiamy go w pracy, tym policjantem jest się cały czas i bardzo często tutaj rodziny to odczuwają bezpośrednio. Jesteśmy po godzinach pracy, jest kolacja, dzwoni dyżurny, że na przykład senior zaginął, a trzeba się pożegnać z tą rodziną i pojechać do pracy, bo są wszczęte poszukiwania. Więc nasze rodziny wiedzą, że jeżeli telefon służbowy dzwoni, to nie są koleżeńskie pogaduchy, tylko dzieje się coś poważnego, ktoś potrzebuje naszej pomocy i wracamy do tej służby.
0: No to teraz z przymrużeniem oka, jeżeli taka sytuacja była, czy zdarzyła się jakaś sytuacja w karierze, że jakiś niepokorny dziennikarz zadał pani takie pytanie, które gdzieś zapadło w pamięć, było tak oryginalne albo dziwne po prostu, że utkwiło do tej pory, czy nie przypomnimy sobie tak na szybko?
1: Pytanie tak na szybko sobie nie przypomnimy, bo ja z racji rzecznika, którym jestem praktycznie od 17 lat, to tych pytań codziennie mam, ale była taka sytuacja,

0: Dobra, to mówię, nie, nie, nie, chodź tu, mam się cię przepytać. Nie, ja wszystko umiem, ty się skoncentruj, ty musisz iść do pracy. I on był tak szczęśliwy, że ten dyżurny zadzwonił, że ja nie miałam czasu go odpytać z tej fizyki. No po prostu na drugi dzień przyszedł i mówi, wiesz, to dla twojego dyżurnego, przyniósł wafelka, przekaż mu. więc ta służba też jest pomocna.
1: Dobrze, dobrze, czyli sprytny. Dobrze, to też trzeba wykorzystywać. Okej, mam tak zwane szybkie strzały, czyli krótkie pytania, szybkie odpowiedzi. Szpilki na oficjalne uroczystości czy wygodne buty taktyczne jednak?
0: Na ważne uroczystości buty na słupku, bo to jakie buty ubieramy regulują nasze przepisy.
1: Okej. Groźne spojrzenie władzy czy łagodny uśmiech, który gasi każdy konflikt?
0: Łagodny uśmiech.
1: Okej. Co jest trudniejsze? Opanowanie trudnej sytuacji kryzysowej na konferencji czy zrobienie idealnego na przykład koka albo fryzury pod policyjną czapkę w 30 sekund?
0: Idealny kok.
1: Okej. No i jeszcze jedna rzecz, kiedy widzi pani w filmach, jak filmowe policjantki biegają za przestępcami w rozpuszczonych włosach i pełnym makijażu wieczorowym, to jest to raczej śmiech czy płacz?
0: Nierealna sytuacja.
1: Okej. Dobra, to jeszcze dosłownie naprawdę ostatnia rzecz na koniec, bo nie wiadomo, praca policji jest, w policji bywa stresująca, może tak powiem. Zdarzają się różne przypadki. Jak wy odreagowujecie? Bo wiem, że kobiety w policji mają swoje pasje przeróżne. Ostatnio mieliśmy stulecie, z tego co pamiętam, właśnie powstania tej formacje, właściwie stulecie kobiet w policji. No i była taka akcja, że prezentowaliście panie, które mają przeróżne pasje. Z tego co wiem, to pani komisarz biega.
0: Tak, ja biegam, chodzę po górach. Góry to jest miejsce, gdzie moja głowa odpoczywa. No i nie ukrywam, nie ma zasięgu.
1: Okej, a inne przykłady ciekawe, czym możemy się pochwalić? Bo tych sukcesów policjantek jest sporo.
0: Tak, mnóstwo. Sport to jest jeden z tych kierunków, gdzie policjantki odpoczywają, regenerują się, relaksują i to też pomaga później w służbie. Ale mamy policjantkę, która hoduje pomidory, policjantkę, która remontuje mieszkania znajomym, uwielbia z majzlem skuwać ściany, więc tutaj różne pasje. Najważniejsze, żeby znaleźć to, co resetuje głowę.
1: To pani komisarz, ja proszę o jakieś namery do koleżanki od pomidorów i ewentualnie mały remoncik też się szykuje, więc przyda mi się pomoc. Mam nadzieję, że uda się to załatwić.
0: To poza anteną.
1: Dobra, dziękuję bardzo. Tyle komisarz Agnieszka Żyłka, rzecznik prasowy opolskiego komendanta wojewódzkiego policji w Opolu. Właściwie komendanta, który jest oczywiście kobietą. Pozdrawiamy panią komendant. Porozmawialiśmy sobie z okazji National Police Women Day, czyli święta nietypowego dnia policjantek. Dzięki bardzo.

0: Reklama. Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
1: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
0: No tak. 10 na 10.
2: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
3: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Nadziewane kości do rzucia dla psów Asanki od 6,99. Karmy dla królików i kawi domowych Biofit Royal One 1,5 kg 39,99. Bentonitowe żwirki dla kotów Super Benek Compact lub Standard Lavenda 2x10 litrów za 65 zł. Sucha karma dla psów Folk 30,99 za kilogram. Tylko do 15 września znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Polskie sklepy zoologiczne.
4: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
5: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
4: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
0: Po reklamie.
6: I tak dotarliśmy do godziny 9, więc przed nami seria informacji, zarówno tych społecznych, jak i sportowych. Ja nie mogę się doczekać, zapraszam.
7: W najbliższym tygodniu projekt zaostrzenia kar za wjazd na czerwonym świetle na przejazd kolejowy. W stolicy regionu święto fantastyki za sprawą gromadzącego co roku setki fanów Opolkomu. W sporcie Zwieriew kontra Shelton w finale US Open oraz polscy siatkarze przed meczem z Izraelem na Mistrzostwach Europy.
8: Wiadomości Radia Opole.
6: Minęła 9 na początek, Jacek Rudnik.
7: Po ogólnopolskim proteście maszynistów rząd i kolejowi związkowcy zapowiadają kolejne rozmowy oraz pilne zmiany w prawie. Chodzi przede wszystkim o powstrzymanie kierowców wjeżdżających na tory przy czerwonym świetle, ustalił Piotr Durs.
9: Rząd zapowiada bezwzględne kary. Kierowcy wjeżdżający na przejazd przy czerwonym świetle mają obligatoryjnie tracić prawo jazdy. To bezpośrednia reakcja na środową katastrofę w Sokolnikach Suchych, gdzie kierowca ciężarówki zignorował sygnalizację i wjechał wprost pod pociąg Intercity. Resort infrastruktury powołuje zespół do spraw bezpieczeństwa, a kolejne spotkanie zaplanowano na początek października.
7: 3 osoby zginęły, 88 jest rannych w 70 wypadkach, do których doszło tylko w piątek na polskich drogach, przekazała Komenda Główna Policji. Policyjne patrole zatrzymały w całym kraju 284 kierujących po alkoholu. Jest ponowienie apelu o zachowanie ostrożności z racji zasadniczo słonecznego weekendu. Na najpopularniejszych turystycznie traktach nie trzeba spodziewać się wzmożonego ruchu.
8: Radio Opole. Pierwszy wybór dnia.
7: W stolicy regionu trwa święto fantastyki za sprawą gromadzącego co roku setki fanów Opolkomu. O 500 godzinach przygotowanego programu wydarzenia mówił na naszej antenie Artur Jarmoliński, wiceprezes Stowarzyszenia Fenix Opolski Klub Fantastyki, czyli zarazem współorganizator tego barwnego wydarzenia.
10: Lekcje, spotkania autorskie, mamy też blog naukowy współpracy z Uniwersytetem Opolskim, konkursy, planszówki, konkurs cosplay i wiele, wiele więcej. Mamy bardzo długą tradycję, startowaliśmy już praktycznie od 2012 tego roku i zazwyczaj 1/3 uczestników jest z Opola, 1/3 z województwa opolskiego i 1/3 z reszty kraju. W sobotę o 18 mamy konkurs cosplay, czyli taki pokaz, gdzie można przyjść, zobaczyć scenki czy stroje, jak ci ludzie się poprzebierali.
7: Te fantastyczne wydarzenia związane z Opolkonem, w zespołach szkół elektrycznych, ekonomicznych oraz LO numer 8. Najwięcej wydarzeń dzisiaj i jutro w popularnym elektryczniaku przy ulicy Kościuszki. Część wystawców Opolkonu, także w opolskim Solarisie.
8: Nowy dzień, nowe wiadomości.
7: Boisko Orlika w Kietrzu będzie remontowane dzięki 50% dofinansowaniu straż ministra sportu. Poza odnowieniem poliuretanowej nawierzchni, prace obejmą także ogrodzenie oraz trybuny oraz zakup nowego wyposażenia sportowego i uporządkowanie okolicy. okolicznej zieleni. Wszystko powinno być gotowe do 15 października.
8: Światowe agencje informują.
7: 25. rocznicę zamachu 11 września CIA opublikowała kilkadziesiąt odtajnionych raportów wywiadowczych dla prezydentów Stanów Zjednoczonych Billa Clintona i George'a W. Busha z informacjami o możliwych planach Al-Kaidy i jego przywódcy Osama Bin Ladena. W jednym z raportów ostrzegano o możliwym ataku na amerykańskie miasto z użyciem samolotu. Eksplozja w składzie broni we wsi Karev-Livada w Bułgarii. Kolejna w ostatnich tygodniach. Doszło do pożaru, który przeniósł się z jednego magazynu na kolejne. Te magazyny należały do koncernu zbrojeniowego EMCO. O 10:00 ramię w ramię z wojskiem. Militarny dzień otwarty. Dzisiaj od 13 do 18 na Kozielskiej Wyspie. Sprawdzimy, co przygotowano.
8: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl
7: 4 minuty po 9:00.
8: Sport w Radiu Opole.
11: Grzegorz Frankowski, dzień dobry. Niemiec Aleksander Zwieriew i Amerykanin Ben Shelton wystąpią w finale singla wielkoszlemowego turnieju tenisowego US Open. W półfinałach Zwieriew pokonał Karena Khachanova 6-3, 7-6, 7-6, a Shelton, który w drugiej rundzie wyeliminował Huberta Hurkacza, w nocy z piątku na sobotę okazał się lepszy od swojego rodaka Francesa Tiafoe, zwyciężający w czterech setach. Finał w niedzielę. Szóste miejsca Pawła Fajtka i Marii Rzodzik to najlepsze lokaty reprezentantów Polski w pierwszym dniu rywalizacji w lekkoatletycznych zawodach Ultimate Championship w Budapeszcie. To nowa komercyjna impreza, w której zawodnicy rywalizują w wybranych konkurencjach o miejsca premiowane wysokimi nagrodami finansowymi. Zwycięzca każdej konkurencji zarabia 150 tysięcy dolarów, a za szóstą lokatę premia wynosi 14 tysięcy. Fajdek uzyskał w rzucie młotem rezultat 76 metrów i 11 centymetrów.
12: Wstałem z miękkiego łóżka i niestety moje lędźwia odmówiły mi posłuszeństwa. W rozgrzewce rzucałem po 67 metrów, więc wydaje mi się, że no można było tam powalczyć bardziej, natomiast no jest to i tak okej, szóste miejsce, nie ostatnie, więc no jestem zadowolony, bo tak jak mówię, no walczyłem dzisiaj z bólem pleców i mam nadzieję, że do następnych zawodów, do Memoriału Kusego, no uda mi się gdzieś tam się tego pozbyć.
11: Siódme miejsce na 100 metrów przez płotki zajęła Pia Skrzyszowska wynikiem 12 sekund i 52 setne. Zawody potrwają do 13 września. Dzisiaj Klaudia Kazimierska będzie rywalizować na 1500 metrów, a w niedzielę Mateusz Kołodziejski w skoku wzwyż i Dawid Wegner w rzucie oszczepem. Siatkarze reprezentacji Polski rozegrają dziś drugi mecz na Mistrzostwach Europy. Rywalem będzie Izrael. Zdecydowanym faworytem są biało-czerwoni. Początek rywalizacji o 15:00 w pierwszym spotkaniu czempionatu. Polska pokonała gładko Portugalię 3-0. I na koniec jeszcze futbol. Raków Częstochowa pokonał Motor Lublin 2-1 w meczu 8 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Dwie bramki dla gospodarzy zdobył Patryk Maków, gola dla gości strzelił Kamil Lukoszek. W drugim piątkowym meczu Wisła Kraków wygrała z Jagiellonią Białystok 2-0. Obie bramki zdobył Angel Rodado. W Betclic pierwszej lidze Puszczanie Połomice przegrała z łódzkim klubem sportowym 1-2, a Polonia Warszawa zremisowała z Polonią Bytom 2-2. Opolska Odra jutro na Itaka Arenie podejmie Stal Rzeszów. Pierwszy gwizdek sędziego o 17:00. Relacje z wydarzenia w serwisach informacyjnych Radia Opole. Dzisiaj natomiast swoje mecze zagrają drużyny z naszego regionu występujące w trzeciej lidze. MKS Kluczbork o 17:00 zagra ze Ślęzą Wrocław. Dwie godziny później Polonia Nysa rozpocznie spotkanie z Zagłębiem Sosnowiec. Na wyjeździe zagra tym razem Stal Brzeg. Rywalem będzie Warta Gorzów Wielkopolski.
6: Pogoda. 6,5 minuty po godzinie 9 rano, sobotni poranek, dość słoneczny, jak się okazuje, spoglądam za okno i rzeczywiście to słonko nam się przebija w tej chwili. Jak pokazują mi termometry, 8 stopni i aż nie chce mi się wierzyć, że jest tak piękna pogoda, tak pięknie świeci słońce, jest tylko 8 stopni. Coś mi tutaj jakoś chyba nie gra. Dziś maksymalnie 19, więc też bez rewelacji, przeważnie pochmurno. To zachmurzenie duże, umiarkowane, w ciągu dnia miejscami możliwe przejaśnienia, szansa na deszcz dość niska, około 10%, wiatr słaby, wiejący z kierunków południowych i zachodnich z prędkością do kilku kilometrów na godzinę, więc drogie słonko, proszę nieco mocniej przyświeć, żeby było choć odrobinę cieplej.
8: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: A skoro weekend, to The Weekend. Save Your Tears w Radio Opole, 7,5 minuty po godzinie 9:00. Rano, 12 września, mamy, przypominam, jeszcze raz dzień dobry.

0: Kampania społeczna.
1: Nasze bezpieczeństwo często zależy od jednej analizy, jednego bystrego spojrzenia, szybkiego działania specjalisty. W Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego codziennie pracujemy nad sprawami, których większość obywateli nie zauważa. Chronimy to, co najważniejsze – bezpieczeństwa Polski. Dołącz do ABW. Sprawdź warunki rekrutacji na abw.gov.pl. Twoje kompetencje mogą mieć znaczenie.
0: Kampania społeczna.
2: Reklama.
3: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
4: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus. Drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2. Kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Po reklamie.

0: 19 minut po godzinie 9 i sensacyjna wiadomość, bo na Mazowszu pojawił się żubr. I nie chodzi o nowego mieszkańca zoo, ten egzemplarz postanowił pozwiedzać powiat łosicki na własną rękę. Waży nawet 700 kg, wygląda jak ktoś, z kim lepiej nie zaczynać dyskusji i jak donoszą mieszkańcy, zrobił tam niemałe zamieszanie. Buszuje po uprawach porzeczek, zagląda do jabłek. Krótko mówiąc, żubr przyjechał na Mazowszu i od razu zainteresował się lokalną gastronomią. W Rzebuszkach mieszkańcy mieli więc nietypowego gościa i trudno się dziwić, bo 700 kg żubra przechadzającego się po okolicy, no to nie jest widok, który człowiek wpisuje sobie do kalendarza na sobotę.
1: Też był też żubr tutaj, jak do wsi się idzie przy asfalcie, tam kałuże, bo ja tam sobie wodę pił. Pić mu się chciało, jabłek się nadjadł, sama mi mu wniosła jabłka.
2: Czyli pani nie szkoda, że przyszedł i zjadł jabłka?
1: A niech sobie je, na zdrowie mu.
3: Kawał zwierzęcia.
4: Zobaczyłem wielką głowę i krzyknąłem do mamy, czy sąsiedzi sobie krowę kupili, czy żubra dokładnie. Ale odpowiedzi nie było i się zorientowałem, że musiał się skądś przedostać, najprawdopodobniej z rezerwatem. No nie czułem się zbyt pewnie. Oceniłem go na jakieś 700 kg. Wielki, dorodny samiec. Przyjrzał mi się chwilę, wrócił do jedzenia sfermentowanych jabłek.
0: Ale leśnicy potwierdzają, że w powiecie krąży młody samiec, trwa okres godowy, więc prawdopodobnie wyruszył w poszukiwaniu partnerki. Czyli klasyka. Facet ruszył w świat za kobietą, a po drodze się zgubił i zatrzymał przy jedzeniu.

0: Sylwia Grzeszczak nam pięknie zaśpiewała. 9:30. Nie jest to Stadion Opolski, a Radio Opole. No a my dziś rozmawiamy sobie o siatkówce, bo no właśnie dziś Polacy zagrają kolejny mecz na Mistrzostwach Europy. W piątek mieli dzień przerwy, czyli dla polskiego kibica to taki był dzień trochę bezrobocia. Nie trzeba było liczyć punktów, nie trzeba było sprawdzać wyniku, nie trzeba było zastanawiać się, dlaczego piłka po bloku poleciała akurat tam, gdzie nie stał nikt. Nasi w Sofii nie odpoczywali. Był trening, było przygotowanie do dzisiejszego meczu z Izraelem. No i o tym, jak wygląda dzień reprezentacji, kiedy zamiast meczu jest trening, Cezaremu Guriewowi opowiedział rzecznik Polskiego Związku Piłki Siatkowej Mariusz Szyszko.
1: Mariusz Szyszko, rzecznik reprezentacji polskich siatkarzy. Mariusz, na razie to wolno wszystko przebiega, początek rywalizacji, no ale widzę, że cały czas utrzymujecie wielką koncentrację i to chyba słowo, które teraz jest naczelne.
2: Turniej jeszcze będzie trwał ponad 2 tygodnie. Będzie się rozpędzał z nieustającym szacunkiem do przeciwników. Tak wychodzi teoretycznie przynajmniej, że zaczynamy od tych teoretycznie łatwiejszych i z biegiem czasu ten poziom trudności będzie się podnosił, ale budujące jest to, co widzimy na treningach, że nawet dzisiaj, dzień po meczu o 10:00, rano była naprawdę bardzo dobry rytm treningowy, wiele akcji. Wzbudzało taką bardzo pozytywną reakcję chłopaków. Chwalili siebie wzajemnie za to, co pokazują na treningu. Także to dobrze wygląda i no, pozwala być optymistą.
1: Ale mało komfortowa sytuacja, że o 10:00 rano musicie trenować.
2: Mało komfortowa, ale znana nam. My trenowaliśmy o różnych porach czasu polskiego. Tutaj jest godzina różnica. Zdarzało nam się trenować w środku nocy polskiej. Także to jest część pracy. Myślę, że nie ma co narzekać. Jest jak jest. Raz się trenuje o 10:00, raz o 20:00. Tej pierwszej. Myślę, że wszyscy jesteśmy do tego przyzwyczajeni i na pewno chłopaki na to nie narzekają.
0: Mistrzostwa Europy mają to do siebie, że na początku wszyscy wyglądają pięknie i są wypoczęci, no a później zaczyna się prawdziwa robota. Kamil Semeniuk zastanawia się, jak może wyglądać droga biało-czerwonych do medalu, no i oby była to droga możliwie krótka, prosta i bez żadnych objazdów.
3: To spotkanie z Ukrainą i Bułgarią w naszej grupie dziś na pewno będzie decydujące o tym, kto zakończy na szczycie naszej grupy. Te zmagania tutaj w Bułgarii i pierwsze podrygi i odczucia, że faktycznie jesteśmy na Mistrzostwach Europy, przyjdą. Creme de la creme to już jednak Mediolan i gdzieś ta walka w finałowej czwórce. Ja bym chciał, żeby gdzieś tam Włosi się potknęli już może w ćwierćfinale i w finale. Miejmy nadzieję, że my się dostaniemy i zagramy z jakimś innym rywalem, a nie tylko i wyłącznie z Włochami, także zobaczymy. Na pewno ten turniej nieraz gdzieś zaskoczy, jakieś niespodzianki będą, także my się koncentrujemy na sobie, aby prezentować się z jak najlepszej strony. No nie zapominajmy o reprezentacji Francji, o wiecznie ostatnio groźny Bułgarach. Na pewno gdzieś te reprezentacje mniej, o których się mówi, czyli Niemcy, Belgia też mogą namieszać, także może się stać, że faktycznie ten finał będzie taki troszeczkę zaskoczeniem, a miejmy nadzieję, że też nie będzie zaskoczeniem to, że my się w tym finale znajdziemy. Zrobimy wszystko oczywiście, aby się tak stało, żebyśmy my awansowali do tego szóstego finału w Mediolanie.
0: No ale zanim zaczniemy myśleć o medalach, trzeba jeszcze myśleć o Izraelu. Asystent Nikoli Grbicia, Marcin Nowakowski, analizuje najbliższego przeciwnika, no bo w siatkówce, jak wiadomo, nie wystarczy wiedzieć, że przeciwnik ma 6 zawodników. Trzeba jeszcze wiedzieć, co z nimi zrobić.
4: Drużyna o na pewno większym potencjale niż Portugalia, z 2 wyróżniającymi się zawodnikami, czyli Lieberman i Rura, przyjmujący i atakujący. Nie wiemy do końca, jaki jest stan zdrowia Rury. Wczoraj musiał zejść z boiska, natomiast na pewno Lieberman to najjaśniejsza postać zespołu. Oczywiście w dalszym ciągu zdecydowanie naszym priorytetem jest skupienie się na sobie i poprawienie rzeczy, które nie zawsze idealnie funkcjonowały w spotkaniu z Portugalią i tak jakby koncentracja na tym, co dalej przed nami.
0: Więc przypominam, mecz Polska-Izrael o godzinie 15:00. Trzymamy kciuki za biało-czerwonych i wierzymy, że będzie to kolejny krok do zdobycia, mamy nadzieję, Mistrzostwa Europy i kwalifikacji olimpijskiej.

0: każda sekunda. Medialny TGL, czyli nasza cykliczna audycja poświęcona szeroko pojętej tematyce mediów, dezinformacji oraz wyzwań współczesnego świata cyfrowego. 20 minut zostaje nam do godziny 10, więc to najwyższy czas na Medialny TGL.
1: Medialny TGL.
2: Renał Szprochera, dzień dobry. Najczęstszym źródłem fałszywych narracji są media społecznościowe, wskazuje je 66% badanych, którzy zetknęli się z fake newsami. Dwa lata wcześniej było to 55%. Z najnowszego raportu Fundacji Digital Poland wynika, że jednym z mechanizmów sprzyjających rozprzestrzenianiu fałszywych informacji pozostaje wywoływanie silnych emocji odbiorców. 57% badanych uważa, że algorytmy w mediach społecznościowych częściej pokazują treści wywołujące złość, oburzenie czy strach. Mimo tej świadomości, co piąta osoba czasem udostępnia lub komentuje wiadomości pod wpływem silnych emocji. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski w rozmowie z Radiem Opole zwraca tymczasem uwagę na progu nowego roku szkolnego na zagrożenia związane z ochroną wizerunku i prywatności w szeroko pojętym internecie, szczególnie właśnie w mediach społecznościowych.
3: Dopiero co rozpoczęliśmy rok szkolny, no i tutaj jest temat bardzo istotny, mianowicie wykorzystania wizerunku dzieci i młodzieży. Często ten temat jest lekceważony zarówno przez rodziców, jak i przez same szkoły, które próbują, no właśnie, wykorzystując zdjęcie dzieci, promować swoją działalność. My namawiamy do ostrożności, do pozyskiwania zgód na konkretne sytuacje, a nie takiej zbiorczej, blankietowej zgody. No i pamiętać trzeba, że ten wizerunek dzisiaj wykorzystany przez AI, przez sztuczną inteligencję, może być używany do manipulacji, czasem także sytuacji bardzo niesympatycznych, jak rozbieranie niestety koleżanek, co niestety także mamy do czynienia z tego typu sprawami.
2: No, mówi pan, że to jest proces ciągły, ale też i ciągle nowe zagrożenia się pojawiają, prawda? Chociażby wspomniana przez pana sztuczna inteligencja.
3: Tak jest.
2: No, która właściwie konsekwencje pojawienia się, jeżeli chodzi nawet o ochronę danych osobowych, są chyba trudne do wyobrażenia i oszacowania na dziś.
3: No to jest oczywiście bardzo wrażliwy obszar, bo sztuczna inteligencja bez danych w zasadzie nie istnieje. Ona właśnie powoduje tą rewolucję z uwagi na to, że jest trenowana na naszych danych osobowych, no i służy człowiekowi. Wszystko jest dobrze, jeżeli to odbywa się w takich warunkach zapewniających ochronę danych osobowych. Gorzej, jeżeli tak nie jest. Dlatego też my przygotowaliśmy w ostatnim czasie taki zestaw pytań dla administratorów, czyli firmy, które chcą wprowadzać zarówno w sektorze prywatnym, w biznesie, jak i w sektorze publicznym systemy sztucznej inteligencji. I wiemy, że to jest kwestia chociażby przewagi konkurencyjnej, jeżeli chodzi o biznes, ale tak, żeby odpowiedź na to pytanie w zakresie ochrony danych osobowych mogła służyć do tworzenia, wprowadzania albo wypracowania systemów AI, które zapewniają ochronę, właściwą, wysoką ochronę danych osobowych.
2: Ale panie prezesie, czy to nie jest trochę tak, że my sami ściągamy na własną głowę nieszczęście, bo przecież w dużej mierze sztuczną inteligencję rozwijają firmy będące właścicielami mediów społecznościowych, którym my sami dostarczamy informacje o nas?
3: To oczywiście, że tak jest, dlatego też ja cały czas zachęcam do tej higieny cyfrowej, czyli przemyślenia, bo wrzucenie raz wizerunku często do internetu powoduje, że my tracimy nad nim kontrolę. Jak przed paru laty bawiliśmy się, wrzucając swoje zdjęcia, żeby zobaczyć, jak będziemy wyglądać za 20-30 lat, no to niestety, co potwierdza,

0: sprawdził NASK, te dane mogły spokojnie wypłynąć poza obszar Unii Europejskiej, gdzie w zasadzie już kontrola i efektywność jakichś środków oddziaływania jest zupełnie nikła. Też trzeba pamiętać, że często ten wizerunek jest wykorzystywany wbrew nam, tak jak kwestia deepfake'ów, które są bardzo szkodliwe, bo one z jednej strony mogą podrywać reputację osób znanych, ale co bardziej szkodliwe, powodować, że my zachęceni przez jakieś sztuczne reklamy, widząc kogoś znanego, kto reklamuje instrumenty finansowe, jakieś farmaceutyki, a to dotyczy biznesmenów, polityków, nawet osób duchownych.
1: Brzoski, prawda?
0: Dokładnie tak. I tutaj my podejmujemy działania. Ja wydawałem już zakazy przetwarzania danych przy takiej okazji. Po nowej skardze prowadzimy postępowanie przeciwko Mecie. Oczekujemy także efektywnych działań na poziomie europejskim i w Polsce. Wielką szansą jest niestety wcześniej zawetowana przez prezydenta ustawa wdrażająca akt o usługach cyfrowych, bo tam Urząd Komunikacji Cyfrowej zyska te uprawnienia do szybszego ściągania treści, w moim przekonaniu, które naruszają prawo. To jest szczególnie potrzebne w odniesieniu do dzieci i młodzieży, tak? Bo niestety zagrożenia łącznie z kwestiami przestępstw seksualnych są bardzo, bardzo duże.
1: Mówił prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski. Rosyjski dron uderzył w środę w Kijowie w budynek, w którym mieszczą się kanały telewizyjne My Ukraina i My Ukraina Plus. Do ataku doszło w czasie, gdy dziennikarze byli na antenie. Budynek został częściowo zniszczony. Uderzenie w siedzibę telewizji było częścią zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów. Rosja użyła w nim dronów i rakiet. Powstał rejestr fałszywych reklam ScamWatch. Stoi za nim szef InPostu Rafał Brzoska. Przedsiębiorca sam padł ofiarą nieuczciwych praktyk rozpowszechnianych na platformach społecznościowych. Jego zdaniem muszą one ponieść finansową odpowiedzialność za oszustwa publikowane za ich pośrednictwem. Rafał Brzoska mówi, że ScamWatch to miejsce, które ujawnia skalę problemu.
2: To, co odkryliśmy, to szeroka kampania seksualizująca na bazie deepfake'ów. To branie udziału przez Metę w procederze reklamowania narzędzi, dzięki którym z wykorzystaniem sztucznej inteligencji można rozebrać dowolną osobę, której posiada się zdjęcie.
1: Rafał Brzoska odniósł się też do wniosku Ministerstwa Cyfryzacji do Komisji Europejskiej o nałożenie około 1 000 000 złotych kary na Metę, czyli właściciela Facebooka. Zdaniem przedsiębiorcy to za mało, by zmusić giganta technologicznego do działania.
2: Kwoty, które wydaje na lobbying oraz liczba ciał doradczych, rad, w których zasiadają lobbyści Mety w całej Europie, to pewnie kosztuje trochę więcej niż 250 milionów euro rocznie, więc mam nadzieję, że to jest dopiero początek i rzeczywiście będziemy mieli do czynienia ze skutecznym systemem.
1: Brzoska postuluje nakładanie na podmioty zarabiające na fałszywych reklamach kar w wysokości 150% dochodów uzyskiwanych z publikacji takich treści. Here's

0: to takie męskie.
1: Dzisiaj, przypominam, trzymamy mocno kciuki za reprezentację Polski, która o godzinie 15 będzie rywalizowała z Izraelem. I tak powolutku dotarliśmy do końca naszej dzisiejszej porannej audycji. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Byliśmy dziś w Pradze, porozmawialiśmy o policjantkach, no i też odwiedziliśmy Mazowsze, gdzie zawędrował żubr w poszukiwaniu partnerki. To by było na tyle, jeżeli chodzi o przedpołudnie, natomiast my usłyszymy się jeszcze dziś w audycji popołudniowej sportowej. Dzięki za te, jak dotychczas spędzone wspólnie chwile. Kuba Biel, dzięki. Był z nami także Maciej Dudek, który to wszystko pięknie spinał realizatorsko i muzycznie. Tyle na teraz. Życzę przyjemnego przedpołudnia i popołudnia. Do usłyszenia nieco później.

0: 24 godziny blisko ciebie. Radio Opole. Bo liczy się każda chwila.
1: Reklama.
2: Tej reklamy nie powinni państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
3: Lubisz pracę z ludźmi i chcesz wspierać dzieci i młodzież? Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość, psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojej. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
4: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
5: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
4: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
1: Po reklamie.
6: Sobotni poranek z Radiem Opole w pasmach FM, w internecie. Jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. Na zegarach mamy 10:00, czas na wiadomości. Zaczynamy. Jest umowa na przygotowanie dokumentacji obwodnicy dla Strzelec Opolskich. O 10:00 także w ramię z wojskiem, czyli militarny dzień otwarty na Kozielskiej Wyspie oraz Opole, gdzie po południu charytatywny maraton zumby.
0: Wiadomości Radia Opole.
6: Najpierw jednak 1200 wystawców z kilkudziesięciu krajów, 45 tysięcy gości i ważne umowy podpisane dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Rozpoczynamy od relacji Agnieszki Drążkiewicz o zakończonym właśnie Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach.
7: Kieleckie targi obronne to kilkadziesiąt umów, porozumień, listów intencyjnych i kontraktów handlowych. Imponująco wypadł rodzimy przemysł uzbrojeniowy. Produkty rodzimej zbrojeniówki zostały docenione także przez kapitułę Nagrody Defender branżowo. Oscary powędrowały m.in. do grupy WB, która specjalizuje się w bezzałogowcach. Nagrodę zgarnął Gladius II, dron uderzeniowy, niemal niewidoczny dla radarów, z odrzutowym silnikiem i kilkusetkilometrowym zasięgiem.
6: Teraz Strzelce Opolskie jest umowa na przygotowanie dokumentacji obwodnicy miasta, podpisana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad i strzeleckim samorządem.
8: Musimy zacząć od studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, które wybierze i wskaże wariant przebiegu tej obwodnicy, dla którego złożymy wniosek o decyzję środowiskową. Ten etap pozwoli nam na oszacowanie kosztów, a także wskazanie uwarunkowań do realizacji inwestycji. Pozwoli nam otworzyć drogę do pozyskiwania środków finansowych na realizację.
6: Jak wyjaśnia szef opolskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Rafał Pydych, ten początkowy proces wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej może potrwać około 3 lat. Koszt budowy około 9-kilometrowego obejścia miasta to co najmniej 300 milionów złotych.
0: Jesteś we właściwym miejscu. Wiadomości Radia Opole.
6: Przyjdź, zatańcz z nami, zróbmy razem coś dobrego. Tak dzisiejszy charytatywny maraton zumby w Toyota Park w Opolu, z którego dochód trafi na konto miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Opolu, reklamowała na naszej antenie instruktorka zumby Natalia Lisek-Brzuska.
9: W tamtym roku bardzo fajnie cała organizacja tego wyszła, i pomoc, i to, że ludzie przyszli, tańczyli i pomagali, dlatego zorganizowaliśmy drugi właśnie taki maraton. I właśnie poprzez to, że mogę zorganizować taki maraton, mam do tego sztab ludzi, którzy pomagają mi. Wpadłam na taki pomysł i skontaktowałam się ze schroniskiem. Schronisko jak najbardziej zaakceptowało, pomagało przy tym pomyśle.
10: Nikt nie każe tutaj tańczyć pełne 3 godziny. Można sobie robić przerwy, każdy sobie robi przerwy. To jest właśnie piękne, że możemy sobie odpocząć, popatrzeć też na innych instruktorów, jak prowadzą zajęcia, porozmawiać z innymi ludźmi, którzy też przyszli pomagać.
6: To wydarzenie w Toyota Park przy Oleskiej w Opolu rozpocznie się o 16:00 i potrwa 3 godziny. W zeszłym roku zebrano 4 tysiące złotych. Ramię w ramię z wojskiem militarny dzień otwarty dzisiaj od 13 do 18 na Kozielskiej Wyspie. Głównym celem pikniku jest przybliżenie codziennej służby w polskiej armii, zaprezentowanie nowoczesnego wyposażenia oraz tworzenie przestrzeni do aktywnego i bezpiecznego spędzenia wolnego czasu. Jednym z najważniejszych punktów programu będzie także bieg przełajowy Rekrut Run. Zaprawa to od 16 na zwycięzców tego 3-kilometrowego wyzwania. Będą czekać nagrody.
0: Światowe agencje informują.
6: Amerykanie proszą przewoźników w ciśnienie Ormus o transporty wyłącznie w określonych godzinach, informuje Financial Times, gdyż tylko wtedy jednostkom ma przysługiwać ochrona z powietrza przed atakami Iranu. Od maja, przypomnijmy, Waszyngton zabezpiecza z powietrza transporty płynące przez południową część ciśniny u wybrzeży Omanu. Japońska agencja synoptyczna podwyższyła do 3 stopnia poziom ostrzeżenia dla wulkanu Tokachi na Hokkaido, czyli najbardziej na północ wysuniętej głównej wyspy Japonii. Wprowadzono już ograniczenia w wejściach na tę górę. 11. Zapraszam Państwa, polscy siatkarze przed meczem z Izraelem na Mistrzostwach Europy oraz spore zainteresowanie akcją profilaktyka dla smyka w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
6: W Opolu mamy 13 stopni, sobota pod znakiem zachmurzenia umiarkowanego i dużego, choć padać raczej nie będzie. Słońca momentami też nie zabraknie, co widzimy także teraz za oknami redakcji informacji Radia Opole. Maksymalnie temperaturę proszę spodziewać się od 17 do 19 stopni. Wiatr cały czas słaby, zmienny.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: Reklama.
3: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Monoproteinowa mokra karma dla psów Ozzy One Protein 200 i 400 gramów od 6,49. Mokre karmy dla kotów w saszetkach Ollo 85 gramów 3 plus 1 gratis. Kości z szynki włoskiej Macet 2 sztuki 6,99. Mokre karmy dla kotów w saszetkach Superbenek Professional Line 100 gramów złoty 99. Tylko do 15 września znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale, polskie sklepy zoologiczne. Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na www.zia.opole.pl.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytm, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kupbilecik.pl, biletyna.pl, ebilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.

0: Gościem programu Sami Rządzą jest dziś wicemarszałek regionu Zbigniew Kobalańca. Dzień dobry, panie marszałku.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: 10 milionów złotych, 16 inwestycji i to wszystko na rozbudowę, poprawę jakości infrastruktury sportowej w naszym województwie. Połowę zapewni województwo, połowę Ministerstwo Sportu i Turystyki. Jakiego rodzaju inwestycje powstaną dzięki temu?
1: Tak, to prawda, drugi raz z rzędu wspólnie z Ministerstwem Sportu i Turystyki bierzemy udział w tym konkursie. To jest konkurs, który wrócił, bo przez 8 lat poprzednich rządów nie o infrastrukturze sportowej decydowano z poziomu Warszawy. I ta innowacyjność tego programu jest taka, że pomimo tego, że właśnie te drugie 5 milionów złotych daje ministerstwo, to rekomendacje wychodzą ze strony samorządu województwa. To my tutaj wspólnie z samorządowcami decydujemy o tym, patrząc przez pryzmat potrzeb sportowych, infrastruktury sportowej, które obiekty mają znaczenie regionalne, które obiekty służą do tego, aby w przyszłości medalistów Mistrzostw Polski, Europy, a mam nadzieję w przyszłości również olimpijczyków było więcej, a w której infrastruktura po prostu pomaga utrzymać aktywność sportową dzieci i młodzieży. Jeżeli pyta pan o obiekty, no to w większości są to jednak boiska piłkarskie, boiska przyszkolne. Natomiast jest też duży projekt miasta Opole, bo Opole ma jedyną szkołę mistrzostwa sportowego, to jest liceum ogólnokształcące numer 9, gdzie powstaną bieżnie lekkoatletyczne, gdzie zostanie zmodernizowane korty tenisowe. Są pump traki, są wymiany nawierzchni, więc to tego typu są kwestie wymiany oświetlenia też w halach sportowych, więc to tego typu inwestycje w sport.
0: No, ale to było odpowiedź na oczekiwania samorządów, bo one jakby z natury swojej o tę bazę sportową i rozwój sportu powinny dbać.
1: No, i dbają, natomiast infrastruktura sportowa jest drogą infrastrukturą i ten projekt taki, gdzie my dajemy albo my, albo ministerstwo do 60% inwestycji, no jest ogromnym wsparciem dla tych samorządów, no bo ilość boisk, hal, bieżni w gminach województwa opolskiego jest ogromna, no a z ich jakością jest różnie, więc no nie, to samorządowcy wnioskują o to, aby pokazując te obiekty, my je oceniamy, staramy się robić tak, aby cała mapa województwa opolskiego była pokryta, tak żeby nie było skupisk w jednym czy w dwóch powiatach, ale żeby większość powiatów była reprezentowana. No i ten konkurs cieszy się ogromnym powodzeniem, bo dzisiaj nie tylko sportowcy, ale ludzie, którzy uprawiają sport amatorsko, bardzo zwracają uwagę na jakość bazy sportowej, na jakość nawierzchni. No i w ten sposób również mobilizują swoich włodarzy do tego, aby w tą bazę sportową, nawet w tych małych miejscowościach, inwestowali. No a tych pieniędzy w samorządzie zawsze brakuje.
0: Z tej puli będą również finansowane te obiekty, które znajdują się na terenach, które ucierpiały w trakcie powodzi, bo one przecież mają chyba osobną pulę też, tak?
1: Mają też osobną, natomiast jest tutaj też jest obiekt Chrobry Głuchołazy, też na kwotę ponad miliona złotych. On też ucierpiał w powodzi. To jest jedyny klub, a nie gmina, która jest właścicielem obiektu i które również to dofinansowanie otrzymała. Ale faktycznie, no, tych środków popowodziowych z osobnej puli ministerstwa jest dużo, więc też uczciwie cieszę się, że samorządowcy no jakby nie wyczerpują tej puli, która jest na całe województwo.
0: Mhm. Taki najbardziej, jak gdyby pan miał określić, flagowy projekt z tej puli 16 inwestycji, to będzie?
1: To będzie właśnie miasto Opole.
0: Miasto Opole.
1: To najdroższe, tak, bo to prawie 1,5 miliona złotych. Szkoła Mistrzostwa Sportowego. Zresztą podobnie jak w poprzedniej edycji również miasto Opole było tutaj tym, który był w tej gronie największych beneficjentów, no bo w tamtym roku dołożyliśmy się do remontu wodnej nuty i lodowiska Toropol, no to jeden i drugi obiekt jest jedyny w województwie, bo nie mamy nigdzie w województwie 50-metrowego basenu poza Opolem i nie mamy nie mamy drugiego takiego lodowiska.
0: No, Opole ma to szczęście, że w ogóle ta baza sportowa dosyć dynamicznie się rozwija. No już nie mówię tutaj tylko o stadionie, no ale też przecież są plany związane z, chociażby z Politechniką, z rozwojem tamtej infrastruktury.
1: Tak, no, mam nadzieję, no, projekt jest przez Politechnikę złożony, jeżeli mówimy o hali lekkoatletycznej. My jako samorząd województwa też zadeklarowaliśmy wkład 20 milionów w budowę tej hali. No, no Opole jest najważniejszym samorządem w regionie i to tutaj ponad 40% wszystkich stypendystów czy wszystkich medalistów pochodzi właśnie z Opola i z klubów miasta Opole, więc no, naturalne jest to, aby ta baza sportowa w stolicy regionu była najnowocześniejsza, tak aby osoby, które przechodzą ten tryb szkolenia młodzieżowego i potem szukają profesjonalnych klubów z całego województwa, to tutaj mogły znaleźć tą bazę, gdzie będą mogli właśnie potem już być tymi zawodnikami ekstraligowymi, zawodnikami, którzy będą zdobywali medale na różnych szczeblach.
0: No, wszyscy trzymamy kciuki, żeby tak się stało. Na razie mamy sukcesy chociażby, prawda, piłkarek siatkowych.
1: Tak, więc... tak. Czekamy na rozpoczęcie sezonu.
0: Ale, panie marszałku, województwo dosyć aktywnie wspiera również kulturę. Ruszył nabór kandydatów do nagród marszałka województwa polskiego właśnie w tej dziedzinie. To właściwie 4 plebiscyty, tak można powiedzieć. Jakich ludzi chciałoby województwo promować, jeżeli chodzi o obszar kultury?
1: Tak jak pan redaktor powie, to tam są 4 obszary. Natomiast najważniejsze, jeżeli chodzi o indywidualne, to są nagrody dla twórców i animatorów kultury. To są nagrody finansowe, które wspieramy od wielu, wielu lat. No to są tacy lokalni liderzy, ci, którzy... I ich oczywiście doceniamy topowych, natomiast zależy nam na tym, abyśmy tych lokalnych liderów, którzy animują właśnie tą kulturę, które pokazują tą różnorodność kultury śląsko-opolskiego, którzy dbają o to, aby w tych mniejszych miejscowościach powiatowych ta kultura była jak na największym poziomie, żebyśmy ich docenili. Również uhonorowali tą nagrodą finansową. Ja się cieszę, że co roku tych wniosków przybywa i ludzi, którzy dbają o kulturę i to wszelaką, bo to nie tylko mówimy o kulturze typowo śląskiej, ale też kulturze kresowej przybywa. Jest coraz więcej młodych twórców, którzy również chcą się to angażować i przejmują tą pałeczkę po starszych osobach, więc tak, to dla nich wszystkich jest skierowany ten konkurs i serdecznie zapraszamy, jeżeli nie oni osobiście, to żeby zgłaszały ich samorządy, żeby zgłaszały ich organizacje pozarządowe, bo ważne, abyśmy mogli ich pokazać jako wzór, a też jesteśmy od tego jako samorząd województwa, żeby ich po prostu docenić.
0: Dla nich samych to też jest taki czynnik mobilizujący, prawda? Bycie dostrzeżonym, docenionym, bo to nawet nie musi być oczywiście nagroda w postaci stypendium, czy ta nagroda finansowa, ale sama możliwość jakby uczestniczenia w gali, prawda? Bycia dostrzeżonym.
1: Tak, no to też dla nich jest ważne, że pokazujemy, że po pierwsze ktoś nas docenia, ale po drugie chyba ważniejsze, że to co robimy ma sens. Że to co robimy ma sens i że to co co wkładamy zazwyczaj swój prywatny czas, zazwyczaj kosztem swoich rodzin jest dostrzeżone przez władze regionalne.
0: Mhm. No taką imprezą kulturalną, która już no, można powiedzieć wrosła w krajobraz kulturalny naszego regionu, są koncerty organizowane w pokoju. Tutaj jesteśmy przed kolejnym koncertem O pokoju w pokoju. To taka inicjatywa z jednej strony kulturalna, ale też integrująca, prawda?
1: Tak, to no, tutaj ogromne zasługi dla i pani wójt, i pana Huberta Kołodzieja, że dba o to, aby te koncerty były w pokoju, bo to pan Hubert zawsze podkreśla, że to jedyna miejscowość w Europie, która nosi nazwę Pokój. Tak, no to zawsze taki i ma wymiar przede wszystkim artystyczny, muzyczny, ale też ekumeniczny, więc dzisiaj też będziemy o tym troszkę szerzej mówili. Tak, zapraszamy bodajże od 21 koncert. Troszkę to się tam się nakłada też z koncertami w Głogówku, ale to cieszy się.
0: Ale sporo się dzieje, jak to jesień.
1: Zawsze jesień jest kulturalna, właśnie. Więc mieszkańcy regionu mają z czego korzystać. Jeden i drugi są koncertami bezpłatnymi.
0: Szczególnie w kontekście tego, co dzieje się wokół nas na świecie, prawda? No, takie imprezy w miejscowości, jak pan zauważył, o nazwie Pokój, robią wrażenie.
1: Jest wymowne, a w związku z tym, że też jesteśmy w trakcie remontu Filharmonii Opolskiej, więc jest okazja do tego, żeby troszeczkę również dla melomanów wyjechać w teren, a jeżeli chodzi o Pokój, ale zresztą Główek również, kościoły, w których odbywają się te koncerty, są naprawdę wyjątkowymi obiektami sakralnymi, więc wszystkich zapraszam nie tylko do wysłuchania muzyki, ale również do tego, aby wyjechać czasami do tych mniejszych miejscowości.
0: No właśnie, a propos filharmonii, to co mają robić nasi melomani opolscy, panie marszałku? Gdzie szukać wrażeń muzycznych w nadchodzących miesiącach?
1: Będziemy zapraszali do szkoły muzycznej, bo tam głównie przenosimy swoją działalność i w przyszły piątek wspólnie z panem dyrektorem zaprezentujemy cały nowy program, nowego sezonu artystycznego. Więc tak, zapraszamy przez te parę miesięcy do szkoły muzycznej. Natomiast prace są bardzo zaawansowane i myślę, że w styczniu będziemy mieli najnowocześniejsze nagłośnienie w Polsce. Nasza filharmonia będzie topową filharmonią w Europie, a będzie miała najlepsze nagłośnienie w Polsce. Sprzęt, który na szczęście udało się w przetargu wyłonić firmy La Acustica, to nie jest nawet Mercedes, to jest Ferrari, jeżeli chodzi o sprzęt nagłośnieniowy. Więc no zmiana będzie ogromna, ten dźwięk 360 stopni, który będzie otaczał widza. No myślę, że spowoduje, że Filharmonia Opolska naprawdę będzie miejscem, gdzie ta frekwencja się zwiększy kilkukrotnie. Również inwestujemy w najnowocześniejsze oświetlenie, więc no, ta różnica będzie przeogromna. To nie jest tylko wymiana głośników. Ja miałem okazję sprawdzenia, jak to funkcjonuje w Filharmonii Paryskiej. No jest to przeskok niesamowity.
0: Mhm. A czy jakby za tą przebudową, wzbogacenie możliwości technicznych, no, pójdzie rozbudowa repertuarowa związana oczywiście z koniecznością zwiększenia finansowania Filharmonii Opolskiej? Bo żeby do takiego topowego miejsca ściągnąć topowych artystów, no to niestety trzeba będzie wysupłać trochę grosza. Jest szansa na to?
1: Na szczęście, jak patrzę sobie przez 8 lat, bo tyle w zarządzie województwa odpowiadam za kulturę, ani poprzedni marszałek, ani aktualny na kulturze nie szczędził. Filharmonia, teatr, muzea, biblioteka wojewódzka to są perełki regionu i myślę, że również tutaj, jeżeli chodzi, że będziemy mieli takie możliwości techniczne, to również artyści, którzy będą tutaj w Filharmonii Opolskiej występowali, również powinni być artystami z najwyższej półki, tak aby mieszkańcy regionu, turyści mogli również z tego skorzystać, ale jestem przekonany, że zarówno pan dyrektor, jak i maestro o to zadbają, a tak jak powiedziałem, w przyszłym tygodniu pokażemy to na zewnątrz, pokażemy to publiczności, co w nowym sezonie artystycznym Filharmonii Opolskiej nas czeka i do jakich aktywności będziemy zapraszali.
0: Jeszcze jedno pytanie, bo chciałem zapytać, co w temacie zadaszenia amfiteatru? Mhm.
1: Będzie spotkanie u pana ministra Wróbla, z tego co pamiętam, pod koniec października. No, jest ścieżka dojścia do finansowania tego, aby ministerstwo mogło formalnie pokryć koszt tego zadaszenia. No, mam nadzieję, że pod koniec roku będziemy mogli powiedzieć coś więcej i już pokazać konkretny harmonogram z datami, kiedy ta inwestycja mogłaby ruszyć.
0: Ale temat żyje.
1: Temat żyje i jesteśmy coraz bliżej tego.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę. Zbigniew Kubalańca, wicemarszałek regionu, był gościem programu Sami Rządzą.
1: Dziękuję bardzo.

0: Gościem programu Sami Rządzą jest także Dominik Pikos, wójt Turawy. Dzień dobry, panie wójcie.
1: Dzień dobry, witam pana, witam słuchaczy.
0: Tak po głowie mi chodzi refren znanej piosenki, a mnie jest szkoda lata. Panu również?
1: Oczywiście, zawsze szkoda, chociaż ja powiem szczerze, lubię jesień. Bardzo odpowiada mi ta pora, ale pewnie jeszcze zatęsknimy za słońcem.
0: Aha. A już jakieś podsumowania tego sezonu letniego, wakacyjnego? No, w gminie, która w dużej mierze żyje z turystyki, robiliście?
1: My obserwujemy to oczywiście, pytamy też restauratorów. Sezon był bardzo dobry, długi. On tak naprawdę jeszcze kilka dni temu było 30 stopni, tam cały czas widać wielu turystów. No a jeżeli chodzi o rowerzystów, no to możemy sobie wejść na stronę, gdzie jest licznik rowerowy, tutaj na ścieżce rowerowej w Zawadzie i tam widać naprawdę, jak ogrom turystów, mieszkańców się przemieszcza, szczególnie właśnie popołudniami, szczególnie w weekendy, jak jest właśnie ładna pogoda.
0: No to liczycie pewnie te worki pieniędzy, które turyści przewożą i przywieźli?
1: Na pewno liczą restauratorzy. My oczywiście mamy tutaj wpływy z podatku, ale też pamiętajmy, że mamy bardzo dużo firm i restauracji również niezwiązanych z jeziorami i oni też są ważnym elementem na pewno budżetu gminy i też pamiętać trzeba, że my wspieramy oczywiście to wszystko, oprócz budowy ścieżek pieszo-rowerowych, oprócz remontów, ale również no, usługi takie jak sprzątanie, jak wywożenie śmieci, to wszystko też gmina Turawa robi, ale cieszymy się, że jesteśmy znaną gminą turystyczną. No ale ja zawsze też powtarzam, że oprócz jezior jest też 10 tysięcy mieszkańców gminy Turawa. Każde sołectwo ciekawe, inne, no i wspaniali mieszkańcy.
0: Mhm. A propos tych ścieżek, wczoraj podpisaliście umowę na kolejną dotację w tym zakresie. Jakie to będą ścieżki?
1: Tak jest. My mamy ogólnie 11 w ogóle szlaków rowerowych. To jest 130 kilometrów tak naprawdę tras. Nie dotyczy to tylko tych wybudowanych asfaltowych, ale to są też trasy przez las. I około 90 km z tego oznakujemy, będziemy digitalizować, będą te ścieżki dostępne, trasy rowerowe będą dostępne na telefonach, tutaj gdzie się przecinają te szlaki w miejscowości Turawa na placu von Garnier, mała architektura będzie cały plac zmodernizowany, nowe nasadzenia, będzie mała stacja naprawcza, czyli tam będzie można sobie nawet rower podreperować. Budujemy kolejne ścieżki, dlatego no, uważamy, że trzeba to zaudytować, sprawdzić i odnowić właśnie te ścieżki, gdzie już tych oznakowań jest mało albo ich nie widać.
0: Mhm. Można powiedzieć, że turystyka rowerowa przeżywa renesans?
1: Tak, jak najbardziej. Bardzo się cieszymy z tego powodu, ponieważ no, po pierwsze ruch to zdrowie. Jest to jakaś profilaktyka dla mieszkańców i turystów, a my no, jesteśmy ważnym elementem tej profilaktyki, ponieważ widzimy, ile rowerzystów naprawdę zmierza codziennie tymi ścieżkami, ale i mieszkańców, oni się przesiadają na rowery. To również, można powiedzieć, jest pewien sposób na zmniejszenie ruchu samochodowego. Wiemy, że no, zdarzają się problemy, dużo samochodów wzdłuż dróg powiatowych stoi, no a rowerzysta przejeżdża na rowerze, tak? Mhm. Nie stanowisz tego problemu. No i samo w sobie wspólne spędzanie czasu, widzimy, że przez to, że nasze ścieżki są bezpieczne, że są odseparowane często od jezdni właśnie pasem drzew, o który kiedyś było tak głośno, to te rodziny z małymi dziećmi też jeżdżą chętnie, ponieważ nie obawiają się żadnych zdarzeń po drodze.
0: A to jest tak, że taniej jest budować infrastrukturę rowerową niż tą dla samochodów?
1: Można to nawet porównać, co wydaje się no, zaskoczeniem, ponieważ no, ścieżki się kojarzą, czy te ciągi rowerowe, że są węższe, ale no, trzeba pamiętać, że je trzeba też odwodnić, je trzeba z dwóch stron zamknąć krawężnikami, także są to duże koszta często, ale no, dla nas, my tego w ten sposób nie przeliczamy, my po prostu... Ja uważam tak, że po pierwsze mieszkaniec, który ma bezpieczniej, no bo ta nowa ścieżka, którą będziemy budować, Kotusz, mały Kotusz Wielki do Jeziora Turawskiego, ona obejmuje dwie miejscowości, no a po drugie właśnie turyści, ale ja się cieszę, że na co dzień też poprawiamy tutaj byt i bezpieczeństwo no, moim mieszkańcom.
0: No właśnie, bo pokutuje takie przekonanie mimo wszystko, a co to zbudować taką ścieżkę rowerową, prawda, przejechać dywanik asfaltowy?
1: Średnio teraz tak, średnio to jest około miliona, kilometr około miliona już ponad pewnie, ale teraz nikt nie widzi, a my już kilka miesięcy trwają prace uzgodnienia samego projektu. bardzo ważny element budowy ścieżki. Jego nie widać. O nim się nie mówi, koparek nie widać, ale to jest najważniejsza praca i najbardziej dokładna. Musimy bardzo analizować, no bo jeżeli w projekcie będą jakieś błędy, bądź czegoś nie uwzględnimy, to później już w wykonaniu tego nie da się odwrócić. A wykonanie to jest ta najprzyjemniejsza część pracy, bo ludzie widzą, że coś się dzieje, no otwarcie, no i później, żeby długo służyło.
0: A czy wraz z rozwojem tych ścieżek rowerowych też rozwija się zaplecze na przykład w postaci wypożyczalni rowerów, no bo nie każdy ma możliwość przyjechania tam do was z własnym rowerem?
1: Tak, widzimy, że są już wypożyczalnie rowerów nad Jeziorem Turawskim. I myślę, że tu część, obserwujemy, że część zdarza się, Opolan jedzie właśnie na wypożyczonych w Opolu rowerach, ale jak najbardziej pojawiły się takie usługi i myślę, że one się będą rozwijały, ponieważ widzimy, że ilość tych rowerzystów jest coraz większa.
0: No ale rowerzyści konkurują, a jeżeli chodzi akurat o waszą gminę, z żeglarzami. Tak. Ich też jest więcej?
1: Żeglarzy jest więcej. Sporty wodne w ogóle w Turawie stały się znów jakby na nowo popularne. Wiemy, że mieliśmy kilka lat temu Mistrzostwa Świata. To zwróciło oczy wielu mieszkańców, ale też Polaków, Europejczyków tak naprawdę, nawet świata, można powiedzieć, na Jezioro Turawskie. I widzimy, że one jest odkrywane troszeczkę na nowo. Widzimy coraz więcej gości z Dolnośląskiego. Ze Śląskiego to jest, wiemy, że zawsze jest bardzo dużo. No i Opolanie, tak? Opolanie, oczywiście mieszkańcy gminy Turawa też się pojawiają. Myślę, że to też się wiąże z kolejnymi wyzwaniami, ale mamy już pomysł na to, żeby jeszcze bardziej atrakcyjnić to wszystko, co się dzieje w gminie Turawa.
0: Pojawiły się też takie łódki motorowe, spacerowe, którymi można popływać, nie mając nawet patentu.
1: Tak jest. Co ciekawe, na Jeziorze Turawskim jest bardzo dużo możliwości zrobienia tego patentu, ale rzeczywiście, dobrze pan zwrócił uwagę, można popływać sobie łódką, jachtem, można sobie z rodziną spędzić czas, romantyczną kolację o zachodzie słońca, także naprawdę wspaniałe momenty, całkiem niedaleko Opola. Mhm.
0: Chociaż oczywiście dbanie o te jeziora wymaga sporych nakładów, bo pojawiają się różnego rodzaju niespodzianki, jak na przykład na jeziorze dużym taka łacha wielka powstała brzegu.
1: Tak. My możemy zarządzać tylko promenadą i kawałeczkiem gruntu, który od promenady w stronę jeziora się znajduje, ponieważ mamy to w dzierżawie. Ale wiemy doskonale, że cały zbiornik należy do Wód Polskich, RZGW Gliwice, i Wody Polskie ten zbiornik traktują jako zbiornik retencyjny, czyli coś, co zabezpiecza przed ewentualnymi powodziami i rzeczywiście on się sprawdza, bo już mieliśmy niejednokrotnie przykład, że to jezioro zebrało dużą ilość wody z Małej Panwi i z Libawki i uratowało naprawdę w naszej ocenie duże tereny. No i oni też patrzą na to właśnie pod tym kątem zadaniowo i przede wszystkim remontują, dbają o wał, o wszystko. Woda to jest drugi element jakby dla nich, dla nas najistotniejszy, tak? Czasami rzeczywiście trudno tu pogodzić kierunki rozwoju tego miejsca, ponieważ, Wody Polskie mają zupełnie inne zadania, nie mają w ogóle wpisane nic, co związane z turystyką, ale też to, że lokalność działa, mamy oddział w Opolu, zawsze staram się właśnie pokazywać to, że oprócz tego elementu hydrologicznego, czyli zbierania wody i bezpieczeństwa, jest też właśnie to, co jest wokół, czyli turystyka, to, co przyciąga ludzi. No i tak wydaje nam się, że to się udaje, a zakwitanie jeziora, szanowni państwo, będzie. Tego naprawdę nie da się w inny sposób wykonać. My zawsze apelujemy tylko, żeby jak najwięcej wody było. W tym roku był problem, bo to było widać, ale też wiemy, jaka jest pogoda. Jest susza hydrologiczna i widać to po rzekach, widać to po zbiorniku turawskim. Mam nadzieję, że te kolejne lata będą pod tym względem lepsze.
0: A teraz przed tym sezonem jesienno-zimowym, kiedy z reguły pojawia się więcej opadów, będzie spuszczana woda?
1: Ta woda cały czas jest spuszczana. Tam też jeszcze trzeba pamiętać, jest tam elektrownia i tam pewna przepustowość jest zagwarantowana przez Wody Polskie. No i to jest kolejny element, który powoduje, że nie zawsze w tym jeziorze jest tak dużo wody. Dlatego tutaj jest kilka czynników, które wpływają na to, ale my liczymy na to, że tak, jesienią jak zaczną się opady, to widać po Małej Panwi, później już za jeziorem, widzę to z Urzędu Gminy, nawet obserwuję zawsze tej wody, jest więcej, a my się będziemy cieszyć, bo to powoduje można powiedzieć tak kolokwialnie, przepłukiwanie jeziora. O.
0: Taki temat poniekąd związany również z położeniem i zalesieniem, dużym zalesieniem gminy. Czy u Państwa jest też problem tych zwierząt, którym musicie udzielać pomocy, bo na przykład samochód je potrącił? Czy udało się na poziomie gminy to jakoś rozwiązać? Bo tutaj część gmin ma problem z finansowaniem tego rodzaju wydatków.
1: Tak, i rzeczywiście jest to kłopot dla gmin, ponieważ nie ma, szczególnie w tematach zwierząt takich typowo leśnych, ale które znajdują się na przykład albo na terenie drogi powiatowej, albo na terenie gminy, albo na terenie drogi krajowej, bo takie przypadki się zdarzają. Nie, w ustawie jest to niedoprecyzowane. No wiemy też, jesteśmy kontrolowani przez wyższe organy NIK, RIO, staramy się tak wydawać zgodnie z przepisem i tu rzeczywiście pojawia się często pytanie, co zrobić na przykład z rannym bocianem, który znajduje się na prywatnej posesji. Zdarza się, że pomaga nam pani z AWI, która to w Zawadzie tutaj w lesie prowadzi właśnie tą fundację, ale też to nie jest doprecyzowane, bo my na przykład nie możemy takich kosztów ponosić. I tutaj zawsze to pytanie sobie zadajemy, staramy się to oczywiście robić w ramach własnych, czyli mamy pracownika, który oprócz zalesień lasami się zajmuje, to również też wtedy bierze na siebie tą odpowiedzialność. No a wiadomo, jeżeli chodzi o koty, psy, te zwierzęta domowe, to mamy umowę podpisaną, ale też, co ciekawe, jedna z nielicznych firm, która przyjeżdża ze Śląska, są to ogromne kwoty, bo wyłapanie takiego psa to jest koszt około 2500. No i to jest często kłopot, tak. No, ale też patrzymy na to z drugiej strony, chcemy jak najbardziej humanitarnie podchodzić do każdego żyjącego stworzenia i bierzemy to wtedy na siebie. Tak.
0: Bo to są żywe stworzenia, ale to też zwierzęta i stworzenia, które mogą stwarzać zagrożenie dla mieszkańców.
1: Oczywiście,
0: prawda?
1: Tak, też się zdarza, są dziki, ale wtedy to są, część tak naprawdę tematów przejmuje nadleśnictwo, część koła łowieckie. A jeżeli są to tereny powiatu, to z kolei powiat też ma odpowiednie służby, które się tym zajmują.
0: Mhm. Jeszcze temat związany z kwestiami opiekuńczymi, bo pojawiły się takie sygnały, że jest problem na poziomie samorządowym z wypełnieniem tych, zapewnianiem tak zwanych usług opiekuńczych dla seniorów.
1: Tak. Tak, jest nowa ustawa, słyszeliśmy, która szybko została przeprocedowana. No i w myśl tej ustawy tak naprawdę okazuje się, że zakres pomocy starszym, szczególnie samotnym osobom jest jeszcze dalej poszerzany, ale nikt nie myśli o tym, kto to będzie robił i ilu ludzi trzeba, bo tam już wchodzą w grę święta, soboty, niedziele. U nas my mamy dosyć bardzo dużo tych programów. Pani kierownik Małgorzata Czerwińska z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej szeroko korzysta z tych programów. Mało tego, będziemy budować dzienny dom pobytu w Kotorzu Małym, dostaliśmy dofinansowanie, ale rzeczywiście zwróciła mi ostatnio uwagę, że niestety tych środków jest mniej. Tych środków zaczyna brakować i czy ta usługa door to door, czy opieka wytchnieniowa, która naprawdę była finansowana bardzo dobrze, teraz mamy mniej środków na nią, a trzeba pamiętać, że tych ludzi nie widać, tak? Ci, co pomocy potrzebują, najczęściej przebywają w domach, oczywiście przy tych dofinansowaniach może nie ma huku, petard i tak dalej, ale naprawdę ja wiem osobiście, bo też tych ludzi wielu znam, że to są bardzo ważne środki, które są potrzebne i myślę, że tu trzeba apelować do władz krajowych, żeby dalej te środki utrzymywały, bo jest ich rzeczywiście mniej.
0: Same rozwiązania prawne nie wystarczą w takiej sytuacji, prawda?
1: Dokładnie, tak. Rozwiązanie prawne, kolokwialnie mówiąc, można najprościej tak stworzyć, napisać, przegłosować ustawę, ale my tutaj na dole, tak mówiąc, czyli wójtowie, burmistrzowie, my musimy wymyśleć, w jaki sposób i iloma ludźmi to zrobić, tak? Czyli kolejne kadry trzeba pozyskać. No i pytanie jeszcze, jak spowodować, żeby rodziny tych osób starszych, a często się zdarza, że są, żeby czuły się bardziej odpowiedzialne, tak? A nie na zasadzie, że to już wszystko załatwi państwo. Wydaje mi się, że to chyba, tak, czyli gmina tutaj lokalnie, wydaje mi się, że to chyba, moje ocenie, to nie jest ten kierunek.
0: A w jakim nastroju samorządowcy zaczynają rok szkolny? Bo dzieci to wiadomo, że się cieszą.
1: Dobrze, mamy świadomość oczywiście środków i kosztów. My akurat w gminie Turawa remontujemy publiczne przedszkole w Kotorzu Małym. remontujemy publiczną szkołę podstawową w Zawadzie. Było wyzwaniem to, żeby no, uczniów tak ulokować, żeby wszyscy mieli miejsce, nie trzeba było zdalnie się uczyć i udało się to. Ten remont będzie trwał jeszcze do końca roku, znaczy remont, termomodernizacja tak naprawdę. Pełna, to jest obiekt ponad 100-letni. Także dużo wyzwań, co się nie ruszy, to trzeba uważać, żeby nie było jeszcze dodatkowych środków potrzebnych i tak się tam też zdarzyło. Ale no, cieszymy się, na razie no, wiem, że ustawa się zmieniła, zmieniły się oczywiście dieta i tak dalej. Obserwujemy to, na razie takich mocnych sygnałów nie mamy, ale na pewno są to kolejne wyzwania zarówno dla dyrektorów szkół, nauczycieli, ale też dla rodziców.
0: No to teraz trochę o takiej imprezie, która po raz pierwszy się będzie odbywała w waszej gminie, czyli tak jest, Dni tak. Gminy Turawa.
1: Tak jest, Dni Gminy Turawa, szanowni państwo, wielka impreza dwudniowa. Pierwsze takie podejście, stwierdziliśmy, że będziemy to robić w ramach dożynek, które się kiedyś odbywały. Oczywiście element rolnictwa będzie, bo będziemy dziękować lokalnie tym osobom, które się rzeczywiście do rozwoju tego rolnictwa przyczyniły na terenie gminy, ale tam również będziemy rozdawać stypendia wójta dla najmłodszych, czyli będzie tak bardzo uroczyście na scenie. No będzie oczywiście szeroka gastronomia, to wszystko się będzie odbywało na placu przy Urzędzie Gminy w Turawie, odwiedzi nas Jerzy Krysza, który na pewno spowoduje uśmiech na niejednej twarzy, no i będzie oczywiście muzyka, także serdecznie zapraszamy, w sobotę się zaczyna od 15, w niedzielę również i do białego rana będzie trwała zabawa.
0: Zapraszał nasz dzisiejszy gość, czyli Dominik Pikos, wójt gminy Turawa.
1: Dziękuję panu i dziękuję słuchaczom.

dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. To kupuje.

0: weekendowe wypady lub spotkania ze znajomymi. Na co dzień i na specjalne okazje. Przyjdź i sprawdź nasze rewelacyjne oferty we wszystkich sklepach. I bądź z nami na bieżąco na cecha-karolinka.pl.
1: Po reklamie.
2: Polskie Radio Pole, słuchają nas Państwo w sobotnie przedpołudnie, w 12 dniu września. Za chwilę mamy godzinę 11, czas na wiadomości. Zapraszam do słuchania. W wiadomościach spore zainteresowanie akcją profilaktyka dla smyka w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu. Na opolskich stacjach paliw 95 znów lekko w górę. Będą także polscy siatkarze przed meczem z Izraelem na Mistrzostwach Europy.
3: Wiadomości Radia Opole.
2: Rozpoczynamy od stolicy regionu. Do 14 jeszcze w Centrum Naukowo-Badawczym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu akcja profilaktyka dla smyka. Rodzice razem z dziećmi mogą skorzystać na miejscu z bezpłatnych badań i konsultacji. Rozmawiała z nimi Monika Matuszkiewicz-Biela.
4: Co będziemy dzisiaj sprawdzać?
5: Nietolerancja laktozy i ząbki. I stopy.
4: Bardzo dobre. Już byliśmy parę lat temu i byłam bardzo, bardzo zadowolona.
6: Teraz już test na laktozę był zrobiony, teraz badanie wzroku, badanie słuchu, logopeda. Zobaczymy, co damy radę.
4: Czyli generalnie cały przegląd.
6: Jak da radę, to na pewno. Bardzo fajny pomysł. Na przykład teraz, jak robiłam jej termin u okulisty, to mamy termin na kwiecień dopiero. Więc bardzo się ucieszyłam, że tutaj można bezterminowo praktycznie już na miejscu zrobić. Bardzo fajny pomysł. Musiałoby być częściej.
7: No w sumie tak nie wiemy. Przyszliśmy z ciekawością po prostu zobaczyć, co tutaj mamy do zaoferowania przez szpital. Tak głównie do laryngologa, bo bodajże też jest w ofercie.
2: Ta akcja w Centrum Naukowo-Badawczym USK w Opolu potrwa jeszcze do godziny 14.
3: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
2: Niepewna sytuacja na Bliskim Wschodzie w związku z kontynuowaną przez Amerykanów operacją przeciwko Iranowi. Głównym powodem zawirowań na rynku paliw, ocenia Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex. Po wzrostach z tego tygodnia wiele wskazuje, że na uspokojenie sytuacji przyjdzie nam jeszcze sporo poczekać.
8: Sytuacja w przypadku obu paliw wygląda tak, że zbliżamy się do pobicia takich kolejnych psychologicznych barier, granic, a więc w przypadku benzyny 8 zł za litr, w przypadku oleju napędowego 9 zł za litr.
2: I to praktycznie ma już miejsce na stacjach paliw w naszym regionie. Niemiła taka dla kierowców stagnacja. W sobotę prawie 8 zł za litr 95 oraz około 8 zł 90 groszy za litr oleju napędowego. Są informacje także dla ogrzewających domy olejem opałowym. Za litr trzeba płacić rekordowe 7 zł.
3: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
2: Wraz ze zmianami klimatu zagrożenia pożarowe przybierają inny charakter, wskazuje Tomasz Markiewicz z Nadleśnictwa Łopuchowo. Dodaje, że w związku z częstszymi pożarami lasów, prócz edukacji społeczeństwa, powinny także poważnie zmieniać się przepisy dotyczące planowania przestrzennego.
9: Spójrzmy tylko na liczbę ewakuowanych osób ostatnimi laty w Unii Europejskiej ze względu na pożary. Ta liczba rośnie. Spójrzmy na powierzchnię i udział tych pożarów. To wszystko rośnie. Spójrzmy na przesuwającą się granicę mocnych pożarów w kierunku północnym. To są wzrosty. Miejmy na uwadze nie tylko edukację ludzi, ale również przekaz do urzędników, do tych, którzy planują przestrzennie, do samorządów.
2: Polscy strażacy wspierali w sierpniu hiszpańskich kolegów w walce z ogniem, który nie przetaczał się przez bardzo trudno dostępne tereny, ale takie nowe wyzwania w opanowywaniu ogromnych pożarów, walki z ogniem miały miejsce także w Grecji czy chociażby we Włoszech.
3: Radio Opole. Pamiętamy o kibicach.
2: Po wygranej z Portugalią 3-0 przed polskimi siatkarzami na Mistrzostwach Europy już za kilka godzin drugie spotkanie, o czym z redakcji sportowej Grzegorz Łękowski.
10: Siatkarze reprezentacji Polski rozegrają dziś drugi mecz na Mistrzostwach Europy. Rywalem będzie Izrael. Zdecydowanym faworytem są biało-czerwoni. Początek rywalizacji o 15:00 w pierwszym spotkaniu czempionatu. Polska pokonała gładko Portugalię 3-0.
2: Jeszcze depesze agencyjne z ostatniej godziny.
3: Światowe agencje informują.
2: W nocy siły rosyjskie zestrzeliły ponad 200 ukraińskich dronów nad kilkunastoma regionami, także nad okupowanym Krymem. Nie sprecyzowano, które obiekty były celem ataku, ani czy zostały one uszkodzone. Dobiega końca festiwal filmowy w Wenecji. Nagrody za całokształt twórczości Złote Lwy otrzymali już Ellen Burstyn oraz George Clooney. Dziś tymczasem oczekiwanie na werdykt jury, która produkcja ze wszystkich zaprezentowanych okaże się najlepsza. W wiadomościach południowych między innymi zaprosimy na święto plonów w gminie Korfantów. To dzisiaj w Rzymkowicach.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
2: Zachmurzenie umiarkowane i duże bez opadów. Tak dziś wygląda pogoda na Śląsku Opolskim. Temperatury maksymalne niespecjalnie wysokie, tylko od 17 do 19 stopni. Wiatr mamy cały czas słaby, z kierunków zmiennych. Jeszcze spoglądamy na temperaturę w Opolu, zaledwie 14 stopni.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: NMOSD. Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders. To rzadka choroba autoimmunologiczna, która atakuje rdzeń kręgowy i nerwy wzrokowe. NMOSD diagnozowane jest przede wszystkim u osób w średnim wieku, a kobiety chorują nawet 9 razy częściej. NMOSD jest chorobą nieuleczalną, ale można ją skutecznie kontrolować lekami. Możesz skontaktować się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego ptsr.org.pl.
2: Kiedy przyjedzie tata?
3: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
2: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
4: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
3: O nie, proszę, nie.
2: Co się stało? Gdzie jest tata?
5: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
6: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
0: Reklama społeczna.
7: Reklama.
8: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
9: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus. Drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2. Kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
10: Jak żegnać lato, to tylko w Pałacu Pawłowice. Już w niedzielę 20 września święto chleba i winogron. Odwiedź kiermasz producentów żywności, w tym pieczywa, miodów, serów, wędlin i nie tylko. Na scenie wystąpią zespół folklorystyczny Rudniczanie, zespół wokalny Cantabile, Biesiada Polska oraz gwiazda Sławomir i Kajra. Ponadto warsztaty, konkursy i masa atrakcji dla każdego. Prowadzenie Arkadiusz Wieczorek. Święto chleba i winogron. 20 września o 14. Pałac Pawłowice. Gmina Gorzów Śląski.
7: Po reklamie.

0: Dzień dobry w audycji Nauka bez ściemy, bo tak to tłumaczę. Dzisiaj będziemy rozmawiać o środowisku, czyli w zasadzie takim miejscu, którego nie możemy ominąć, czy chcemy, czy nie chcemy. Możemy zamknąć oczy, a to środowisko i tak do nas zapuka. A jakie środowisko? Proszę bardzo, to może być ziemia, powietrze, woda. Ktoś powie, że wodę to sobie możemy kupić w butelkach, Bóg wie jaką, najdroższą na świecie. Powietrza? Nie zmienimy. Glebę, która nas otacza? Możliwe, ale o tym porozmawiamy, czy w ogóle warto. A naszym gościem dzisiaj jest pan Michał Jarosz, założyciel pracowni analiz środowiskowych A4Test z Prudnika. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Ja się jak zwykle co sobotę o tej porze nazywam Krzysztof Dobrowolski i skorzystamy z gościnności pana Michała, żeby powiedzieć, co nauka wymyśliła, byśmy mogli badać nasze środowisko, analizować i ewentualnie diagnozować, co można w nim zmienić, co omijać, a od czego trzymać się w ogóle z daleka. No to zaczniemy od tego, co podlega badaniom środowiskowym. To tak mądrze brzmi, ale tak jak kogoś dokładnie zapytamy, to nie wiem, czy potrafi sprecyzować.
1: Jak ktoś zadaje mi te pytanie, to ja sobie zawsze przypominam, czym jest gleba w naszym ujęciu analitycznym. To jest taki układ pięciofazowy, czyli woda, powietrze, cząstki organiczne, cząstki mineralne i co jeszcze? No i bakterie.
0: I to jest gleba?
1: To jest w takim naszym ujęciu sozologicznym, można by powiedzieć. Tak ja to definiuję, chociaż z gleboznawstwa to tylko pół roku na studiach mieliśmy przyjemność się uczyć. Ale jeżeli chodzi o to, czym my się zajmujemy, to sozologia w ujęciu praktycznym, nie każdy o tym słyszał, nie każdy o tym wie, że bada się zanieczyszczenia terenów, że bada się tereny poprzemysłowe, czy tam takie skażenia występują. Jak każdy usłyszy o skażeniach, to zaraz przypomina sobie w 22 roku problem na Odrze, na kanale Gliwickim. Tutaj problem alg, który też stężenie zasolenia podniósł w naszej rzece. To my skupiamy się na metalach ciężkich, skupiamy się na ropopochodnych, szukamy parametrów takich jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, ten słynny benzoapiren, który w powietrzu monitorujemy coraz częściej, widzimy te pomiary miejsca, gdzie jest zwiększony ruch publiczny. To my mierzymy to w gruncie, mierzymy to w wodach podziemnych, współpracując z geologami, głównie z geologami, z geotechnikami, którzy dokonując odwiertów, pobierają te próbki do takich specjalistycznych słoiczków z wkładkami teflonowymi i one są transportowane do nas. My tutaj, jak już taką próbkę zarejestrujemy, to dokonujemy ekstrakcji, jeżeli to są rozpuszczalniki organiczne, jeżeli to są pomiary chromatograficzne i mierzymy tam te węglowodory chlorowane, czy mierzymy chociażby te ropopochodne, te WWA, ten benzoapiren, to się ekstrahuje, ale nie zapominamy o tym, co paruje, co też jest bardzo istotne, to są te głównie LZO, te lotne związki organiczne, to mierzymy też przy wykorzystaniu innej aparatury, aparatura typu Headspace, która pozwala nam pobierać próbki, które przedostają się do fazy gazowej, a tym bardziej jak próbka brzydko pachnie, bo przecież jak pobieramy te próbki z terenów poprzemysłowych, to zapaszki też niemiłe się pojawiają. Nie są to takie zapachy, które kojarzymy sobie ze ściekami, czy też jak coś nam tutaj, jakiś kompościk, prawda, zapachnie. Nie, to są takie bardziej agresywne zapachy, one są czy takie chemiczne, one są najbardziej, powiedziałbym, szkodliwe dla środowiska gruntowo-wodnego.
0: Panie Michale, ale gdzie można spotkać te szkodliwe substancje, które podlegają właśnie badaniu dzięki postępowi nauki, również rozwojowi technologii?
1: No, musimy pamiętać o tym, że ponad połowa zasobów wody pitnej to są wody podziemne. A cały czas słyszymy, czy to w radiu, czy w telewizji, czy w mass mediach, że w chwili obecnej panuje susza hydrologiczna. To jest tak jakby ten trzeci, jak dobrze pamiętam, z czwartego poziomu najgorszej suszy hydrogeologicznej. To niestety nie jest to uregulowane jeszcze u nas, ale w takich krajach rozwiniętych, Europa Zachodnia, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, to tam wody podziemne już są chronione prawem tak samo jak wody powierzchniowe. Rozumieją naturę tego problemu i bada się te wody na dużą skalę. U nas to się rozwija powolutku, ale też coraz częściej ludzie z sektora prywatnego, z posesji też mają różnego rodzaju problemy, na przykład w dużych miastach, gdzie są studnie, czasami oddalone o kilka kilometrów od składowisk odpadów i tam mamy nie jeden przypadek, gdzie właściciel posesji potrafił wykryć, czy też nawet przerazić się, jak widział kilkudziesięciocentymetrową warstwę wolnego produktu we własnej studni, na swojej posesji.
0: Czyli te substancje toksyczne wędrowały po prostu z wodą, z ciekami wodnymi setki metrów?
1: Zgodnie z kierunkiem przepływu wód podziemnych. No najlepiej, jak mamy jakiś problem, to najlepiej zamieść go pod dywan. A fakt jest taki, że no to jest taki sektor, gdzie no nie jest to monitorowane. Jest wiele miejsc, gdzie kupuje się ziemię z jakichś wykopów, ziemię, która nie została przebadana, ziemię często, która wygląda jak piękna torfowa organiczna ziemia.
0: Są takie firmy przy drogach, widzimy nieraz ogromne hałdy ziemi. Część to taki gruz, który też się przyjmuje, on służy później, nie wiem, do podsypania pod jakieś fundamenty, a część to piękna ziemia, która wygląda bardzo pulchnie, jak z worka w hipermarkecie.
1: Tak, nie chciałbym tutaj nikogo postawić w złym świetle, ale są takie przypadki nieuczciwych dostawców, jak wszędzie zresztą. Tym bardziej, że tutaj tego nikt nie jest w stanie zweryfikować, bo prawnie funkcjonuje taka zasada, że właściciel tego terenu odpowiada za remediację i odpowiada za skażenia, no ale niestety nie jest to monitorowane w żaden sposób. My funkcjonujemy tylko na zasadzie relacji biznes to biznes, czyli tam, gdzie już są duzi deweloperzy, tam, gdzie są decyzje środowiskowe, gdzie są parkingi na przykład powyżej 0,5 hektara. Tam trzeba badać, tam są już wymagane decyzje środowiskowe, w tym często wymagane są badania rozpoznawcze zanieczyszczenia terenu, wymagane przeprowadzanie remediacji, co jest najbardziej uciążliwe, najbardziej kosztowne. No wyobraźmy sobie 10-hektarowe pole, gdzie trzeba ex situ wyciągnąć 2 metry ziemi. No to jest niewyobrażalny koszt, dlatego też są też takie tematy, gdzie przeprowadza się remediacje przy wykorzystaniu choćby mikroorganizmów. Efektywne mikroorganizmy, które przyspieszają biodegradację tych substancji szkodliwych, tych ropopochodnych przede wszystkim, bo wiadomo, metale ciężkie nam do powietrza nie uciekną, a nawet jakie bakterie zjedzą, to one tam zostaną. Znacznie ciężej jest utylizować metale ciężkie, czy też remediować metale ciężkie.
0: Co ten wyraz oznacza, remediacja?
1: Remediacja, jak uzdrowienie, oczyszczenie, to jest uzyskanie efektu ekologicznego, tak? Czyli mamy teren skażony, gdzie są przekroczenia zgodnie z rozporządzeniem, bo mamy takie rozporządzenie dotyczące oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Tam sobie możemy sprawdzić, jakie są wartości dopuszczalne dla pierwiastków ciężkich. Mamy tam 12 pierwiastków ciężkich, takie pierwiastki jak rtęć, kadm, molibden, arsen, chrom, bar, kobalt, cyna nasza kochana i cynk, którego sporo mamy w ziemi, przede wszystkim cynku, bo tło cynku w Polsce jest ogólnie wysokie.
0: A słynny ołów?
1: Słynny ołów oczywiście jak najbardziej. Kiedyś w laboratoriach za dawnych czasów no mierzyło się miareczkowo, była to mokra chemia, no to co się mierzyło? Ołów i rtęć. No a teraz już mierzymy na poziomie tutaj nawet w Prudniku 84 parametrów środowiskowych, o których wcześniej wspomniałem. I to mierzymy wszystko instrumentalnie, przy wykorzystaniu aparatury. Aparatury, która jest w stanie, mało tego, zbadać te same substancje, jak ołów i rtęć, ale z dokładnością nawet do jednej kropli w basenie olimpijskim.

0: to.
1: Dzięki współczesnym technologiom można badać zanieczyszczenie środowiska z dokładnością jednej kropli na basen olimpijski. Tak mówi właściciel laboratorium analitycznego Afortest z Prudnika, Michał Jarosz. Ile lat trzeba było poświęcić na tworzenie właśnie bardzo skomplikowanych przyrządów analitycznych, żeby z taką ogromną dokładnością, jednej milionowej, może miliardowej, zbadać istnienie jakiegoś pierwiastka w ogromnej masie ziemi, wody czy powietrza? Bo przecież pan zaczynał wiele lat temu, wtedy jeszcze takich urządzeń jak dzisiaj nie było. Jak to wyglądało przed laty?
2: Od 2008 roku już zdobywam doświadczenie w zawodzie. Rozpoczęło się od Wielkiej Brytanii. Tam udało się znaleźć pracę w zawodzie w akredytowanym laboratorium środowiskowym, które już badało zanieczyszczenia gruntów stricte. Akurat mieliśmy o tyle szczęścia, że pewne laboratorium zaczęło dynamicznie się rozwijać. No i zaczęto poszukiwać ludzi po fachu. I akurat byliśmy w tym miejscu, w tym czasie. Złożyliśmy podania razem z małżonką, z którą razem studiowaliśmy w Opolu, właśnie na agrobiochemii. Kierunek chemia, Wydział Matwis-Chem, to rozpoczęliśmy tą pracę w 2008 roku jako technicy i tam już w laboratorium analiz instrumentalnych, bo trzeba było trochę angielskiego się pouczyć, to udało nam się tam załapać i tam zaczęliśmy zdobywać doświadczenie, pracując w takim zespole prawie 100-osobowym, potem jeszcze więcej, gdzie bada się tylko i wyłącznie grunty od geologów, od geotechników, od wiertów. Bada się zanieczyszczenia. No, zawsze sobie tłumaczyłem to w ten sposób. A dlaczego w Polsce nie robiliśmy kariery na dzień dobry? Dlaczego zdobywamy doświadczenie w UK, potem przywieźliśmy je do Polski, tak parafrazując, ale zawsze takie było nasze zamierzenie. Jednak w Polsce były już laboratoria i były już takie pierwsze standardy jakości gleby, standardy jakości ziemi w 2002 roku, gdzie, proszę mi wierzyć, koszty badania zanieczyszczeń w tym zakresie, co teraz badamy, były kilkudziesięciokrotnie wyższe niż teraz.
1: Była to nowinka.
2: Była to nowinka, było kilka laboratoriów, które się tym zajmowały i zakresy były podobne, co prawda. Niemniej jednak skala przedsięwzięcia w takich krajach, gdzie już jest ta woda podziemna chroniona prawem, to jest tego dosyć sporo. I było to świetne miejsce, żeby zdobyć doświadczenie, żeby zobaczyć, jak to działa od strony technicznej głównie, bo wrzucono nas na głęboką wodę i pamiętam po pierwszych dwóch tygodniach pracy, gdzie zaczynaliśmy od takiego while upper, to się mówiło, taki człowiek od fiolkowania, czyli staliśmy tylko i pobieraliśmy próbki z takich małych fioleczek, to po dwóch tygodniach zaczęła się praca już przy instrumentach, przy analizie. Pamiętam, to tak 300 chromatogramów dziennie trzeba było przeczytać i generalnie człowiek był tak wyspecjalizowany, tak wąsko, że aż no, wręcz było to ciężkie, żeby sobie z tym poradzić. Nie można było narzekać. W zasadzie serwis aparatury, taki podstawowy, ale nie musieliśmy się troszczyć o jakieś przygotowanie próbek. Praca była podzielona na pracę zespołową. Dosyć mocno taśmowo to szło i tak to wyglądało na początku.
1: No i było to jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Czy wraz z tym aktem strategicznym coś się zmieniło, jeżeli chodzi o pracę laboratoriów w Polsce?
2: Oczywiście, że tak. Wchodzą dyrektywy unijne, no, są obostrzenia, coraz więcej też samorządy działają, coraz więcej świadomości ekologicznej jest wśród obywateli, wśród społeczeństwa. Ludzie zaczynają się martwić. A czasami, w moim odczuciu, to często zaczyna się właśnie od takich odważnych ludzi, którzy nie boją się powiedzieć, że coś jest nie tak i pójść z tym na przykład do urzędu, tak? Albo mają choćby czas na to.
1: Ale muszą najpierw mieć jakiś powód, żeby to zgłosić, czyli twarde dane, bo to, że ktoś przyjdzie i powie, brzydko pachnie ziemia wokół mojego ogródka, to jedno. Urzędnik najwyżej powie, no dobrze, no to trzeba to zbadać. I kto ma obowiązek? Ten właściciel posesji ogródka, czy urząd, na którego terenie leży ten ogródek?
2: No i taka spychanina często właśnie prowadzi do słabych efektów. Musimy brać sprawę w swoje ręce. Tak to wygląda. Teraz mamy możliwości olbrzymie, choćby internet, gdzie można znaleźć takie firmy, które się tym zajmują. I mamy świadomość, że chociażby kupując ziemię odpadową, no nie chcielibyśmy kupować ziemi odpadowej, tak? Nawet do ogródka. Czy to na posesję, gdzie ma rosnąć trawa. Trawa nawet świetnie rośnie na zanieczyszczonych terenach. Rośliny lubią bioremediować, bo to jest tak zwana fitoremediacja wtedy. Nie wszystkie, jak są takie silne skażenia, to nawet rośliny potrafią obumierać, co też się weryfikuje na terenach przemysłowych. Ale jeżeli chodzi o takie nasze przyziemne tematy środowiskowe, są takie przypadki, gdzieś tam ktoś kogoś podlał, jakiś rolnik też się skarży, bo tam przeleciała jakaś tam fala ścieków na jego posesję. Są takie przypadki i można z tym walczyć, nie trzeba chować głowy w piach.
1: Ile trwa badanie takiej próbki gleby albo wody ktoś przywozi do laboratorium? Kiedy można się spodziewać wyników?
2: Tu też jest coraz lepiej, bo kiedyś trzeba było czekać tygodniami na takie analizy, a teraz to jest tydzień. To jest 5 dni roboczych, to jest czasami nawet szybciej, bo są usługi ekspres. Czasami się to troszeczkę wydłuża, jak są duże wolumeny, jak mamy obłożenie, pojemność laboratorium, te lab capacity to jest przekroczone. Wówczas laboratoria zmagają się tutaj też z opóźnieniami tego deadline'u, ale generalnie to jest 5, 7, 10 dni roboczych.
1: A ludzie zdają sobie sprawę, że trzeba to badać? Czy to jest jeszcze bardzo, bardzo wąska wiedza dla nielicznych? No mam nadzieję, że ewentualnie taka audycja jak nasza może zwiększyć tę świadomość środowiskową.
2: Każdy lekarz by powiedział, czy też medyk, dmuchajmy na zimne. My diagnozujemy, szukamy śladów, szukamy zanieczyszczeń, wykazujemy te zanieczyszczenia, przelewamy na papier, chociaż to już teraz jest PDF, a nie papier, czyli wysyłamy dokumentację elektronicznie, ale w ten sposób zapobiegamy, aniżeli zaleczamy nasze choroby, czy też walczymy z chorobami, bo każdy doskonale rozumie, że dzisiejsze problemy zdrowotne są powiązane z jakością wody, z jakością powietrza, z jakością żywności, która rośnie w glebie i wiadomo, że w latach 50., 60. stosowano takie pestycydy, które teraz już nigdy nie mogłyby być dopuszczone do rynku i one są znacznie bardziej biodegradowalne, znacznie bardziej bezpieczne, ale jest ich o wiele więcej i nie sposób je znaleźć w takich badaniach.
1: Z jakimi problemami pojawiają się mieszkańcy okolicznych miejscowości, żeby was zapytać na przykład o coś, co im spędza sens powiek, bo się obawiają, że na przykład woda w studni może być skażona albo na przykład ziemia właśnie zanieczyszczona, bo ktoś kiedyś gdzieś przywiózł ziemię, nie wiadomo skąd, ładnie wyglądała, ale do końca coś jest nie tak.
2: To prawda, bywały takie przypadki pojedyncze, gdzie wydaje nam się, że jesteśmy przewrażliwieni. Jeden powie, że ma świadomość ekologiczną, drugi powie, że on jest przewrażliwiony. No musimy to jakoś gdzieś wypośrodkować. To są pojedyncze przypadki. Nie zmienia to faktu, że ludzie po prostu nie wiedzą, że takie rzeczy się robi. Że można weryfikować, badać, diagnozować nasze środowisko, nasze otoczenie, powietrze, wodę, ziemię i czasami szukamy tej przyczyny, co może powodować nasze złe samopoczucie. Często to są warunki środowiskowe. Potrzeba lat, żeby dowiedzieć się, co nam szkodzi.
1: Przez wiele lat, po prostu mówiąc tak potocznie, jesteśmy podtruwani.
2: Naukowiec powie, że z każdym oddechem spalamy się, tak? To jest wszystko kwestia dawki. Nasz organizm uczy się adaptować cały czas. To jest ciągła walka, prawda, z wirusami, z patogenami, z metalami ciężkimi. Gdzieś tam wyczytałem w publikacjach, że jednorazowe spożycie kadmu, nawet w niewielkich ilościach, powoduje to, że ten kadm przy naszej tkance tłuszczowej może pozostać na ładnych parę lat. Co nie zmienia faktu, że nie jesteśmy w stanie udowodnić, jak bardzo przyczynił się do kancerogenności, tak samo jak inne pierwiastki. Żyjemy coraz dłużej, zwracamy uwagę na tak zwany life expectancy, to jest taki parametr średniej długości życia i on się wydłuża. Wydłuża się, ale to też musimy mieć na uwadze, że wydłuża się, bo są coraz większe możliwości, jeżeli chodzi o medycynę, tak, która też oferuje coraz to nowe usługi, coraz to nowe badania, które pozwalają nam się diagnozować. Diagnozujmy się w szpitalach, w placówkach medycznych. To jest zalecane i to jest coraz częściej o tym słyszymy, ale też pamiętajmy o tym, że jednak zaszczepiamy się w tym środowisku. Zaszczepiamy się bakteriami, zaszczepiamy się tymi substancjami szkodliwymi, tymi toksynami, tymi metalami ciężkimi, które wpływają na kancerogenność, wpływają na mutacje genetyczne, czy to punktowe mutacje genetyczne, czy też mutacje bardziej rozległe. Nie sposób to zbadać, nie sposób to zweryfikować, bo jak powiem komuś, no wpracowałeś w agresywnych warunkach, demontowałeś dach azbestowy, a nie szkodzi, dobrą kasę zarobiłem. U nas niestety nie mamy świadomości, że taki jednorazowy kontakt przy demontażu, jesteś pracownikiem budowlanym w firmie, która demontuje taki dach azbestowy bez zabezpieczenia, jakiegokolwiek zabezpieczenia, już nie mówiąc o tych maskach, które mogą zabezpieczyć przed włóknami respirabilnymi. Chodzi o te struktury włókien azbestowych, taki azbest też badamy. To jest kilka włókien, kilka wiązek, które powodują azbestozę. Najbardziej na to narażeni są pracownicy budowlani, którzy demontują, remontują, wyburzają, bo nie mamy też świadomości, że ten azbest to nie jest tylko eternit. On występuje w uszczelkach, starego typu w posadzkach, w panelach różnego rodzaju, nawet w muszlach klozetowych, chociaż to były jakieś archaiczne przypadki, ale to są kleje, to są uszczelki, różnego rodzaju gruz z rozbiórki i powiedziałbym, że tutaj częściej nawet osoby prywatne, które są narażone, chcą sobie sprawdzić. To też są badania, które nie kosztują zbyt wiele, a można sobie sprawdzić, czy akurat ten materiał budowlany, ten odpad, no jest odpadem niebezpiecznym. Zgodnie z dyrektywą unijną my nie kwantyfikujemy. Kwantyfikacja to znaczy oznaczanie ilościowe, tak? My nie, czyli ile tego tam jest w tym kilogramie przykładowo albo w litrze. Jeżeli chodzi o azbest, to wystarczy, że wykryjemy jedną wiązkę azbestu, jedno włókno i to może być już zaklasyfikowane jako azbest. Laboratoria duże przede wszystkim badają tego typu próbki, bo to musi być odpowiednio zagospodarowane jako odpad niebezpieczny i tak dalej. No i w zasadzie to też są normy zagraniczne, te metody badawcze, które pozwalają zidentyfikować próbkę, która zawiera strukturę azbestu. To są też takie przypadki, gdzie osoby prywatne proszą o taką usługę. Zanieczyszczenia też rzadziej. To są miejsca często jakichś takich psikusów, ktoś komuś zrobił, zatruł mu drzewko na przykład. Takie przypadki były. W sytuacjach, kiedy prywatna osoba ma posesję przykładowo zlokalizowaną niedaleko przemysłu, czy też nieopodal jakiejś fermy, która generuje zapachy, nie mamy ustawy odorowej, z tego co ja się orientuję. To już jest duży problem. Ale jeżeli faktycznie jest organoleptycznie, czyli możemy...
1: Czujemy to,
2: zobaczymy, że woda nam się zanieczyszcza, że jakieś mamy, prawda, przebarwienia składowiska odpadów, które wpływają na nasze środowisko, na nasze otoczenie, to powinniśmy o tym mówić otwarcie i próbować w różnych miejscach, ażeby podjąć jakieś środki zaradcze, czy to są urzędy, czy to urząd marszałkowski, czy to gminy, czy nawet na własną rękę. Trzeba próbować na różny sposób, wierząc w to, że kiedyś to będzie fajnie

0: regulowane i nie będzie tej spychaniny, nie będzie tego konfliktu interesu międzyministerialnego chociażby, bo tak często też bywa, i będzie to uregulowane. Przede wszystkim będziemy mieli doświadczenie i będziemy mieli praktykę, która pozwoli, żeby to środowisko lepiej monitorować.
1: To umówmy się, że w drugiej godzinie naszej audycji porozmawiamy o tym, co pozwala tak dokładnie badać, diagnozować te wszystkie próbki, które do Was docierają, a więc gleby, powietrza, wody. No i najważniejsze, ewentualnie jak przygotować taką próbkę z własnego ogródka, czy trzeba przynieść ziemię z powierzchni, a może spod 30 cm, a może marchewkę, która została wyhodowana i nie mamy pewności, czy ona na pewno nie zawiera jakichś toksycznych substancji. Michał Jarosz, założyciel Laboratorium Analitycznego w Prudniku, AFORT Test, jest naszym gościem. Zapraszam już po wiadomościach. Krzysztof Dobrowolski. Hey!

0: Reklama.
1: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzja.opole.pl.
2: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Nadziewane kości do rzucia dla psów Asanki od 6,99. Karmy dla królików i kawi domowych Biofit Royal One 1,5 kg 39,99. Bentonitowe żwirki dla kotów Super Benek Compact lub Standard Lavenda 2x10 litrów za 65 zł. Sucha karma dla psów Folk 30,99 za kilogram. Tylko do 15 września znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale, polskie sklepy zoologiczne.
3: Chcesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
0: Reklamy.
4: Radio Opole w pasmach FM, w internecie. Jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. Na zegarach mamy południe. Czas na wiadomości. Zapraszam do słuchania. W wiadomościach południowych na święto plonów w gminie Korfantów zapraszają dziś Rzymkowice. Trzecia runda cyklu Kierowca Roku Opolszczyzny już trwa na żwirowni w Nowych Siałkowicach.
5: Wiadomości Radia Opole.
4: Msza święta w kościele świętych apostołów Piotra i Pawła w Rzymkowicach rozpoczyna formalnie święto plonów gminy Korfantów. Korowód Mdożynko wyruszy o 14. Godzinę później zaplanowano oficjalną część uroczystości z prezentacją koron dożynkowych i oczywiście rozstrzygnięciem konkursu na tę najpiękniejszą. W programie występy artystyczne, o 17:00 turniej sołectw o Puchar Burmistrza Korfantowa, po którym wystąpi z koncertem Karolina Trela. Świętowanie zakończy zabawa taneczna z zespołem Voice. A namysłowskie Błonia będą tymczasem miejscem tzw. wojewódzkich dożynek działkowych. Te tradycyjnie odbywają się raz w roku właśnie pod koniec lata. Wydarzenie dzisiejsze rozpocznie się o godzinie 14.
5: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
4: Do 120 km na godzinę. Szutrowa nawierzchnia i ostre zakręty. Na żwirowni Nowe Siałkowice trwa już trzecia runda cyklu Kierowca Roku Opolszczyzny, czyli sprint żwirownia. Zawodnicy mają do pokonania 4 przejazdy liczącej 2 km próby sprawnościowej.
6: Ten sport to nie jest tylko szybkość. W rajdach nie ma wielkiej szybkości. Tam jest technika jazdy. Jeżeli nie mają kasków, to my jako automobil klub posiadamy taką rzecz i mogą wystartować. Badanie kontrolne auta, a więc apteczka, gaśnica, to są tylko wymogi. Opony najlepiej by były zimówki.
4: Wyjaśnia Stanisław Kowzłowski z Automobil Klubu Opolskiego. Ceremonia wręczenia nagród dla najlepszych załóg około godziny 17.
5: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
4: Boisko Orlik w Kietrzu będzie remontowane dzięki 50-procentowemu dofinansowaniu z Ministerstwa Sportu. Wszystko powinno być gotowe do 15 października. Co się zmieni, mówi Grzegorzowi Frankowskiemu Michał Fita, dyrektor Centrum Kultury Sportu Tkalnia z Kietrza.
7: Będzie to nowa murawa, będzie to murawa już piątej generacji, murawa bezzasypowa, zupełna nowość, taka certyfikowana nawet przez te wszystkie instytucje futbolowe typu FIFA, UEFA i tak dalej, i tak dalej. Specjalna taka treningowa murawa. Też wyprzedzamy pewne działania. Mają wejść takie dyrektywy unijne, które zakażą w ogóle korzystania z trawy zasypowej od 2030 roku. Trochę wyprzedzamy ten fakt.
4: A w podopolskich Lędzinach dziś nie tylko wspólne wysiadowanie, ale także rodzinny bieg praktycznie dla wszystkich. Zaprasza Wioletta Lubiewska z Koła Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich Lęda w Lędzinach.
8: Pierwsza część imprezy zaczyna się o godzinie 13.30. Jest to nasz pierwszy bieg rodzinny. Zrobiliśmy dwie trasy. Jedna trasa jest rodzinna i można z najmłodszymi dziećmi, rodzice, osoby na wózkach, z wózkami. Wszyscy mogą w tym biegu, na tej trasie wziąć udział. Druga trasa to już jest trasa dla sportowców, prawie 6 km.
4: A w trakcie festynu na terenach zielonych za świetlicą w Lędzinach także konkursy z nagrodami i wiele atrakcji dla całych rodzin.
5: Światowe agencje informują.
4: Arabia Saudyjska zamknęła rurociąg wschód-zachód po tym, jak ta kluczowa magistrala naftowa została zaatakowana przy pomocy dronów. Jednocześnie jemeńscy Huti mieli zająć strategiczną wyspę Perim w cieśninie Bab al-Mandab, z kolei ujścia Morza Czerwonego. Ten podwójny atak na rurociąg oraz wyspę Perim może stanowić bardzo niebezpieczną eskalację i tak już bardzo skomplikowanej sytuacji na światowych rynkach paliwowych. Słowacja, która do tej pory samotnie blokowała przedłużanie sankcji nałożonych na Rosję, ma ostatnio sojuszników w Unii. Wynika z informacji brukselskiej korespondentki Polskiego Radia Beaty Pomeckiej. Czasu na decyzję coraz mniej. Sankcje muszą być przedłużone do północy we wtorek.
5: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Prawie o 2 stopnie zwiększyła nam się temperatura w Opolu w ciągu ostatniej godziny. Mamy w tej chwili taką mocną szesnastkę, niespecjalnie wysoko. Dziś proszę spodziewać się temperatur nie wyższych niż 19 stopni. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, raczej bez opadów. Wiatr mamy cały czas słaby z kierunków zmiennych.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Reklama społeczna.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
3: Cześć, tu Kasia Linz, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
2: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
3: Więcej na funduszobywatelski.pl.
4: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
5: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
0: Reklama społeczna.
1: Reklama.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
10: 3, 17, 40.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, a teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus. Drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2. Kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
1: Po reklamie.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Powietrze, woda i gleba. To wszystko nas otacza na co dzień, czy chcemy, czy nie chcemy. Można jednak te wszystkie środowiska badać po to, żeby się dowiedzieć, czy nie zostały skażone, po to, żebyśmy się dowiedzieli, jak można neutralizować te skażenia. Tym na co dzień zajmuje się Michał Jarosz, który z wykształcenia jest chemikiem, analitykiem i założył laboratorium A4Test w Prudniku. Druga część audycji, Krzysztof Dobrowolski, i tym razem będziemy mówić o bardzo zaawansowanych technologicznie urządzeniach, które służą do badania tych trzech środowisk. Ale czy na pewno są to tylko trzy środowiska?
2: No trzeba powiedzieć, że mamy możliwości teraz, aby wszystko przebadać. Bada się glebę, bada się powietrze glebowe, badamy mikroorganizmy w tej glebie, badamy samą wodę, kiedy mówimy o badaniach chemicznych i o badaniach środowiskowych, pomijając te wszystkie badania techniczne, badania geotechniczne. No my w usługach socjologicznych powiązanych właśnie z geologią współpracujemy z geologami i kiedy oni pobierają te próbki środowiskowe, kiedy pobierają próbki techniczne z odwiertów, badając nośność tego gruntu, to kiedy jest to działka przemysłowa i jest to już wymagane z urzędu, czy też inwestor ma świadomość, bo chce sobie sprawdzić, czy nie będzie kupował terenu zanieczyszczonego. Są różne przypadki. Czasami kupuje teren zanieczyszczony po to, żeby chociażby móc negocjować cenę tego terenu, bo to też ma olbrzymie znaczenie. Jeżeli teren nie spełnia norm, to wartość tej działki automatycznie spada. Jeżeli jest problem środowiskowy, jeżeli tam są problemy już na takim poziomie skażeń, że mogą wpływać na ryzyko zdrowotne, tym bardziej, jeżeli jest to woda z odwiertu, kiedy budujemy studnie, to oczywiście, kiedy budujemy studnie, zanim zacznie ta studnia funkcjonować, zanim zaczną ludzie pić wodę z tej studni, uzdatnioną wodę, no to trzeba zawsze takie badanie wykonać. Są to parametry fizyko-chemiczne, potem są to parametry biologiczne, mówiąc potocznie bakteriologia. No i wtedy, kiedy ta woda spełnia wymagania, spełnia wszelakie normy, po uzdatnieniu jest zdatna do spożycia.
1: To teraz powiemy o całym procesie tego badania. Ktoś przynosi glebę. Ile trzeba tej ziemi, żeby zbadać?
2: Ta ilość ciągle spada, bo możliwości instrumentalne, bo dzisiaj to już jest analiza instrumentalna. Kiedyś to było miareczkowanie, kiedyś to były papierki lakmusowe, kiedyś to była taka zabawa w mokrą chemię, a dzisiaj to już jest zaawansowana technologia, zaawansowana aparatura, a w naszej dziedzinie chemii analitycznej nazywamy to analizą instrumentalną. Dla potrzeb analityki środowiska, tak? Czyli badając te próbki, te różne matryce typu gleba, woda, odpady wszelkiego rodzaju, powietrze, to oceniamy, czy jest to odpad niebezpieczny, czy jest to odpad obojętny, czy jest to odpad inny niż niebezpieczny, tak? Czy są spełnione normy, jeżeli chodzi o zawartość substancji, które powodują ryzyko zdrowotne, typu metale ciężkie, które badamy na przykład przy użyciu ICP-OS, to mówiąc w skrócie jest to optyczny spektrometr emisyjny.
1: To przypomina dużą kuchenkę mikrofalową.
2: No, troszeczkę większą. Waży prawie 100 kg, a ciekawostką jest to, że jeszcze 20 lat temu ważył pół tony. Także tutaj widzimy, że technologia idzie do przodu, pomijając sam fakt, że te spektrometry są bardziej czułe, potrafią zmierzyć ślady pierwiastków ciężkich, bo to kilkadziesiąt pierwiastków jednocześnie możemy oznaczać w tym metale ciężkie, od poziomów jednej cząstki na miliard. Co nie zmienia faktu, że jeszcze są bardziej zaawansowane urządzenia, które potrafią od jednej cząstki na bilion dokonywać pomiarów. Ale po co? No bo szukamy śladów tak naprawdę. Jeżeli jest jakaś poszlaka, jest jakiś ślad, który wpływa na zagrożenie zdrowotne, czy też zagrożenie środowiskowe, a powiedziałbym, że w środowisku no, te olbrzymie masy ziemskie, te olbrzymie hałdy, no przykładowo nie jest łatwo przebadać hałdę, która ma 100 tysięcy ton, ale trzeba to w jakiś sposób ocenić i ktoś za to odpowiedzialność musi wziąć. To wtedy taki próbkobiorca przychodzi, pobiera te próbki z tej hałdy w różnych miejscach. On to oczywiście planuje zgodnie z odpowiednią strategią, ma do tego uprawnienia, pobiera tą próbkę, no i wtedy staramy się ocenić choćby, czy ta hałda jest wypełniona tym samym materiałem, czy nie, czy to jest jednolity materiał, czy to są jakieś różne odpady. No często bywa tak, że jest to możliwe do zagospodarowania i tego badania środowiskowe są potrzebne. Przy wykorzystaniu tej aparatury, jakim jest ICP-OS, czyli ten optyczny spektrometr emisyjny z plazmą wzbudzoną indukcyjnie, mamy możliwość analizy kilkudziesięciu pierwiastków jednocześnie. To mówimy tutaj o metalach ciężkich stricte. No i do tego dochodzą kolejne aparaty, które służą do badania substancji organicznych. Tutaj mówimy o substancjach nieorganicznych, a aparatura, która służy do badania substancji organicznych, czyli tych rozpuszczalników ropopochodnych, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, w tym ten słynny benzoapiren.
1: To, co jest najbardziej kancerogenne.
2: To, co jest najbardziej kancerogenne, to, co najbardziej tkwi w naszej świadomości ekologicznej, bo o tym słyszymy w radiu, w telewizji i wiemy, że to jest przede wszystkim w powietrzu, z którym też do końca się jeszcze nie uporaliśmy, bo wiemy, że różnie z tym bywa. Różnie z tym bywa, czasami nie jest to zbyt przyjemne, kiedy gdzieś tam na jakichś peryferiach trafiamy w zimie na miejsce, gdzie za bardzo nie da się spacerować. No niestety to jest jakby priorytet i idąc dalej patrzymy na środowisko gruntowo-wodne, patrzymy na środowisko wód powierzchniowych i wód podziemnych.

0: Jaka jest minimalna jakaś próbka tej gleby, którą to urządzenie już może zbadać? Czy to się przynosi w wiadrach, czy wystarczy jakiś mały pojemniczek i on sobie da z tym radę?
1: Objętość próbki do przeprowadzenia badań jest niewielka. Te nawaszki są niewielkie. Od 100 gram potrafimy już zmierzyć kilkadziesiąt pierwiastków, bo sama nawaszka z takiej zhomogenizowanej i wysuszonej próbki to jest 2 gramy. Ona jest dobrze zmielona, dobrze wymieszana i ta powtarzalność musi być uzyskana. Jeżeli chodzi o aparaturę do analizy spektralne, to gleba musi być uprzednio zmineralizowana. Mineralizujemy tą glebę w wodzie królewskiej. Tam praktycznie wszystko, jaka gleba się rozpuści, jedynie krzemiany się nie rozpuszczają, tak? A te pozostałe wszystkie substancje toksyczne, te pierwiastki zostają pięknie rozpuszczone. Katuje się to w tej wodzie królewskiej przez, można powiedzieć, godzinę w 120 stopniach, tak? Także mało tego, że jakbyśmy tam wsadzili palca, to by nic z niego nie zostało, to jeszcze to jest w 120 stopniach i taką próbkę po mineralizacji rozcięcza się wodą destylowaną oczywiście, no i podaje się do podajnika próbek, gdzie taka automatyczna igła zanurza się w tej próbce, ją pompuje, żeby przez te wszystkie wężyki ta próbka dostała się na tak zwany nebulizer, rozpylacz, a następnie do komory mgielnej, gdzie w tej komorze mgielnej w postaci znebulizowana próbka dostaje się na tak zwany palnik, gdzie przy użyciu najnowocześniejszej technologii, tutaj mówimy o dużym polu elektromagnetycznym, tam jest cewka, gdzie następuje jonizowanie argonu aż do postaci plazmy. Tam występuje temperatura na poziomie 10 tysięcy kelwinów, czyli można to przyrównać do powierzchni Słońca. A co się dzieje wtedy z taką rozpyloną próbką po takiej mineralizacji? No następuje rozpad. Rozpad tej próbki, totalny rozpad na atomy, a w momencie, kiedy ta próbka chce wrócić do swojej poprzedniej postaci, te elektrony przeskakują z jednego poziomu energetycznego na drugi, następuje emisja. Także nam się wydaje, że my widzimy, że tam się pali, jakby palnik, bo mówimy na to palnik, ale to, tam się nic nie pali. To jest emisja fotonów, czyli taka próbka po prostu zaczyna świecić. A każdy pierwiastek świeci inaczej. Każdy pierwiastek emituje inną barwę. I tutaj na przykładzie tego urządzenia, gdzie jest optyka, zaawansowana optyka i na końcu taki tak zwany polichromator, który rozszczepia światło, jednocześnie potrafi zmierzyć kilkadziesiąt pierwiastków. Intensywność tego światła z dokładnością do 1000 nanometra, czyli do pikometra, potrafi zmierzyć intensywność tego światła i z tej intensywności światła oprogramowanie software liczy stężenie tego pierwiastka. No to jest może i łatwe do powtórzenia, ale, ale nie sposób to do końca zrozumieć od strony praktycznej. Tego typu aparatura jest już dostępna. No można powiedzieć, jest to wartość takiego Mercedesa dobrego, nowego z salonu, ale tego typu aparatura pozwala nam oceniać już pierwiastki nie miareczkowo 2 typu ołów i rtęć, tylko powiedzmy tu w tym przypadku metodycznie 12 pierwiastków toksycznych, a w wodzie to nawet już 24 parametry jednocześnie.
0: Ile zabiera to czasu tej zaczarowanej maszynie?
1: Maszyna potrzebuje aż 2 minuty, żeby dokonać takiej analizy. Oczywiście wcześniej musi być kalibracja, musi być ten roztwór myjący, te wężyki wszystkie, czyli też tak zwana matryca, ale czysta matryca z tej super ultraczystej wody destylowanej, zakwaszona też najwyższej jakości kwasami ultraczystymi i standard wewnętrzny. A po co jest ten standard wewnętrzny? No po to, żeby mierzyć też responsywność, zmiany responsywności urządzenia. No wiadomo, że powtarzalność może się zmieniać. Używa się rzadkich pierwiastków. My na przykład jako wzorzec stosujemy wewnętrzny, stosujemy ITR, czyli taki rzadki pierwiastek, nie każdy wie, że taki w ogóle istnieje.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: W dzisiejszym programie rozmawiamy o badaniach, analizach, wszystko co można zrobić z otaczającym nas środowiskiem, a więc powietrzem, wodą, glebą, ale warto zapytać, skąd to wszystko się wzięło, gdzie były początki?
2: No z tego co ja się orientuję i z tego co moi mentorzy mi opowiadali, nauczyciele, i to badania środowiskowe narodziły się w Wielkiej Brytanii. I były to lata 70., London Docklands, gdzie tamiza już miała tak uporczywy, nieładny zapach, że społeczeństwo zaczęło się skarżyć masowo. I tak naprawdę wtedy wszczęto procedury takie jak stworzenie ochrony środowiska, stworzenie placówek, które będą się tym zajmowały, będą spoglądały na to, co się dzieje w otaczającym nas środowisku, i pomiary rozpoczęto badać tą wodę, szukać przyczyny i tak dalej, i tak dalej. Można powiedzieć, że to już ponad 50 lat rozwoju tej branży i postęp technologiczny jest olbrzymi. Kiedyś kolumny chromatograficzne miały kilka centymetrów grubości. Teraz to są już mikrometry. Ta separacja tych substancji na tych kolumnach jest znacznie bardziej dokładna. Detekcja tych substancji jest o wiele bardziej czuła, czyli mamy te dolne granice oznaczania, czyli te limity detekcji mamy od poziomów jednej cząstki na bilion. Standardy środowiskowe dla takich parametrów jak rtęć w wodzie nie powinna przekraczać jednej cząstki na miliard. Kadm tak samo. Pierwiastki ciężkie w glebie to jest kilka miligramów. Taka rtęć w zależności od głębokości, od przepuszczalności tej gleby też nie powinna przekraczać kilku miligramów. Tak samo arsen, bar, kadm, kobalt, chrom, molibden, nikiel, cyna, cynk, pierwiastki toksyczne, które przede wszystkim na terenach poprzemysłowych, na terenach miejskich, przy szlakach komunikacyjnych, niedaleko kominów, pojawiają się w glebie, wykrywamy je w wodzie podziemnej, wykrywamy je w otaczającym nas świecie, tych parametrów szkodliwych, tych substancji szkodliwych, które wpływają na ryzyko zdrowotne.
1: Nie wiem, czy to prawda, ale podobno po tych zabiegach angielskich w tamizie pojawiły się jesiotry.
2: A tego to ja nie wiem. Ponoć jesiotry oczyszczają basen wodny z glonów i tak dalej, jak pewnie niektóre gatunki ryb, chociaż nie jestem ichtiologiem, nie będę się wypowiadał, chociaż lubię wędkarstwo. Także jeżeli chodzi o badania środowiskowe, to spoglądamy na takie matryce jak gleba, grunt, patrzymy na odpady generowane przez firmy, przez producentów. Te odpady trzeba zagospodarować, trzeba je przewieźć z punktu A do punktu B. No i takie odpady również się bada. Wykonuje się tak zwane testy zgodności odpadów i taki odpad musimy też diagnozować.
1: Panie Michale, ale niestety jeszcze mamy w wielu miejscowościach tak zwane kopciuchy. Widać to gołym okiem, szczególnie gdy już jest trochę chłodniej. I gdybyśmy chcieli mieć pewność, że sąsiad nie spala wysuszonego drewna, porządnego opału, tylko wrzuca do pieca, nazwijmy to elegancko, byle co. Do czego, do jakiego pojemnika takie powietrze można nabrać i przywieźć do laboratorium, żeby to było wiarygodne?
2: No tutaj jest to niestety niezbyt łatwa procedura i raczej musi być wykwalifikowany próbkobiorca, który będzie dysponował odpowiednim sprzętem, odpowiednimi pompkami, takimi rurkami z sorbentem, choćby najprościej z węglem aktywnym, gdzie przepompowuje się takie powietrze. Potem można to wyekstrahować w laboratorium i przebadać.
1: Do reklamówki tego nie złapiemy.
2: No niestety, jeżeli chodzi o powietrze, to badania powietrza, trzeba być wyspecjalizowany w tym kierunku. I mamy takie laboratoria w Polsce, które przede wszystkim skupiają się na pomiarze emisji, spalin i tak dalej. My skupiamy się na tych matrycach stałych, na glebie, na wodzie podziemnej, na wodach powierzchniowych. Wykazujemy zanieczyszczenia w otaczającym nas środowisku gruntowo-wodnym. Ale jest to oczywiście ze sobą ściśle powiązane.
1: Ale w większych miastach są na przykład tak zwane ekopatrole Straży Miejskiej i podobno mają właśnie takie urządzenia, dzięki którym można pobrać próbkę powietrza zanieczyszczonego, no i nazwijmy to czarno na białym, ustalić sprawcę.
2: Ustalić sprawcę, wlepić mu mandat, ale czy to pomoże w rozwiązaniu problemu?
1: Do następnego wezwania przez sąsiadów prawdopodobnie.
2: Tak, tak. Bardziej tutaj musielibyśmy iść w kierunku budowania tej świadomości ekologicznej albo chociażby zaleceniach czy też doświadczeniu, gdzie na przykład nie ma już kopciuchów. Pojedziemy do miasta zdrojowego, co też kiedyś było napiętnywane, bo i nawet w miastach zdrojowych nie było jak czym oddychać, a teraz to już się zmieniło i nie od razu Rzym zbudowano. Głęboko wierzę w to, że z biegiem lat wszyscy poczujemy tą świeżość tego powietrza i będziemy starali się za wszelką cenę, żeby nie korzystać z paliw kopalnianych, tylko korzystać z alternatywnych źródeł energii celem usprawnienia jakości powietrza. No naprawdę polecam. Polecam chociażby wycieczkę do Pragi, która już nie czuć, że to jest w zimie miasto, gdzie nie idzie czym oddychać. Jest naprawdę świeże powietrze. Dusi.

0: To zróbmy na koniec taki kącik edukacyjny. Co pana zdaniem jest najgorszym produktem, który można wrzucić do pieca? Wiadomo, że podobno plastiki i odpady, co może powodować największe spustoszenie w naszym środowisku, powietrzu, no i oczywiście u nas, u ludzi.
1: Nawet jeżeli to jest paliwo kopalniane, a wiadomo, że w przeważającej większości to są jeszcze paliwa kopalniane typu węgiel, ekogroszek, to zadbajmy o to, żeby to było od certyfikowanego dostawcy. Zadbajmy o to, żebyśmy mieli przebadany węgiel, chociażby pod względem kaloryczności. I już wtedy wiemy, że ten dostawca będzie musiał się bardziej natrudzić, aniżeli oszukać swojego klienta i dostarczyć paliwo drugiej kategorii, czy też gorszej jakości, sprowadzane, prawda, skądś tam. Bo dobre paliwo kopalniane, przebadane, o wysokiej kaloryczności, podawane w piecach najlepiej, gdzie występuje tak zwane spalanie od góry, nie generuje tyle smogu. Wytwarza się ten dwutlenek węgla, te gazy są dosyć nawet niewidoczne i to jest jakby najlepszy sposób. Unikajmy za wszelką cenę kupowania paliw kopalnianych, węgla, groszku od wątpliwych dostawców, którzy wykorzystują brak wiedzy klienta.
0: Jeżeli chodzi o te tworzywa sztuczne, odpady, jakieś butelki.
1: To już jest skrajność. Naprawdę tego typu proceder to już jest, można powiedzieć, krzywdzimy siebie i bliźniego, to wpływamy na bardzo duże zanieczyszczenie powietrza. Te powietrze jest kancerogenne, to powietrze się nie nadaje w żaden sposób do tego, żebyśmy nawet poszli sobie na spacer. Musimy tego za wszelką cenę unikać. Pomijając fakt, że niszczymy w ten sposób instalacje, swoje piece, kominy, które się oblepiają tym dymem, który zawiera te pozostałości po choćby tych sokach, które występują w mokrym drewnie na przykład, albo w jakimś takim żywicznym drewnie, które też mogą uszkodzić przewody kominowe, a swoją drogą potem już odpady, które generują toksyczne dioksyny i furany.
0: Muszę zapytać się o naszą świadomość środowiskową. Czy ta świadomość wzrasta w porównaniu na przykład z okresem, kiedy pan zaczynał? 10-20 lat temu.
1: Oczywiście, że tak. Jestem przekonany, że świadomość ekologiczna wzrasta. Ludzie raz, że mają dostęp do tego typu informacji, wręcz czasami są, można powiedzieć, bombardowani tego typu informacjami, czy to w mass mediach, czy to w mediach społecznościowych. Rozumienie problemu też znacznie się poszerzyło. Szukamy przyczyny naszych problemów, szukamy przyczyny kancerogenności, dbamy o nasze zdrowie coraz bardziej, mamy podejście do życia zupełnie inne, ludzie zaczynają biegać, uprawiać sport, dbać o dietę. To jest nasza świadomość, którą może kiedyś zaniedbywaliśmy, ale teraz nawet po ilości próbek to widzimy, bo tych próbek jest coraz więcej zapytań jest, coraz więcej ludzi, którzy próbują brać sprawy w swoje ręce, czy to zadzwonić do urzędu. Może nie chodzi tu o to, żeby donosić, ale obowiązek obywatelski polega na tym, że chronimy siebie i bliskich. Nieraz miałam taką przyjemność, że ludzie dbają, chcą, żeby był porządek. Ludzie dobrej wiary przede wszystkim chcą, żeby był porządek, żebyśmy mieli tutaj wszystko poukładane, żebyśmy dbali o środowisko, dbali o zdrowie. Jestem przekonany, że tak szybko nie nastąpi, ale to idzie w dobrym kierunku.
0: To niechaj to będzie najlepszą puentą naszej dzisiejszej audycji, w której gościliśmy założyciela Laboratorium Analitycznego A4Test z Prudnika, Michała Jarosza. To przed panem dużo pracy jeszcze.
1: No na pewno. Przede wszystkim certyfikacja, do której dążymy na co dzień. Wiadomo, że to wiąże się z tworzeniem procedur przede wszystkim, tak jak w każdym laboratorium. Można to porównać troszeczkę do pracy w kuchni, bo tam też są przepisy. No i my też z tych przepisów korzystamy. My to na to mówimy procedury, normy ISO, czy też normy, nie tylko standard międzynarodowy, ale wszelkiego rodzaju metodologia, którą można zastosować celem dokonania oceny środowiskowej, diagnozy, która jest potrzebna nam po to, abyśmy chociażby mieli mniej chorób, żebyśmy byli zdrowsi. To jest czerpanie przyjemności z życia, a do tego właśnie dąży analityka środowiskowa, do tego dąży medycyna, do tego dążą nauki ścisłe, do tego dążą ludzie dobrej wiary. Bo chcemy to robić, bo chcemy wiedzieć, a może nie chcielibyśmy kupować ziemi odpadowej, a mieć po prostu ogródek, w którym można zasadzić warzywka i mieć pewność, że ta marchewka nie zakumulowała sobie troszeczkę substancji typu pierwiastki ciężkie albo benzoapiren. No jest to udowodnione naukowo i musimy pamiętać o tym, że ta ziemia powinna spełniać normy.

0: na weekendowe wypady lub spotkania ze znajomymi. Na co dzień i na specjalne okazje. Przyjdź i sprawdź nasze rewelacyjne oferty we wszystkich sklepach. I bądź z nami na bieżąco na cecha-karolinka.pl.
1: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
2: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ i A w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i A w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
3: Po reklamie.
4: To bardzo ładne, słoneczne, sobotnie popołudnie. Słuchają Państwo Radio Opole w pasmach FM. W internecie jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+, na zegarach 13. Wiadomości, a w nich 80. rocznica komunistycznej zbrodni na żołnierzach Bartka, upamiętniona na Polanie Śmierci w Starym Grodkowie. Ramię w ramię z wojskiem. Militarny Dzień Otwarty rozpoczyna się właśnie teraz na Wyspie w Koźlu.
5: Wiadomości Radia Opole.
4: 80. rocznicę komunistycznej zbrodni na żołnierzach Bartka upamiętniono na Polanie Śmierci w Starym Grodkowie. To miejsce jest symbolem pamięci o ofiarach powojennego podziemia niepodległościowego. Operacja Lawina była prowokacją Urzędu Bezpieczeństwa, mającą na celu pojmanie i uwięzienie żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych oddziału kapitana Henryka Flamego. Przypomniał na miejscu doktor habilitowany Kamil Dworaczek, dyrektor oddziału IPN-u z Wrocławia.
6: Zdecydowano, że żołnierze ci zostaną zwabieni tutaj, właśnie między do Starego Grodkowa, chociaż trzeba zauważyć, tych miejsc egzekucji były trzy, bo to Stary Grodków, Malerzowice Wielkie i Barut. Szacuje się, że ofiarą operacji Lawina padło około 100 żołnierzy i to tak naprawdę był niestety koniec działalności tego zgrupowania na terenie Beskidów.
4: W Starym Grodkowie była dziś także Henryka Gruszka, najstarsza córka Tadeusza Przewoźnika i zarazem bratanica Jana Przewoźnika, pseudonim Ryś, który był zastępcą kapitana Flamego.
7: To byli bardzo młodzi chłopcy, chcieli żyć, chcieli założyć rodziny, no ale niestety poszli walczyć o słuszną sprawę, żeby nasze dzieci, teraz moje wnuki, nie mówiły po rosyjsku, żeby Polska była Polską. Młodzi chłopcy w wieku 21 lat, 20, 19.
4: Oprócz Starego Grodkowa takie upamiętnienie tamtych wydarzeń dziś również koło Malerzowic Wielkich. Początek zaplanowano na 14.45.
5: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
4: Wojskowa Akademia Medyczna WAM wraca do Łodzi. Promocje na pierwszy stopień oficerski otrzymali dzisiaj podchorążowie, którzy od lipca kształcą się w strukturach nowej uczelni. To przyszli wojskowi lekarze, ratownicy medyczni, ale nie tylko, zaznaczał wiceszef MON Cezary Tomczyk.
8: Dziś budujemy cały system medycyny pola walki. Wojskowa Akademia Medyczna, wojska medyczne, budowa szpitali polowych, Legion Medyczny, ale to rola uczelni medycznej jest kluczowa. To tu już w tym roku wykształcimy ratowników medycznych, w kolejnych latach lekarzy, personel medyczny na potrzeby sił zbrojnych, ale i państwa.
4: Ramię w ramię z wojskiem, Militarny Dzień Otwarty rozpoczyna się właśnie teraz na Kozielskiej Wyspie. Potrwa do 18. Głównym celem pikniku jest przybliżenie codziennej służby w Wojsku Polskim, ale także zaprezentowanie nowoczesnego wyposażenia czy stworzenie przestrzeni do aktywnego i bezpiecznego spędzenia wolnego czasu. Jednym z najważniejszych punktów tego programu będzie bieg przełajowy Rekrut Run Zaprawa. Od godziny 16 na zwycięzców tego 3-kilometrowego wyzwania będą czekać nagrody.
5: Twoje radio. O Twoje wiadomości.
4: Jeziora, żaglówki, lasy, miejsce wypoczynku wielu Opolan, ale także turystów z całej Polski. Gmina Turawa dziś i jutro zaprasza szczególnie do siebie na rodzinne święto integrujące mieszkańców. Będą koncerty, strefa animacji dla dzieci, pokazy strażackie, również bogata oferta gastronomiczna oraz zabawa z DJ-em. Gwiazdą pierwszego dnia będzie Jerzy Kryszak. Swój występ rozpocznie o 18.30, a gwiazdą w niedzielę będzie Magdalena Mek-Krzemień. Jej koncert rozpocznie się też o 18.30.
5: Światowe agencje informują.
4: Francuscy śledczy podejrzewają, że piątkowe wykolejenie się pociągu w Normandii było wynikiem sabotażu. Poinformowało agencję Agence France-Presse, źródło policyjne. Na torach znaleziono fragment szyny, co sugeruje, że głównym wątkiem śledztwa jest możliwość, iż doszło do aktu dywersji. Prezydent Ukrainy gotów spotkać się z Władimirem Putinem przy okazji szczytu G20, jeśli oczywiście rosyjski dyktator będzie tam obecny. Po rozmowach w Kijowie ze specjalnymi wysłannikami prezydenta Stanów Zjednoczonych, Stephenem Witkoffem i Jaredem Kushnerem, ukraiński przywódca zaznaczył, że Kijów jest gotów do powrotu do trójstronnych rozmów w sprawie zakończenia wojny.
5: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Do końca dnia w regionie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na południu opolskiego jedynie możliwe słabe przelotne opady deszczu. Maksymalne temperatury do 21 stopni. Mamy zatem taką delikatną korektę w górę tej temperatury przewidzianej na sobotę. W tej chwili w Opolu mamy 18 stopni. Wiatr cały czas słaby, zmienny.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Kampania społeczna.
1: Nasze bezpieczeństwo często zależy od jednej analizy, jednego bystrego spojrzenia, szybkiego działania specjalisty. W Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego codziennie pracujemy nad sprawami, których większość obywateli nie zauważa. Chronimy to, co najważniejsze. Bezpieczeństwa Polski. Dołącz do ABW. Sprawdź warunki rekrutacji na abw.gov.pl. Twoje kompetencje mogą mieć znaczenie.
5: Kampania społeczna.
3: Reklama.
1: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
9: Pan Rębiszewski?
10: We własnej osobie. Lotto poproszę.
11: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus. Drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2. Kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl. Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytmy, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kup bilecik.pl, bilety na pl, e-bilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
3: Po reklamie.
14: Didn't know much, but we got lost living in daydreams.

Dzień dobry, Marzena Śmierciak, witam w kolejnym programie. Zapraszam do godziny 15, a dziś nasze spotkanie będzie w całości poświęcone alergiom pokarmowym. To bardzo istotny problem kliniczny, który dotyka dużej grupy pacjentów, nie tylko dzieci, także dorosłych. Są takie produkty spożywcze, które mogą wywoływać u nas reakcje alergiczne, jak ból brzucha, wysypkę, obrzęki, a nawet wstrząs anafilaktyczny. Jakie są mechanizmy powstawania alergii pokarmowych? Dlaczego u niektórych ta alergia występuje, u innych pacjentów nie? Jakie pokarmy najczęściej nas uczulają? Jak odróżnić alergię pokarmową od nietolerancji pokarmowej? A jak leczyć? Jak postępować? Co robić? O to wszystko w programie będę pytać lekarkę dr Barbarę Żurek, specjalistkę alergologii i pulmonologii, która za chwileczkę dołączy do mnie w studiu.

0: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Dołączyła do mnie dr Barbara Żurek. Dzień dobry pani doktor.
2: Dzień dobry.
1: To specjalistka alergologii i pulmonologii, z którą będziemy rozmawiać, tak jak zapowiadałam, na temat alergii pokarmowych. To chyba jeden z najważniejszych problemów zdrowotnych naszych współczesnych czasów. Statystyki pokazują, że rośnie cały czas liczba pacjentów z alergią pokarmową. Pani doktor, a może to jest efekt tego, że alergie po prostu są coraz lepiej diagnozowane?
2: Nie, nie sądzę, aczkolwiek ma pani rację, coraz lepiej diagnozujemy alergię pokarmową, ale też coraz więcej pacjentów z alergią pokarmową do nas się zwraca. Albo z nietolerancją pokarmową, albo z jakąkolwiek dysfunkcją przewodu pokarmowego. Jest to jeden z czołowych tematów aktualnie badań ogólnoświatowych, jeśli chodzi o alergologię, dlatego że diagnostyka alergii pokarmowych jest bardzo trudna.
1: Dlaczego jest taka trudna?
2: Dlatego, że alergie pokarmowe, gdyby były tylko IgE zależne, czyli uzależnione od produkcji swoistych IgE, które bardzo łatwo w testach możemy stwierdzić, to byłaby to bardzo prosta diagnostyka.
1: I pewnie gdybyśmy jedli na przykład tylko marchewkę, wiedzielibyśmy, że to ten produkt, który nas uczula.
2: Właśnie. I pod tym względem lepiej zdiagnozować małe dzieci, bo one mają do diety wprowadzone po kolei produkty i bardzo łatwo to wyłuskać z wywiadu. Natomiast w przypadku dorosłych to jest ogromny problem. Mamy teraz coraz więcej pacjentów, którzy zgłaszają się z alergią pokarmową IgE niezależną, z eozinofilowym zapaleniem przewodu pokarmowego i to jest bardzo duży problem diagnostyczny.
1: Czyli alergie pokarmowe nie dotyczą tylko dzieci, które potem rosną z tymi alergiami, tylko dorosłego człowieka, który wcześniej nie miał żadnych dolegliwości, takie alergie mogą spotkać?
2: Tak. Generalnie musimy zróżnicować dwa rodzaje właśnie alergii pokarmowej. U tych małych dzieci i u dorosłych. I one się diametralnie różnią między sobą. To znaczy patomechanizm immunologiczny jest spójny, jest taki sam. Dzieci tak samo mogą mieć alergie IgE niezależne. Te mówimy tutaj o tych małych dzieciach, czyli w okresie niemowlęcym. No i w późniejszym też, ale generalnie ta alergia pokarmowa u dzieci zaczyna się w okresie niemowlęcym, w momencie, kiedy mama wprowadza, rozszerza dietę. I obojętnie, czy to rozszerza o białka mleka krowiego, bo na przykład nie jest w stanie karmić dziecka piersią, czy też rozszerza o inne pokarmy. I wtedy ta alergia pokarmowa, no przysłowiowo, z tego może dziecko wyrosnąć, aczkolwiek nie z każdej typu alergii pokarmowej. I tutaj rzadko mamy IgE niezależną alergię pokarmową. Na podstawie takich moich obserwacji z pracy widzę, że najczęściej ta IgE niezależna alergia pokarmowa dotyczy białka mleka krowiego. Czyli białko mleka krowiego jest takim pokarmem, gdzie mamy często IgE zależną alergię i często IgE niezależną alergię pokarmową. Ale tutaj dobrze zbierając wywiad, nawet jak mamy alergię IgE niezależną, jesteśmy w stanie pomóc rodzicom ułożyć tą dietę i to dziecko najczęściej potem te dolegliwości ma już coraz mniejsze. Kiedyś sądzono, że dzieci totalnie wyrastają z alergii pokarmowej w wieku wczesnodziecięcego. Teraz wiemy, że niekoniecznie tak się dzieje. Dlatego tutaj ta obserwacja późniejsza dziecka jest bardzo istotna i zawsze zwracamy uwagę na to rodzicom, żeby zwrócili uwagę na dolegliwości dzieci w późniejszym wieku, które mogą się pojawić. I powiem szczerze, że pacjenci dorośli, 50-60-letni, którzy zgłaszają się teraz do przychodni z powodu rozpoznanego IgE zależnego zapalenia przełyku u dorosłych i to rozpoznają gastrolodzy w badaniu gastroskopowym z pobraniem wycinkiem do badania histopatologicznego, to często sięgając do wywiadu okresu wczesnodziecięcego, my możemy znaleźć tą alergię IgE niezależną, bo dieta niestety tutaj jest złotym standardem leczenia u tych pacjentów.
1: Jak dzielą się te alergie? Już właśnie pani doktor cały czas operuje tym określeniem alergie IgE niezależne, IgE zależne. Co się pod tym kryje? Jak to rozumieć?
2: To jest w sumie trudne do zrozumienia dla zwykłego pacjenta. Generalnie można powiedzieć, że alergie IgE niezależne, one nam uruchamiają układ immunologiczny w postaci produkcji swoistych IgE, czyli tak zwane testy z krwi czy testy naskórkowe u tych pacjentów wychodzą dodatnie. No i wtedy bardzo łatwo jest rozpoznać daną alergię pokarmową i pacjent eliminuje ten pokarm. Sprawdzamy, czy ma to istotność kliniczną, bo mogą być testy fałszywie dodatnie, pamiętajmy o tym. Natomiast pacjenci z alergią IgE niezależną to są tacy pacjenci, u których wszystkie testy wyjdą ujemne, natomiast tu jest owszem też uruchomiony układ immunologiczny, ale ten komórkowy niehumoralny, czyli to jest jakby inna reakcja immunologiczna organizmu, która daje praktycznie te same objawy u pacjentów. W przypadku alergii IgE zależnych bardzo często mamy do czynienia ze wstrząsami anafilaktycznymi. I tutaj no, reakcja na przykład na orzeszki ziemne, która jest taka bardzo popularna i jakby taka uświadomiona społecznie, to jest taka typowa reakcja IgE zależna, która doprowadza aż do reakcji anafilaktycznych, czyli wstrząsu anafilaktycznego.
1: Ale generalnie chodzi o to, że nasz układ odpornościowy tak reaguje na pewne produkty.
2: Tak, nasz układ immunologiczny.
1: Immunologiczny.
2: Tak.
1: Pani doktor, jaka jest ta wielka ósemka alergenów? No, białko mleka krowiego, orzechy, tak? To, co tutaj już się pojawiło. Co jeszcze jest najczęściej spotykanym alergenem? Na co najczęściej reagujemy?
2: Najczęściej reagujemy, tak jak pani powiedziała, na białko mleka krowiego, na jajo, na mąkę, na orzechy.
1: Na mąkę czy na gluten?
2: Na mąkę,
1: okay.
2: Na orzechy, na ryby, owoce morza i soję. Ale oczywiście to są pokarmy, które są ogólnie podawane w literaturze na świecie, na co reaguje człowiek, prawda? Natomiast najczęściej. Natomiast my jako Polacy reagujemy troszeczkę inaczej, na przykład niż Francuzi czy Japończycy. Wszystko zależy od tego, jak często jesteśmy narażeni na dany pokarm i w jaki sposób też w dzieciństwie, bo to widzimy wyraźnie nasze dzieci. Nasze dzieci, one najczęściej reagują na mleko, na jajko, zdecydowanie rzadziej na mąkę, na orzechy jak najbardziej często, na jabłko często na marchewkę. No i wbrew pozorom często też dzieciaki reagują na banana.
1: A najostrzej na te orzechy, czy są jeszcze takie produkty niebezpieczne? No myślę sobie o owocach morza na przykład.
2: Owoce morza są bardzo niebezpieczne, dlatego że one doprowadzają najczęściej do reakcji anafilaktycznych, czyli reakcji, które powodują właśnie wstrząs anafilaktyczny i może być to zagrożenie śmiercią pacjenta. Ale generalnie każdy produkt może powodować reakcje anafilaktyczne. I jeżeli my pracujemy na co dzień z pacjentami, to my to widzimy, że niektórzy pacjenci reagują, mam pacjentów reagujących wstrząsem anafilaktycznym na czosnek, na dynię. Jednego pacjenta, który zareagował na borówki amerykańskie.
1: Wydawałoby się, że one są takie delikatne, dynia, borówki.
2: Tak, ale to są takie przypadki naprawdę kazuistyczne. Pacjenci, którzy reagują, ostatnio był u mnie pacjent, reaguje wstrząsem anafilaktycznym na czerwony pieprz. I to pełnoobjawowym wstrząsem anafilaktycznym. Akurat u tego pacjenta jest taki bardzo ciekawy zespół alergii pokarmowej związany z nadwrażliwością na taką grupę roślin, do których należy właśnie pieprz czerwony, orzech, nerkowiec, mango i również sumak. Sumak jako, my go znamy jako krzew, prawda? Natomiast on również bywa dodawany też do pokarmów naszych, które my jemy. Te wszystkie ukryte źródła alergenów, które my spożywamy, a jesteśmy uczuleni na daną grupę alergenów, to wówczas istnieje bardzo wysokie ryzyko wstrząsu anafilaktycznego. No i oczywiście ci pacjenci żyją pod ogromną presją, ogromnym lękiem, bo wyobraźmy sobie, jeżeli jesteśmy uczuleni na jakąkolwiek przyprawę i jedziemy gdziekolwiek na urlop, stołowanie w takich miejscach jak restauracja, hotele odpada, dlatego że ci pacjenci nie wiedzą, co ten kucharz dodaje do żywności i czy gdzieś te ukryte źródła alergenu się nie znajdą. Także jest to ogromne ograniczenie jakości życia.
1: Takie życie w ciągłym strachu i to strachu o zdrowie i o życie. Pani doktor, a dlaczego tych alergii pokarmowych jest coraz więcej. Co my zrobiliśmy w naszych czasach? Czy ta żywność jest za bardzo przetworzona, a może jest zbyt higienicznie właśnie i my tak rozleniwiamy ten układ immunologiczny? Dlaczego tych alergii pokarmowych jest więcej?
2: To jest bardzo dobre pytanie, dlatego że nad tym zastanawia się teraz cały świat nauki i tak na dobrą sprawę widać wyraźnie na tych naszych sympozjach dotyczących alergii pokarmowej, że coraz większą wagę przykładamy na dodatki do żywności. I wszystkie dodatki do żywności, one mogą nam niestety rozszczelniać jelita, mogą powodować dysbakteriozy i to też widzimy wyraźnie w pracy, dlatego że zaczynając pracę jako alergolog, to już ponad 25 lat temu, ja takich przypadków alergii pokarmowych, zwłaszcza u dorosłych, nie miałam. Owszem, zdarzały się alergie u dzieci, bo to zawsze były alergie na białko mleka krowiego, na jajko. Te dzieci z tego wyrastały i generalnie był to jakby problem zamknięty w wieku 3-4 lat, jeżeli dziecko było dobrze poprowadzone przez alergologa. Natomiast taki niesamowity wysyp alergii pokarmowych, to jest nasza praca ostatnich lat. A przez ostatnie 2 lata mamy coraz więcej w naszej przychodni pacjentów z eozynofilowym zapaleniem przełyku. I niewątpliwie jest to naszym zdaniem wina dodatków do żywności. Tutaj te wszystkie dodatki, które my spożywamy nieświadomie i świadomie, powinny być tak naprawdę przez nas wszystkich wyeliminowane. I bardzo podnosi się, i to zarówno mówią o tym naukowcy z różnych ośrodków, z ośrodka kanadyjskiego, szwajcarskiego, włoskiego, że jeżeli my jemy emulgatory są bardzo powszechne w naszej diecie. Są to substancje chemiczne, które dodaje się do nabiału, czyli do śmietan, do jogurtów, do wszelkich mas ciasteczkowych, które my jemy, do wędlin. I one praktycznie są wszechobecne w przemyśle spożywczym. Co one robią? Są to takie substancje, które z jednej strony łapią tłuszcz, a z drugiej strony łapią wodę, powodując to, że ta masa spożywcza, którą my spożywamy, czy to na przykład będzie jakiś serek topiony, czy jogurt jakikolwiek, czy serek homogenizowany, on ma odpowiednią konsystencję, on się nie rozwarstwia. I łatwiej sprzedać taki produkt. Poza tym wszystkie produkty typu light pozbawione tłuszczu, też do nich dodawane są substancje chemiczne, żeby imitowały ten tłuszcz. Także my generalnie chcąc jeść produkty niskokaloryczne, produkowane w zakładach przetwórczych, tak naprawdę szkodzimy własnym jelitom. Dotyczy to również barwników spożywczych, które są totalnie na cenzurowanym i dotyczy wszelkich słodzików, które zastępują nam cukier prosty. Ten cukier prosty, który został wyklęty przez świat medycyny, prawda, on jest dla nas totalnie bezpieczniejszy z punktu widzenia alergologa niż te wszystkie aspartamy, które my jemy, bo one powodują naszą dysbakteriozę. Zmniejszają ilość śluzu na powierzchni jelit, powodując to, że bakterie nasze własne mają lepszy dostęp do naszego jelita, powodując zmiany zapalne. I te wszystkie stany zapalne, które nie są stanami zapalnymi chorobowymi, bo my to też musimy rozgraniczyć, zwykłe schorzenia jelit, którymi zajmują się gastrolodzy, czyli wszystkie nieswoiste zapalenia jelit, celiakia, która jest nietolerancją glutenu, prawda, też o innym podłożu immunologicznym, ale to też jest nietolerancja glutenu. To my musimy to rozróżnić z wszystkimi naszymi dolegliwościami, które my aktualnie coraz częściej mamy, czyli zespoły SIBO, nietolerancje cukrów prostych pod postacią nietolerancji, czy laktozy, fruktozy, czy też dwuaminooksydazy, zmniejszenie stężenia. To ma swój związek niewątpliwie z całym procesem bombardowania naszych jelit substancjami chemicznymi. I powiem szczerze, w literaturze czy w podręcznikach medycyny jeszcze z czasów, kiedy ja się uczyłam tej medycyny na studiach, to mówili, że nieswoiste zapalenie jelit to osób dorosłych, to była rzadka choroba. Teraz my to już widzimy u dzieci, prawda? Ale dlaczego? Bo dzieci jedzą batony, piją te słodkie, sztuczne soki, znaczy no sztuczne, no soki, ale do których dodawane są i barwniki spożywcze, żeby ten sok inaczej wyglądał, prawda? My musimy zwrócić uwagę na to, co jemy. I to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest to, że my nabywamy też alergię pokarmową poprzez alergię na czynniki zewnętrzne.
1: I o tym, panie doktor, za chwilę. Przypomnę, gościem audycji jest lekarz alergolog, pulmonolog, dr Barbara Żurek. Za chwilę druga część naszej rozmowy.

0: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Ze mną w studiu dr Barbara Żurek, specjalistka alergologii i pulmonologii. Rozmawiamy o alergiach pokarmowych. Temu poświęcamy nasz dzisiejszy program, bo temat jest bardzo szeroki. Jeśli chodzi o alergie pokarmowe, to sprawa jest tym bardziej skomplikowana, że mogą je wywołać nie tylko konkretne produkty spożywcze, ale bywa też tak, że ta reakcja alergiczna występuje w połączeniu z jakimiś dodatkowymi czynnikami. Pamiętam, jak pani doktor opowiedziała mi historię o brzoskwini, o pacjencie uczulonym na brzoskwinie. Możemy być uczuleni na jedną substancję w brzoskwini. Możemy zjeść taką brzoskwinię i nic nam kompletnie nie będzie. Ale jeśli podejmiemy się zaraz potem aktywności fizycznej, następuje reakcja alergiczna. Dlaczego tak się dzieje, pani doktor?
2: Tak się dzieje dlatego, że my mamy w alergii pokarmowej pewne zespoły, o których mówimy. I akurat tu brzoskwinia jest takim przykładem klasycznym na zespół LTP. Zespół LTP to jest taki zespół, gdzie my jesteśmy uczuleni na jedną z cząsteczek. To jest białko transportujące lipidy i zespół LTP charakteryzuje się tym, że my produkujemy przeciwciała przeciwko konkretnym alergenom tego białka, ale nie zawsze ta reakcja alergiczna nastąpi. I potrzebny jest do tego tak zwany kofaktor reakcji alergicznej. I co to jest ten kofaktor? To jest właśnie ten wysiłek fizyczny, o którym pani redaktor mówiła, ale nie tylko. To jest też alkohol. To może być infekcja, to mogą być niesteroidowe leki przeciwzapalne, to mogą być długo stosowane leki zobojętniające kwas solny żołądka i ostatnio, o czym się mówi, leki obniżające cholesterol.
1: Przecież teraz my bardzo często na stacji paliw na przykład kupujemy sobie te leki dostępne bez recepty na refluks i łykamy sobie jak chcemy, tak? Przeciw cholesterolowi, nie wiem, czy tutaj nie ma recept, aż tak nie jestem zaznajomiona z tym tematem, ale generalnie Polacy lubią tak łykać różne leki.
2: I teraz jeżeli my na przykład już mówimy o tych lekach zobojętniających kwas solny, czyli leki generalnie na zgagę, mówiąc tak kolokwialnie, to wówczas musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jeżeli myjemy jakiś pokarm, to w jamie ustnej mamy środowisko zasadowe, potem mamy środowisko kwaśne i potem w dwunastnicy znowu środowisko zasadowe. Jeżeli my sobie tymi lekami robimy środowisko zasadowe również w żołądku, to z automatu część tych pokarmów, które zjadamy, one też będą źle trawione, prawda? I tutaj to środowisko kwaśne jest nam potrzebne do tego, żeby tą cząsteczkę pokarmu po prostu rozłożyć w inny sposób niż to jest w środowisku zasadowym. Dlatego te leki w sposób długotrwały biorą, nasilają objawy reakcji alergicznych. Dlatego my tutaj staramy się, żeby pacjenci, jeżeli już muszą, to brali te leki bardzo krótko. Ale o co chodzi z tymi kofaktorami? Chodzi o to, żeby wystąpiła reakcja anafilaktyczna po danym pokarmie, to potrzebny jest drugi jakby impuls, coś jeszcze dodatkowo, żeby ta reakcja wystąpiła właśnie w tym zespole LTP. I tutaj najczęściej mamy do czynienia albo z wysiłkiem fizycznym, albo z lekami przeciwbólowymi, przeciwgorączkowymi, no albo z alkoholem. I wtedy, jeżeli my na przykład zjemy sobie taką brzoskwinię, to musimy o tym wiedzieć, że wysiłek fizyczny wykonany 2 godziny przed zjedzeniem brzoskwini, 2 godziny po zjedzeniu brzoskwini, da nam reakcję taką anafilaktyczną w trakcie jedzenia tej brzoskwini, bądź jeżeli zjemy i to w trakcie tego wysiłku fizycznego, który nastąpił 2 godziny po zjedzeniu tej brzoskwini.
1: Czyli przed też, tak?
2: Przed też. Dlatego tutaj ta obserwacja u pacjentów z tym akurat zespołem jest tak trudna, bo jest to zespół, który może się pojawić bardzo rzadko. Mam pacjentkę, która ma zespół LTP, uczulona jest na białka LTP, szereg białek LTP i ona miała pełnoobjawowy wstrząs anafilaktyczny 3 razy w życiu i ona nigdy nie wie po czym, bo tu jest ta reakcja czasowa. Ja zawsze mówię pacjentom, no niestety do końca życia brak alkoholu i jeżeli my mamy zespół LTP, no to też proponuję, jeżeli mamy jakąś aktywność fizyczną, biegamy rekreacyjnie, żeby zawsze ci pacjenci 2 godziny przed i 2 godziny po nie jedli produktów roślinnych, bo ta alergia dotyczy roślin, prawda? To jest taki zespół dotyczący roślin. No ale oczywiście my tych zespołów mamy mnóstwo. Mamy zespół kot wieprzowina, zespół profilinowy, zespół pyłkowo-pokarmowy, zespół związany z tropomiozyną. Tych zespołów jest mnóstwo. dlatego że nauka poszła do przodu. Myśmy zaczęli pacjentów badać bardzo dokładnie i to nie tylko wyciągami alergenowymi, czyli tymi popularnymi testami z krwi, które na szczęście już robią lekarze POZ-u i mogą jakiś screening tam zrobić, bądź też tymi testami na skórze, tylko my wykonujemy badania komponentowe. I jeżeli przychodzimy do doświadczonego alergologa, który z wywiadu jest w stanie wyłuskać, o co chodzi u pacjenta, to jesteśmy w stanie w sposób celowany zlecić konkretne cząsteczki i no wtedy mamy tańszą diagnostykę. Natomiast my mamy też platformy takie już specjalne, czyli badania wielokomponentowe, które nam pokazują szereg tych cząsteczek. Czyli nawet jeżeli my w sposób celowany zrobimy w ciemno kilka tych cząsteczek i nic nam nie wychodzi, no to oczywiście trzeba zrobić takie badanie wielokomponentowe, bo wtedy mamy szersze spojrzenie na tą alergię pokarmową. Oczywiście to badanie, które teraz jest dostępne, nie jest też idealne, bo tam nie ma wszystkich pokarmów świata i wszystkich cząsteczek. Nauka idzie tak do przodu, że my cały czas rozwijamy, poszerzamy tą platformę, którą się posługujemy. Natomiast oczywiście mamy też no, w pamięci to i tą pokorę, że możemy tego czynnika nie znaleźć.
1: Tak, nie dość, że to są czynniki zewnętrzne, ale przecież my zmieniamy styl życia, jemy coraz więcej produktów, te produkty docierają do nas z całego świata. Z drugiej strony my jeździmy w różne zakątki świata i próbujemy, no bo chcemy tak zakosztować innych smaków. No i myślę, że to też może mieć przełożenie na to, że pojawiają się alergie na jakieś wcześniej nieznane nam produkty.
2: Tak, i to jest bardzo, bardzo cenna uwaga. Dlatego, że pomyślmy sobie o nas jako Polakach. My tutaj na tym terenie jesteśmy od iluś tam tysięcy lat, prawda? I nasz układ immunologiczny przyzwyczaił się do tych produktów, które my jemy. My mamy bardziej taką dietę opartą na mięsie, na biale i mące, prawda? Bo najczęściej te pierogi, jakieś tam mięsa, kotlety i tak dalej. Natomiast dla nas cynamon, jakiś kardamon, te wszystkie przyprawy były totalnie nieznane. Dlatego my faktycznie immunologicznie nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni i to też stwarza takie ryzyko, że ta reakcja anafilaktyczna u nas może powstać. I tutaj dam taki przykład, który kiedyś przytoczył pan profesor, pojechał na staż do Stanów Zjednoczonych i tam był temat, ale to było w czasach jeszcze komunistycznych i on opowiadał, że właśnie sobie wtedy pojechał na ten staż. I tam się pytają, jak z alergią na orzeszki ziemne w Polsce. No i pan profesor powiedział, u nas nie ma.
1: Nie ma problemu.
2: A oni mówili, to jak wy to zrobiliście? Po prostu u nas nie ma orzeszków ziemnych, prawda?
1: Tak.
2: Natomiast teraz te orzeszki ziemne się pojawiły i faktycznie te nasze dzieci polskie zaczęły się na to uczulać. I
1: cały wybór też orzeszków mamy do dyspozycji w sklepach. No dobrze, a czym się różni alergia pokarmowa od nietolerancji pokarmowej? Jak rozpoznać, że to jest alergia, a jak rozpoznać, że to jest jednak nietolerancja?
2: To znaczy tak, żeby to rozpoznać bez diagnostyki, to jest trudne. Dlatego, że jeżeli weźmiemy pod uwagę mleko, to zarówno przy alergii na mleko możemy mieć biegunkę, jak i przy nietolerancji laktozy, która znajduje się w mleku, też możemy mieć biegunkę. Różnica immunologicznie jest taka, że alergia uruchamia układ immunologiczny, a przy nietolerancji pokarmowych, czy to jest nietolerancja na laktozę, czy na fruktozę, to jest nietolerancja enzymatyczna. My mamy niedomogi enzymów. I tutaj właśnie takim przykładem jest nietolerancja laktozy, ale też nietolerancja fruktozy, czy też niedobór enzymu DAO, który rozkłada nam histaminę. To są wszystko nietolerancje pokarmowe. I tutaj diagnostyka jest stosunkowo prosta, można powiedzieć, że taka banalna, dlatego że robimy wodorowe testy oddechowe. Zawsze u tych pacjentów, jak nie wiemy, czy jest to alergia, czy jest to nietolerancja laktozy, robimy wodorowe testy oddechowe i w tych wodorowych testach oddechowych wychodzi, że mamy nietolerancję laktozy. No i wtedy tylko eliminujemy laktozę z diety. Nie eliminujemy pokarmu, jakim jest białko mleka krowiego. Jemy produkty bezlaktozowe. I to samo jest w przypadku nietolerancji fruktozy. Robimy test. Fruktoza dotyczy głównie owoców i tutaj też jest kwestia zróżnicowania, czy mamy na przykład alergię na jabłko, czy mamy nietolerancję fruktozy. Robimy ten test i też, jeżeli ten test nam wyjdzie, wiemy, że mamy nietolerancję fruktozy. W przypadku DAO jest jeszcze prościej, dlatego że pobieramy krew i sprawdzamy poziom DAO i wtedy wiemy, że mamy nietolerancję histaminy, z tym, że tak jak w wywiadzie w przypadku laktozy to dolegliwości głównie związane są ze spożywaniem białka mleka krowiego w postaci mleka czy tam jogurtów, natomiast i też leków, bo laktozę dodaje się do, pamiętajmy, do syropów, które my pijemy. W przypadku fruktozy to jest złe samopoczucie po owocach, po niektórych warzywach, które zawierają fruktanty. Natomiast w przypadku DAO to obraz chorobowy bardzo, bardzo sugeruje nam alergię uogólnioną i niekiedy nawet reakcje takie anafilaktyczne, jeżeli jest totalny niedobór tego DAO. I tak jak w przypadku niedoboru laktozy czy fruktozy też określamy poziom tego niedoboru w tym wodorowym teście oddechowym, tak w przypadku DAO musimy zdawać sobie sprawę z tego, że wiele, wiele leków, które my łykamy na co dzień, obniża nam DAO. Między innymi też i alkohol obniża DAO, więc jednorazowe sprawdzenie tego DAO nie powinno dawać nam jednoznacznej diagnozy. Powinniśmy sobie sprawdzić ten enzym przynajmniej trzykrotnie i jeżeli on za każdym razem będzie ujemny, bez leków stosowanych przewlekle, w zdrowiu wykonany, no to faktycznie mamy niedobór tego DAO. Bo DAO może być, niedobór DAO może być też przejściowy, podobnie jak niedobór laktozy i fruktozy. Jeżeli jesteśmy na przykład po infekcji jelitowej, jakiejś wirusowej jelitowej infekcji, która zniszczyła nam nabłonek jelita.
1: Pani doktor, mówiłyśmy o czynnikach zewnętrznych, które wpływają na to, że te reakcje alergiczne się zaostrzają. A czy na przykład stres jest też takim czynnikiem? Nasz styl życia?
2: Generalnie stres no, w jakiś sposób nie wpływa na alergię pokarmową, prawda? Natomiast no, stres jest takim czynnikiem, który my alergolodzy nie lubimy ze względu na to, że może nam wywoływać pokrzywkę adrenergiczną, czyli taką pokrzywkę, która się uruchamia właśnie przy stresie. Niekiedy tak jest, że my się robimy tacy czerwoni, tak, prawda? Swędzi nas skóra, jest to spowodowane tym stresem. Możemy to różnie interpretować w kontekście spożywania pokarmu.
1: Więc jako alergię, a nie jako pokrzywkę.
2: Jako alergię, że coś zjedliśmy, bo akurat coś zjedliśmy i w tym czasie byliśmy zestresowani. Więc tutaj stres ogólnie na ten układ immunologiczny na pewno nasz wpływa, prawda? Mhm. Natomiast taka klasyczna alergia pokarmowa, ona się zawsze zdarzy po każdym pokarmie i my musimy mieć powtarzalność objawów.
1: A jakie to są właśnie dokładnie objawy? Bo mówiłyśmy o tych najostrzejszych reakcjach, ale takie klasyczne?
2: Klasyczne objawy powinny być ze strony przewodu pokarmowego. Czyli w takim zespole anafilaksji czy alergii jamy ustnej to jest pieczenie w jamie ustnej, obrzęk języka, obrzęk warg, niekiedy drętwienie języka. Bardzo często zdarza się, że pacjenci przestają czuć smak danego pokarmu i z automatu odrzucają ten pokarm. Nie chcą go jeść, bo nie czują smaku. Ten pokarm przechodząc przez przełyk alergizuje najpierw gardło, więc możemy mieć drapanie w gardle, chrząkanie. Stany zapalne przełyku imitują refluks bardzo często, też wyzwalają ten refluks, jeżeli w przebiegu alergizacji dochodzi do naciekania eozynofilów w tym przełyku, więc ten przełyk robi się sztywniejszy, są zaburzenia połykania. Mam pacjentów, którzy nie są w stanie połknąć twardych pokarmów, ponieważ ten kęs pokarmu u jednej pacjentki utkwił w przełyku i musiała gastroskopowo mieć go usuwany, ponieważ nie była w stanie ani go połknąć, ani zwymiotować. Potem dochodzi do stanów zapalnych żołądka, jelit, biegunki, utrata masa ciała, ci pacjenci chudną, oni mają bardzo często i wzdęcia, niekiedy jest świąt w okolicy odbytu, natomiast już takie reakcje uogólnione, bo jeżeli dotyczą samego przewodu pokarmowego, no to one są bardzo uciążliwe, niekiedy zagrażające życiu, ale w przypadku reakcji uogólnionych, takich typowo alergicznych, no to oczywiście może dojść do zajęcia nosa, czyli możemy kichać, salwy kichania, zatkany nos, blokada nosa. Miałam takiego pacjenta, który po zjedzeniu jabłka miał świąt spojówek, bardzo nietypowo. Oczywiście może być uogólniona pokrzywka, obrzęk krtani, napad duszności astmatycznej, biegunka, wymioty. No i ostatecznie może dojść do wstrząsu anafilaktycznego. Także objawy są bardzo różnorodne.
1: Cały wachlarz.
2: Cały wachlarz.
1: Cały wachlarz objawów, które możemy pomylić też z innymi chorobami.
2: Tak.
1: Ze mną w studiu do

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Lubisz pracę z ludźmi i chcesz wspierać dzieci i młodzież? Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość, psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzetia.opole.pl.
6: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Monoproteinowa mokra karma dla psów Ozzy One Protein 200 i 400 gramów od 6,49. Mokre karmy dla kotów w saszetkach Ollo 85 gramów 3 plus 1 gratis. Kości z szynki włoskiej Macet 2 sztuki 6,99. Mokre karmy dla kotów w saszetkach Super Benek Professional Line 100 gramów złoty 99. Tylko do 15 września znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Polskie sklepy zoologiczne.
0: Porek.
7: Radio Opole w pasmach FM, w internecie jesteśmy także w paśmie cyfrowym DAB+. Na zegarach mamy 14:00, wiadomości zaczynamy. Rozpoczniemy od tragedii na Jeziorze Srebrnym w Osowcu. Nie żyje 80-letni mężczyzna. W stolicy regionu trwa święto fantastyki za sprawą gromadzącego co roku setki fanów Opolkonu. Za godzinę piłka pójdzie w górę. Polscy siatkarze zmierzą się na Mistrzostwach Europy z Izraelem.
8: Wiadomości Radia Opole.
7: 80-letni mężczyzna miał ulec podtopieniu przed południem na Jeziorze Srebrnym w Osowcu, mimo podjętej przez wezwany na miejsce służby ratunkowe. Reanimacji jego życia nie udało się uratować.
9: Polscy policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności śmierci 80-letniego mężczyzny, który przed południem poszedł popływać w Jeziorze Srebrnym. Kiedy świadkowie zauważyli, że mężczyzna się nie rusza, wezwano służby na pomoc. Pomimo podjętej reanimacji nie przywrócono funkcji życiowych.
7: Mówi rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Opolu, komisarz Agnieszka Żyłka. Akwen w Osowcu jest niestrzeżony, nie ma tam oficjalnego kąpieliska.
8: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
7: W stolicy regionu trwa święto fantastyki za sprawą gromadzącego co roku setki fanów Opolkonu. O 500 godzinach przygotowanego programu tego trzydniowego wydarzenia mówił na naszej antenie współorganizator Opolkonu Artur Jarmoliński.
10: Prelekcje, spotkania autorskie, mamy też blog naukowy współpracy z Uniwersytetem Opolskim, konkursy, planszówki, konkurs cosplay i wiele, wiele więcej. My bardzo długą tradycję startowaliśmy już praktycznie od 2012 roku i zazwyczaj 1/3 uczestników jest z Opola, 1/3 z województwa opolskiego i 1/3 z reszty kraju. W sobotę o 18:00 mamy konkurs cosplay, czyli taki pokaz, gdzie można przyjść, zobaczyć scenki czy stroje, jak ci ludzie się poprzebierali.
7: Najwięcej wydarzeń dziś i jutro w popularnym elektryczniaku przy ulicy Kościuszki w Opolu. Część wystawców Opolkomu jest także w opolskim Solarisie.
8: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
7: Przyjdź, zatańcz z nami, zróbmy razem coś dobrego. Tak dzisiejszy charytatywny maraton Zumby w Toyota Park w Opolu, bez którego dochód trafi na konto miejskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Opolu, reklamowała na naszej antenie instruktorka Zumby Natalia Lisek-Brzuska.
11: W tamtym roku bardzo fajnie cała organizacja tego wyszła i pomoc, i to, że ludzie przyszli, tańczyli i pomagali, dlatego zorganizowaliśmy drugi właśnie taki maraton. I właśnie poprzez to, że mogę zorganizować taki maraton, mam do tego sztab ludzi, którzy pomagają mi. Wpadłam na taki pomysł i skontaktowałam się ze schroniskiem. Schronisko jak najbardziej zaakceptowało, pomagało przy tym pomyśle.
12: Nikt nie każe tutaj tańczyć pełne 3 godziny. Można sobie robić przerwy, każdy sobie robi przerwy. To jest właśnie piękne, że możemy sobie odpocząć, popatrzeć też na innych instruktorów, jak prowadzą zajęcia, porozmawiać z innymi ludźmi, którzy też przyszli pomagać.
7: Maraton Zumby w Toyota Park w Opolu rozpocznie się o 16:00 i potrwa 3 godziny. W zeszłym roku zebrano 4000 zł.
8: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
7: Po wygranej z Portugalią bez straty seta przed polskimi siatkarzami na Mistrzostwach Europy już za niespełna godzinę drugie spotkanie, o czym z redakcji sportowej Grzegorz Frankowski.
13: Siatkarze reprezentacji Polski rozegrają dziś drugi mecz na Mistrzostwach Europy. Rywalem będzie Izrael. Zdecydowanym faworytem są biało-czerwoni. Początek rywalizacji o 15:00 w pierwszym spotkaniu czempionatu. Polska pokonała gładko Portugalię 3-0.
7: Na zakończenie jeszcze depesze agencyjne z ostatniej godziny.
8: Światowe agencje informują.
7: Rosja chce wysłać swojego przedstawiciela na przyszłotygodniowe spotkanie G20 poświęcone energetyce, przekazuje agencja Reutera. To jest kolejny sygnał, że Moskwa nie zamierza rezygnować z obecności na międzynarodowych forach, mimo trwającej wojny w Ukrainie. Amerykańska Izba Reprezentantów zajmie się już w poniedziałek ustawą o sankcjach wobec Rosji, która była promowana przez zmarłego senatora Lindseya Grahama. Przeciwni są także niektórzy demokraci. W ich ocenie projekt daje szansę Donaldowi Trumpowi. Daje nowe uprawnienia do nakładania ceł.
8: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
7: Dużo słońca, ale specjalnie wysokich temperatur to dzisiaj w regionie nie mamy. Do końca dnia zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo duże. Na południu opolskiego możliwy słaby deszcz, maksymalnie do 21 stopni. 18 stopni mamy obecnie w stolicy regionu. Wiatr cały czas słaby z kierunków zmiennych. Według orientacyjnej prognozy pogody dla Śląska Opolskiego na niedzielę, jutro tylko powiem Państwu, w ciągu dnia maksymalnie temperatury takie jak dzisiaj, między 19 stopniami a 21. Tak to wygląda. Pogoda będzie bardzo podobna do tego, co mamy dzisiaj. Dziękuję. Spokojnego popołudnia. Wiadomości od 15. Przekażę Państwu Katarzyna Blewnia.
8: Radio Opole. Rzetelna informacja. Najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

witam w drugiej części audycji ze zdrowiem Ci do twarzy. Marzena Śmierciak. Kontynuujemy naszą rozmowę o alergiach pokarmowych. Mleko, jajka, orzeszki ziemne, pszenica, soja, ryby czy skorupiaki. Między innymi te produkty mogą wywoływać reakcję alergiczną, ale nie tylko zjedzenie takich produktów. Istotne mogą być też inne czynniki, na przykład aktywność fizyczna. Ale nie tylko. Szczegóły w tej części naszego spotkania. Proszę z nami pozostać.

0: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Wracamy do rozmowy z dr Barbarą Żurek, specjalistką alergologii i pulmonologii. Cały czas rozmawiamy na temat alergii pokarmowych, bo to bardzo szeroki temat. Poszczególne produkty mogą nas uczulać, mogą wywoływać reakcję alergiczną. Ta reakcja, tak jak tłumaczyła pani doktor w pierwszej części, może się pojawić w momencie, nie tylko kiedy spożyjemy taki produkt, ale kiedy na przykład podejmujemy się jakiejś aktywności fizycznej. To są takie czynniki zewnętrzne, ale tutaj sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, bo alergie wziewne też mogą wpływać na alergie pokarmowe. To może się krzyżować, pani doktor, tak jest?
2: Tak, to się może krzyżować i te reakcje krzyżowe i alergie pokarmowe właśnie takie związane z krzyżowymi reakcjami na pyłki są bardzo, bardzo częste w starszej grupie wiekowej. Czyli starszej, czyli nie w okresie przedszkolnym, czyli tej takiej klasycznej alergii na białko mleka krowiego, na jajko, to o czym mówiłyśmy, tylko po prostu jeżeli zaczyna nam się pojawiać alergia wziewna. I tutaj takimi najgorszymi alergenami, które dają alergię krzyżową, są drzewa. Czyli jest alergia na przykład u pacjenta na olchę, leszczynę, brzozę, czyli te wszystkie drzewa i krzewy. I po jakimś czasie u tego pacjenta zaczyna się alergia na jabłka, na marchewkę, na orzechy. Jest to związane z taką cząsteczką PR10, która znajduje się w pyłkach właśnie tych wszystkich drzew bukowatych i ona znajduje się również w owocach i w warzywach. I ta alergia pokarmowa daje najczęściej reakcje anafilaktyczne, takie reakcje alergiczne, nie takie uogólnione, najczęściej daje miejscowe w zakresie jamy ustnej. I tutaj najczęściej właśnie ci pacjenci mówią, że oni mają taki totalny dyskomfort po zjedzeniu tych pokarmów i z czasem, jeżeli ten pacjent nie podejmuje leczenia wcześniej, czyli jeżeli nie podejmie wcześniej immunoterapii, może się to wszystko rozwinąć i rozszerzać na następne układy, czyli nie tylko katar i objawy oczne, ale i astma i alergia pokarmowa właśnie na owoce i na warzywa i na orzechy. Też tak może być. Ta alergia jest o tyle lepsza, jak w ogóle można jakoś w ten sposób dzielić tą alergię.
1: Lżejsza,
2: że rzadko daje reakcje anafilaktyczne, czyli wstrząsowe, ogólnoustrojowe. I tutaj te pokarmy po przetworzeniu termicznym, czyli po ugotowaniu, upieczeniu, ci pacjenci mogą jeść. Więc tu jest taki zespół, który raczej nie daje reakcji uogólnionych, anafilaktycznych, aczkolwiek zdarzyło mi się u jednej pacjentki, że faktycznie miała reakcję anafilaktyczną na surowe owoce i warzywa, prawda? Więc to nie jest tak do końca powiedziane, tak może być. Innym takim zespołem podobnym jest zespół bylica przyprawy, czyli uczulenie na bylicę może dawać krzyżowe reakcje z przyprawami i ze słonecznikiem i tutaj i z ziołami. I tutaj właśnie w przypadku naszego środowiska, czyli Polski, my najczęściej mamy krzyżowe reakcje z rumiankiem i bardzo często mamy krzyżowe reakcje ze słonecznikiem. I tutaj też się pacjenci zdarzają, którzy mają reakcję anafilaktyczną na słonecznik związaną z krzyżową reakcją z bylicą. Tak więc niekiedy pacjenci się dziwią, przychodzą do mnie z dolegliwościami ze strony przewodu pokarmowego, a ja zaczynam diagnostykę od zrobienia testów wziewnych. Dlatego, że ja muszę zobaczyć, czy tutaj nie ma przypadkiem jakiejś reakcji krzyżowej z pyłkami. Dużą taką grupą krzyżowych reakcji są też roztocza. Uczulenie na roztocza zazwyczaj nie daje krzyżowych reakcji i tutaj ta progresja, taka jak jest w przypadku pyłków, tutaj rzadko zachodzi w przypadku roztoczy, ale jest też takie prawdopodobieństwo, że osoba uczulona na roztocza kurzu domowego będzie miała reakcję anafilaktyczną po krewetce. Dlaczego? Dlatego, że tutaj cała ta rodzina stawonogów, ona ma, produkuje, znaczy my możemy produkować przeciwciała przeciwko takiej cząsteczce DRP10, która znajduje się czyli tropiomiozynie, która znajduje się w mięśniach roztoczy i ona znajduje się również w alergenie krewetki, jak i w owocach morza. Więc osoba, która jest uczulona na tą cząsteczkę, jeśli chodzi o diagnostykę roztoczy, to ona z automatu może też reagować na owoce morza. I tutaj takie uczulenie, jeżeli ktoś przychodzi do mnie i mówi mi, że ma uczulenie na krewetkę, to oczywiście my robimy swoiste przeciwciała, właśnie te komponenty skierowane konkretnie przeciwko krewetce, bo każdy alergen pokarmowy ma taki rodzaj przeciwciał, który dotyczy tylko jego i tak zwany panalergen, czyli alergen, który znajduje się również w innych pokarmach. No i tutaj ta krewetka ma to białko, tą tropomiozynę, ale ona znajduje się również w karaluchu, w gnieździe ludzkiej, znajduje się w szarańczy, znajduje się w mączniku, młynarku. I teraz tutaj zaczyna się sytuacja komplikować, bo jeżeli ktoś ma dolegliwości brzuszne, takie dość nasilone i robimy mu diagnostykę, i wychodzi ta cząsteczka w tych roztoczach DRP10, czyli ta tropomiozyna, to my koniecznie musimy tego pacjenta poinformować o tym, że on może i zapytać się go przede wszystkim, czy on reaguje źle na przykład na mąkę, tam gdzie może znajdować się ten mącznik młynarek, a poza tym część właśnie tych owadów jest włączona do naszej diety dyrektywą unijną z 2023 roku. Czyli te owady mieli się, prawda? Jest to źródło naszego białka, no i dodaje się do pokarmów, które my zjadamy.
1: I rzeczywiście są te zmielone produkty, tak? Te białka?
2: Powiem pani redaktor, że było to dla mnie dużym zdziwieniem, że faktycznie tak jest, bo miałam pacjenta, który miał właśnie dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego bardzo nasilone. Ta diagnostyka u niego trwała bardzo długo, dlatego że pacjent zgłaszał mi, że nie toleruje różnych pokarmów totalnie, diametralnie od siebie, jakby niespójnych z punktu widzenia alergologa. Mówił, że idzie do jednego sklepu, kupuje chleb i nie toleruje go kompletnie, w innym sklepie kupuje i jest wszystko okej. Okay. No więc poszła cała diagnostyka alergii na poszczególne cząsteczki mąki, celiakia, to co już mówiłyśmy, DAO i tak dalej, i tak dalej. U tego pacjenta nic takiego nie stwierdziłam, miał uczulenie na roztocza kurzu domowego. I właśnie jak pacjent zrobił sobie to badanie multiplexowe, okazało się, że on ma tylko i wyłącznie uczulenie na tą tropomiozynę. I on mi powiedział, pani doktor, nie zdaje pani sobie sprawy, ile my jemy tej szarańczy, bo on zaczął sprawdzać, bo każdy z tych owadów tak ma swój numerek jakiś tam i pacjent faktycznie zaczął sprawdzać te wszystkie pokarmy, wyeliminował sobie z diety te wszystkie cząsteczki, znaczy no te pokarmy, które zawierają te cząsteczki i generalnie czuje się zupełnie dobrze, genialnie się czuje, powiedział, że w ogóle nic mu nie dokucza aktualnie, a miał dolegliwości już na pograniczu reakcji anafilaktycznych, prawda? Spadek ciśnienia, pokrzywki, bóle brzucha, biegunki. On, jego jakość życia była bardzo ograniczona, dlatego że on nigdzie nie mógł wyjść, bo nie wiedział, czy to, co on zje, nie skończy się gdzieś tam w toalecie, zawsze musiał być gdzieś blisko toalety. Tak więc tutaj te wszystkie krzyżowe reakcje, to jest rzecz bardzo ciekawa. Następnymi takimi krzyżówkami to jest właśnie wspomniana już wcześniej przez nas reakcja kot wieprzowina. I to też jest dziwne. Uczulenie na kota, mamy kota w domu i nagle zaczynamy reagować na wieprzowinę. Jest to związane z tym, główne alergeny kota to są lipokainy, ale my niekiedy produkujemy przeciwciała przeciwko takiej cząsteczce BSA. Cząsteczka BSA to jest taka cząsteczka, która znajduje się w naskórku kota i jest jednym z głównych alergenów wieprzowiny i wołowiny również. I jeżeli my się uczulamy na kota i na tą akurat cząsteczkę, no to z automatu nie będziemy tolerować wołowiny, wieprzowiny. I faktycznie są tacy pacjenci, którzy mają zespół kot-wieprzowina, którzy mają jakieś katarki, jakieś duszności przy kontakcie z kotem, ale też mają dolegliwości z przewodu pokarmowego. I wyeliminowanie tej wieprzowiny, aczkolwiek w tym przypadku nie trzeba eliminować całkowicie, bo ta cząsteczka jest wrażliwa na przetwarzanie termiczne, ale odpowiednio pokierowanie pacjenta, co on ma jeść, jak on ma jeść, żeby się dobrze czuć, tym pacjentom przechodzą te dolegliwości.
1: A kota będzie mógł mieć?
2: Generalnie tak, w tym przypadku generalnie kota będzie mógł mieć, dlatego że jeżeli ta reakcja na kota nie jest taka straszna, to też jest ciekawe pytanie. Jeżeli reakcja na kota nie jest taka straszna, to wyobraźmy sobie, że hodowanie kota, nawet jeżeli na początku wygląda to dramatycznie, że pacjenci faktycznie zalewają się tą wydzieliną i z oczu, i z nosa, to ciągła stymulacja własnym kotem w domu działa na nas jak immunoterapia swoista i my się odczulamy na własnego kota, co nie znaczy, że się odczulimy na tą wieprzowinę, wołowinę, bo to są inne cząsteczki. Natomiast tutaj jest taka możliwość. Jest tylko jedno ale. Każdy nasz wyjazd z domu na dłużej i powrót do domu do kota zaczyna proces od początku, czyli my na przykład jedziemy na studia albo na delegację 2-3 miesięczną, wracamy do domu tam, gdzie jest kot i mamy dramat.
1: Czyli kot jedzie z nami.
2: Tak, kot jedzie z nami.
1: Pani doktor, za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy, przejdziemy już do rozmowy na temat odczulania, jak leczyć alergię, co robić, czy zawsze trzeba eliminować te produkty, które nas uczulają. Przypomnę, gościem naszego programu jest dzisiaj doktor Barbara Żurek, specjalistka alergologii i pulmonologii. Proszę z nami pozostać.

0: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Gościem programu jest cały czas dr Barbara Żurek. To specjalistka alergologii i pulmonologii, która z powodzeniem mogłaby być też detektywem. I w zasadzie na co dzień w gabinecie pani doktor jest pani takim detektywem, który bada, co je pacjent, co robi, bo to właśnie, to się nie sprowadza tylko do badania tego, jakie on spożył produkty, ale też co robił, jakie jest jego środowisko życia, gdzie mieszka, czy w mieście, czy na wsi, co robi, gdzie podróżuje. Z wszystkiego muszą się spowiadać pacjenci.
2: Dokładnie tak. I to jest bardzo cenna uwaga. I ja tutaj bym zaapelowała do wszystkich pacjentów, którzy mają alergię pokarmową, że jak się już zgłaszają do alergologa, żeby jednak sobie robili jakieś dzienniczki.
1: Z pamiętnikiem przychodzimy.
2: Dokładnie. Bo proszę sobie wyobrazić, przychodzi pacjent i mówi tak, pani doktor, ja miałem obrzęk całej twarzy, warg i się dusiłem 2 miesiące temu. Proszę mi powiedzieć, co mi było. Teraz w kontekście tego wszystkiego, co mówiłyśmy, to jest niemożliwe, żebym ja to powiedziała. Więc ja się pytam, co pan jadł? No, zjadłem batona. Ja mówię, jakiej firmy, jaki skład? Proszę mi tutaj przynieść opakowanie. No bo trudno wyczuć, co się działo z pacjentem 2 miesiące szybciej, jak pacjent sam nie pamięta, co on robił w tym czasie.
1: Tak jest, bo też sam produkt jest ważny, ta etykieta, bo tak jak pani doktor mówiła w pierwszej godzinie naszego spotkania, to przecież nie sam produkt, nie białko, ale też te wszystkie dodatki, te wzmacniacze smaku, to się pojawia, producenci cały czas tutaj szukają nowych rozwiązań, rynek się zmienia, jest dynamiczny, co rusz pojawiają się nowe produkty, więc no pani cały czas tutaj musi śledzić, co się dzieje.
2: Tak, nowe produkty, nowe firmy, które wchodzą na rynek. Też musimy wiedzieć o tym, że część produktów, które my jemy, część pokarmów, one mają takie dodawane dodatki, żeby smakowo przypominały nam dany produkt. Mm. Musimy sobie z tego zdawać sprawę, że jeżeli my pijemy sok, nie wiem, wiśniowy, to nie jest to sok z wiśni, tylko to jest sok o smaku wiśniowym. Sprawdźmy sobie, ile jest w składzie tych wiśni. Zazwyczaj jest to 6-10%.
1: W nektarach,
2: reszta,
1: prawda?
2: Prawda?
1: W nektarach.
2: A cała reszta
1: uważać.
2: To są wszystko różne takie dodatki. Także to tutaj musimy na to zwrócić ogromną uwagę.
1: Nawet myślę sobie a propos wiśni, to jest też kwestia, w jaki sposób te wiśnie były tutaj hodowane, uprawiane, jakich substancji używał rolnik, żeby chronić te produkty, ale to już jest na kolejną audycję.
2: Ja powiem szczerze, że naprawdę ma pani bardzo celne uwagi, dlatego że też było takie doświadczenie a propos soi. Tak. I pola, na którym ona rosła. I to miało istotne znaczenie, prawda? Więc na przykład biorąc pod uwagę celiakię, bardzo prosty przykład. Jeśli mamy pole, na którym pszenica wcześniej nie rosła, czyli jest to pole, znaczy pszenica rosła, przepraszam, a potem na przykład owies posiano, prawda, gdzie wiadomo, że w owsie nie ma glutenu, to ten owies musi być przebadany, czy tam nie ma cząsteczek glutenu i musi być znak z przekreślonym kłosem, dlatego że pacjent musi mieć pewność, że tam na pewno nie ma glutenu, prawda? I tak dotyczy to wszystkich produktów. I ostatnie badania mówią o tym, że te wszystkie nanocząsteczki, które my zjadamy, one już na etapie najpierw produkcji, przypuśćmy zbóż czy jakiejś innej paszy dla zwierząt, już są w roślinach, potem to przechodzi z paszą do krowy, prawda? Więc tutaj te nanocząsteczki znowu, ta krowa też dostaje antybiotyki, różnego rodzaju polepszacze, prawda? Do tej paszy, żeby nam szybko rosła, to samo dotyczy kur, jajek i tak dalej, prawda? Następnie to idzie do zakładu przetwórstwa spożywczego. Tam też to wszystko jest poddawane obróbce, wkładane w folię, w plastiki. My zauważmy, że my jemy praktycznie wszystko z plastiku.
1: Tak jest.
2: Te wszystkie mikroplastiki, my mamy tego w olbrzymiej ilości w organizmie pod koniec dnia, bo wszystko jemy z plastików. I na samym końcu my to spożywamy, otwierając albo z butelki plastikowej, albo z pojemnika plastikowego taki jogurt z tymi wszystkimi emulgatorami, prawda? I dodatkami polepszaczami smakowymi i barwnikami, żeby to wyglądało na jogurt na przykład truskawkowy. Także jak my tak się zastanowimy po kolei, jak my to jemy, to nie sposób, żebyśmy jedli zdrowo.
1: Tak, to jak żyć, prawda?
2: Tak, jak żyć, ale to jest bardzo proste, znaczy proste i zarazem może i trudne, bo jak pacjenci zadają mi pytanie, pani doktor, to co ja mam jeść, bo praktycznie i warzywa, i owoce, tutaj pokryte woskiem, prawda? Tutaj napryskane jakimiś siarczynami ta sałata w tych hipermarketach, żeby to nie padło. W związku z tym, jak żyć? Ja zawsze mówię jedno zdanie, które praktycznie daje do myślenia i pacjent kiwa głową, że mam rację. Ja zawsze mówię tak, proszę, jeżeli chce pani coś wziąć do ust, proszę się zastanowić, czy jadła to pani prababcia.
1: Czyli wracamy do prostej diety.
2: Bardzo prostej, takiej pierwotnej diety, bo wszystkie nasze babcie, prababcie, one same gotowały, robiły przetwory w słoikach. I to były te produkty, jasne, że nie jesteśmy w stanie hodować teraz tych pomidorów czy tych ziemniaków, tak jak to robiły babcie i prababcie, ale przynajmniej jesteśmy w stanie w sposób świadomy jeść. I tak należy robić, prawda? Bo to jest jedzenie byle czego, byle szybciej, tylko dlatego, że nie mamy czasu, no to jest znak niestety XXI wieku. Więc my musimy jakby cofnąć się z tym wszystkim, przynajmniej jeśli chodzi o nasze jedzenie. To jest bardzo dla nas ważne. Jakość jedzenia i kaloryczność tego jedzenia, prawda?
1: No tak, tutaj choroba otyłościowa też. Pani doktor, czy my wykluczamy produkty, które nas uczulają? Jak leczy się alergię? Jak wygląda ten tutaj proces?
2: Leczenie alergii pokarmowej, złotym standardem jest dieta eliminacyjna bądź jedzenie produktów w taki sposób, że ta cząsteczka, którą wykryliśmy, rozłoży się nam termicznie. Bo my musimy wiedzieć, że nie wszystkie cząsteczki alergizują nas tak samo. Surowe w niektórych przypadkach alergizują bardziej, ale niektóre prażone, jak na przykład orzechy ziemne prażone, to te cząsteczki będą nas tutaj bardziej alergizowały niż te orzechy surowe.
1: O.
2: To samo dotyczy serków homogenizowanych. Część tych alergenów jest związana z tłuszczem, więc jeżeli my poddamy taki serek homogenizacji, czyli rozdrobnieniu tych cząsteczek tłuszczowych, to część tych alergenów też będzie bardziej dostępna dla naszego przewodu pokarmowego i bardziej będzie nas alergizowała, prawda? No w dawnych czasach nie było serków homogenizowanych, mieliśmy biały ser.
1: Czyli znowu wracamy do tej prostszej diety. A jakie są terapie dostępne dla pacjentów w ramach NFZ-u?
2: W ramach NFZ-u w zasadzie my mamy tak, leczenie objawowe. I tutaj należy powiedzieć, że faktycznie mamy bardzo fajną taką inicjatywę Ośrodka Uniwersytetu Opolskiego, gdzie tam prowadzi się generowanie tolerancji na orzeszki ziemne.
1: Tak, tak.
2: I to jest naprawdę super. Dlaczego? Dlatego, że to generowanie tolerancji, my nie pozbędziemy się alergii, ale my dając mikrocząsteczki danego pokarmu, powodujemy to, co robią tam lekarze, powodujemy to, że nasz układ immunologiczny zaczyna produkować ochronne przeciwciała i w przypadku, kiedy my zjemy ukryte źródła alergenu, my nie dostaniemy wstrząsu anafilaktycznego, bo to, co już żeśmy mówiły, że jedzenie na zewnątrz, w jakiejkolwiek restauracji, zawsze grozi niestety u nas reakcją anafilaktyczną. Mhm. I taki przykład orzeszków ziemnych. Moja pacjentka, wychodząc ode mnie z poradni, poszła naprzeciwko do restauracji i zamówiła sobie spaghetti. Dziewczyna jest uczulona na orzeszki ziemne i ma anafilaksję na orzeszki ziemne. Zamówiła spaghetti. No co jest w spaghetti? Wiemy, że tam jest mąka, wiemy, że jest pomidor, no i jakieś tam przyprawy typu oregano. Zjadła i rozwinął jej się wstrząs anafilaktyczny i ledwo z mojej przychodni, jestem blisko szpitala, doszła na SOR, na Katowicką i tą dziewczynę odratowano. Wróciła do tej restauracji i mówi, proszę mi dokładny skład, no bo coś się zaczyna dziać nowego. Kelner powiedział, się pyta, czy tam są orzeszki, bo ona się zawsze pyta, czy są, no nie ma orzeszków, nie ma. No to poprosiła o kontakt z kucharzem i okazało się, że kucharz faktycznie daje miazgę z orzeszków ziemnych do spaghetti bolognese, żeby podbić, o to było bolognese, czyli jeszcze mięso, żeby podbić smak.
1: No to podbił. To podbił. Pani doktor, ponieważ czas nas goni niestety, a mogłybyśmy jeszcze siedzieć, słuchać, immunoterapia też jest dostępna, leki biologiczne, też taki popularny trend, teraz się głośno o tym mówi. Z czego, jakie możliwości mają tutaj pacjenci, jeśli chodzi o leczenie?
2: Jeśli chodzi o leczenie, to faktycznie prace trwają nad leczeniem biologicznym i ja myślę, że u tych pacjentów, którzy mają tą reakcję taką anafilaktyczną i w ogóle szeroko rozumianą alergię pokarmową, to leczenie biologiczne będzie bardzo, bardzo korzystne dla tych pacjentów. Mhm. I to, te badania już są praktycznie w tej ostatniej fazie badań. To jest bardzo dobrze, bardzo dobre. Immunoterapię podejmowano, ale nie przynosiła dobrego skutku, dlatego że tutaj były te reakcje uogólnione. Tolerancja, generowanie tolerancji, to o czym mówiliśmy w stosunku do orzeszków ziemnych, my to robimy. Mhm. U małych dzieci generujemy tolerancję na białko mleka krowiego, na jajko według tak zwanej drabiny mlecznej. Jeżeli taką tolerancję da się wygenerować, jeżeli nie grozi to wstrząsem anafilaktycznym. I faktycznie, jeżeli my to podejmujemy w młodym wieku, czyli między tym drugim a czwartym rokiem życia, tu jest bardzo duże prawdopodobieństwo wygenerowania tej tolerancji, prawda? Więc jeżeli nie ma oporu jakby takiego ze strony mam, bo na początku, w trakcie generowania zawsze, jak podajemy ten produkt, jest takie niebezpieczeństwo wystąpienia reakcji anafilaktycznych, ale jeżeli wystąpi po danej ilości produktu ta reakcja, to ten lekarz, który wykonuje tą próbę prowokacji wstępnie, wie, że należy zacząć od mniejszej ilości i wtedy się bardzo, bardzo powolutku podaje te pokarmy. Mam pacjentów, którzy byli uczuleni na wiele pokarmów różnych i przy takim generowaniu tolerancji faktycznie te dzieci w wieku tych 5-7 lat jedzą już wszystko. Mm-hmm. Bo nam głównie chodzi o to, żeby pacjent wykonując testy jakiekolwiek komercyjnie, bo teraz może każdy sobie zrobić testy, jeżeli w tych testach zobaczy, że jego dziecko uczulone jest na cokolwiek, na jabłko, na banana, na to mleko czy na to jajko, z automatu, żeby mama nie odstawiała tych pokarmów, tylko zgłosiła się do poradni alergologicznej, żeby to zweryfikować. Musimy pamiętać, że testy mogą wyjść fałszywie dodatnie ze względu chociażby na te reakcje krzyżowe, o których mówiłyśmy, prawda? Tak. Więc jeżeli nam jakiś test wyjdzie dodatni, a my to jemy w danym momencie, to absolutnie i nie ma żadnej reakcji, absolutnie nie odstawiajmy tego produktu. Idźmy do specjalisty, zweryfikujmy to, poróbmy to badanie komponentowe, żebyśmy wiedzieli, czy to grozi nam jakąś reakcją anafilaktyczną, czy nie. Jeżeli my tolerujemy dany pokarm, to pamiętajmy, nie jedzmy go tylko w trakcie wysiłku fizycznego i nie pijmy alkoholu.
1: A dorośli generalnie, jeżeli jakiś produkt ich uczula, to raczej odstawiamy, tak?
2: Jeżeli uczula produkt jakiś i mamy zdiagnozowaną alergię pokarmową, to niestety tutaj leczeniem jest odstawienie tego produktu.
1: Pani doktor, dziękuję za te wspólne 2 godziny, dziękuję za te wszystkie informacje. No i pani doktor tutaj z lupą detektywistyczną śledzi, co wywołuje u nas alergię, a tego jest niestety coraz więcej. Musimy wrócić do prostszej kuchni, tak?
2: Tak?
1: Do kuchni naszych babć. Dziękuję serdecznie.
2: Dziękuję.
1: Doktor Barbara Żurek, specjalistka alergologii i pulmonologii, była moim i Państwa gościem. Dziękuję i do zobaczenia, bo to na pewno jeszcze nie ostatnie nasze spotkanie. Ja dziękuję Państwu dziś za uwagę. W programie to wszystko. Życzymy przyjemnego weekendu, dużo spokoju, dużo zdrowia. Do usłyszenia. Marzena Śmierciak.

0: Zbliża się godzina 15 na FM, w internecie i DAB+. Słuchają Państwo Radio Opole. Pora na wiadomości. Kolejny krok na drodze do obwodnicy Strzelec Opolskich postawiony. Do zbiorów Instytutu Pileckiego trafiły wspomnienia niemieckiego urzędnika z okupowanej Polski. Powiemy też o czeskich tradycjach winobrania.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Najpierw jednak 80-letni mężczyzna utonął w Jeziorze Srebrnym w Osowcu. Do tego zdarzenia doszło przed południem mimo akcji ratowniczej. Życia 80-latka nie udało się uratować. O szczegółach zdarzenia mówi komisarz Agnieszka Żyłka z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
2: Opolscy policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności śmierci 80-letniego mężczyzny, który przed południem poszedł popływać w Jeziorze Srebrnym. Kiedy świadkowie zauważyli, że mężczyzna się nie rusza, wezwano służby na pomoc. Pomimo podjętej reanimacji nie przywrócono funkcji życiowych.
0: Dodajmy, że Jezioro Srebrne nie jest kąpieliskiem strzeżonym.
1: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
0: To wyczekiwana inwestycja w Strzelcach Opolskich. Mowa o obwodnicy miasta. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz gmina podpisały właśnie porozumienie. Trasa jest na liście rezerwowej w programie 100 obwodnic, mówi Rafał Pydych, dyrektor opolskiej GDDKiA.
3: Musimy zacząć od studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, które wybierze i wskaże wariant przebiegu tej obwodnicy, dla którego złożymy wniosek o decyzję środowiskową. Ten etap pozwoli nam na oszacowanie kosztów, a także wskazanie uwarunkowań do realizacji inwestycji. Pozwoli nam otworzyć drogę do pozyskiwania środków finansowych.
0: Ten proces wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej może potrwać około 3 lat. Przez nasze miasto przejeżdża dziennie mnóstwo samochodów. Badania sprzed 5 lat porażają. Mówi z kolei burmistrz Strzelec Opolskich Jan Wróblewski.
4: 26 tysięcy pojazdów na dobę w tym roku. Było troszeczkę mniej. Około 16-17 tysięcy pojazdów na dobę. Przygotowanie tej dokumentacji wstępnej, którą zleci generalna dyrekcja. Oczywiście miasto, gmina Strzelce Opolskie pokryje koszty, kwota 2,5 miliona złotych.
0: Gminę w wydatkach na dokumentację ma wesprzeć Urząd Marszałkowski, a według wstępnych ustaleń obwodnica ma mieć około 9 kilometrów. Szacunkowy koszt jej budowy nie będzie niższy niż 300 milionów złotych.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: Nieznane wspomnienia niemieckiego urzędnika z okupowanej Polski trafiły do archiwum Instytutu Pileckiego. Urzędnik w czasie wojny pracował w administracji cywilnej Generalnego Gubernatorstwa. Materiał archiwalny liczy 132 strony maszynopisu. Przekazany został przez prywatnego darczyńcę z zastrzeżeniem anonimowości zarówno jego samego, jak i autora relacji, mówi Hanna Radziejowska, kierowniczka berlińskiego oddziału Instytutu Pileckiego.
5: To jest pierwszy tego typu dokument, nie w sensie dziennik Hansa Franka, tylko wspomnienia człowieka, który był jednym z setek tysięcy urzędników średniego szczebla, którzy tworzyli tą administrację okupacyjną, który opowiada o tym, jak to wyglądało od środka. Więc jest to w ogóle bezcenny materiał, bezcenny dokument, który pozwala nam zobaczyć, przeanalizować, jak wyglądała niemiecka okupacja z perspektywy sprawców.
0: Materiały są obecnie opracowywane. Dokumenty w przyszłości będą udostępnione w czytelni Archiwum Instytutu Pileckiego w Warszawie oraz w oddziale Instytutu w Berlinie. Zmieniamy tematykę. W Czechach trwają festiwale winobrania. To przede wszystkim morawska tradycja, która przyjęła się również w stolicy tego kraju. Winnice Świętej Klary w praskim ogrodzie botanicznym odwiedził korespondent Polskiego Radia.
6: My jesteśmy z Mikulowa.
7: Przyjechaliśmy z Mikulowa. Można u nas degustować 13 różnych win. Ten rok był dla południowo-morawskich winiarzy specyficzny. Ominęły nas gradobicia, ale dotknęła nas susza. Jakości tegorocznych zbiorów nie jesteśmy jeszcze w stanie ocenić, ale widać już, że grona są bardzo małe.
8: Tych czeskich win.
7: Za zdecydowaną większość produkcji wina w Czechach odpowiadają Morawy. Na Czechy właściwe przypada zaledwie 5%. Mamy inne warunki. Mielnik, skąd przyjechaliśmy, leży na obszarze dawnego dna morskiego. Wapienne podłoże nadaje winu bardziej mineralny charakter.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Czy to pogoda, którą lubi winorośle? Do wieczora będzie nam towarzyszyć zachmurzenie małe i umiarkowane. Przejściowo jednak tych chmur może przybywać, a na południu regionu może też przelotnie popadać. Na termometrach teraz ponad 17 stopni w centrum regionu, 16,5 na południowych krańcach. Maksymalnie termometry mogą pokazać do 21 stopni Celsjusza. Ciśnienie sięga 1024 hektopaskali. Wiatr jest słaby, zmienny.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
6: NMOSD. Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders. To rzadka choroba autoimmunologiczna, która atakuje rdzeń kręgowy i nerwy wzrokowe. NMOSD diagnozowane jest przede wszystkim u osób w średnim wieku, a kobiety chorują nawet 9 razy częściej. NMOSD jest chorobą nieuleczalną, ale można ją skutecznie kontrolować lekami. Możesz skontaktować się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego ptsr.org.pl.
8: Kiedy przyjedzie tata?
9: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
8: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
10: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
9: O nie, proszę, nie.
8: Co się stało? Gdzie jest tata?
11: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
12: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
1: Reklama społeczna.
13: Reklama.
14: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
15: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Po reklamie.

wrzesień w opolskim lesie. Co widzi spacerowicz, a co widzi leśnik? Dzień dobry, drodzy słuchacze. Przy mikrofonie Żaneta Plotnik-Krumpiec. Rozpoczynamy program Co w trawie piszczy? I dzisiaj właśnie taki temat, bo we wrześniu przecież las zaczyna opowiadać zupełnie inną historię. W związku z tym w programie dzisiaj razem ze mną Rafał Miłkowski, specjalista do spraw ochrony lasu, ochrony przyrody i edukacji przyrodniczej w Nadleśnictwie Opole, z którym sprawdzimy, co dzieje się w opolskich lasach u progu jesieni. Będziemy m.in. rozmawiać o grzybach, zwierzętach, rykowisku i zmianach, które dla spacerowicza mogą być niemal niewidoczne, a dla leśnika są ważnym sygnałem. A zatem zostańcie z nami, zapraszam na program. Yeah!

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Czy wrzesień to dobry moment, żeby wybrać się na spacer? A jeśli się wybieramy na ten spacer, to na co możemy trafić? Na kogo możemy trafić? Co możemy zobaczyć?
2: Spacer w lesie o każdej porze roku jest bardzo dobry, ale wrzesień to oczywiście wyjątkowy czas. Wrzesień jest to miesiąc przemiany między latem a jesienią. Bo tak szczerze powiedziawszy, kończy się astronomiczne lato, a zaczyna się astronomiczna jesień. No i w tym momencie przyroda zaczyna też się zmieniać. Zaczynają się pojawiać nowe kolory, zwierzęta przygotowują się do zimy i zaczynają troszkę inaczej funkcjonować niż na co dzień. Niektóre zbierają zapasy na zimę, między innymi zapasy tłuszczu. Niektóre odlatują do ciepłych krajów, a niektóre po prostu zostają. I na przykład rozpoczynają się gody. Gody co niektórych dużych ssaków, które w naszych lasach możemy spotkać.
1: A jeśli gody, to wydaje mi się, że trzeba uważać, bo wtedy w tym czasie zwierzęta też zachowują się trochę inaczej.
2: Oczywiście, zawsze ten okres taki, który nazywamy u jeleni rykowiskiem, jest troszkę, można powiedzieć, pobudzony emocjami u tych zwierząt, więc te zwierzęta troszkę inaczej się zachowują. Ale przez to możemy wysłuchiwać ciekawych dźwięków, bo jelenie, jak sama nazwa mówi, rykowisko, charakterystycznie ryczą. To dokładnie chodzi o to, że samce chcą się przypodobać samicom, czyli łaniom, i w specyficzny sposób zaczynają właśnie wydawać te swoje dźwięki.
1: I to rzeczywiście we wrześniu to jest taki moment, kiedy możemy usłyszeć te dźwięki.
2: Tak. Właśnie w tym momencie rozpoczyna się...
1: Czyli nie boimy się, tylko podziwiamy i korzystamy z okazji, żeby wysłyszeć po prostu inne zupełnie brzmienia.
2: Patrzcie, oczywiście, tak. Jeśli idziemy do lasu, to staramy się korzystać ze wszystkich zmysłów, które nasze ciało ma, czyli zarówno ze wzroku, jak i słuchu, jak i węchu, a często możemy też poczuć na swojej skórze, na przykład powiew zimnego wiatru, spadający deszcz, więc tych zmysłów w lesie naprawdę jest bardzo dużo do odczuwania.
1: Tak pięknie opowiadasz jak artysta, zupełnie wydaje mi się, że jak nie leśnik, ale absolutnie tak nie jest. Do naszej rozmowy wrócimy, zostańcie z Radiem Opole.

0: Dzisiaj w naszym programie Co w trawie piszczy? Rafał Miłkowski z Nadleśnictwa Opole. No i ty tak pięknie potrafisz, Rafał, opowiadać o tym lesie, tak artystycznie, ale jesteś leśnikiem, który na co dzień też dba o tą edukację, o wiedzę tak naprawdę odwiedzających las. Rykowisko to taka bardzo popularna teraz przestrzeń, którą możemy zaobserwować w lesie. O tym mówiliśmy. Ale co jeszcze we wrześniu możemy zaobserwować? Myślę, że już niektórzy szykują się ze swoimi koszykami. Czy to już teraz?
1: W zasadzie można powiedzieć, że rozpoczął się właśnie sezon grzybowy, chociaż tych grzybów jeszcze nie ma tak wiele, jakby co niektórzy grzybiarze chcieli, żeby było, ale są takie miejsca, gdzie te grzyby zaczynają się dosyć pojawiać, no i widziałem już w wiadomościach od znajomych, że co niektórzy uzbierali troszkę, więc jest szansa, że ten rok nie będzie taki zły na grzyby. Mamy ciepłe dni, ciepłe noce, jest dosyć wilgotno w środowisku leśnym, więc wszystko ku temu prowadzi, że te grzyby będą w tym sezonie.
0: Czy na przykład czasami mieszkańcy Opolszczyzny albo osoby, które chcą odwiedzić las, kontaktują się z wami z jakimiś na przykład pytaniami bardzo konkretnymi, gdzie na przykład można znaleźć grzyby, gdzie warto wybrać się na spacer? Macie czasami jakieś takie maile, informacje?
1: Są różne pytania z przeróżnych dziedzin. Nie zdoła ich wszystkich tutaj powiedzieć, ale owszem, zdarzają się takie pytania.
0: Na przykład o co pytają?
1: Gdzie można na przykład wjechać samochodem?
0: O, gdzie można wjechać samochodem?
1: Jest taka aplikacja Bank Danych o Lasach i na niej znajdują się wszystkie miejsca postoju, gdzie można w sposób bezpieczny się zatrzymać i z tego punktu wyruszyć do lasu, pospacerować czy pozbierać grzyby, jeśli oczywiście w tym lesie te grzyby będą.
0: A czy wy też służycie taką pomocą, informacją, gdzie te grzyby można znaleźć w lesie? Czy to już
1: tak,
0: idę za daleko?
1: Nie chcemy wprowadzać nikogo w błąd, bo dzisiaj tu grzyby były, jutro ich nie będzie. A wiadomo, żeby nazbierać koszyk grzybów, to trzeba mieć szczęście. Trzeba mieć szczęście do miejsca, do pory dnia, bo jeśli przyjdziemy po południu, to często już rano ktoś przed nami to wyzbierał, więc nie udzielamy takiej informacji, bo po prostu nie chcemy wprowadzać w błąd nikogo.
0: Co jeszcze możemy zaobserwować we wrześniu w lesie? Z perspektywy takiej osoby, która turystycznie odwiedza las, bo do tych tematów też bardzo poważnych, kiedy też rozmawiamy o lesie, przejdziemy jeszcze dzisiaj. Ale na razie jeszcze z tej perspektywy spacerowicza.
1: No oczywiście, co można zobaczyć? No przede wszystkim zbliżającą się piękną, złotą jesień, która zaczęła mienić się przeróżnymi kolorami w lesie, w szczególności w lasach, gdzie mamy gatunki liściaste w domieszce, czyli dęba, klona, lipę. Te drzewostany zaczynają się mienić kolorami i naprawdę bardzo przyjemnie spaceruje się po takim lesie i można w jakiś sposób odpocząć dnia codziennego, właśnie wykorzystując to otoczenie tego zmieniającego się krajobrazu leśnego.
0: A czy na przykład jest taka możliwość, że ktoś zorganizuje sobie plener w lesie i będzie chciał po prostu zapisać albo na obrazie pokazać te piękne kolory? Jest taka możliwość w lesie, że można sobie malować i urządzić taki plener?
1: Oczywiście, że tak. Nie widzę tutaj żadnych przeciwwskazań. W lesie można prowadzić każdą aktywność, którą człowiek sobie wymyśli, jeśli jest oczywiście w granicach dozwolonych przepisów.
0: No właśnie, ale o czym musimy pamiętać?
1: Dusza artystyczna zawsze znajdzie swoje miejsce w przestrzeni leśnej, bo las w zasadzie zawsze był w naszym otoczeniu i zawsze służył za pewnego rodzaju tło i źródło inspiracji do tworzenia jakichś wspaniałych, czy to obrazów, czy utworów, bo takie też się zdarzały przez różnych muzyków, więc las jest wyjątkowym miejscem, które naprawdę daje inspirację.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Dzisiaj podróżujemy z Rafałem Miłkowskim po opolskim lesie, bo o nim chciałabym opowiedzieć. Jeśli dzisiaj ktoś chciałby się wybrać, właśnie mamy wrzesień, na spacer, to gdzie warto się wybrać, co warto zobaczyć w naszym opolskim lesie?
2: W naszym opolskim lesie na pewno warto wybrać się na rower przez leśnictwo Zawada w kierunku Tarawy, bo ten las jest po pierwsze przystosowany do tego, żeby tą ścieżką rowerową dotrzeć aż nad jezioro Turawskie i tam też są fajne miejsca, gdzie pojawiają się gatunki liściaste i ten las się tak fajnie zmienia, więc bardzo są takie przyjemne doznania wizualne. No i też bezpieczne miejsce, dlatego że od Opola aż do Turawy mamy tą ścieżkę rowerową przystosowaną do tego, żeby w sposób bezpieczny po niej się poruszać. Ponadto w kierunku Dąbrowy również warto się wybrać, gdyż mamy tam też stawy niemodlińskie, które oczywiście mają swój urok i tam są bardzo bogate siedliska leśne, więc tych gatunków liściastych jest też bardzo dużo, a te spadające kolorowe liście nadają temu wszystkiemu pewnego uroku.
1: O czym musimy pamiętać, bezpiecznie odwiedzając las teraz we wrześniu?
2: No na pewno musimy pamiętać o tym, że przyroda to dalej jest żywy organizm i na pewno jeszcze o tej porze roku są kleszcze. Musimy zawsze pilnować, żeby ubrać się w długie spodnie, długi rękaw, jeśli wybieramy się do lasu, bo te kleszcze no nie śpią, czekają, aż ktoś się pojawi, żeby móc po prostu na niego w jakiś sposób się dostać i zacząć na nim żerować. No i możemy zastosować specjalne repelenty, które będą też chronić i odstraszać te kleszcze od nas, więc to najważniejsze.
1: Nadleśnictwo coś konkretnego preferuje zawsze?
2: Nie, nie preferujemy nic konkretnego. Po prostu profilaktyka polega na tym, że każdy indywidualnie musi zadbać o siebie, więc ubiór, repelent, no i oczywiście po powrocie obserwowanie swojego ciała, czy przypadkiem ktoś z nami nie przybył z lasu do domu.
1: A jeśli chodzi o zwierzęta, te trochę większe, bo rozmawialiśmy też o rykowisku, to jakie zjawiska, jakie zwierzęta w charakterystycznej jakiejś takiej formie we wrześniu możemy zaobserwować, zwłaszcza w tym naszym lesie opolskim i w których regionach konkretnie, kogo możemy spotkać?
2: W całym naszym nadleśnictwie możemy spotkać jelenie, które tak jak wspomnieliśmy wcześniej, są w okresie rykowiska, więc są one zauważalne. Samce często chodzą samotnie. Natomiast łanie możemy spotkać w grupach. No i oczywiście nie zbliżamy się do takich zwierząt. Staramy się trzymać od nich dystans, no, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo, a im spokój. Natomiast możemy też spotkać inne zwierzęta, które mogą w sposób podejrzany się zachowywać i wtedy musimy zachować czujność, bo zwierzę zdrowe nigdy do nas nie podejdzie i nas nie zaatakuje. Natomiast zwierzę, które coś ma w sobie, czyli jest albo chore, albo coś mu dolega, może być w tym momencie agresywne i możemy mieć z tego powodu kłopoty. Część ptaków wyemigrowało do cieplejszych rejonów świata, natomiast ptaki, które często u nas stacjonują cały rok, oczywiście są spotykane, w szczególności w okolicach zbiorników wodnych ptaki pływające, które na tych zbiornikach żerują, często są widywane, więc są widoczne.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy?
1: Z perspektywy spacerowicza, kiedy odwiedzamy las, o tym już mówiliśmy, ale chciałabym też w takim programie sobotnim, a sobota sprzyja temu, żeby odwiedzić las, jeszcze kiedy we wrześniu mamy ciepło, bo to są takie miesiące, kiedy no nie ma jeszcze zimno, to czy moglibyśmy przypomnieć właśnie te aplikacje, z których możemy korzystać, które dzisiaj są takie pomocne, kiedy wybieramy się na spacer?
2: Tak jest. Nasza najlepsza aplikacja, z której ja osobiście korzystam na telefon, to jest MBDL, czyli Mobilny Bank Danych o Lasach. Pobieramy tą aplikację i ta aplikacja, można powiedzieć, działa jak mapa Google, tylko na naszych zasadach. I są tam wszystkie informacje, które mamy z naszej bazy leśnej. Czyli dowiemy się dokładnie, w którym oddziale leśnym się znajdujemy. Jak wejdziemy w szczegóły, zobaczymy, co tutaj rośnie, w jakim wieku. O. Więc to jest bardzo przydatne, jeśli spacerujemy po lesie i na przykład pobłądzimy, bo w tym momencie odwracamy się w lewo, w prawo, do przodu, do tyłu, wszędzie las. No i człowiek wpada w małą panikę. Sam osobiście wpadłem 2 razy w życiu w taką panikę,
1: no
2: że się zakręciłem parę razy w koło, jeszcze w swoich rodzinnych stronach. To trzeba się, że tak powiem, przyznać do tego. No ale tak to jest. Las jest podobny.
1: Ale wtedy korzystałeś z aplikacji, czy to jeszcze nie był ten...
2: Skorzystałem z aplikacji, tylko nie było zbytnio zasięgu, więc pierw musiałem znaleźć zasięg, a następnie udało mi się wyjść już znajome mi miejsce, więc trafiłem do samochodu i wróciłem do domu.
1: I na co dzień teraz też korzystasz z aplikacji. Jak to jest z tą aplikacją w naszym opolskim lesie? Bo podejrzewam też, że ty masz kontakt z osobami, które odwiedzają las. Co na przykład ludzie zgłaszają, że ten zasięg jest okej, czy czasami są takie miejsca, gdzie jest trudność z tym zasięgiem, bo niektórzy też mówią, że po to właśnie idę do lasu, żeby odciąć się od telefonu, nie?
2: No tak to jest, ale każdy jednak ten telefon przy sobie gdzieś ma i zawsze w razie w go wyciąga, a w szczególności w momencie, kiedy czuję zagrożenie albo jakiś niepokój, to w tym momencie sięga się po ten telefon. U nas z zasięgiem jest różnie, ale wystarczy czasami się przejść kilkadziesiąt metrów w lewo, w prawo i ten zasięg się pojawia, więc ten sygnał złapiemy i na pewno ta mapa nam się poprawnie wyświetli.
1: Co jeszcze jest dostępne w tej aplikacji? Rozumiem, że mapa, wszelkie informacje, ale ona jest bardzo szczegółowa, że na przykład też tam są informacje o zwierzętach. Co tam konkretnie jest? Gdybyś nam opowiedział.
2: Jest tam informacja na przykład o bazie turystycznej, gdzie jest miejsce postoju, gdzie mamy pomnik przyrody, gdzie mamy jakieś miejsce, gdzie możemy usiąść. Więc takie urządzenia turystyczne, są one tam zaznaczone. Więc jeśli czujemy zmęczenie i widzimy na mapie, że w pobliżu znajduje się taki punkt odpoczynku, gdzie możemy usiąść, no to warto z tego korzystać, podejść do tego miejsca zgodnie z tym, co wskazuje nam aplikacja i tam odpocząć, aby móc dalej ruszyć, poznawać las. W kieszeni bez grosza na szczęście.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy?
1: Czy nasz opolski las, on jest takim lasem bardziej turystycznym?
2: Lasy opolszczyzny ogólnie są wysokogospodarcze, wysokotowarowe. Są to lasy postawione na zapewnienie surowca drzewnego, gdyż siedliska, na których rosną, są bardzo żyzne, a prowadzona od stuleci gospodarka leśna, jeszcze od czasów przedwojennych, była tutaj na wysokim poziomie i te lasy są bardzo zasobne w surowiec drzewny, który też jest dobrej jakości. Surowiec drzewny jest nam na co dzień potrzebny, bo przecież codziennie korzystamy z tego drewna. Budujemy z niego, robimy z niego papier, budujemy z niego różnego rodzaju konstrukcje i bez tego drewna nie damy sobie rady na co dzień. A jednak często spotykamy się z hejtem, że tutaj wycinamy, zostawiamy takie duże powierzchnie bez drewna. Dlatego tu, tak wspomniałeś, musimy przypomnieć, to nie jest las ochronny, tylko to jest las gospodarczy. To jest las,
1: to jest,
2: który...
1: jego cel tak naprawdę.
2: To jest cel. To tak jak rolnik zakłada uprawę rolną i on ją zbierze. Zbierze ją w ciągu roku, czasami w ciągu dwóch, w zależności jakie plony prowadzi. W lesie gospodarka leśna polega na tym, że zakłada się uprawę leśną i czeka się na ten ostateczny zbiór 100 lat.
1: No właśnie, to jest takie niezwykłe, nie? I takie, że to jest praca dla kolejnych pokoleń. Do naszej rozmowy, do rozmowy o tym lesie gospodarczym opolskim wrócimy. Zostańcie z Radiem Opole, a już za moment na naszej antenie wiadomości.

0: Słuchaj nas na 105 i 1 FM w Kędzierzynie Koźlu.
1: Reklama.
2: One wiedzą, że sklepy zoologiczne Ale Animale oferują super produkty w najlepszych cenach w mieście. Nadziewane kości do rzucia dla psów Asanki od 6,99. Karmy dla królików i kawi domowych Biofit Royal One 1,5 kg 39,99. Bentonitowe żwirki dla kotów Superbenek Compact lub Standard Lavenda 2x10 litrów za 65 zł. Sucha karma dla psów Folk 30,99 za kilogram. Tylko do 15 września znajdź swój sklep na aleanimale.pl. Ale Animale. Polskie sklepy zoologiczne.
1: Zbliża się godzina 16. Słuchają Państwo Radio Opole na FM, w internecie i DAB+. Pora na serwis informacyjny. 8. Marsz Równości przeszedł przez Opole. U nas także aktualny wynik meczu polskich siatkarzy kontra Izrael na Mistrzostwach Europy w Sofii. Zajrzymy też do Paryża. Céline Dion zaśpiewa tam 16 koncertów. To powrót gwiazdy na scenę.
0: Wiadomości Radio Opole.
1: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Najpierw jednak podwyższona gotowość polskiej obrony powietrznej w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców części województw lubelskiego i podkarpackiego. Dowództwo Sił Zbrojnych poinformowało, że podniosło gotowość wybranych sił i środków obrony powietrznej. Działania mają charakter prewencyjny. W polskiej przestrzeni powietrznej operuje śmigłowiec, który monitoruje sytuację. Siły pozostają w gotowości do natychmiastowej reakcji.
0: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
1: Róbmy miłość, a nie wojnę. Pod takim hasłem przez Opole przeszedł 8. Marsz Równości. Ponad 300 uczestników wyruszyło z Placu Daszyńskiego, potem przeszli ulicami centrum. To pokojowa manifestacja. Chcemy pokazać, że każdy jest równy i ta równość nam się należy, mówią Zuzanna Szantar i Jakub Szymański, organizatorzy.
3: Żebyśmy osiągnęli tą równość w zawieraniu małżeństw tutaj w Polsce, równość w dostępie do łatwej tranzycji dla osób, które są transpłciowe i to, żeby nie było tej dyskryminacji.
4: Tych ludzi, którzy są za tą równością, jest wielu. Fajnie pokazać jak najwięcej ilości ludzi, że jest nas dużo, że chcemy równości, chcemy miłość szerzyć dla wszystkich.
1: Przychodzimy tu co roku całą grupą. Przede wszystkim chodzi o to, by nawzajem się wspierać, podkreślają uczestnicy marszu.
5: Żeby poczuć, że jesteśmy razem i że jesteśmy tutaj w jednym celu, czyli nie tylko, żeby się dobrze bawić, ale też, żeby zamanifestować jakąś taką potrzebę zmian w tym kraju.
6: Życie w Opolu jako osoba trans może być czasami trudne, a więc szukam właśnie wsparcia w takich grupach, na przykład Tęczowa Opole, które jest bardzo bliskie mojemu sercu. Udałam się znaleźć dzięki takim wydarzeniom, dzięki takim marszom, wiele przyjaciół w Opolu.
1: Na Placu Daszyńskiego pojawili się też kontrmanifestanci z transparentem przeciw tranzycji. Na ulicach Opola można było z kolei spotkać samochód, na którym widniały hasła sprzeciwu wobec edukacji zdrowotnej. Marszowi Równości towarzyszyła asysta policji.
0: Słuchasz? Rozumiesz? Wiesz.
1: Zbiornik retencyjny w Łodzinin oficjalnie przekazany Wodom Polskim. Wcześniej właścicielem zbiornika był Urząd Marszałkowski. Ta zmiana pomoże dokończyć inwestycję rozpoczętą w 2005 roku na przebudowę. Zaplanowano w tym roku 1 200 000 zł, mówi Marcin Jarzyński, wiceprezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
7: W 2007 roku, gdy rozpoczęto napełnianie tego zbiornika, pojawiły się problemy ze szczelnością korpusu zapory. Proces budowy się nie zakończył i toczyły się postępowania sądowe i wyjaśniające. W międzyczasie powstały Wody Polskie i w całej liście mienia fizycznie nie mógł znaleźć się zbiornik Łodzinin, bo on trochę nie miał właściciela. Z jednej strony już nie Urząd Marszałkowski, ponieważ zostały zlikwidowane wojewódzkie zarządy melioracji urządzeń wodnych. Z drugiej strony nie Wody Polskie, no bo fizycznie nie był on na liście przekazanego mienia.
1: Teraz już oficjalnie możemy wydatkować pieniądze na modernizację zbiornika, dodaje wiceprezes Jarzyński. Po analizie okaże się, czy będzie to zbiornik mokry, czy suchy. Przypomnijmy, że 2 lata temu podczas powodzi zbiornik w Łodzinin uchronił przed zalaniem Kietrz.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
1: Céline Dion wraca na scenę. Po 6-letniej przerwie związanej z poważną chorobą i śmiercią męża, kanadyjska gwiazda rozpoczyna dziś serię 16 koncertów w Paryżu. Jej powrót wywołuje wśród fanów ogromny entuzjazm.
8: Od 2 tygodni pod hotelem, w którym zatrzymała się gwiazda, gromadzą się tłumy fanów. Byłem tu 7 albo 8 razy. Niektóre wieczory zostawała z nami długo, śpiewała przez godzinę fragmenty swoich piosenek. To niemal historyczna chwila, bo od bardzo dawna nie dawała koncertów, a w dodatku wybrała Paryż, żeby powrócić. Mówił mi Florian, jeden z fanów. Céline Dion wystąpi w hali Bla Défense, największej hali koncertowej w Europie. Wszystkie bilety, prawie 500 000, rozeszły się w ciągu 4 dni. Na koncerty przyjeżdżają fani z całej całej Europy. W związku z tym ceny noclegów w Paryżu wzrosły o 50%. Szacuje się, że koncerty przyniosą lokalnej gospodarce ponad 500 000 euro.
1: Polscy siatkarze na Mistrzostwach Europy w Sofii mierzą się właśnie z Izraelem w swoim drugim spotkaniu rozgrywanym w ramach grupy B i prowadzą 2-0. Pierwszego seta wygrali do 16, drugiego do 17. W trzecim też na prowadzeniu Polacy 6-5 to stan na teraz. Przypomnijmy, że w pierwszym swoim meczu grupowym Polacy łatwo, bo 3-0 pokonali Portugalczyków.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Chmury. Raz bardziej gęste, raz nieco mniej będą nam towarzyszyć do wieczora. Z tych chmur na południu regionu może też przelotnie popadać. Temperatura rośnie, na termometrach teraz 18 stopni Celsjusza w centrum, przeszło 17 na południowych krańcach. Spada za to minimalnie ciśnienie do 1023 hektopaskali. Wiatr słaby, zmienny.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Kampania społeczna.
9: Nasze bezpieczeństwo często zależy od jednej analizy, jednego bystrego spojrzenia, szybkiego działania specjalisty. W Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego codziennie pracujemy nad sprawami, których większość obywateli nie zauważa. Chronimy to, co najważniejsze. Bezpieczeństwa Polski. Dołącz do ABW. Sprawdź warunki rekrutacji na abw.gov.pl. Twoje kompetencje mogą mieć znaczenie.
0: Kampania społeczna.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: W naszym programie dzisiaj rozmawiamy o opolskim lesie, o tych zmianach, które następują we wrześniu, na jesień. No rzeczywiście las w tym okresie bardzo się zmienia. W studiu Radia Opole leśnik Rafał Miłkowski z Nadleśnictwa Opole. Rozmawialiśmy o rykowisku, rozmawialiśmy o tym, że nie martwcie się, drodzy Państwo, kiedy wybieracie się do lasu na spacer, że tam nie ma tych drzew, bo przecież nasz las opolski to też w dużej części, albo przede wszystkim las gospodarczy. Ale też przed momentem, Rafał, rozmawialiśmy o tym, ja pomyliłam trochę słowa, bo powiedziałam takie słowo jak las przemysłowy i wytłumaczyłeś mi, że rzeczywiście jest taki las i chciałabym jakby rozróżnić te dwa pojęcia. Las przemysłowy, las gospodarczy i las turystyczny, rekreacyjny.
2: Więc tak, las gospodarczy to jest podstawowa funkcja naszych polskich lasów, nawet opolskich, bo są produktywne. Mają produkować drewno. Natomiast są też lasy uszkodzone przez przemysł. Na Opolszczyźnie mamy ich niewiele, natomiast na Górnym Śląsku jest już ich więcej. Taki las uszkodzony przez przemysł związany jest szczególnie z oddziaływaniem fabryk, które produkują między innymi kwaśne deszcze. W tym momencie zmienia się zarówno siedlisko, jak i uszkodzany jest aparat asymilacyjny i w tym momencie te lasy muszą być pod szczególną ochroną, dlatego że one stanowią strukturę, zarówno glebochronną, wodochronną, która trzyma właśnie tą roślinność, która tam przetrwała mimo tych trudnych warunków w pewnym, można powiedzieć, pewnej symbiozie, w pewnym siedlisku i to jest cenne miejsce, bo ono walczy. Walczy w tym miejscu o swój byt. I te lasy uszkodzone przez przemysł na Górnym Śląsku są ważne i trzeba je chronić i leśnicy w ten sposób też postępują, że tam zabiegi gospodarcze prowadzi się rzadko albo w specjalny sposób. Natomiast na naszym rejonie te zabiegi są planowe, prowadzone zgodnie z planem urządzania lasu, który jest dokumentem zatwierdzonym przez ministra środowiska i na podstawie tego dokumentu prowadzimy całą gospodarkę leśną w opolskich lasach. Natomiast jeśli chodzi o te lasy takie, które mają służyć społeczeństwu, to owszem, jest aktualnie nacisk na to, żeby były lasy społeczne. Lasy wokół Opola oczywiście na taką funkcję zasługują i my te lasy właśnie udostępniamy społeczeństwu, ale nie możemy zapominać o tym, że dalej to jest las gospodarczy i pewne zadania gospodarcze dalej w tych lasach będą przez leśników wykonywane.
1: Do naszej rozmowy wrócimy. Zostańcie z Radiem Opole.

0: naszym programie Co w trawie piszczy. Dzisiaj moglibyśmy zmienić nazwę na taką Co w lesie piszczy. Tak bym sobie zmieniła. W naszym studiu Rafał Miłkowski z Nadleśnictwa Opole. Wspomniałeś wcześniej o tym, i to mnie zaciekawiło, o dobrej jakości drewna, że jakość też ma znaczenie. To w takim razie co to znaczy, że to drewno w lesie, ten surowiec jest dobrej jakości? I jak co dzień wy jako leśnicy musicie dbać o to, i to przez pokolenia, żeby rzeczywiście ta jakość tego drewna była odpowiednia.
1: Czas produkcji tego drewna u nas nazywa się hodowlą lasu. Owszem, lasy na Opolszczyźnie posiadają bardzo wysokiej jakości zasoby drewna. Chodzi tutaj przede wszystkim o tym, że drewno jest bezsęczne albo małosęczne, czyli jest takie, które nadaje się na wiele wykorzystań, nie posiada krzywizn, nie posiada zgnilizny, która też, można powiedzieć, w pewien sposób powoduje stratę wartości surowca drzewnego, bo takie drewno najlepszej jakości idzie po pierwsze dobrze sprzedać przedsiębiorcom drzewnym, którzy z tego drewna korzystają, ale też wykonujemy z nich najlepsze rzeczy. Wiadomo, że nikt nie chce z nich tego drewna, no bo co z niego może zrobić? Ono jest po pierwsze nietrwałe i nadaje się w zasadzie tylko do pieca. Natomiast dobrze wyhodowane drewno przez te dziesiątki lat prowadzenia...
0: Właśnie dziesiątki lat, prawda? To jest praca nie
1: lat,
0: tylko
1: tak.
0: Jakby jednej, nie tylko jednego pokolenia. To jest takie bardzo, taka odpowiedzialność.
1: Tak, dokładnie tak jak mówisz, jest to odpowiedzialność, bo można powiedzieć, że hrabia sadził, a leśniczy przed emeryturą w Lasach Państwowych dopiero zbiera, więc to jest naprawdę szmat czasu. Te 80-90 lat to jest kawał historii, to jest 90 cykli, można powiedzieć, zmiany temperatur, zmiany pokrywy śnieżnej i tak dalej, więc naprawdę to jest bardzo długi okres czasu, jeśli chodzi o nasze życie, ale o życie lasu na pewno. W skali może całego świata jest to krótki okres czasu, ale patrząc z naszego punktu widzenia, to jest to mega wyzwanie, żeby od posadzenia uprawy do doprowadzenia i do wieku rębności, do tych 100 lat, ten drzewostan utrzymać, w szczególności w tych trudnych warunkach dzisiaj, kiedy walczymy z suszą, kiedy walczymy z różnymi chorobami, które do tego lasu przychodzą, to naprawdę jest sztuka, żeby ten las utrzymać, bo to jest nasze zadanie, ten las utrzymać na tej powierzchni.
0: A z jakimi chorobami walczycie na co dzień? Co jest takim właśnie największym zagrożeniem dla tego lasu?
1: Susza jest inicjującą pozostałe choroby.
0: Okay.
1: Jeśli nie ma wody w lesie, tak jak każda roślina, zaczyna cierpieć. Więc my mamy aktualnie taki problem na Opolszczyźnie z sosną. Sosna jako królowa polskich lasów, bo mamy jej najwięcej, zaczyna bardzo cierpieć z powodu braku wody. Ten deficyt wody przekłada się na schnięcie i zamieranie tej sosny.
0: A sosna wydawało się, że jest dla mnie, przynajmniej z mojej perspektywy laika, takim mniej wymagającym drzewem, bo jeśli jakby można ją posadzić na takich glebach bardziej piaszczystych...
1: Dobrze ci się wydaje, ale chodzi tylko tutaj, można powiedzieć, o biologię sosny.
0: Aha.
1: Sosna jest elastycznym gatunkiem, rośnie zarówno na bardzo słabych siedliskach, jak i na bardzo żyznych. Ale kiedy tej wody nie ma, a ona rośnie już na tym siedlisku kilkadziesiąt lat, to nie wytwarza systemu korzeniowego nowego i nie może sięgnąć po te zasoby wód gruntowych głębiej. Więc w tym momencie ona zaczyna zamierać. Do tego dochodzi jeszcze jemioła, która pojawiła się na naszych drzewach, na naszych sosnach, i ona jeszcze jest też takim czynnikiem, który wysysa tą wodę właśnie z tych górnych partii drzewa, gdzie ta woda jednak przez tą sosnę musiała zostać w jakiś sposób dotransportowana.
0: Do naszej rozmowy wrócimy, zostańcie z Radiem Opole.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Dzisiaj rozmawiamy w naszym programie o opolskim lesie, o spacerach i nie tylko, bo też o takiej ważnej funkcji, jaką pełni las, czyli o tej funkcji gospodarczej, ale jeszcze chciałabym dzisiaj wrócić do tego mojego pierwszego tematu. Jak ty obserwujesz las jako leśnik? Na jakie problemy ty zwracasz uwagę? Co jest ważne we wrześniu dla leśnika w takim lesie opolskim? Dla ciebie i twoich kolegów.
2: Wiadomo, że las dla leśnika jest ważny przez cały rok.
1: To wiadomo.
2: A jeśli chodzi o okres jesienny, to na pewno zwracamy uwagę po pierwsze na śmieci. Kończą się wakacje. No i w tym lesie niestety ci, którzy spędzali w tym lesie czas, odpoczywali, no te śmieci zostawili, więc pierwszym tematem zawsze jest, żeby uprzątnąć te śmieci przed nadchodzącą zimą, bo te śmieci nie stanowią zagrożenia tylko dla lasu, stanowią zagrożenie również dla zwierząt, które mogą w te śmieci gdzieś się tam zaplątać i w jakiś sposób zaszkodzić sobie. Więc to jest taki priorytet, ale też mamy swoje takie ochroniarskie sprawy. Rozpoczynamy pewnego rodzaju prognozy, czyli czy przypadkiem w przyszłym roku nie pojawi się gradacja jakiegoś szkodliwego owada. Mamy jesienne poszukiwania szkodników pierwotnych sosny. Są to nasze wewnętrzne uregulowania zapisane w instrukcji ochrony lasu i na podstawie tego monitorujemy stan lasu pod względem właśnie zagrożenia od owadów, które uszkadzają las. Bywało w historii lasów, nawet w ubiegłym wieku, że były gradacje. W ciągu jednego sezonu znikały setki tysięcy hektarów lasu, dlatego że ktoś nie dopilnował, ktoś nie miał wiedzy, że gradacja owadzia może się pojawić. A z owadami no nie ma lekko. Jeśli się przegapi pewien moment, to w tym momencie już nie jesteśmy w stanie wyhamować. Nie możemy zbyt dużo używać środków chemicznych i w tym momencie mogłoby dojść do tragedii. Są takie gatunki jak brudnica mniszka, jak szczygonia. Są to gatunki, które mogą bardzo dużo złego zrobić w lesie, dlatego leśnikom bardzo zależy na tym, żeby pilnować terminów i pilnować jakości wykonanych obserwacji w terenie, żeby jak najwcześniej określić zagrożenie.
1: Te obserwacje, rozumiem, że one są zapisywane w jakiejś takiej dokumentacji?
2: Tak, są specjalne formularze. Mamy to szczęście, że w Opolu również mamy zespół ochrony lasu, który czuwa nad tym. Zespół ochrony lasu w Opolu pracuje na dwóch województwach, na opolskim i śląskim, i do nich właśnie spływają wszystkie obserwacje z terenu na specjalnych formularzach i to właśnie zespół ochrony lasu określa stopień zagrożenia tych drzewostanów, żeby leśnik już w kolejnym sezonie był czujniejszy, jeśli w tym miejscu jest prawdopodobieństwo wystąpienia gradacji.

0: programie Co w trawie piszczy. Dzisiaj rozmawiamy o lesie opolskim, w studiu Rafał Miłkowski. No i rozmawiamy o tym, jak widzi las, nasz las we wrześniu leśnik, czyli Rafał, ty. Rozmawialiśmy o śmieciach, rozmawialiśmy o gradacji owadów. Czego jeszcze musicie pilnować w tym okresie?
1: Wiesz co,
0: grzybiarzy.
1: A grzybiarzy, to grzybiarzy też pilnujemy, żeby nie wjeżdżali nam daleko do lasu, tylko stawali tam,
0: tacy,
1: gdzie można.
0: Cały czas są niegrzeczni.
1: Oj, są i czasami jest ciężko, jak Straż Leśna po weekendzie powystawia wezwania do stawienia się u nas w nadleśnictwie.
0: I co wtedy się dzieje?
1: No, wszystko zależy, co tam komendant Straży Leśnej stwierdzi, czy było faktycznie naruszenie.
0: A te patrole są bardziej intensywne rzeczywiście teraz, w tym okresie?
1: Aha. Są bardziej intensywne. Musimy pamiętać o tym, że las to nie parking. Las to miejsce wypoczynku, ale musimy szanować siebie. Ustawa o lasach wyraźnie mówi, że zakaz wjazdu do lasu pojazdem silnikowym. No i tego musimy się trzymać i do tego lasu nie wjeżdżać.
0: Jest aplikacja, możecie sprawdzić, gdzie jest parking, tam zaparkować i absolutnie, no, jeśli chcecie, żeby ten las wam służył, to musicie przestrzegać po prostu takich określonych, jasnych zasad.
1: Dokładnie, tak jak mówisz.
0: No dobrze, i dobra, to wracamy jeszcze do tego pytania. Co jeszcze jest ważne dla ciebie jako leśnika?
1: Dla mnie obserwacja przyrody. Miesiąc wrzesień to jest dobry miesiąc na obserwację między innymi stanu sanitarnego lasu. Idziemy do lasu i po całym sezonie wegetacyjnym możemy wiele z tego lasu wyczytać. Czy ten las jest w dobrej kondycji? Czy jest dużo posuszu? Tak jak mówiłem, obniżenie poziomu wód gruntowych, jak również mało opadów tego w tym roku, może się przyczynić do tego, że wiele drzew nam po prostu nie przetrwało tego sezonu. No i musimy wyznaczyć je do usunięcia z lasu, żeby nie były źródłem do rozprzestrzeniania się między innymi chorób grzybowych i rozwoju owadów. Dlatego takie drzewa się wycina i pozyskuje. Zostawia się tylko te zdrowe, więc jesień jest takim dobrym czasem na to, że właśnie tą inwentaryzację taką pod względem sanitarnym lasu zrobić.

0: naszym studiu Radio Opole dzisiaj Rafał Miłkowski z Nadleśnictwa Opole. Rozmawiamy o lesie pięknym, ale również dzisiaj można Cię przecież spotkać w Muzeum Wsi Opolskiej. Cóż tam będziesz robił?
1: Tak, masz rację. Dzisiaj w Muzeum Wsi Opolskiej będziemy mieli stoisko edukacyjne. Jest taki program Lasów Państwowych, Drewno, Surowiec Przyszłości, ale ja też myślę, że Drewno, Surowiec Przeszłości. Skansen w Bierkowicach jest takim idealnym miejscem,
0: prezentacją,
1: w którym możemy właśnie spojrzeć na drewno, które rosło 150-200 lat temu i zostało właśnie tutaj zatrzymane w postaci właśnie tych budowli, bo drewno jako surowiec uniwersalny może być wykorzystywane w zasadzie do wszystkiego i jest trwałe, czego przykładem są właśnie Bierkowice i to nasze lokalne muzeum. I tutaj na tym stoisku edukacyjnym chcemy pokazać, jak ważna jest praca leśnika, jak ważne jest dbanie o surowiec drzewny, który w naszych polskich lasach jest, i jak bardzo chcemy, żeby ten surowiec zachować dla przyszłych pokoleń. Więc drewno, surowiec przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Tak powinien dokładnie brzmieć temat tego wydarzenia.
0: To w takim razie, jeśli to jest takie stanowisko edukacyjne i podejrzewam, że pewnie, tak przypuszczam, to też jest przestrzeń dla dzieci, to jakich narzędzi używacie, żeby właśnie przekazać tę wiedzę? Cóż tam się takiego będzie dzisiaj działo?
1: No, nasze stoisko edukacyjne, najważniejszy w nim jest oczywiście leśnik, i to nie jeden, który ma wiedzę w temacie właśnie lasu i drewna. Mamy zawsze przygotowane różne gry i zabawy związane tematycznie ze stoiskiem.
0: Czyli będzie można pograć.
1: Tak, będzie można dotknąć różnych gatunków drewna w postaci kłód, będzie można rozpoznać te gatunki, będzie można również zobaczyć, co z drewna jest zrobione w naszym otoczeniu, więc każdy znajdzie coś dla siebie.
0: Ale to będzie też przybliżone takie rękodzieło? Bo to też jest taka bardzo duża i szeroka płaszczyzna. Bo...
1: Oczywiście, że tak. I właśnie Muzeum Wsi Opolskiej jest doskonałym tego przykładem, że samo muzeum już jest tym rękodziełem, bo przecież te deski stare nie zostały wykonane jakimiś tam maszynami, tylko właśnie ręką człowieka, i te wszystkie rękodzieła, które tam w Bierkowicach się znajdują, będzie można też właśnie dzisiaj zobaczyć tutaj u nas i chętnie o nich coś opowiemy.
0: No to jeśli chcecie, drodzy słuchacze, spotkać pana Rafała Miłkowskiego i też kolegów z Nadleśnictwa Opole, to wybierajcie się jeszcze dzisiaj do Muzeum Wsi Opolskiej i tam będziecie mogli zerknąć na las, na drewno z innej perspektywy. Do naszej rozmowy jeszcze wrócimy.

0: W Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: W naszym programie dzisiaj rozmawiamy o lesie, o tym, że możecie spotkać leśników w Muzeum Wsi Opolskiej dzisiaj, ale jeszcze, Rafał, chcieliśmy dzisiaj powiedzieć o nietoperzach.
2: Tak, w ostatnim czasie mieliśmy taką

0: wychodziły na nocny lot i było je widać bardzo ładnie i bardzo miło spędziliśmy właśnie ten czas. Były zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe. Moja prezentacja była ogólnie o nietoperzach. Zadawane były pytania. Starałem się udzielić odpowiedzi na
1: to. Dobrze, najtrudniejsze pytanie. Najtrudniejsze i najbardziej zaskakujące pytanie.
0: Najtrudniejsze pytanie, jakie było, to ile waży najlżejszy nietoperz?
1: No ojejku.
0: Tak się zastanowiłem, mówię, no chyba kilka gram. I tak no mi się tak wydaje, że...
1: Ale to było takie, no bardzo ciekawe
0: zaskakujące
1: pytanie.
0: Zaskakujące, tak.
1: I też zaskakujące.
0: Bo nigdy nie ważyłem nietoperza, prawda, osobiście, więc a nie wczytałem się aż tak głęboko, ale to tak musi gdzieś być koło kilku gram.
1: Dlaczego te nietoperze na Opolszczyźnie są istotne? Dlaczego też w ogóle podjęliście taki temat?
0: Nietoperze są istotne nie tylko na Opolszczyźnie. One są bardzo ważne z punktu funkcjonowania całego świata, dlatego że nietoperze, można powiedzieć, że zaraz po pszczołach stoją w kolejnej pozycji do istnienia życia na Ziemi. Nietoperze akurat w Polsce żywią się głównie owadami. Dbają o kondycję środowiska, bo zjadają te szkodliwe owady, między innymi również te owady, które nam w lesie szkodzą, żerują nocą, więc są doskonałymi drapieżnikami w tym temacie. Niektóre nietoperze zapylają owoce, na przykład banany, mango. To są nietoperze, które można powiedzieć, są roślinożerne i bez nich nie byłoby bananów na naszym stole. Więc to też jest takie zdziwienie. W Polsce mamy około 26-28 gatunków tych nietoperzy. No i chronimy je, bo są ważne. Są ważne z punktu takiego ekosystemowego, bo jest więcej z nich pożytku, niż nam się tylko wydaje, bo bardzo dużo dobrego robią w lesie i nie tylko, bo wyobraźmy sobie, że taki jeden nietoperz w ciągu jednej nocy potrafi zjeść nawet 3000 komarów. To wydaje się liczba nie do ogarnięcia wzrokiem, a jednak takie możliwości te nietoperze mają, więc pod tym względem cieszę się, że te populacje nietoperzy są w coraz lepszej kondycji zdrowotnej i tych nietoperzy mamy coraz więcej.
1: Moim gościem dzisiaj był Rafał Miłkowski. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję ślicznie. Do widzenia. Lubię jak pada deszcz.

0: Zbliża się godzina 17. Słuchają Państwo Radio Opole na FM, w internecie i DAB+. Pora pomyśleć o wiadomościach. Militarny dzień otwarty w Kędzierzynie Koźlu. Były pokazy sprzętu oraz informacje o rekrutacji.
1: Wszyscy mają możliwość przyjścia, porozmawiania z nami jako żołnierzami.
2: Chęć po prostu do służby ojczyźnie.
0: Darmowym autobusem z Opola na Zamek w Mosznej to pomysł do marszałkowskiego budżetu obywatelskiego. 3-0 pokonali polscy siatkarze Izrael na Mistrzostwach Europy.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: Katarzyna Plewnia. W Kędzierzynie Koźlu podczas militarnego dnia otwartego można było zobaczyć sprzęt wojskowy, porozmawiać z żołnierzami, dowiedzieć się, jak wygląda rekrutacja. Militarny dzień otwarty miał też wymiar charytatywny. Wojskowi wspierali 4-letniego mieszkańca miasta Jana Jalasia.
1: Inicjatywa powstania militarnego dnia otwartego miała wiązać się z pokazaniem wojska bardziej do ludzi. Tutaj wszyscy mają możliwość przyjścia, porozmawiania z nami jako żołnierzami, ale byłoby tak fajnie, gdybyśmy mogli zrobić coś jeszcze dodatkowego, czyli tutaj akurat wesprzeć mieszkańca Kędzierzyna Koźla.
0: Mówiła podporucznik Katarzyna Walerowicz z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kędzierzynie Koźlu. Jak przekonywali organizatorzy wydarzenia, współczesna armia to możliwość służby w różnych specjalnościach. Wśród uczestników były oczywiście osoby zainteresowane wojskiem, jak m.in. Miłosz Wolański.
2: Myślę, że właśnie ta adrenalina i chęć po prostu do służby ojczyźnie.
4: Czy ty masz zamiar służyć zawodowo w przyszłości?
2: Tak, wiąże z tym przyszłość.
0: Rosjanie zaatakowali dronami obiekty kolejowe w Fastowie w obwodzie kijowskim i w Łucku w obwodzie wołyńskim, podała ukraińska agencja Ukrinform. W Łucku rosyjski dron spadł na pociąg, pasażerów ewakuowano, strażacy ugasili już pożar w wagonach. Nie ma doniesień o ofiarach śmiertelnych. W związku z rosyjskim atakiem po polskiej stronie zwiększono gotowość obrony powietrznej i wydano alert RCB dla mieszkańców dwóch województw lubelskiego i podkarpackiego.
3: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
0: Z Opola do Zamku w Mosznej darmowym autobusem taki pomysł zgłoszono do marszałkowskiego budżetu obywatelskiego. Połączenie miałoby działać od maja do września. Czy projekt będzie zrealizowany, zdecyduje głosowanie, mówi Piotr Mielec, pomysłodawca projektu.
5: Koszt projektu to jest 100 tysięcy złotych, z czego 90 tysięcy złotych to są same przejazdy autokarowe. Kwestie takie jeszcze techniczne. Głosujemy przez stronę budżet.opolskie.pl. Ten wniosek jest zadaniem subregionalnym, czyli głosować mogą na niego zarówno mieszkańcy miasta Opola, jak i powiatu ziemskiego opolskiego.
0: Ten projekt nie ma zwiększać liczby odwiedzających, bo ich nam nie brakuje, ale ma rozwiązać problem, z którym turyści borykają się od lat, podkreśla z kolei Tomasz Ganczarek, prezes Semoszna Zamek.
6: My jako zamek, również marszałek, próbowaliśmy kilka razy pilotażowo uruchamiać tego typu w sezoniach wakacyjnych. One się cieszyły zainteresowaniem, natomiast ta systematyczność i ten okres od maja aż do końca wakacji jest na tyle długi, że wyrobi pewnie jakiś nawyk w mieszkańcach Opolszczyzny.
0: Głosowanie potrwa do 30 września. Do oddania głosu wystarczy numer telefonu komórkowego.
3: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Siatkarska reprezentacja Polski wygrała swój drugi mecz Mistrzostw Europy. W rozgrywanym w Sofii spotkaniu grupy B Polska pokonała Izrael 3-0 w setach, wygrywając odpowiednio do 16, do 17 i 18. Polaków do zwycięstwa poprowadził Tomasz Fornal, zdobywca 10 punktów. W drugim sobotnim spotkaniu grupy B Bułgaria zmierzy się z Ukrainą. Początek tego meczu o 18. Lider tabeli grupy B jest Bułgaria, ma 6 punktów przed Polską, również z 6 punktami oraz Ukrainą, również ma 6 punktów na koncie. Śląsk Wrocław przegrał z Koroną Kielce 1-2 w meczu 8 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Gola dla gospodarzy strzelił Malali Dąbele. Bramki dla gości zdobyli Mariusz Stępiński i Simon Gustafsson. W innych sobotnich spotkaniach Górnik Zabrze zagra z Lechem Poznań. To spotkanie rozpocznie się o 17:30. Z kolei Zagłębie Lubin zmierzy się z GKS-em Katowice. Ten mecz o 20:15. A jutro o 17:00 piłkarze Odry Opole w ramach 8 kolejki Betclic pierwszej ligi podejmą na Itaka Arenie Stal Rzeszów. Na antenie Radio Opole będą relacje z tego spotkania.
3: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Jest trochę chmur na niebie. Zgodnie z zapowiedziami synoptyków tych chmur może przybywać, a przejściowo mogą też wystąpić przelotne opady deszczu. Temperatura cały czas rośnie, niewiele, ale jednak 18,5 stopnia, więc o pół stopnia więcej w centrum regionu. Przeszło 17,5 stopni Celsjusza na południu województwa. Termometry mogą dziś maksymalnie pokazać do 21 stopni na barometrach 1023 hektopaskale. Wiatr nadal jest słaby z kierunków południowych.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: cały nasz sport dziś w wyjątkowym anturażu, w wyjątkowych okolicznościach, bo wyjazdowo nie ze studia Radia Opole, a z 80-lecia Opolskiego Związku Piłki Nożnej. Dziś wielka gala, jubileusz, podsumowanie tych 80 lat. No i zaczynamy z wysokiego C, bo jest z nami prezes Opolskiego Związku Piłki Nożnej, gospodarz tego jubileuszu, Tomasz Garbowski. Panie prezesie, co jest dla pana najważniejsze w dniu 80-lecia?
1: Ja myślę, spotkanie z ludźmi, tak? Ludźmi, którzy tworzyli 80 lat opolskiej piłki. Niektórych niestety już nie ma z nami, ale można powiedzieć, świętować urodzinę 80-latka i Opolskiego Związku Piłki Nożnej to naprawdę wydarzenie. To specyficzne święto, bo ten związek tworzą ludzie. To nie system rozgrywek, to nie punkty, to nie bramki, chociaż one są ważne, ale te osoby, które przez wiele, wiele lat w różnych etapach kolei losu Opolskiego Związku Piłki Nożnej podejmowały decyzje. Bo jeżeli popatrzymy, ja jestem 14. prezesem Opolskiego Związku Piłki Nożnej, de facto 13. osobą. Czyli ta 13. powinna być trochę wyzwaniem, czasami niebezpieczeństwem, ale z perspektywy tych 10 lat mogę powiedzieć, że w wielu przypadkach myślę, że się odpowiedniłem, patrząc na zachowania kibiców, patrząc na zachowania działaczy i myślę, że to było wyzwanie. No ale 14 kolejnych prezesów. Niektórzy podejmowali decyzje, zaczynając z Zabrzu, żeby polska piłka powstała. Niektórzy walczyli o to, żeby była samodzielność i samorządność, jak adwokat Cyryla Tajczak, który jakby walczył o tą samorządność związków sportowych, bo przecież kiedyś w dawnych czasach, w poprzedniej epoce, miało to być w komitetach wojewódzkich, jako departament. Później mieliśmy transformację i Felix Śmietański, którego dzisiaj niestety nie będzie z nami, 22 lata zarządzania Opolskim Związkiem Piłki Nożnej. Później Bruno Tomaszek, czyli to przekształcenie z układów województw i funkcjonowanie. Marek Procyszyn, wspaniała historia. I ten okres przejściowy do nowej kadencji, krótki okres, czyli przygotowanie do nowych wyborów i Piotr Janczak, który też miał trudny okres, bo zastępować i być na krótki okres 6-7 miesięcy prezesem to nie jest łatwo. Coś na wzór PKOL-u dzisiaj, jeżeli popatrzymy. No i przygotowanie, no i chyba święto piłki, trzeba podziękować wszystkim osobom, szczególnie szeroko rozumianym samorządowcom, potworzymy jedną wielką rodzinę. I rodzinę Opolskiego Związku Piłki Nożnej, gdzie z wszystkim chcemy współpracować.
0: Panie prezesie, ja pamiętam tę zażartą bitwę o fotel prezesa 10 lat temu. Jak przez te 10 lat za pana kadencji zmienił się ten Opolski Związek Piłki Nożnej? Czy inaczej, czy czuje pan, że związek jest bliżej klubów, czyli właściwie tego, czym powinien się w 100% zajmować?
1: No to jest piłka amatorska i my mamy służyć, a nie zarządzać. My mamy służyć klubom, działaczom. I trenerom oczywiście trzeba ustalać jakieś regulaminy i jakieś zasady, bo często każdy prezes klubu czy każdy trener chce, jest interesowny w swojej drużynie, ale drugi jest w innej drużynie i musimy tu znaleźć złoty środek, a niewątpliwie ułatwienia uproszczenia pewnych procedur. No, ja myślę, że te 10 lat to 10 lat takiej transformacji chyba technologicznej, jeżeli popatrzymy na świat. Świat się zmienił w zakresie smartfonów, sztucznej inteligencji i przed nami takie wyzwania. Z jednej strony zachęcić do uprawiania sportu, z drugiej strony ułatwić w zakresie uprawiania tego sportu i odnośnie tej procedury administracyjnej i chyba to jest najważniejsze, tak? Czyli iść z duchem czasu, skupić się na zachętach w zakresie piłki nożnej, żeby dzieciaki i młodzież uprawiała sport, a później sobie poradzimy, tylko żeby nie było sztucznych barier.
0: Jeszcze mam dwa wątki. Pierwszy, w takim razie, skoro mamy jubileusz 80-lecia, to wybiegnijmy troszkę w przyszłość. Jak prezes sobie wyobraża tę polską piłkę za 5, 10, 15 lat?
1: No mamy nadzieję, że po pierwsze większa będzie powszechność, chociaż w naszym województwie to dobrze wygląda w skali, patrząc jak przez pryzmat skali kraju, ilość drużyn, ilość klubów zrzeszonych w Opolskim Związku Piłki Nożnej na liczbę mieszkańców, jesteśmy na pierwszym miejscu, ale na pewno w małych miejscowościach aktywność może nie tylko 11-osobowa, ale 7, jak najwięcej gania, jak najmniej biurokracji, to jest moja myśl przewodnia.
0: to ja bym powiedział, że chyba jak każdy prezes życzy sobie prezes również kolejnego reprezentanta Polski, bo jak tak prześledziłem te ostatnie 10-15 lat, no to w ostatnich 10 latach nie mieliśmy nikogo, kto się wywodzi z Opolszczyzny. W ostatnich 15 Paweł Olkowski, Waldek Sobota, czyli dwóch de facto przedstawicieli i to jeszcze nie z Opola, a z Ozimka, gdzie nabierali te pierwsze szlify, więc tutaj chyba prezes życzyłby sobie, żeby jakiś reprezentant Polski kadry pierwszej był właśnie wychowany w tym opolskim sznycie.
1: Tak, to jest prawda. Niewątpliwie ostatnie osoby w tej pierwszej reprezentacji to Waldemar Sobota i Paweł Olkowski, czyli spod Ozimka. Ale powiem szczerze, nie tylko z dużych miejscowości są reprezentanci Polski. Z mniejszych miejscowości się wywodzą. Oczywiście wędują do większych klubów, do większych miejscowości, ale wywodzą się z małych miejscowości. Myślę, że wrócił Karol Borys do Śląska Wrocław, który pochodzi spod Otmułowa, czyli ma korzenie opolskie. No życzmy sobie, żeby Opolszczyzna miała tak wybitnych reprezentantów jak Roman Wójcicki, jak Adam Ledwoń i oby tak było i szukamy takich talentów.
0: To może jeszcze właśnie w kwestii poszukiwania talentów, bo co zrobić? I tutaj chyba, wydaje mi się, ten prym powinna wieść Odra Opole i stać się takim klubem bardzo wiodącym nawet na poziomie, życzymy sobie wszyscy ekstraklasy, żeby zatrzymywać tych młodych. Jest dwóch chłopaków, Marcel i Filip Kondraciukowie. Oni pochodzą z Kędzierzyna Koźla, a poszli do Akademii najpierw do Rakowa Częstochowa, później do Górnika Zabrze. No ale jeżeli chcemy wychowywać tę młodzież, to musimy robić wszystko, żeby ściągać ich do tego centralnego polskiego klubu, żeby oni tutaj siebie budowali, pod okiem oczywiście specjalistów.
1: No tak, no z jednej strony to aktywność klubów sportowych, tak, czyli Akademia Odra Opola, która jest wiodącym klubem sportowym, żeby ta akademia przyciągała tych, którzy są być na Opolszczyźnie, a z drugiej strony nic nie zrobimy, jak emigracja piłkarska będzie następowała. No tutaj nic nie zatrzymamy tych piłkarzy, ale zachęcamy do tego, żeby zostać u nas w regionie. Patrząc przez pryzmat modelu niemieckiego, gdzie najbliżej domu warto uprawiać ten sport, bo sport to jest przygoda. Jeżeli się uda, fajnie, jeżeli nie, to warto też zainwestować w naukę.
0: I ostatni króciuteńki wątek, gala 80-lecia. Opowiedzmy o tych szczegółach, bo będziemy mieli gości szczególnych. Wróbelki ćwierkają, że z Warszawy zdążył, nie wiem, czy Pendolino, czy służbową limuzyną, przyjechać do Opola prezes Cezary Kulesza. Ma być, z tego co słyszałem, jak będzie wyglądał ten wieczór, to popołudnie ten wieczór.
1: No tak, prezes Kulesza będzie, bo wczoraj byliśmy na 80-leciu Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej, czyli jakby ściana zachodnia tu ma swoje jubileusze i przyjeżdża z Wrocławia i myślę, że z jednej strony będziemy chcieli podziękować zasłużonym działaczom z terenu, z województwa polskiego, czyli będą oznaczenia samorządowe, Polskiego Związku Piłki Nożnej i Opolskiego Związku Piłki Nożnej, a także mamy specjalną nagrodę, po raz pierwszy karliczek opolskiej piłki dla wybitnych działaczy piłkarskich z regionu, niestety dwóch nie będzie mogło być tutaj dzisiaj z nami, ale osobiście im tą nagrodę wręczę, to pierwsza. Mamy Karolinkę w przypadku części artystycznej, czyli tej kulturalnej i jakby ustanowiliśmy w tym roku karliczek opolskiej piłki i uhonorujemy dwóch tutaj na miejscu, a dwóch osobiście ja pojadę do domu, w związku z tym z przyczyn zdrowotnych nasi wybitni koledzy nie mogą być.
0: Panie prezesie, to by ta piłka się rozwijała, tego życzymy przyjemnej gali, udanego wieczoru i dobrej zabawy.
1: Dziękuję pięknie, wszystkiego dobrego.
0: Tyle Tomasz Garbowski, prezes Opolskiego Związku Piłki Nożnej, a my czekamy na kolejnych gości, którzy będą się tutaj pojawiali. Mam nadzieję, że będzie okazja być może nawet do porozmawiania z samym prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, Cezarym Kuleszem.
2: Radio Opole. Bez zatrzymywania.

0: Reklama społeczna.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
3: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
2: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
3: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
2: I tych, którzy działają razem dla Polski.
3: Więcej na funduszobywatelski.pl.
4: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
5: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
0: Reklama społeczna.
1: Reklama.
6: Cześć, sąsiad. Jak firma?
7: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
6: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
7: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
6: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
7: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
1: Po reklamie.

0: Dziś cała audycja, cały nasz sport jest na wyjątkowym jubileuszu. Jubileuszu 80-lecia Opolskiego Związku Piłki Nożnej. Czyli tym samym w naszym programie ważną częścią są rozmowy o piłce nożnej. A skoro piłka nożna, to przypomnienie, bo czekamy na kolejnych gości tej wyjątkowej gali, ale przypomnienie, że od początku września tego roku w Opolu funkcjonuje pierwsza w województwie klasa szkoły podstawowej o profilu piłkarskim. Klasie patronuje Odra Opole, od tego roku uczęszczają do niej uczniowie siódmej klasy. Klasa funkcjonuje w szkole podstawowej numer 5 w Opolu, a co jej przyświeca? Zapraszam na rozmowę m.in. z Pawłem Jędrzejewskim, dyrektorem Akademii OKS Odry Opole.
1: Paweł Jędrzejewski, dyrektor Akademii Odry Opole. Idea jakby tworzenia klasy piłkarskiej w szkole podstawowej numer 5 jest trochę odzwierciedleniem tego, co robimy na poziomie szkoły średniej w liceum ogólnokształcącym numer 9. Mamy z tego projektu dobre doświadczenia. Funkcjonujemy tak, jak funkcjonują wszystkie liczące się w tym kraju akademie piłkarskie, kluby piłkarskie, więc przenieśliśmy to na grunt młodszych dzieci, młodszego pokolenia. Czemu tutaj? No właśnie ze względu na infrastrukturę, która zapewnia nam komfort pracy, możliwość korelacji procesu treningowego z planem lekcji. Jeśli chodzi o kwestię związaną z rekrutacją, to jeśli chodzi o ten rocznik, to my takie działania rozpoczęliśmy już na przełomie marca, kwietnia, kiedy spotykaliśmy się z rodzicami, informując ich o pomyśle utworzenia klasy piłkarskiej Odry Opole, która w 100% jest dedykowana naszej akademii. Następnie odbywały się 3 terminy rekrutacyjne, podczas których trenerzy weryfikowali umiejętności, czy tam powiedzmy potencjał sportowy zawodników. Jeśli chodzi o kolejne roczniki, to sytuacja będzie podobna, natomiast różnicą będzie to, że już będziemy mieli pierwszy rocznik, który będzie trochę taką wizytówką i zebraniem doświadczenia tego, aby później w rozmowach z rodzicami czy zawodnikami zachęcić ich do tego, żeby dołączyli. My w obecnej drużynie U14, klasie siódmej piłkarskiej mamy też zawodników oczywiście spoza Opola, 7 z nich mieszka w internacie i tak samo będzie w latach kolejnych, a więc każdy zawodnik z Głuchoła, z Kietrza, Kuszborka, Namysłowa, Nysy, jeśli będzie chciał do nas dołączyć, to my mu dajemy pełen serwis. Poziom edukacji, poziom szkolenia, wykwalifikowaną kadrę trenerską, środowisko w postaci pozostałych zawodników, a także kwestie socjalne w postaci miejsca w internacie.
0: Jak to będzie wyglądało w praktyce? To znaczy, o ile więcej tych zajęć w szkole będzie? Ile tych godzin przewidzianych? Bo mówiliśmy o dopasowaniu do planu zajęć, więc jak te zajęcia są przewidziane, jeżeli chodzi właśnie o tę klasę piłkarską, pierwszą klasę piłkarską w historii?
1: Zawodnicy w tej kategorii wiekowej, bo to też trzeba mieć na uwadze, swoje mecze ligowe w kategorii polskiej ligi trampkarza rozgrywają w piątki, także mamy 4 dni w tygodniu na pracę treningową. I tak na dobrą sprawę 4 treningi w tygodniu chłopcy realizują. Są to 3 jednostki piłkarskie i jedna jednostka motoryczna, czyli można powiedzieć, że każdego dnia mają jakąś aktywność sportową. Na dodatkowo jeszcze to, co jest istotne, szczególnie w tej kategorii wiekowej, trzeba pamiętać, że chłopcy w tym wieku zmieniają się, zmieniają proporcje ciała, zmienia się samodzielność, odpowiedzialność, pojawiają się pierwsze, że tak powiem, burze hormonalne, więc to wszystko musi z jednej strony być przyjemnością, nie może być przesytem, a będąc zawodnikiem, który uczy się w szkole, w której równocześnie gra, trzeba umiejętnie pogodzić kwestie szkolenia z edukacją.
0: Ilu było chętnych i jak ta weryfikacja przebiegła, to znaczy ilu jest zawodników, uczniów w tej klasie?
1: 40 chętnych zawodników, 3 terminy rekrutacyjne. Nie mieliśmy żadnego założenia, żeby przyjmować określoną liczbę osób, choć sobie gdzieś tam wewnętrznie zakładaliśmy pewien scenariusz. Aktualnie mamy 17 zawodników w klasie. Być może w najbliższej przyszłości się jeszcze ktoś do tej klasy do nas dostanie, ale przede wszystkim wyszliśmy z założenia, że czasami lepiej wziąć mniej, ale zawodników w naszym uczuciu gotowych sportowo czy emocjonalnie, to czas pokaże, niż zapychać klasę wszystkimi, którzy po prostu chcą. Trzeba rozgraniczyć szkółkę rekreacyjną od klubu sportowego, jakim jest Odra Opole, której najważniejszym celem, jeśli chodzi o funkcjonowanie akademii, to jest po prostu stworzenie zawodnika i transferowanie go do starszej kategorii, czytaj do pierwszej drużyny Odry Opole.
2: Jarosław Wolański, trener U14 w Odrze Opole.
0: Opowiedzmy, jak będą wyglądały te zajęcia i funkcjonowanie klasy piłkarskiej w publicznej szkole podstawowej numer 5 w Opolu.
2: Przede wszystkim to będą zorganizowane zajęcia, one będą systematyczne, będą będą wplecione w całą siatkę godzin. Treningi będą odbywały się tutaj na obiektach PSP 5, na tym boisku, w wymiarze 3 jednostek treningowych w tygodniu plus jednostki meczowej, w tym sezonie takim, który jest pod kątem gry, ligi. Natomiast później wiadomo, że po lidze też będziemy uczestniczyli w dalszych działaniach, mecze sparingowe, turnieje, więc ten proces będzie ogólnie przez cały rok, przez całe 10 miesięcy się zazwyczaj Jastrzębiał. Chcemy, żeby do nas trafiali zawodnicy o bardzo wysokim potencjale sportowym. W tej klasie na obecną chwilę wielu zawodników znajduje się z kadry wojewódzkiej, której również jestem trenerem, więc tutaj jakby pod kątem takich działań organizacyjnych, szkoleniowych, to ci zawodnicy też również się bardzo dobrze znają. Oni z sobą funkcjonują już wiele czasu i tak jak już wcześniej wspomniałem, zależy nam na tym, żeby do tej klasy trafiali zawodnicy nie tylko z miasta Opola, ale również z tego naszego województwa najbardziej utalentowani, żeby oni u nas się szkolili, żeby ta ich droga przez swoją przygodę piłkarską na tym etapie prowadziła do pierwszej drużyny od Opola.
0: To jeszcze jedna rzecz, no bo to jest taki wiek, trudny wiek, nie ukrywajmy. I skoro są osoby nie tylko z Opola, które mieszkają razem z rodzicami, ale trafiają tutaj do Bursy, żyją, funkcjonują, no to wy, trenerzy, stajecie się nie tylko trenerami, ale też opiekunami, bo trzeba nad takim młodym człowiekiem zapanować. Są takie małe elementy, o których na co dzień się nie mówi, ale one są i funkcjonują i każdy, kto wychowywał kiedykolwiek człowieka, wie, że przychodzi taki moment, kiedy no musisz mieć nad sobą taki troszkę bat, żeby nieco temperować twoje zapędy. No a w przypadku młodych chłopaków, którzy wyjeżdżają do miasta wojewódzkiego, też pewnie są takie elementy, nad którymi wy musicie pracować nie jako trener, a trochę jak psycholog wychowawca.
2: Zawsze ta sfera mentalna jest bardzo ważna, bo to, że oni mają wysokie umiejętności sportowe, to jest jedno, ale drugie, oni muszą sobie też poradzić z tą presją, czasem też z tą rozłąką rodziców w całym tygodniu i myślę, że no tutaj też jest nasza pomoc jako trenerów, jako sztabu, taka decydująca i oni też na tą pomoc mogą liczyć. Mamy ich praktycznie cały czas pod kontrolą, jest ścisła współpraca ze szkołą, z panią wychowawczynią, są dostępni psychologowie, pedagodzy, więc tutaj te dzieci są objęte szeroką opieką w ramach tych wszystkich działań, tak? Jeżeli ona będzie w którymś momencie potrzebna, tak? Więc tutaj warunki mają naprawdę świetne do rozwoju stworzone, tylko muszą chcieć. Dzisiaj z tym chcę, czasem jest problem, natomiast tak jak już wspominałem, to jest grupa już ukierunkowana, która z sobą się zna. Oni z sobą funkcjonują, więc tutaj już nie ma zawodników z przypadku, tylko to są dzieciaki ukierunkowane na piłkę nożną, na sport, na odniesienie sukcesu, mają mental zwycięzcy, tak? To dla nas też jest ważne, żeby oni go w sobie posiadali, żeby wychodząc na boisko, nie wychodzili tylko po to, żeby sobie zagrać mecz, ale po to, żeby dążyć do osiągnięcia sukcesu, do spełnienia swoich marzeń. To jest taki najważniejszy dla nas cel. Oczywiście to wszystko musi być kompatybilne i połączone ze szkołą, bo edukacja to jest kolejną taką cegiełką, która musi iść równolegle z rozwojem takiego młodego zawodnika pod kątem sportowym.

0: cały nasz sport na gali 80-lecia Polskiego Związku Piłki Nożnej. Z nami prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Cezary Kulesza, który jest specjalnym gościem tego wydarzenia. Panie prezesie, 80-lecie Opolskiego Związku Piłki Nożnej. Wiem, że wczoraj na Dolnym Śląsku też podobna gala. No i tak się zastanawiam, kiedy patrzy pan właśnie na te komórki, to co jest dla pana największą wartością, które takie związki jak te regionalne wnoszą do Polskiego Związku Piłki Nożnej?
1: Dobry wieczór państwu. Bardzo wiele wnoszą, bo jak widzimy, że Opolszczyzna to jest region bardzo bogaty w tradycje piłkarskie, a siłą Opolszczyzny jest przede wszystkim piłka regionalna, czyli kluby, drużyny młodzieżowe, trenerzy, działacze i ludzie, którzy na co dzień poświęcają się tej piłce, pracując, nie pobierając za to wynagrodzenia, tworząc również historię, pokazują następnym pokoleniom, jak należy to robić. I to wszystko sprzyja budowaniu polskiej piłki.
0: Panie prezesie, ja się tak zastanawiam, bo jednak jako dziennikarz regionalny, lokalny, wiem doskonale, że Opolszczyzna jest regionem małym, skromnym, generalnie najmniejszym województwem w Polsce. To też się wiąże z tym, że no naturalnie, to statystyka o tym mówi, że ciężej wyłapać te perełki. Ja specjalnie przed między innymi naszą rozmową sprawdziłem, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o reprezentantów polskich wywodzących się z Opolszczyzny w ostatnich 10 latach. Nie ma żadnego. W ostatnich 15 latach Waldek Sobota, Paweł Wolkowski, czyli dwaj przedstawiciele małej Pandii Ozimek. I zastanawiam się, w czym pan prezes widzi ewentualny problem, no bo nie są to przedstawiciele Odry Opole, teoretycznie najpoważniejszego regionalnego klubu, tylko małej Pandii Ozimek, która tam w tej chwili w czwartej lidze opolskiej. W czym tkwi problem, że nawet tak mały region jak Opole przez ostatnie 15 lat generuje tylko dwóch reprezentantów Polski? Czy są elementy do poprawienia? Gdzie możemy szukać jakiejś recepty?
1: Ja myślę, że zawsze można szukać jakby poprawienia. Dlaczego? Dlatego, że jak widzimy Odra Opole, coraz więcej ma obiektów sportowych, na których młodzi ludzie mogą trenować, mogą zbierać szlify piłkarskie. No ale na to musimy poczekać, bo tak szybko nie będzie reprezentantów, ale można pocieszyć się tym, że z Opolszczyzny również są reprezentanci grup młodzieżowych i tutaj, tak jak wcześniej wspomniałem, trzeba chwilę zaczekać. Być może Odra Opole awansuje do Ekstraklasy, więc będzie piękną areną do reklamy tych zawodników. No i przede wszystkim życzę tutaj Opolszczyźnie, bo macie dzisiaj piękny jubileusz, żeby sportowo cały czas Opolszczyzna się rozwijała.
0: Okej, to teraz korzystając z okazji, że mam przy sobie prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, po nieudanych eliminacjach do Mistrzostw Świata zostawia pan Jana Urbana, przed nami mecze reprezentacyjne, ważne, bo Liga Narodów, nie mamy tego cyklu eliminacji, one w perspektywie. No i teraz pytanie, bo nie ukrywajmy, że to nasze pamiętne pokolenie z 2016 się starzeje. Część odchodzi już na piłkarską emeryturę, część wyjeżdża, choć chce utrzymać formę, jak Robert Lewandowski, do Chicago Fire. Więc chyba naturalnym, że coraz poważniej musimy kierować swój wzrok w kierunku tych młodych. I oprócz Oskara Pietuszewskiego, czy widzi pan tych, którzy mogą w niedalekiej przyszłości wejść do tej drużyny i stanowić, nie boimy się powiedzieć, realne uzupełnienie, a może nawet wzmocnienie tej kadry, którą mamy?
1: Ja myślę, że tutaj takim wykładnikiem to będzie to reprezentacja młodzieżowa U21, która jeszcze nie przegrała meczu, straciła chyba tylko dwie bramki, przed nami dwa mecze. I tutaj Jurek Brzęczek na pewno, prowadząc tą kadrę, też pokazuje, że są młodzi piłkarze, którzy w najbliższej przyszłości, a może już zaraz, zastąpią tych, co pan wcześniej wspomniał, piłkarzy, którzy tam w 2016 roku przynosili nam dużo szczęścia i radości. No taka jest piłka i tak to się zmienia po prostu. W każdych drużynach narodowych są wymiany.
0: Tak to już jest. Panie prezesie, na koniec, bo nie chcę pana dłużej męczyć, pozwolę sobie na pytania osobiste. Chciałem zapytać o to, czego do tej pory nauczyła pana prezesura w Polskim Związku Piłki Nożnej i jak bardzo, a myślę, że nie, czy w jakikolwiek sposób opinia publiczna wpływa na pańskie decyzje? Patrząc na pana dotychczasowe decyzje, kompletnie uważam, że nie.
1: też nie, bo nie czytam tego, co niekiedy jest napisane, bo poświęcałbym wiele czasu. Po prostu robię to, co umiem i ten, co nic nie robi, to pewnie błędów nie popełnia. Ja się przyznaję, że też błędy zostały popełnione, no ale wśród tych popełnionych błędów też jest troszeczkę i dobrych rzeczy i gdzieś to się miksuje. Staramy się jak najlepiej. Prezes Polskiego Związku nie jest sam w związku, tylko mam 5 wiceprezesów, 12 członków zarządu. Także wszyscy pracujemy dla dobra polskiej piłki, żeby ta piłka się rozwijała.
0: I ostatni naprawdę wątek, bo mówi pan o przyszłości pierwszej reprezentacji, to okiem prezesa, ale i trochę kibica. Jak pan spogląda na dziewczyny? Bo Mistrzostwa Świata bez porażki w grupie idą jak burza.
1: No poczekajmy jeszcze, bo najważniejsze mecze to przed nami. Żeby wejść w strefę medalową, to musimy 2 mecze wygrać. Za chwilę poznamy, bodajże jutro, poznamy rywala Polek, rywalki. I będziemy mogli w jakiś sposób ocenić nasze szanse, ale patrząc na to, bo ja też byłem akurat na pierwszym meczu otwarcia, to widziałem, że jest potencjał w dziewczynach, jest wola walki, biegają od pierwszej minuty do 90. Nie ma kalkulacji, cały czas grają swoje i myślę, że ten wynik powinien, i dobry wynik powinien przyjść w następnych meczach.
0: Panie prezesie, tego życzę. Życzę udanego wieczoru, świętowania 80-lecia Polskiego Związku Piłki Nożnej. I co, zapraszamy częściej na Opolszczyznę, bo mały region, kompaktowy, ale fajny.
1: Mały, ale bogaty w kluby. Dziękuję bardzo.

0: Zbliża się godzina 18. Słuchają Państwo Radio Opole. Najwyższy czas na najświeższe wiadomości. Ropy nie zabraknie, ale ceny mogą wzrosnąć, przewiduje ekonomista Marek Zuber. Radosław Sikorski z wizytą w Kijowie. Powiemy też o jubileuszu 80-lecia Opolskiego Związku Piłki Nożnej. W gali udział bierze też prezes PZPN-u Cezary Kulesza.
1: Wiadomości Radia Opole.

0: Katarzyna Plewnia. Zamknięcie rurociągu wschód-zachód w Arabii Saudyjskiej nie wpływa istotnie na możliwość dostaw ropy do Europy, mówił w Polskim Radiu Kierowców ekonomista Marek Zuber. Orlen w komunikacie zapewnił, że dostawy surowca do rafinerii grupy Orlen realizowane są bez zakłóceń. Marek Zuber uważa, że ropy nie zabraknie, ale ceny mogą wzrosnąć.
1: Nigdzie tej ropy nie zabraknie, oczywiście chyba, że ludzie rzucą się wykupywać właśnie obawiając się mocnego wzrostu ceny. No to w takiej sytuacji wszystko jest możliwe, ale to musiałoby być naprawdę jakiś potężny wzrost popytu, którego raczej chyba nie doświadczymy. Natomiast jest inny problem oczywiście. Sama taka informacja to jest od razu spekulacja. To są spekulacyjne ruchy cen, więc ropy nie zabraknie. Będziemy ją mieli, tylko pytanie po jakiej cenie.
0: Podwyżki cen będą dotyczyć głównie cen oleju napędowego i autogazu.
2: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: Chcę pokazać solidarność większości Polaków z walczącą Ukrainą, mówił w Kijowie szef polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski odniósł się do najnowszych ataków dronowych Rosjan. Zostały przeprowadzone najprawdopodobniej nowymi typami dronów.
3: Oczywiście mamy nadzieję, że obrona przeciwlotnicza Ukrainy sprosta temu wyzwaniu i oczywiście to jest też coś, co jest analizowane przez Wojsko Polskie.
0: Rosjanie zaatakowali dziś m.in. obiekty kolejowe w Fastowie w obwodzie kijowskim i w Łódzku w obwodzie wołyńskim. W Łódzku rosyjski dron spadł na pociąg, pasażerów ewakuowano. Nie ma doniesień o ofiarach śmiertelnych. W związku z rosyjskim atakiem po polskiej stronie zwiększono gotowość obrony powietrznej.
2: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Pod hasłem "Róbmy miłość, a nie wojnę" przez Opole przeszedł 8 Marsz Równości. Przeszło 300 uczestników, wyruszyło z placu Daszyńskiego, potem przeszli ulicami centrum miasta i zatoczyli pętlę. Chcemy pokazać, że każdy jest równy i ta równość nam się należy, mówi Zuzanna Szantar, współorganizatorka.
4: Żebyśmy osiągnęli tą równość w zawieraniu małżeństw tutaj w Polsce, równość w dostępie do łatwej tranzycji dla osób, które są transpłciowe i o to, żeby nie było tej dyskryminacji.
5: Żeby poczuć, że jesteśmy razem i że jesteśmy tutaj w jednym celu, czyli nie tylko, żeby się dobrze bawić, ale też, żeby zamanifestować jakąś taką potrzebę zmian w tym kraju.
6: Życie w Opolu jako osoba trans może być czasami trudne, a więc szukam właśnie wsparcia w takich grupach, na przykład Tęczowe Opole, które jest bardzo bliskie mojemu sercu.
0: Dodają uczestnice marszu. Na placu Daszyńskiego pojawili się też kontrmanifestanci. Marszowi równości towarzyszyła asysta policji. Jubileusz 80-lecia świętuje Opolski Związek Piłki Nożnej. Z uroczystej gali nadawana jest audycja Cały Nasz Sport. Gospodarz programu Jakub Biel pytał m.in. obecnego prezesa Tomasza Garbowskiego o podsumowanie tych 8 dekad działalności Opolskiego Związku Piłki Nożnej.
7: 14 kolejnych prezesów. Niektórzy podejmowali decyzje, zaczynając z Zabrzu, żeby opolska piłka powstała. Niektórzy walczyli o to, żeby była samodzielność i samorządność, jak adwokat Ratajczak, który jakby walczył o tą samorządność związków sportowych. Przecież kiedyś w dawnych czasach, w poprzedniej epoce, miało to być w komitetach wojewódzkich, jako departament. Później mieliśmy transformację i Feliks Śmietański, którego dzisiaj niestety nie będzie z nami, 20 lat, 22 lata zarządzania Opolskim Związkiem Piłki Nożnej.
0: A to jeszcze nie cała historia. Więcej o tych 80 latach, które już za nami, ale i o planach na przyszłość Opolskiego Związku Piłki Nożnej w programie Cały Nasz Sport. Proszę słuchać do godziny 19 w gali 80-lecia OZPN-u. Udział bierze też prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza, z którym również rozmawiał Jakub Biel. Jak sport, to potrzebna infrastruktura. Boisko Orlik w Kietrzu ze sztuczną nawierzchnią przejdzie modernizację. Pierwsze prace mają ruszyć za kilka dni. Wartość inwestycji to 630 tysięcy złotych. Połowę tej kwoty stanowi dofinansowanie z resortu sportu, mówi Michał Fita, dyrektor Centrum Kultury i Sportu Tkalnia w Kietrzu.
8: Będzie to nowa murawa, będzie to murawa już piątej generacji, murawa bezzasypowa, zupełna nowość, taka certyfikowana nawet przez te wszystkie instytucje futbolowe typu FIFA, UEFA i tak dalej, i tak dalej. Specjalna taka treningowa murawa. Też wyprzedzamy pewne działania, mają wejść takie dyrektywy unijne, które zakażą w ogóle korzystania z trawy zasypowej od 2030 roku. Trochę wyprzedzamy ten fakt.
0: Nowa nawierzchnia ma być gotowa na początku października.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Za oknem też trochę tak październikowo, jeśli chodzi o chmury. Miało być ich całkiem sporo. Wcześniej nie tak gęste, ale przypomnę, że jeszcze z tych chmur może popadać. Na termometrach prawie 19 stopni w centrum województwa, 18 pokazują termometry na południu regionu, do 21 maksymalnie może dziś wzrosnąć temperatura. Barometry pokazują 1023 hektopaskale. Wiatr jest słaby, nadal zmienny.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: Cały nasz sport w Radiu Opole po godzinie 18. Jesteśmy cały czas na gali 80-lecia Opolskiego Związku Piłki Nożnej. Mieliśmy przyjemność porozmawiać z Tomaszem Garbowskim, prezesem Opolskiego Związku Piłki Nożnej. Mieliśmy przyjemność porozmawiać z Cezarem Kuleszą, prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. No to teraz zejdziemy sobie niżej, w sensie pójdziemy w teren, bo z nami Sebastian Kopel, wiceprzewodniczący Wydziału Szkolenia w Opolskim Związku Piłki Nożnej, a także koordynator w szkółce OKS Olesno. No i ja się tak zastanawiam, bo rozmawiamy dzisiaj bardzo dużo o piłce nożnej i chciałbym się dowiedzieć, jak to wygląda z perspektywy regionu, bo Opolszczyzna jest małym województwem, najmniejszym w kraju, a jeżeli zejdziemy jeszcze głębiej do podokręgów, do miejsc takich jak Olesno, miejscowości, które mają 5, 7, 9 tysięcy ludzi, to zastanawiam się, jak tam wygląda szkolenie i czy jest problem z tym szkoleniem, czy jest problem z dziećmi, czy to zainteresowanie piłką jest na tyle duże, że wyławiamy te perełki, czy z tymi perełkami jest problem, bo zamiast uprawiać sport, oni siedzą przed kompem i grają w Fortnite'a, czy w innego Minecrafta.
2: Dzień dobry, wszystkim witam. Witam bardzo serdecznie. Co do pytania. Ja pracuję generalnie w małym klubie. Na poziomie grassroots jestem odpowiedzialny za szkolenie dzieci. Jestem koordynatorem w szkółce OKS Olesno. Pracujemy na zasadzie jak większość, zdecydowana większość szkółek piłkarskich na Opolszczyźnie, na zasadzie grassroots generalnie. Jesteśmy małym województwem, mała szkółka. Znaczy mała, może w skali województwa nie jest ona taka mała, natomiast my akurat w Olesnie zmagamy się z wieloma problemami, począwszy od problemów infrastrukturalnych. W szkółce mamy, ja tu mówię teraz o tej piłce dziecięcej, nie o piłce 11 młodzieżowej, nie o piłce 11 osobowej, mamy około 200, nawet ponad 250 dzieci, co jest wynikiem, biorąc pod uwagę nisz demograficzny, co jest wynikiem, uważam, fajnym, natomiast tak jak powiedziałem na wstępie, zmagamy się generalnie w Oleśnie z problemami infrastrukturalnymi. Tych boisk dla nas jest po prostu za mało.
1: Okej, okay, czyli już znamy jedną przyczynę, że boisk jest za mało, ale chętnych nie brakuje, no bo cofnijmy się do lat, nie wiem, 90. Ja pamiętam swoje młodzieńcze czasy, kiedy cały dzień spędzało się na podwórku, były to drużyny, które gdzieś tam osiedlowe grały między sobą, rąbało się w tą piłkę od rana do wieczora, schodziło się tylko do domu, kiedy mama z okna zawołała na obiad. No i wśród tych talentów ja powiem tak, wychowałem się w miejscowości, która miała 25-30 tysięcy ludzi, a w bloku u mnie, dwa piętra nade mną, mieszkał Maciek Budka, który później był w GKS-ie, Katowice w Szczakowiance, Jaworzno, bramkarz taki dość solidny, pierwszoligowy, w sensie zaplecze ekstraklasy, nigdy w ekstraklasie nie zagrał, ale na poziomie centralnym jak najbardziej, a dwie klatki obok też człowiek, który gdzieś się zakręcił w okolicach drugiej, trzeciej ligi, Waldek Ziarnik. No i ja się zastanawiam, czy w takich małych miejscowościach też są te talenty, wy je wyłuskujecie, bo podałem przykład prezesowi Kuleszy dzisiaj tutaj, że w ciągu ostatnich 15 lat w reprezentacji Polski mieliśmy dwóch zawodników pochodzących z Opolszczyzny. Waldka Sobotę i Pawła Olkowskiego i to jest dwóch wychowanków Małej Pan Wioźimek, czyli niewielkiego klubu, nie klubu sztandarowego Odry Opole, tylko gdzieś tam z mniejszej miejscowości. Czy są te perły i w czym jest problem, że one gdzieś po drodze tej szkoleniowej nie wypływają na te wody reprezentacyjne?
2: Wydaje mi się, że perełki są wszędzie, często i gęsto, szczególnie właśnie w tych małych miejscowościach. Natomiast dziś z perspektywy czasu, bo tak jak powiedziałeś tu wcześniej, że wszyscy kopaliśmy na podwórku, dziś wydaje mi się, że bardzo ciężko jest się w piłce generalnie wybić. Jak często rozmawiam z przedstawicielami innych dyscyplin, to mam wrażenie, że rozmawiamy o dwóch innych światach. Dziś w skali województwa, małego województwa opolskiego, żeby dostać się do kadry młodzików, taki chłopak musi pokonać, czy być lepszy od około kiedyś to liczyłem, 2000 rówieśników w kategorii młodzika. Generalnie talenty są, natomiast no, pewnie problem się zaczyna gdzieś tam później. Ja to mogę powiedzieć z perspektywy mojego klubu akurat, gdzie powiedzmy do trampkarza, do wieku trampkarza tych problemów jakby jeszcze nie mamy, w sensie takim, mówię tu o problemach takich mentalnych, że dzieciom się po prostu odechciewa grać. To się właśnie zaczyna dziać mniej więcej na poziomie trampkarza starszego, juniora młodszego i tu jest jakiś problem, zaczynają się dla tych chłopaków jakieś inne pokusy, także...
1: To nawiązując trochę do tej tezy, mam pytanie, czego brakuje obecnie tym młodym ludziom? Takiego samozaparcia, woli, chęci bycia najlepszym i dążenia za wszelką cenę do tego celu? Brzmają Roberta Lewandowskiego jako przykład człowieka, który dzięki swojej pracy, dążeniu do celu, czasami trochę postawie introwertycznej, zamkniętej, osiągnął wielki sukces, więc no wzorce są, tylko z nich czerpać teraz.
2: No tak, ciężko się z tym, co powiedziałeś, nie zgodzić. Natomiast no dzisiaj mam wrażenie, że dzieci są troszkę inne od dzieci sprzed lat 30, 40. Szybciej jakby tracą zapał.
1: A to nie jest też trochę tak, że wina rodziców w tym jest bardzo duża, że takie wpajanie dziecku, że musisz być najlepszy, jesteś niesamowity, nie ma lepszego od ciebie piłkarza w twoim wieku, będziesz kiedyś w reprezentacji, bo nas co? Nas kształtowały porażki.
2: Porażki, podwórko, tak. Pewnie coś w tym, co powiedziałeś, jest. I ja na przykład, będąc odpowiedzialnym za to szkolenie w OKS-u Lesno, plus sam prowadzę od wielu lat, znalazłem jakby swoje powołanie w kategorii młodzik i w tej kategorii się spełniam, traktuję tą swoją rolę poniekąd jako misję. Ja trenując z chłopakami 3-4 razy w tygodniu, plus obowiązkowo w każdym tygodniu jest jeszcze mecz ligowy, czy to mecz sparingowy, odnoszę wrażenie, że ja zabieram tym dzieciom w tym czasie tego przysłowiowego smartfona, czy też laptopa, czy te inne wszystkie nośniki, które dzisiaj te nasze dzieci generalnie rozpraszają.
1: I to może być już mały sukces.
2: I dokładnie właśnie w ten sposób do tego podchodzę, że ja tak patrzę ze swojej perspektywy, ja mam cały czas, skończyłem 50 lat, ale kolegów mam cały czas tych samych, tych, których poznałem na podwórku, z którymi rozgrywałem mecze. Dziś też pracuję, jestem pracownikiem Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie, więc widzę na przykład, jak wygląda Orlik w wakacje. On jest po prostu pusty. No, biorąc pod uwagę to, jak to wyglądało kiedyś, no to kiedyś byłoby to nie do pomyślenia, prawda? Jeszcze przy takich, my biegaliśmy po asfaltach, po różnych dziwnych, krzywych boiskach. Dzisiaj dzieci mają jakby dostęp do boiska prostego, trawiastego, gdzie nie ma dziur i to boisko ich tam nie ma po prostu. No, trzeba sobie to jasno powiedzieć.
1: Okej. No dobrze, ale liczmy na to, że te dzieciaki jednak będą, że ci skonkretyzowani na sukces też się znajdą, więc jako wiceprzewodniczący Wydziału Szkolenia w Opolskim Związku Piłki Nożnej. Jak oceniamy powstanie, bo wydaje mi się, że przez długi czas była ogromna luka i w końcu ona została zasypana, jak oceniamy powstanie pierwszej w województwie klasy w szkole podstawowej o profilu piłkarskim, bo taka klasa powstała w publicznej szkole podstawowej numer 5 w Opolu. O tym zresztą informowaliśmy przed chwilą na antenie Radia Opole. Z perspektywy Wydziału Szkolenia to jest taki brakujący element całego organizmu, którego gdzieś do tej pory nie było, no bo była szkoła licealna, no ale tutaj od 7 klasy mieliśmy taką dziurę.
2: To jest bardzo dobra decyzja, ale to jest pewnie jeden z wielu brakujących elementów. Z mojej perspektywy bardzo fajna sprawa i na pewno to wpłynie na rozwój dzieci i młodzieży i no, siłą rzeczy będzie, na pewno będą z tego profity.
1: No to jeszcze nawiązując do gali i tak puentując naszą rozmowę 80-lecie Opolskiego Związku Piłki Nożnej, czego życzyć Wam jako przedstawicielom opolskiej piłki, żeby co, żeby ta kondycja była jak na 80-latka równie dobra jak do tej pory, żeby jeszcze trochę pociągnąć i wyłapać parę talentów, które złapiemy do reprezentacji Polski?
2: Myślę, że cały związek się rozwija, to widać gołym okiem, rozwijają się trenerzy. Z mojej strony wypada po prostu życzyć, żeby było jeszcze lepiej niż jest w tej chwili, a ze strony tego organu trenerskiego mogę powiedzieć, że robimy wszystko, żeby tak właśnie było.
1: Tyle Sebastian Kopel, wiceprzewodniczący Wydziału Szkolenia w Opolskim Związku Piłki Nożnej, koordynator w szkółce OKS Olesno. Przyjemnego wieczoru życzę, bo zabawa to element takich gal, więc wszystkiego dobrego.
2: Było mi bardzo miło, pozdrawiam wszystkim i życzę dobrej zabawy.
1: No to z piłkarskim pozdrowieniem, udanej zabawy. Dziękujemy, tyle Sebastian Kopel. A my do tematów piłkarskich na pewno jeszcze dzisiaj wrócimy.

0: audycja Cały Nasz Sport gości dziś na gali 80-lecia Polskiego Związku Piłki Nożnej, ale oprócz piłki nożnej jeszcze skupiamy się na piłce siatkowej, ponieważ siatkowska reprezentacja Polski wygrała swój drugi mecz Mistrzostw Europy w rozgrywanym w Sofii spotkaniu Grupy B. Polska pokonała Izrael 3-0. Najwięcej punktów w naszej kadrze Tomasz Fornal, a o tych mistrzostwach, o celach, szansach reprezentacji Polski z Nikolą Grbiciem rozmawiał Cezary Gurjew.
1: Trener Nikola Grbicz, widzę, że jest absolutna koncentracja. Przeciwnik teoretycznie nie jest najmocniejszy, ale twoje wielkie doświadczenie mówi ci, że z koncentracją trzeba przystąpić do dużej imprezy.
2: No oczywiście, myślę, że to, co my musimy robić, jest skoncentrować się na nas. Jak my gramy, co my robimy, żeby spróbowali, jak przygotować się za mecze, które będą trudniejsze. Czuć, jaka jest hala, jaka jest światło, jaki są dystans, jaki czuć po prostu boisko. I dlatego myślę, że będę się starać, że każdy zawodnik będzie grać. Jest ważne, że każdy czuje boisko i żeby potem był gotów, jeśli jego granie będzie potrzebne.
1: Nikola, piękna kariera. Można powiedzieć, że jesteś gigantem siatkówki. Pamiętam, jak 25 lat temu w Ostrawie wygraliście, reprezentowałeś wtedy oczywiście swój kraj, Mistrzostwa Europy. Później z Polską zdobyłeś to złoto, bronicie złota. Mistrzostwa Europy są coraz trudniejszą imprezą, bo zespoły grają na coraz wyższym poziomie.
2: Tak, myślę, że jest dużo zespół, które musisz mieć pod uwagą, w sensie, że musisz grać swoje najlepiej. Jeśli ty możesz grać swoje najlepiej, nie ma znaczenia, kto jest po drugiej stronie. I jest dużo tych zespół. Teraz, jeśli jest trudniejszy albo nie, to teraz jest trudne porównać, ale każdy turniej ma swoje, każdy turniej ma swoich trudnych przeciwników, trudnych momentach i musimy się adaptować na każdą sytuację, iść krok po krok i skoncentrować się na każdego przeciwnika, z którym gramy w tym momencie.
1: Nie ma tutaj powodów do zmartwień, bo gdy pojawiają się kontuzje, wychodzicie z tego obronną ręką. Wszyscy zawodnicy wnoszą wielką jakość, ale podstawą będzie to, żeby na koniec rywalizacji, na koniec Mistrzostw Europy mieć tą najwyższą formę.
2: Problem z tym jest, że pierwsza rzecz, że turniej trwa bardzo długo, 3 tygodnie i zostać na tym samym poziomie 3 tygodnie jest trudne, nie jest łatwe. Druga rzecz, że przygotowania fizyczne nie jest to same, jak było, kiedy ja grałem. W sensie, że jest turniej, ale my mieliśmy czas przerwy po Ligi Narodów i potem przygotowalibyśmy się od zera. I dlatego to było możliwe. Potem jak turniej trwa, nasza forma byłaby lepsza i lepsza. Teraz to nie jest możliwe. Pierwsza rzecz, bo nie mamy czasu, bo mamy naprawdę 3 tygodnie przygotowania do początku. A druga rzecz jest, że przeciwnicy są mocni. I ja nie mam luksus nie być w formie na początku, bo mogę przegrać jakiś mecz, który potem może zakomplikować nasz drogę do końca. I dlatego myślę, że rzeczy się zmieniały, ale nie jest pierwszy raz, adaptujemy się i będziemy grali, bo jak jest dla nas, jest dla każdego. I myślę, że to jest najważniejsze.

0: cały nasz sport. Jesteśmy na gali 80-lecia Polskiego Związku Piłki Nożnej. Wielki, wspaniały jubileusz, wielkie postacie. Mieliśmy już prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezarego Kuleszę, był prezes Opolskiego Związku Piłki Nożnej Tomasz Garbowski. No i jest najbardziej znany sędzia Opolszczyzny Jarosław Przybył, prosto z Kluczborka. Panie sędzio, wielokrotnie rozmawialiśmy o karierze, o latach, o przebiegu, o... No już tej, nie chcę powiedzieć ostatniej drodze, bo to źle zabrzmi, ale o tym finiszu już tej kariery sędziowskiej, jeżeli chodzi o szczebel centralny. Postanowiłem, że dzisiaj nie będziemy o tej karierze rozmawiać, choć trochę będziemy nawiązywać. Chciałem porozmawiać o historii, ale w zabawny sposób. To znaczy na pewno przez lata kariery sędziowskiej spotkał się pan z wieloma zawodnikami. Czy jest jakiś tekst, który usłyszał pan od zawodnika, który szczególnie utkwił panu w pamięci? Coś, co spowodowało, że do dziś gdzieś wspomina albo może przytoczyć jakąś anegdotę?
1: Oczywiście, że tak. Witam pana i witam państwa bardzo serdecznie, ale ten tekst by musiał brzmieć tak. Piiip.
0: To był tekst, rozumiem, obraźliwy.
1: Nie, nie, oczywiście, że nie, ale...
0: To pomijmy niecenzuralne słowa, a opiszmy, o co chodziło.
1: Nie, tutaj akurat myślę, że na każdym meczu i w każdej sytuacji są różne zdarzenia się dzieją. Natomiast jak pan by chciał wyciągnąć jakieś jedno takie z całej przygody sędziowskiej czy kariery sędziowskiej, jak zwał, to trudno. Jest naprawdę trudno, jest dlatego, że na boisku dzieją się rzeczy ekstremalne. Od nie wiem, od konfliktów między zawodnikami do sytuacji komicznych, tak? Czasami się zdarza, że mówię, słuchaj, a co on cię ma przeprosić i co, jeszcze ma ci kwiaty kupić, tak? Bo czy do tej młodzieży, która teraz gra, i mówię do nich czasami, że słuchajcie, no ale to nie jest PlayStation, tak? To nie jest piłka elektroniczna, że się przewracamy, tylko po prostu gramy jak mężczyźni, wstajemy, przewracamy się, ocieramy i walczymy dalej. I myślę, że jest mnóstwo takich komicznych sytuacji, które gdzieś tam w czasie meczu się sędzia wypowiada.
0: No to w nawiązaniu trochę do tego i do tej kariery ich lat, sędzia z założenia ma rozstrzygać, decydować, być niezawisły na boisku, przekładając języka prawniczego, ale czy sędzia, wprowadzając pewien rodzaj atmosfery spotkania, może się podczas meczu śmiać? Czy zdarza wam się śmiać, uśmiechać, żartować, ale jednocześnie trzymać dystans?
1: Oczywiście, ja bym nawet zaczął od tego, że sędzia, oprócz dobry sędzia, czy bardzo dobry sędzia, to pierwszym jego najważniejszą rzeczą to jest zarządzanie. Zarządzanie widowiskiem, zarządzanie zawodnikami, zarządzanie strefami technicznymi w kontekście utrzymania porządku i takiego ładu na trybunach, tak? Bo wiadomo, że konflikty boiskowe przekładają się na to, co się dzieje na trybunach. Więc jeśli sędzia będzie prawidłowo zarządzał całymi tymi zawodami, to do takich ekscesów może nie dojść. Następną kwestią jest oczywiście prawidłowe rozstrzyganie, ale jak to idzie w parze jeszcze z uśmiechem na twarzy, no to już jest perfekcja. To czasami mówimy tak o takich dobrych zawodnikach, czy tych najlepszych zawodnikach, tak? Że mają taki luz. No i właśnie, jak sędzia ma ten taki luz, już taki doświadczenie, już to coś, że potrafi, ten swoje takie, powiedziałbym tak, maniane, no to wtedy widać tego właśnie wybitnego arbitra, który przyjdzie, uśmiechnie się i rozładuje całą sytuację.
0: Okej. Natomiast zastanawiam się jedno, czy zawodnicy w obecnych czasach, w erze VAR-u, sprawdzania, dalej próbują was naciągnąć, dalej próbują was oszukać? Czy już na tyle zmądrzeli po kilku próbach słynnych padolino, że no już wiadomo, że nie ma co przesadzać w pewnych sytuacjach?
1: Wie pan, na poziomie ekstraklasy w sztabie szkoleniowym pracuje mniej więcej od 15 do 18 trenerów, asystentów trenerów, tak? Asystentów trenera. Więc każdy ma określony zakres obowiązków. I są osoby, to wiemy, odpowiedzialne za przygotowanie pod pracę sędziego, tak? Co można, czego nie można. Zdarzają się takie przypadki. Oni się uczą nowych rzeczy, my na warsztatach poznajemy ich sposoby funkcjonowania, czyli tam, nie wiem, wybloki, etc., różnego rodzaju zagrywki taktyczne, które są faulami. No i po prostu za każdym razem to rozstrzygamy.
0: Mając doświadczonego sędziego przy swoim boku, no musiał się pan spodziewać. Nie mogę nie nawiązać do ostatnich sytuacji związanych z Adrianem Siemieńcem, z wysyłaniem SMS-ów. Jak środowisko sędziowskie patrzy na tą całą sprawę? Bo ja rozumiem, że inteligentni ludzie potrafią rozdzielić sytuację meczową, boiskową, od normalnych kontaktów, relacji, nawet porozmawiania zwykłego. Trener Siemieniec nie ma łatwo, środowisko sędziowskie też nie ma łatwo w ostatnim czasie. No to kogo innego pytać, jak człowieka, który z końcem tego roku już będzie z Ekstraklasą się żegnał. Jak pan na to spogląda? Czy to powinno zostać raz skutecznie wyjaśnione, tak żeby nie było żadnych wątpliwości, jak sytuacje miały miejsce? Wiem, że komisje pracują w tym zakresie, że trener Siemieniec Jagiellonii Białystok był przesłuchiwany, no ale on też nie ma dobrej prasy, bo chociażby na meczu z Wisłą Kraków usłyszał swoje z trybun.
1: To najpierw chciałbym zdementować to ostatnie zdanie, które pan, przedostatnie zdanie, które pan powiedział, że od grudnia zakończę z Ekstraklasą, bo to jeszcze nie wiadomo.
0: Okej, okay, to tak słyszałem.
1: Bo dokładnie do 50. roku życia było, natomiast w czerwcu została podjęta uchwała przez Polski Związek Piłki Nożnej i dopisana do konwencji sędziowskiej, że na 3 miesiące przed zakończeniem regulaminowego czy 50. roku życia sędzia może złożyć takie dokumenty do PZPN i PZPN może się przychylić do tego, jeśli sędzia będzie prezentował odpowiedni poziom do tego, że będzie sędziował.
0: Nie, no forma olimpijska jest, widzę, więc...
1: A, brawo. To zobaczymy dzisiaj w tańcach towarzyskich.
0: No a teraz już poważniej nawiązując? A
1: teraz poważnie nawiązując do meritum tego, co pan zadał, to jest bardzo trudne pytanie i nie chciałbym się w takiej sytuacji po pierwsze ja znaleźć. Mhm. Zarówno jako trener, czy jako sędzia. Są odpowiednie procedury, które powinny zostać zachowane zgodnie z konwencją. Wszyscy sędziowie znają tok postępowania. Nie wiem, jak ja bym się zachował, nie chciałbym oceniać innych, nie chciałbym być oceniany przez innych. Ja bym zachował się, już mam wypracowany model, który bym zrobił, bo zastanawiałem się, co ja bym zrobił. Natomiast no, mleko się rozlało i trzeba to teraz jakoś tam posprzątać No i tyle. Nie chciałbym się w tej sprawie wypowiadać. Jako jeszcze czynny sędzia.
0: To trochę nawiązując do tego, jaka jest jedna rzecz, której kibice kompletnie nie rozumieją w pracy sędziego, bo może to jest klucz dla ewentualnego wypracowania lepszej pracy sędziów piłkarskich w Polsce, bo ja zdaję sobie sprawę, że wasza praca jest, i tutaj ja bym musiał zrobić ogromnie trudna, tak to politycznie i poprawnie politycznie powiem na antenie Radia Opole.
1: Ja myślę, że najłatwiej zrozumieć pracę sędziego, jakby ktoś wyszedł na boisko. Ja kiedyś był z nami na jednym z obozów w Turcji Rosłoń, Marcin Rosłoń z Kanału Plus, i stanął z chorągiewką, bo się bał z gwizdkiem, stanął z chorągiewką przy linii. Mówi, ale jak wy to wszystko widzicie? Jak wy to wszystko reagujecie? Przecież ja tyle lat grałem na poziomie ekstraklasy, no to przecież ja to powinienem czuć. A wy, ja nie wiem, fatamorgana dla mnie. Coś niezrozumiałego. I to świadczy o trudności tej, i specyfice tych wydarzeń. Do tego dochodzą emocje, więc trochę ja zawsze mam w sobie dużo pokory i dużo szacunku do pracy, którą wykonują inne osoby, i chciałbym, żeby inne osoby też miały większą dozę empatii w stosunku do naszej pracy. Jesteśmy osobami, które naprawdę ciężko pracują przez cały tydzień, przygotowują się do zawodów, analizują mecze, poddają się treningowi fizycznemu, odnowie biologicznej, rehabilitacji, walczymy z kontuzjami, mamy swoich psychologów i naprawdę ten nasz mental musi być świeży, musi być taki czysty, żebyśmy mogli naprawdę prawidłowo rozstrzygać nasze mecze.
0: Panie sędzio, to dwa wątki jeszcze. Jeden dotyczący pracy sędziów, drugi dotyczący gali. Zacznę od pierwszego, kontynuując jakby płynnie to wszystko. Czy byłby pan zwolennikiem, bo to pytanie się w mediach sportowych dość często powtarza, czy byłby pan zwolennikiem rzeczywiście udzielania wywiadów przez sędziów po meczu i argumentacji konkretnych decyzji, które być może są sporne, pozostają w opinii waszych kolegów, ekspertów, którzy już skończyli swoją karierę sędziowską, a tak bezpośrednio po meczu w wywiadzie mógłby pan powiedzieć, albo na konferencji prasowej po meczu, ta decyzja została podjęta tak, tak i tak, bo widziałem to tak, tak i tak, albo konsultowałem się z zespołem VAR, który mi podpowiedział to, to, to i to, albo pójść modelem, nie wiem, portugalskiej piłki, wprowadzić rzeczywiście ogłaszanie decyzji na stadionie.
1: Ale jakby pan cofnął się 2 tygodnie wstecz, sędziowałem mecz, bardzo ważny mecz, Korona Legia Warszawa, gdzie nie podyktowałem rzutu karnego, no i zostałem poproszony przez dziennikarzy Kanału Plus do tego, żebym udzielił wywiadu. I zaraz w stroju sędziowskim, zaraz po meczu, 10 minut po meczu, stanąłem przed kamerami i udzieliłem po prostu wywiadu właśnie w kontekście tego, dlaczego podjąłem na boisku taką decyzję.
0: Czy powinna być to reguła?
1: Myślę, że nie. Myślę, że nie, bo to jest zbyt na świeżo. W czasie analizy wychodzą jeszcze inne rzeczy, inne składowe elementy, które gdzieś sędzia w czasie takiej szybkiej analizy pomyczowej może nie przekazać. Na przykład u mnie była jedno minimalne słowo, które dodałem, było słowem, że najprawdopodobniej się odbiła od ciała i od ręki, a piłka się odbiła tylko od ręki. I te ciało zostało tak jakby wytłuszczone dużym drukiem, że sędzia widział, że od ciała, co nie? Więc myślę, że jedno małe słowo może dużo zaburzyć i uważam, że spokojnie z tym. A jeśli chodzi o temat ogłoszenia interpretacji, to wiem, że Polski Związek Piłki Nożnej pracuje nad tym. Wiem, że to może się stać w najbliższym czasie. To się okaże. Sprawdzimy. Czy VAR jest dobry?
0: Uważam, że tak.
1: Ja też tak uważam, ale kibice na przykład w Niemczech protestują, tak? Nie chcą VAR-u. Myślę, czy VAR powinien tak często interweniować, czy tylko w takich sytuacjach kluczowych? Czy sędziowanie powinno być idealne, czy tylko powinien popełniać, czy VAR powinien korygować tylko oczywiste błędy? No, mamy wiele pytań, i na których nie znajemy jeszcze tak odpowiedzi, więc może się okazać, że wytłumaczenie swojego werdyktu kibicom przed telewizorami, publiczności na stadionie da zamierzony efekt, tak? Ja wiem, że czasami nawet był taki modelowany system, że umawiałem się z kolegą, który był sędzią VAR-em i była sytuacja 80-90 minuta meczu o utrzymanie, zawodnik dostaje piłką w rękę. Dostaje w rękę? Ja wiem, że nie jest ręka, ale ja mówię: Tomek, otwieram protokół, podchodzę do ciebie, sprawdzamy, bo są duże protesty na ławkach. Obejrzałem sytuację, wróciłem, pokazałem, że widziałem, nie ma ręki, cała ławka rezerwowych usiadła grzecznie.
0: Ciśnienie znika nagle w zespole.
1: Ciśnienie znika, tak. To jakby pan w ten nadmuchany balonik włożył szpileczkę i tak spuścił powietrze.
0: Okej. I zupełnie na koniec, bo gala nam się zaczyna, 80-lecie Opolskiego Związku Piłki Nożnej. Czego życzyć związkowi, żeby był jeszcze bliżej tych małych klubów, bo tutaj podzieliłem się z prezesem Garbowskim, z prezesem Kuleszą taką refleksją dość gorzką, że ostatnich dwóch reprezentantów Polski to 15 lat temu Waldek Sobota i Paweł Wolkowski, pochodzących z Opolszczyzny, i to jeszcze z Ozimka. W ostatnich 10 latach żaden reprezentant Polski z Opolszczyzny. Czegoś chyba trochę w tym szkoleniu brakuje, bo nie wierzę w to, że nie ma talentów na Opolszczyźnie.
1: Ja myślę, że talenty na pewno są. Na pewno trzeba zmodyfikować system szkolenia w klubach. To jest pierwsza bardzo ważna rzecz. Intensyfikacja zajęć w klubach na Opolszczyźnie, z mojej perspektywy, jak widzę młodzież, która się rozwija w Lechach, w akademiach, w Lechu, w Legii, jest zupełnie, pracuje na innej intensywności niż nasza. U nas jest po prostu zbyt mała liczba klubów, które rywalizują na wysokim poziomie. Nawet kluby, te, które Odra Opole, MKS Kluczbork czy Nysa, Brzeg, no właściwie nie są w stanie między sobą rywalizować i osiągnąć takiego poziomu, tak? Gdzie jedzie za chwilę do mniejszej miejscowości lub do wioski, rywalizuje z chłopcami, których trener ledwo nazbierał do składu, ta intensywność zaraz spada, mental zawodników spada, bo wiadomo, że zadowalamy się tym, co mamy, czyli strzelimy 3 bramki, no jesteśmy zadowoleni, natomiast jak rywalizujemy z silniejszym, to zawsze podnosimy tą poprzeczkę do góry.
0: I dlatego chyba trochę się trudno dziwić rodzicom takich zawodników jak Marcel i Filip, Kondraciukowie, młodzi chłopcy z Kędzierzyna-Koźla, którzy nie wybierają od Opole, a swoje kroki z Kędzierzyna-Koźla skierowali do Rakowa-Częstochowa i teraz jako 14-latkowie ładują bramki niesamowicie, bo z przodu taka dwójka, będą kiedyś przyszłością, widziałem ich na jakimś turnieju orlikowym, ładują bramki niesamowicie i z Rakowa idą do Górnika Zabrze, a nie do Odry Opole, więc no coś z tym szkoleniem jeszcze trzeba zrobić, żeby poprawić, i chyba tego trzeba życzyć Opolskiemu Związkowi Piłki Nożnej.
1: Ja myślę, że Opolski Związek bardzo dobrze funkcjonuje. Myślę, że te osoby, które zarządzają tym związkiem, mają pomysł na to, w którym kierunku to wszystko powinno iść, modelują. Widzę, że prowadzą różnego rodzaju konferencje, czy z Portugalią, czy z Francją, czy wymiany, i myślę, że z biegiem czasu dojdziemy do jakiegoś takiego wyższego poziomu i na pewno się doczekamy reprezentantów Polski.
0: Tyle. Jarosław Przybył, sędzia ekstraklasowy, który nie kończy, jak sam podkreślał. Dziękuję bardzo i udanej gali, udanego wieczoru życzę.
1: Drodzy Państwo, wszystkiego dobrego i ja z tej strony jeszcze chciałbym życzyć Opolskiemu Związkowi Piłki Nożnej następnych przynajmniej 80 lat w takiej kondycji, a Panu i Państwu wszystkiego dobrego. Pozdrawiam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy Radia Opole.
0: I to by było na tyle, jeżeli chodzi o audycję Cały Nasz Sport. Prosto z gali 80-lecia Polskiego Związku Piłki Nożnej. Myślę, że teraz już część ta, która nie nadaje się do mediów, więc życzymy oczywiście wszystkim uczestnikom dobrej zabawy, a ja Państwu życzę przyjemnego wieczoru. Ze sportowym pozdrowieniem zapraszam jutro na godzinę 21. Wtedy to audycja Cały Nasz Sport, którą poprowadzi Grzegorz Frankowski.

0: Reklama.
1: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
2: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
0: Po reklamie.
3: Zbliża się godzina 19. Słuchają Państwo Radia Opole na FM, w internecie i DAB+. Pora na wiadomości. Rosja zaatakowała Ukrainę setkami dronów. 80 lat minęło. Polski Związek Piłki Nożnej świętuje jubileusz. Céline Dion wraca na scenę. Za godzinę w Paryżu jej pierwszy z 16 koncertów po 6-letniej przerwie.
4: Wiadomości Radia Opole.
3: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Najpierw jednak Jaśkowice, powiat kluczborski. Strażacy w sile 5 zastępów skierowani zostali tam do gaszenia pożaru ubrań w garderobie w jednym z domów. Ogień został jednak ugaszony jeszcze przed przybyciem na miejsce strażaków. Są tam obecnie 3 zastępy straży pożarnej. Nie ma osób poszkodowanych w tym zdarzeniu.
4: Słuchaj faktów, nie plotek.
3: Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas wizyty w Kijowie odniósł się do stanu negocjacji pokojowych między Ukrainą a Rosją. Wicepremier zapewnił, że wie, na jakim etapie są negocjacje, ale zastrzegł, że nie ujawni szczegółów.
5: Rozmawiałem z osobami, które

0: udział w rozmowach i to z przedstawicielami władz amerykańskich i ze stroną rosyjską. I mam lepsze teraz pojęcie o stanie tych negocjacji, ale myślę, że nie byłoby pomocne, gdybym dzielił się tym, co wiem, z opinią publiczną na ten etap.
1: Sikorski przybył do Kijowa wczoraj z niezapowiedzianą wizytą. Poinformował, że odbył szereg rozmów z przedstawicielami administracji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, rzecznikiem praw obywatelskich oraz z szefami tamtejszych służb antykorupcyjnych. A Rosja przez cały dzień atakuje Ukrainę dronami i rakietami. Między 6.30 a 18.00 rosyjska armia użyła 410 dronów uderzeniowych, w tym 37 odrzutowych. Ukraińska obrona zestrzeliła 336 maszyn. Odnotowano 21 trafień w związku z uderzeniami na Ukrainę. Polskie lotnictwo wojskowe zostało postawione w stan gotowości.
2: To dzieje się teraz w regionie.
1: 80 lat minęło i jubileusz świętuje Polski Związek Piłki Nożnej. Gala tego wydarzenia nie umknęła naszej redakcji sportowej. Sobotnia audycja Cały Nasz Sport poświęcona była historii Polskiego Związku Piłki Nożnej, jubileuszowym obchodom oraz planom na przyszłość. W gali 80-lecia OZPN-u udział bierze prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza, którego Jakub Biel pytał m.in. o to, dlaczego obecnie w kadrze narodowej brakuje reprezentantów z Opolszczyzny.
3: Jak widzimy, Odra Opole coraz więcej ma obiektów sportowych, na których młodzi ludzie mogą trenować, mogą zbierać szlify piłkarskie, no ale na to musimy poczekać, bo tak szybko nie będzie reprezentantów, ale można pocieszyć się tym, że z Opolszczyzny również są reprezentanci grup młodzieżowych i tutaj, tak jak wcześniej wspomniałem, trzeba chwilę zaczekać. Być może Odra Opole awansuje do ekstraklasy, więc będzie piękną areną do reklamy tych zawodników.
1: Tymczasem Odra Opole, która gra na zapleczu piłkarskiej ekstraklasy, jutro o 17 w ramach 8 kolejki Betclic pierwszej ligi podejmie na Itaka Arenie Stal Rzeszów relacje z tego meczu od godziny 17 na antenie Radia Opole. Polscy siatkarze pokonali w Sofii Izrael 3-0 w swoim drugim meczu grupowej fazy Mistrzostw Europy. O atmosferze w drużynie w rozmowie z Cezarem Gurjewem mówi libero Jakub Popiwczak.
4: Każdy z tej 14, 15 dokłada swoją cegiełkę. Naprawdę mamy świetną grupę ludzi i od tego myślę, że można budować i na tym budujemy ten nasz sukces.
5: Teraz będzie mała zmiana z Macedonią Północną. Zagracie mecz wieczorny, a więc ret dnia będzie nieco inny.
4: Tak jak w tenisie. Do tej pory sesja popołudniowa. Od jutra zaczynamy sesję wieczorną i mam nadzieję, że ona będzie nam tak samo służyć jak ta pierwsza.
1: Polacy mają już 2 zwycięstwa. Wcześniej pokonali Portugalczyków 3-0. Jutro rywalami biało-czerwonych będą reprezentanci Macedonii Północnej. Początek meczu o 18:00.
2: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
1: Céline Dion wraca na scenę po 6-letniej przerwie związanej z poważną chorobą i śmiercią męża. Kanadyjska gwiazda rozpoczyna dziś serię 16 koncertów w Paryżu. Wielu fanów gwiazdy gromadzi się od 2 tygodni przed hotelem, w którym się zatrzymała. Rozmawiał z nimi Stefan Folzer.
6: Byłem tu prawie każdego dnia, kiedy wychodziła z hotelu. Chyba 7 albo 8 razy. W niektóre wieczory zostawała z nami długo. Śpiewała przez godzinę fragmenty swoich piosenek. Czujemy ogromne podekscytowanie i emocje. To coś niespodziewanego. Nie wierzyłam, że jeszcze wróci na scenę. Zobaczę jej koncert 5 razy, między wrześniem a majem. Są tu fani z bardzo daleka. Z Kanady, Brazylii i wielu innych miejsc.
1: Céline Dion o 20:00 wystąpi w La Défense Arena, największej hali koncertowej w Europie. Wszystkie bilety, prawie 500 000, rozeszły się w ciągu 4 dni.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Niebo zachmurzone, z tych chmur może jeszcze przelotnie popadać. Jeśli chodzi o temperaturę, to zaczęła już spadać. Niespełna 18 stopni pokazują termometry w całym województwie. Na barometrach na razie bez zmian, 1023 hektopaskale. Wiatr słaby, zmienny, teraz bardziej północny.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Opolska lista, polskie piosenki.

Ira, drodzy Państwo, najnowszy singiel tego radomskiego zespołu, chociaż od wielu, wielu lat mieszkają już głównie w Warszawie, na lekko w boje z Radomia. Jak wydali pierwszą płytę i tak o nich zaczęto mówić, to dla mnie, przyznaję, zawsze będą kowbojami z Radomia i myślę, że o to się absolutnie nie obrażą. Zresztą z liderem zespołu rok temu rozmawiałem i wtedy troszeczkę sobie porozmawialiśmy o tym współczesnym życiu. No i zapowiadał nowy materiał, ale przyznaję, że nie sądziłem, że będzie to powrót do naprawdę ostrego, rockowego, metalowego grania, a tak właśnie jest. Piosenka ma tytuł Za każdy dzień i zespół zapowiada, że rzeczywiście będzie to powrót do cięższego grania. Fani być może będą jak zwykle podzieleni, bo kiedy w 90-tych latach nagrali taką płytę Znamie, prawie że trashową, bardzo metalową, no to wtedy duża część fanów się troszeczkę odwróciła od zespołu. Jednak większość kojarzy grupę z tych bardziej lekkich, rockowych, nawet poprockowych momentami piosenek. One przyniosły im rzeczywiście taką masową popularność, bo metal jednak to ma swoje grono wyznawców. Nie każdy metalowe granie lubi. Ale od jakiegoś czasu, to też wraz z tym, jak włosy zaczął wokalista zapuszczać. Ja wiem, że to się nie musi przekładać, bo nie wszyscy metalowcy mają długie włosy, ale tak, im dłuższe włosy ponownie, tym cięższa muzyka. I przyznaję, że ja osobiście wolę to bardziej rockowe. Zresztą na początku słynny Mój Dom chociażby, tam też nie brakowało soft metalowych, ale jednak metalowych brzmień. Ważne, żeby były przy tym dobre melodie. No tutaj dobrą melodię mamy. No a wszystko wyjdzie podczas głosowania. Zobaczymy, jak Państwu się to nowe wcielenie grupy Ira spodoba. I to była oczywiście pierwsza propozycja o polskiej listy polskiej piosenki. Ja nazywam się Witold Sułek. Na wszelki wypadek się przedstawię, gdyby ktoś słuchał po raz pierwszy. Arkadiusz Czyżewski realizuje dzisiejsze wydanie listy. A za chwilę dwie Kasie. Jedna to Kasia Klich, a druga to Kasia Nosowska. Nagrały wspólnie utwór, który ma tytuł Cykuta. No cykuta, jak wiemy, bardzo niebezpieczna rzecz. No i stworzyły duet, ja bym ich tak szczerze mówiąc nie połączył, bo troszeczkę patrząc na karierę obu, różne muzyczne światy jednak prezentują, a stworzyły razem coś, co z jednej strony łączy piosenkę taką prawie że poetycką, bo przypomnę, Kasia Klich nagrała 3 lata temu Szymborska Prospekt, no a Katarzyna Nosowska czy z hejem, czy solo, robi właściwie co chce. Czy elektronika, czy rock, wszędzie się odnajduje. Dwa też różne głosy. Moim zdaniem wyszło to fenomenalnie. Posłuchajcie, przed Wami Cykuta.

cykuta. Nie polecam oczywiście cykuty w żadnym wypadku, no ale czasami my językiem lejemy na siebie tą cykutę. Naprawdę jest akcja bardzo ładna, też różni artyści nagrywają bardzo krótkie, po prostu stop hate. Ja do tej akcji publicznie teraz dołączam. Stop hate. Naprawdę, lepiej jest się kochać, rozumieć, nawet jeżeli się nie zgadzamy, zawsze lepiej poszukać porozumienia, porozmawiać, spróbować przekonać. Trudno to jest, kiedy jest ciasno, kiedy jesteśmy tak skupieni na sobie. Tu nawiązuję już do kolejnej piosenki, która ma tytuł 30 metrów kwadratowych. 30 metrów kwadratowych to jest akurat naprawdę mieszkanie, w którym można spokojnie żyć. Co najmniej w duecie i jeszcze z kotem albo z psem. O tych 30 metrach kwadratowych i o tym, jak na nim się żyje, zaśpiewają w duecie Bowska i Po prostu Kajtek.

jak dotąd, jeżeli chodzi o polską listę polskiej piosenki, to Bobska bywała na niej. Nawet dawno, dawno temu, w pierwszym bodajże lub drugim roku listy z Kaktusem, które bardzo, bardzo lubię. Później pojawiła się też na festiwalu opolskim i jakoś jej się wiodło. Po prostu Kajtek z tego duetu jest mniej znany, no ale wspólnie zrobili rzecz intrygującą, bo Bobska bardziej popowo-rockowo, a po prostu Kajtek jest dla mnie jeszcze ciągle do odkrycia. Bardzo tajemniczy artysta. Tutaj najwięcej jest elektroniki i myślę, że na parkiety ten utwór doskonale się też nadaje. A za chwilę będzie ponownie rockowo. Zaczęliśmy od Iry, a za chwilę Seth Smiles. Chociaż mówienie o tym zespole, że jest w oczywisty sposób rockowy, to zdecydowanie za mało. Bo sami o sobie mówili w wywiadach, że grają to, na co mają ochotę. Nie chcą przywiązywać się do żadnego konkretnego nurtu czy gatunku. Jak mają ochotę zagrać ostro, wręcz metalowo, to tak zagrają. Jak będą chcieli zagrać łagodnie, to tak zagrają. Bardziej pop? Proszę bardzo. Ale jak się ukazała debiutancka płyta zespołu, to okazało się, że podbili serce fanów. Tym eklektyzmem, tym bardzo różnym i bardzo swobodnym podejściem do muzyki złapali ludzi za serce. Ja zresztą sam, jak Państwo wiecie, bardzo lubię eklektyzm w muzyce, łączenie stylów. Zresztą Opolska Lista Polskiej Piosenki jest tego najlepszym przykładem. Tu też mamy przekrój praktycznie przez większość tego, co na rynku muzycznym się ukazuje. No, też na pewno dużo wagą było to i bardzo się przyczynił do rozpoznawalności zespołu duet z Johnem Porterem, który nagrali. No, wyróżnienie i docenienie przez takiego artystę, że chciał, to naprawdę jest taka pieczęć, że robicie dobrą robotę. A nowy singiel, jaki jest? Bardziej popowy, bardziej rockowy? Za chwilę się przekonacie. Ma tytuł Jak chcesz.

To był Seth Smiles i ich nowy singiel Jak Chcesz, była to czwarta propozycja, a za chwilę piąta, jesteśmy w połowie propozycji. Nie oczywiście całej listy, lista trwa do godziny 22. A jako piąty pojawi się Tom Pigment z utworem Malta.

Od razu dodam, że Tom Pigment to nie konkretny jeden osobnik, chociaż mamy tu oczywiście lidera, wokalistę Jakuba Bomba, ale jest to zespół. Tylko ma taką nazwę, która sugerowałaby, że może to być jedna osoba, no ale już takie nazwy mieliśmy. Leonard Skinner chociażby, prawda? Od nauczyciela członków zespołu. Bardzo tajemniczo, intrygująco. Tom Pigment, oni nie wyjaśniają, dlaczego tak się nazywa, ale to będzie w razie czego, jeżeli wejdą na listę, do rozpracowania. Poza Jakubem Bombą, śpiewającym gitarzystą, mamy tutaj też Dawidę Ośkę na gitarze prowadzącej, Wojciecha Wincławskiego na basie i klawiszach oraz na perkusji Jakuba Kawalerskiego. No i kilka singli już wydali w tym roku. Myślę, że też czas najwyższy na dużą płytę. To teraz będzie łagodnie. Teraz będziemy się otulać w pluszu, drodzy Państwo. Lubicie pluszaki i pluszowe rzeczy? Ja bardzo. Tytuł piosenki to Z pluszu, a śpiewa Zuza i Łęda.

Zuza i Łęda, mój człowiek z pluszu. O, fajnie, bo poprzytulać się w takim ciepełku, robi się troszeczkę chłodniej, niestety będzie coraz chłodniej, więc plusz to jest coś, za czym przyznaję, bardzo, bardzo tęsknię. Propozycja numer 6, Zuza i Łęda i z pluszu, a jako siódma, znana już Państwu, bo rok temu była z jedną piosenką. Olka, wszystko mi jedno.

to jest bardzo dobre podejście do życia. Nie ma co patrzeć sobie w kalendarz, liczyć, że o, już jestem na coś za stary, albo jeszcze jestem na coś za młody, albo tego mi już nie wypada. To nie ma żadnego absolutnie znaczenia, ile mamy lat. Ważne, co mamy w sercu, co mamy w głowie i żeby cieszyć się każdym dniem, dążyć do tego, żeby był jak najlepszy. Takie dla mnie przynajmniej osobiście jest przesłanie tej piosenki, którą, przypomnę, śpiewała Olka, a tytuł tej piosenki to oczywiście Wszystko mi jedno. To była propozycja numer 7, a jako ósma będzie piosenka zatytułowana Postscriptum, a zaśpiewa ją Marcin Januszkiewicz.

pałeczku, gdzie cesarz kazał drzewa sadzić, gdy wrzesień złoci się w powietrzu. Na ławkach szarych jak antracyt siedzimy naprzeciwko siebie.

Marcin Januszkiewicz nagrał też całą płytę. Muzyką zajął się on wspólnie z Igorem Ćwiekiem w przypadku tego właśnie utworu, ale co ciekawe, słowa do tej piosenki napisał Bogdan Olewicz. No, przyznaję, że byłem zaskoczony, to znaczy zaskoczony tym, że tak doświadczony, wybitny tekściarz tutaj się pojawia, no ale jeżeli ktoś podejmuje współpracę, no to znaczy, że ceni bardzo to, co robimy. A rzeczywiście muzyka jest intrygująca, bo Bogdana Olewicza raczej kojarzymy z rockowym graniem. Ten utwór natomiast i inne, bo zachęcam do posłuchania też innych z płyty, no jest troszeczkę rockowy. Tak, on rockowemu uchu na pewno się spodoba, ale jest też poetycki, awangardowy, wymyka się takim jednoznacznym etykietą. Zobaczymy, jak Państwu się spodoba. Marcin Januszkiewicz. A jako dziewiąta zupełnie zmienimy klimat. Rzadko sięgam po coś, co ociera się o muzykę prawie że techno, taką naprawdę parkietową. Nie tylko dlatego, że nie jest jakiś mój ulubiony gatunek, ale uważam, że tam trudno jest zrobić coś bardzo, bardzo oryginalnego, czymś się wyróżnić. Najczęściej chodzi o to, żebyśmy wyszli na parkiet i po prostu do tego rytmu konkretnego się bawili, czy też tańczyli, ale ja uważam, że czasami się udaje i można z tego zrobić kawał dobrej po prostu piosenki. I to udało się Kixi w piosence Sos.

Ja powiedziałem sobie sos oczywiście, bo moje zamiłowanie do kulinariów jest takie. Jest napisany sos po prostu dużymi literami, więc może to być SOS, przy czym wtedy dobrze byłoby też kropki pomiędzy literki włożyć. Myślę, że taka jakaś dwuznaczność. Kixi żegna lato swoim najbardziej tropikalnym numerem. Ja przyznaję, że w tropikach nigdy nie byłem. Raczej takiej muzyki tam chyba nie usłyszymy. Może chodzi o ten gorący rytm i on jest właśnie tutaj tropikalny. A piosenka jest opowieścią o odzyskiwaniu kontroli i zamianie bezsilności w ekspresyjną sprawczość. Ostatnio to słowo sprawczość, myślę, możecie Państwo często słyszeć jako coś bardzo, bardzo ważnego w procesie zdrowia psychicznego. Chcielibyśmy i życzę tego każdemu, żebyśmy rzeczywiście decydowali o tym, co robimy, żebyśmy byli właśnie sprawczy, mogli coś rzeczywiście zrobić, bo bardzo często te stany depresyjne, powszechne i inne sprawiają, że siedzimy, tracimy wiarę w siebie, popadamy w depresję. No, źle się to bardzo często kończy, bo nie wierzymy we własne możliwości. Kixi, myślę, da Wam jakieś wsparcie. Na pewno wierzy w siebie i w to, że jej piosenki się spodobają, no ale to Państwo zdecydujecie głosując, czy tak rzeczywiście będzie, czy Kixi trafi do głównego wydania. No i drodzy Państwo, została nam jeszcze jedna propozycja. Będzie to tak zwana strefa retro, ale nie bardzo, bardzo dawna. Chociaż artystka ma już ogromny dorobek. Dorota Ślęzak, tak się nazywa. Od roku 1996 związana z piwnicą pod Baranami. Więc mamy 30-lecie jubileusz, a niedługo wystąpi na festiwalu Wrzosowisko w Kędzierzynie Koźlu, więc jeżeli mielibyście ochotę posłuchać Doroty Ślęzak na żywo, to będzie do tego doskonała okazja. I oczywiście jak piwnica pod Baranami, to zdecydowanie poezja śpiewana, piosenka poetycka. Zresztą występowała wspólnie i z Grzegorzem Turnałem, i z Janem Kantym Pawluśkiewiczem, czyli związanym z Anawą. Pisali dla niej, komponowali Andrzej Zarycki, Stanisław Radwan, śpiewała wiersze Agnieszki Osieckiej, Michała Zabłockiego, więc absolutnie wybitnych, wybitnych tekściarzy, jeszcze Wiesława Dymnego i Jonasza Koftę do tego Państwu dołożę. Ale wybrałem utwór jako propozycję, który nie jest taki wprost z tak zwanej krainy łagodności czy piosenki poetyckiej, chociaż jeżeli chodzi o tekst, bez wątpienia. Wolny przekład z Szekspira, ale moim zdaniem zrobiła z tego bardzo mroczne, prawie zimnofalowe, taki zimnofalowy utwór. Posłuchajcie Państwo, propozycja numer 10, Dorota Ślęzak.

0: Opolska lista polskiej piosenki.
1: To była Dorota Ślęzak, piosenka Wolny przekład z Szekspira i to była 10. propozycja, a więc rozpoczynamy główne wydanie Opolskiej listy polskiej piosenki, a otwiera je dzisiaj Monika Kowalczyk i Bierant z utworem Hey Stop.

0: Zbliża się godzina 20 na FM, w internecie i DAB+. Słuchają Państwo Radio Opole, pora na wiadomości. Rosyjski atak na zakład polskiej firmy na Ukrainie. Stary Grodków upamiętnił żołnierzy Bartka. Od zbrodni UB mija 80 lat. W sporcie m.in. ogali 80-lecia Opolskiego Związku Piłki Nożnej.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Najpierw jednak, cztery zastępy strażaków gaszą pożar sadzy w kominie w Mosznej, to powiat krapkowicki. Nie ma poszkodowanych w tym zdarzeniu. Bez poszkodowanych także w Jaśkowicach, to już powiat kluczborski, gdzie strażacy wezwani zostali do gaszenia pożaru ubrań w garderobie w jednym z domów. Ogień został jednak ugaszony jeszcze przed przybyciem na miejsce strażaków. Działania gaśnicze dobiegły końca.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Rosjanie zaatakowali zagraniczny zakład w obwodzie żytomierskim. Ukraińskie władze nie podały nazwy przedsiębiorstwa, ale według ustaleń Forbes Ukraine chodzi o fabrykę polskiej firmy Cersanit w rejonie Zwiachla.
2: Do uderzenia doszło w nocy. Władze obwodu żytomierskiego potwierdziły, że trafione zostało przedsiębiorstwo zagraniczne. Nie podały jednak nazwy. Według Forbes Ukraine, który powołuje się na świadków, zaatakowany został zakład Cersanitu, polskiego producenta płytek ceramicznych i wyposażenia łazienek. Po uderzeniu na terenie przedsiębiorstwa wybuchł pożar. Według władz nie było zabitych ani rannych. Cersanit ma duży zakład produkcyjny w pobliżu Zwiachla. Firma nie wydała dotąd oficjalnego komentarza w sprawie rosyjskiego ataku. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
0: Wracamy do regionu. 80-letni mężczyzna utonął w jeziorze Srebrnym w Osowcu. Do zdarzenia doszło

0: sobotnie przed południem. Mimo reanimacji podjętej przez służby, nie udało się przywrócić u mężczyzny funkcji życiowych. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia. Przypomnijmy, Jezioro Srebrne w Osowcu nie jest oficjalnie kąpieliskiem. Osób decydujących się na wejście do wody nie strzegą tam ratownicy.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Obchody 80. rocznicy zbrodni UB na żołnierzach grupowania kapitana Henryka Flamego Bartka odbyły się na Polanie Śmierci w Starym Grodkowie. Miejsce to jest symbolem pamięci o ofiarach powojennego podziemia niepodległościowego. Operacja Lawina była prowokacją Urzędu Bezpieczeństwa, której celem było pojmanie i uwięzienie żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych oddziału pod dowództwem kapitana Flamego.
2: To miejsce w Starym Grodkowie jest jednym z tych, gdzie Instytut Pamięci Narodowej prowadził prace poszukiwawcze. Ich wynikiem było doprowadzenie do odnalezienia dołów śmierci ze szczątkami około 30 młodych ludzi. W wyniku tych działań udało się już kilkunastu z nich zidentyfikować genetycznie, przywrócić im imiona i nazwiska.
0: Mówił profesor Krzysztof Szwagrzyk z Instytutu Pamięci Narodowej, który prowadził poszukiwania, a obchody rocznicowe w Starym Grodkowie zgromadziły mieszkańców, przedstawicieli władz, rodziny ofiar oraz służby mundurowe.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
0: Do 20 września organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z Opolszczyzny mogą składać wnioski w ramach programu Moc Małych Społeczności. Organizacje mogą ubiegać się o dofinansowanie działań integrujących oraz na budowanie odporności społecznej. W puli do podziału jest 570 tysięcy złotych. Jednorazowo można otrzymać do 9 tysięcy złotych. Zgłoszenia przyjmowane są przez system witkac.pl lub przez stronę internetową Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Bank Talentów to program stypendialny wspierający młodych artystów. Finałowy koncert tegorocznej edycji banku pełen będzie gwiazd. Wystąpią m.in. Miłosz, Natalia Grosiak, Piotr Zioła i Natalia Zastępa, a także ponad 200 młodych artystów. Usłyszymy polskie przeboje symfonicznie w wykonaniu orkiestry i chóru Banku Talentów oraz Akademickiego Chóru Politechniki Opolskiej. Zaplanowano też gościnny udział zespołu pieśni i tańca Opole oraz zespołu Pech. To wszystko 10 października w Stegu Arenie. Bezpłatne wejściówki wydawane będą 23 września w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego od godziny 15. Maksymalnie można otrzymać dwie wejściówki.
1: Sport w Radiu Opole.
3: Kuba Biel, dobry wieczór, witam wprost z gali 80-lecia Opolskiego Związku Piłki Nożnej. Na tej uroczystości pojawiły się dziś najważniejsze osoby związane z polską piłką nożną. Wśród nich prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza. W trakcie uroczystej gali trwają wyróżnienia działaczy opolskiego futbolu, którzy przez lata tworzyli jego historię. Jako związek staramy się cały czas rozwijać, chcemy, aby opolska piłka była coraz lepsza, i wiemy, co musimy zrobić, powiedział Tomasz Garbowski, prezes Opolskiego Związku Piłki Nożnej.
4: Iść z duchem czasu, skupić się na zachętach w zakresie piłki nożnej, żeby dzieciaki i młodzież uprawiała sport, a później sobie pojedziemy, tylko żeby nie było sztucznych barier.
3: Gościem w specjalnym gali był Cezary Kulesza, sternik polskiej piłki, opowiedział o tym, co już udało się zrobić dla futbolu i dążeniu do znalezienia godnych następców dla naszych reprezentantów kraju, także i w takich ośrodkach jak Opolszczyzna.
5: Siłą Opolszczyzny jest przede wszystkim piłka regionalna, kluby, drużyny młodzieżowe, trenerzy, działacze i ludzie, którzy na co dzień poświęcają się tej piłce, pracując, tworząc również historię, pokazują następnym pokoleniom, jak należy to robić. I to wszystko sprzyja budowaniu polskiej piłki.
3: Ale nie samą piłką nożną żyje człowiek. Siatkarska reprezentacja Polski wygrała swój drugi mecz Mistrzostw Europy. W rozgrywanym w Sofii spotkaniu grupy B Polska pokonała Izrael 3-0. Polaków do zwycięstwa poprowadził Tomasz Fornal, zdobywca 10 punktów. Rozgrywający Marcin Komenda jest zadowolony z wyniku, ale liczy na dalszą poprawę gry.
6: Zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić. Wygraliśmy 3-0 i myślę, że to jest najważniejsze. To był nasz cel i go zrealizowaliśmy w pełni. Myślę, że jeżeli w każdym elemencie można coś dołożyć, coś dodać, to wtedy całej drużynie gra się łatwiej. My mamy tych wszechstronnych zawodników masę. Powiedziałbym, że cała reprezentacja jest bardzo wszechstronna i każdy coś może dać w każdym elemencie, więc to jest nasz atut i myślę, że tym się wyróżniamy na tle większości przeciwników. Teraz wchodzimy w mecze, które będą odbywały się wieczorem. Dzięki temu będziemy też mogli rano przytrenować, zrobić jakąś jednostkę, więc myślę, że to też wyjdzie na plus naszej drużynie. A zobaczymy. Miejmy nadzieję, że będziemy w tym turnieju grali do samego końca, a wtedy te najważniejsze mecze zawsze są wieczorami.
3: Kolejnym przeciwnikiem biało-czerwonych będzie Macedonia Północna. Na ten ten mecz w niedzielę o godzinie 18. Lando Norris z McLarena wygrał kwalifikację przed wyścigiem o Grand Prix Hiszpanii 14. rundy Mistrzostw Świata Formuły 1. Brytyjczyk wyprzedził Włocha Andrea Kimiego Antonelliego i trzeciego Holendra Maxa Verstappena. Wyścig o Grand Prix Hiszpanii w niedzielę o godzinie 15. A jeżeli jesteśmy w Hiszpanii, to Hiszpan Mikel Landa po samotnym ataku na ostatnim podjeździe wygrał 20. etap kolarskiego wyścigu Vuelta Espania. Koszulkę lidera utrzymał rodak sobotniego zwycięzcy Enric Mas. W generalnej klasyfikacji przed niedzielnym ostatnim etapem Mas ma 2 minuty i 15 sekund przewagi nad Słoweńcem Primożem Rogliczem oraz 2 minuty i 44 sekundy nad Austriakiem Felixem Żalem.
1: Pogoda.
0: Możliwe są jeszcze słabe, przelotne opady deszczu, to raczej na południu regionu. Czy jeszcze są chmury? Nie bardzo widać, bo zapadł już zmrok i to jest to, czego we wrześniu nie lubię. Jeśli chodzi o temperaturę, to termometry w centrum województwa pokazują 16 stopni, przyzwoicie, 17 jest na południowych krańcach. Na barometrach na razie bez zmian, 1023 hektopaskale, więc ciśnienie jest dość wysokie. Wiatr za to jest słaby, teraz wieje z południowego wschodu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
7: NMOSD. Neuromyelitis Optica Spectrum Disorders. To rzadka choroba autoimmunologiczna, która atakuje rdzeń kręgowy i nerwy wzrokowe. NMOSD diagnozowane jest przede wszystkim u osób w średnim wieku, a kobiety chorują nawet 9 razy częściej. NMOSD jest chorobą nieuleczalną, ale można ją skutecznie kontrolować lekami. Możesz skontaktować się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego ptsr.org.pl.
8: Kiedy przyjedzie tata?
9: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
8: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
10: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
9: O nie, proszę, nie.
8: Co się stało? Gdzie jest tata?
11: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
12: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
1: Reklama społeczna.
0: Reklama.
13: 3,17,41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8,11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
1: Opolska lista polskiej piosenki.

Dana Lerska, Po prostu jestem. Jesień wstała, ogromniała nad głową wprost. No jeszcze do jesieni nam troszeczkę zostało, ale taka jesienna piosenka weszła na listę, bo jest to premiera. Tydzień temu była w propozycjach i weszła do głównego notowania na 28. miejscu Dana Lerska. A kolejna piosenka to również premiera. Natalia Grosiak i utwór z nowej płyty Ostatnia piosenka o tobie.

ostatnia piosenka o tobie, Natalia Grosiak, ale mam nadzieję, że nie w ogóle ostatnia piosenka, a na pewno nie ostatnia płyta. Płyta w całości jest naprawdę intrygująca. Część utworów pojawiło się zresztą w audycji nowe.pl. A na 26. po raz 40. mały jubileusz, a też mają jubileusz w tym roku, grupa Happy Set, która przygotowuje i prawdopodobnie jesienią ukaże się płyta lub też wczesną zimą Inaczej, na której będą zebrane wszystkie występy ze specjalnymi gośćmi, którzy podczas jubileuszowej trasy zespołu się pojawili. A u nas też utwór koncertowy, koncertowa wersja nie będzie.

Bezglutenowe gluty warzyw moc, a z cukrów to banana czasem mogę zjeść.

bo zimno mi nawet gdy upał jest. Ubieram się w bawełnę białą, bo tak boli mniej. Myślałem raz, by zabrał mnie do siebie boski pan. Nie byłoby bólu, cierpienia, łez i myśli złych.

To był Szyszy i Defekt, a za chwilę piosenka, która tydzień temu pojawiła się na liście. Debiutowali na dużo wyższym miejscu w tym tygodniu, na 24. Mary Max i Żółte Kwiaty.

Kiedy Państwo słyszycie żółte kwiaty, to jakie Wam przychodzą do głowy? Pewnie słoneczniki, prawda? No i jeszcze oczywiście mleczem, czyli to, co najczęściej spotykamy, ale żółtych kwiatów jest znacznie, znacznie więcej. Jeżeli macie ochotę napisać, jakie są Wasze ulubione żółte kwiaty, możecie to zrobić, a dla kilku osób przygotuję jakieś niespodzianki muzyczne, płyty kompaktowe. Tak, miłe urozmaicenie, żebyście też coś od czasu do czasu powakacyjnie przed jesienią dostali jako prezent. Żółte kwiaty Mary Max drugi raz na 24, a po raz 38 na 23 Berry Blue i na fali.

No, zastanawiałem się tydzień temu, czy Berry Blue się odbije, bo bardzo często w pierwszej dziesiątce, tydzień temu była w trzeciej, no i teraz też w trzeciej, więc jakiś spadek formy głosujących w przypadku Berry Blue. No ale 38 tygodni, świetny wynik. Czwarty tydzień, ale za to kilka oczek w górę, natomiast Bajzel i Ania Gromczewska, Anszua.

przy okazji słowa bajzel, bo myślę, że gdyby ktoś zobaczył, jak wygląda mój warsztat pracy, to powiedziałby, że to bajzel, ale proszę mi wierzyć, dokładnie wiem, co w którym miejscu jest i jest to absolutnie fenomenalny porządek, chociaż tak może nie wyglądać. Zamykamy trzecią dziesiątkę, a robi to Philip Seven z utworem Jak widać.

0: Ogólnopolska lista polskiej piosenki.
1: Philip Seventh z 13 miejsca na 21. No, będą jakieś zmiany w takim razie. No i Lidia Jasgard też minimalnie niżej z utworem Kawa z Tygła, bo na 20.

to nie koniec spadków z wysokich pozycji, bo tydzień temu debiutowali na miejscu 9 Kazaniecki i Anna Iwanek, więc bardzo dobra pozycja, debiut od razu w 10, no ale w tym tygodniu 10 oczek niżej, na 19 Nieśmiertelni.

No, mimo wszystko lepiej z 9 na 19 niż poza listę, a dwie piosenki, które tydzień temu debiutowały, czyli K2 i Kinga Wołoszyn, w tym tygodniu poza listą. Tyle na razie mogę zdradzić, no bo mieliśmy już dwie nowości, więc wiadomo, że dwie piosenki listę opuścić musiały. Natomiast utrzymali się po raz trzeci, więc o tydzień dłużej niż Kazaniecki i Ania Iwanek, Minimal Blue ze śpiewającą perkusistką Nic Nie Wiem.

teoretycznie wydaje się, że jak patrzymy komuś w oczy, to w oczach zawsze wyczytamy prawdę, że oczy nigdy nie kłamią. No ale czy jest taka pewność? Autorka tekstu go jednak w 100% nie ma. A Państwo możecie się pozastanawiać. To była pozycja 18, a na 17 Oliwka Majewska i tatuaże.

Od razu powiem też, bo dostałem maila bodajże 3 dni temu. Oliwka Majewska nagrała nowy singiel na Opolskiej Liście Polskiej Piosenki. Przypomnę, tylko jeden utwór danego wykonawcy, chyba że weźmie udział jako gość specjalny w jakimś duecie albo w trio, no to wtedy wiadomo. Ale autorskie piosenki tylko jedna, konkretnego jednego artysty. Natomiast myślę, że Oliwkę usłyszycie pewnie w wieczornym programie w przyszłym tygodniu, więc zachęcam bardzo do słuchania. A przed nami miejsce 16. 25 tygodni. Karolina Lewińska i Przestrzeń.

Przestrzeń i Karolina Lewińska. Jesteśmy w połowie dzisiejszego wydania Polskiej Listy Polskiej Piosenki, bo przed nami miejsce 15, a na 15 Sylwia Nowak i Nowy Sen.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11. A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
4: Zbliża się godzina 21 na FM, w internecie i DAB+. Słuchają Państwo Radio Opole. Pora na wiadomości. Zakończono operowanie lotnictwa w związku z rosyjskim ostrzałem Ukrainy. W Kędzierzynie Koźlu militarny dzień otwarty prezentowany był sprzęt wojskowy. 80-lecie świętuje Opolski Związek Piłki Nożnej. Wyróżniono zasłużonych działaczy i piłkarzy, którzy tworzyli historię opolskiego futbolu.
3: Wiadomości Radia Opole.
4: Katarzyna Plewnia. Operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej związane z dzisiejszymi rosyjskimi atakami dronów na cele w zachodniej Ukrainie zostało zakończone, informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Jak podano, naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej. Nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczpospolitej Polskiej, podkreślono w komunikacie. Podczas militarnego dnia otwartego w Kędzierzynie Koźlu można było zobaczyć dziś sprzęt wojskowy, porozmawiać z żołnierzami, dowiedzieć się, jak wygląda rekrutacja. Militarny dzień otwarty miał też wymiar charytatywny. Wojskowi wspierali 4-letniego mieszkańca miasta, Jana Jalasia. Mówi podporucznik Katarzyna Walerowicz z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kędzierzynie Koźlu.
5: Inicjatywa powstania militarnego dnia otwartego miała wiązać się z pokazaniem wojska bardziej do ludzi. Tutaj wszyscy mają możliwość przyjścia, porozmawiania z nami jako żołnierzami, ale byłoby tak fajnie, gdybyśmy mogli zrobić coś jeszcze dodatkowego, czyli tutaj akurat wesprzeć mieszkańca Kędzierzyna Koźla.
4: Jak przekonywali organizatorzy tego wydarzenia, współczesna armia to możliwość służby w różnych specjalnościach, a także okazja do rozwoju rozmaitych kompetencji. Podkreśla podpułkownik Sławomir Grządzielewski, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kędzierzynie Koźlu.
6: Oczywiście miłość do ojczyzny na pierwszym miejscu, ale też same możliwości rozwoju, nawiązywanie wspólnych relacji, przyjaźni. Tego w dzisiejszych czasach nam wszystkim potrzeba.
7: Od małego miałam pajane wartości i myślę, że no, na pewno chciałabym kiedyś bronić swojego kraju. Ten patriotyzm od zawsze kiedyś był w moim domu i od zawsze też od małego miałam zainteresowanie służbami takimi właśnie mundurowymi.
4: Deklaruje Maria Dancewicz z Prudnika.

0: która trenuje musztrę paradną.
1: To są wiadomości Radio Opole.
0: W Opolu odbyła się gala 80-lecia Opolskiego Związku Piłki Nożnej. Pojawił się na niej także prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza. Podczas uroczystości wyróżniono działaczy opolskiego futbolu, którzy przez lata tworzyli jego historię. Jako związek stawiamy na rozwój, deklarował Tomasz Garbowski, prezes Opolskiego Związku Piłki Nożnej.
2: Iść z duchem czasu, skupić się na zachętach w zakresie piłki nożnej, żeby dzieciaki i młodzież uprawiała sport, a później sobie poradzimy, tylko żeby nie było sztucznych barier. No mamy nadzieję, że po pierwsze większa będzie powszechność, chociaż w naszym województwie to dobrze wygląda w skali, patrząc jak przez pryzmat skali kraju. Jak najwięcej gania, jak najmniej biurokracji. To jest moja myśl przewodnia.
0: Gościem specjalnym gali był prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza. Mówił m.in. o potrzebie szukania także na Opolszczyźnie godnych następców naszych reprezentantów kraju.
3: Siłą Opolszczyzny jest przede wszystkim piłka regionalna, czyli kluby, drużyny młodzieżowe, trenerzy, działacze i ludzie, którzy na co dzień poświęcają się tej piłce, pracując, tworząc również historię, pokazują następnym pokoleniom, jak należy to robić. I to wszystko sprzyja budowaniu polskiej piłki.
0: Podczas gali wyróżniono też wybitnych piłkarzy i sędziów, którzy przez 80 lat działali na rzecz rozwoju opolskiej piłki nożnej. A Odra Opole, która gra na zapleczu piłkarskiej Ekstraklasy, jutro o 17 w ramach 8 kolejki rozgrywek podejmie na Itaka Arenie Stal Rzeszów. Relacje z tego meczu od godziny 17 na antenie Radia Opole.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Bułgaria przegrała z Ukrainą 1-3 w spotkaniu grupy B siatkarskich Mistrzostw Europy. Najwięcej punktów dla Ukrainy, 23, zdobył Ołech Płotnycki. W drugim sobotnim spotkaniu tej grupy Polska wygrała z Izraelem 3-0. Liderem tabeli grupy B jest Ukraina z 9 punktami przed Polską i Bułgarią, które mają po 6 punktów. Polacy, dodajmy, rozegrali jedno spotkanie mniej. I jeszcze na koniec, 7 zastępów Straży Pożarnej skierowano do Pokrzywnej w powiecie Nyskim po godzinie 20. W jednym z ośrodków wyłączył się alarm przeciwpożarowy. Po dojechaniu na miejsce okazało się, że alarm został wzbudzony dymem dyskotekowym. Nie było zagrożenia pożarem. Zdarzenie zakwalifikowano więc jako alarm fałszywy. Działania już się zakończyły.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Na południowych krańcach naszego województwa możliwe są jeszcze wieczorem słabe przelotne opady deszczu. Temperatura już wyraźnie spada, na termometrach oscyluje w granicach 14,5 stopnia w centrum województwa. Nieco ponad 15 stopni pokazują termometry na południu województwa. Na barometrach bez zmiany 1023 hektopaskale. Jeśli chodzi o wiatr, nadal jest słaby. Teraz wieje ze wschodu.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
4: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
5: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
6: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
7: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
8: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
7: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
8: Więcej na funduszobywatelski.pl.
1: Reklama społeczna.
4: Reklama.
9: 3,17,41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
1: 8,11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.
1: Opolska lista polskiej piosenki.

Remont i Lizawieta. Starzy punkowcy. Oczywiście wokalistka wtedy, kiedy zespół odnosił pierwsze sukcesy w latach 80. Nie było jej jeszcze na świecie. Grupa wróciła 3 lata temu po 37 latach przerwy. W 86 zawiesili działalność nie dlatego, że chcieli, czy że im nie szło, ale część po prostu zgarnęło Ludowe Wojsko Polskie. Jeszcze wówczas wiele zespołów w ten sposób się rozsypywało. Jak nie wiedzieli, co robić z niepokorną młodzieżą, to najlepiej było wsadzić w mundur i wysłać do wojska. No i to niestety łamało często kariery. Na szczęście nie wszystkim, a ten powrót po 37 latach, jak się okazuje, państwu bardzo się podoba. I mi przyznaję też, bo z jednej strony szacunek dla tradycji, ale też nowe otwarcie i ten nowy głos, prężny naprawdę, i przede wszystkim śpiewa też dla swojego pokolenia. Przerzuca ten międzypokoleniowy pomost. Remont i Lizawieta w tym tygodniu tylko jedno oczko niżej, bo byli na 12, są na 13. A na 12 kolejna dziś premiera. Zespół Kilka Czułości i List w Butelce.

List w butelce i ten szum wody. Oj, posiedziałbym sobie nad wodą, tylko pogoda jakaś taka nieszczególna, ale podobno ma być jeszcze trochę ciepłych dni we wrześniu, a zdarzają się też i później. I oby tak było. Zamykamy drugą dziesiątkę. Przed nami miejsce 11, więc tym razem poza finałową dziesiątką Bartek Wojnar, by przez ciebie nikt nie płakał.

Bartek Wojnar, tym razem poza dziesiątką, nie pomoże Bóg. No, żeby być na liście, to muszą pomóc fani i słuchacze, żeby głosowali. To jest jedyny sensowny sposób, żeby być na polskiej liście polskiej piosenki. A skoro Bartek poza dziesiątką, to ktoś do dziesiątki awansował. Z 17 miejsca Lucyna Owsińska i Lech Nawrocki.

Kolejna piosenka to też będzie awans. Byli tydzień temu na 11. Leszek Komosa i Julia Wasielewska. No i wskakują na miejsce 9. z piosenką oczywiście Sen o Tobie.

przy okazji, jak szukacie Państwo jakichś wydarzeń muzycznych na zakończenie lata, to widzę, że i Honker, i Dziki Blues Band sporo ostatnio koncertują, sprawdźcie sociale, będziecie mogli posłuchać ich na żywo. A na żywo ta muzyka naprawdę wypada jeszcze bardziej energetycznie. A teraz odrobina reggae. U nas tylko jedna piosenka jest w takim klimacie. Smoketown, blisko siebie.

jeszcze 5 piosenek i za chwilę 2 najdłużej z nami będące piosenki. Coldfire, 218 tygodni, Freedom Birds, który był na podium i na tym podium już nie jest, bo jest na czwartym, 224 tygodnie. A skoro seniorzy poza podium, to już wiemy, że na podium jest jakaś zmiana. Wszystko się wyjaśni za chwilę. Najpierw Coldfire i Freedom Birds.

0: Opolska lista polskiej piosenki.
1: No i podium przed nami. Już Państwo wiecie, że na pewno będzie jakaś zmiana, bo Freedom Birds był na trzecim, jest na czwartym. No i po raz trzeci do trzech razy sztuka, można powiedzieć, bo trzeci tydzień są z nami i ten trzeci tydzień to miejsce trzecie, Kroplecz Dżu i utwór Ostatnio.

i bardzo długo to trwało, zanim komuś udało się nowemu wbić na podium. No i mamy, drodzy Państwo, od wielu, wielu tygodni, jak nie miesięcy, premierową piosenkę także na jednym z czołowych miejsc, Krople, Dżdżu i utwór Ostatnio, po raz trzeci z nami. Zostało ich dwoje. Tydzień temu na drugim Ania Blusz, a Kurowski na pierwszym. Tak się przeganiali, no ale tym razem się nie przegonili. I tak jak tydzień temu, Ania Blusz chwilę trwa i jest na miejscu drugim, a Kurowski między przedtem a potem na miejscu pierwszym. Za chwilę obie piosenki przed Wami. Ja życzę Wam dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.

0: że na zegarach godzina 22 to czas w Radiopole na wiadomości. Dziesiąte święto lata jutro w Opolu to okazja, by lepiej poznać opolskie organizacje pozarządowe. Prezydent Ukrainy potwierdza rosyjski atak na zakład polskiej firmy. W Wenecji wręczono złote i srebrne lwy za najlepsze filmy.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Przed mikrofonem Katarzyna Plewnia. Jutro w południe na Placu Kopernika w Opolu rozpocznie się dziesiąte święto lata. Mieszkańcy będą mieli okazję poznać lepiej opolskie organizacje pozarządowe. W wydarzeniu towarzyszyć będzie szósty opolski rajd rowerowy, mówi Łukasz Sowada, wiceprezydent Opola.
2: Ten piknik będzie trwał przez cały rajd rowerowy. Później, gdy rowerzyści zjadą się z powrotem na płytę Placu Kopernika, będzie taki finał.
3: Po raz dziesiąty mieszkańcy i mieszkanki Opola będą mogli poznać organizacje pozarządowe. Ich działalność, ich codzienność, być może poznać właśnie taką organizację, w której zaczną swój wolontariat. I chcemy, żeby to było wydarzenie rodzinne, obywatelskie, sportowe, aktywne.
0: Dodaje Dorota Piechowicz-Witoń, naczelniczka Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu. A w związku z rajdem rowerowym kierowcy w Opolu muszą się liczyć jutro z utrudnieniami. Impreza około godziny 11 wystartuje z Placu Kopernika. Rowerzyści przejadą m.in. ulicami Żeromskiego, Oleską, Sienkiewicza, Katedralną, Piastowską, 1 Maja, Osimską, Choroszkiewicza, Okulickiego. Część ulic w tym czasie zostanie całkowicie wyłączona z ruchu. Na części będzie się on odbywać tylko w jednym kierunku. Utrudnienia zaplanowano do godziny 13. Przypomnijmy, że w niedzielę trwa też w stolicy regionu jarmark franciszkański. W związku z nim wyłączone z ruchu kołowego są m.in. most zamkowy, ulica Minorytów, a odcinkowo rynek i plac Wolności. Te zmiany obowiązywać będą do poniedziałku do godziny 15.
1: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
0: W Kluczborku natomiast zamknięta będzie od poniedziałku 14 września część ulicy Kościuszki. Powodem jest remont nawierzchni jezdni, chodników i dwóch małych mostów w ciągu tej ulicy. Prace prowadzone będą na odcinku o długości ćwierci kilometra od skrzyżowania z ulicą Pułaskiego do rozwidlenia z Poniatowskiego. Jak zapewnia starosta kluczborski Mirosław Birecki, objazdy wyznaczono tak, aby kierowcy nie mieli problemów. Pytamy, co z pieszymi i rowerzystami.
4: Oczywiście będzie zapewniony przez cały okres remontu ruch pieszych i rowerzystów. Przygotujemy dodatkowe połączenie pieszo-rowerowe, tak żeby mieszkańcy nie musieli nadrabiać tylu kilometrów. I chciałbym też zaznaczyć, że od początku było to planowane, ale chcieliśmy to robić dopiero w momencie, gdy rzeczywiście ruch pieszych zostanie zatrzymany.
0: Koszt inwestycji to przeszło 2 200 000 zł. Na naszej stronie internetowej można zobaczyć mapki z objazdami dla kierowców. Teraz z zagranicy. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził, że Rosjanie uderzyli w zakład polskiej firmy produkującej ceramikę sanitarną. Nie podał nazwy przedsiębiorstwa.

0: Według wcześniejszych ustaleń Forbes i Ukraine chodzi o zakład Cersanitu w obwodzie żytomierskim. Władze regionu informowały, że w nocy trafione zostało przedsiębiorstwo z zagranicznymi inwestycjami. Po uderzeniu wybuchł pożar, ale nie było ofiar. Wołodymyr Zełenski poinformował również, że Rosjanie atakowali w ostatnich dniach zakład metalurgiczny należący do indyjskiego biznesu oraz amerykańskie przedsiębiorstwo produkujące olej słonecznikowy.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Film Possible Love południowo-koreańskiego reżysera Lee Chang-donga zdobył Srebrnego Lwa podczas 83. Festiwalu Filmowego w Wenecji. Z tym projektem związany był także Maciej Musiał, który wcześniej rozwijał projekt ekranizacji wszystkich 9 części dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego. Złotym Lwem uhonorowano natomiast Woman Unknown duńskiej reżyserki May L. Tuki. Na początku festiwalu w Wenecji honorowego Złotego Lwa za całokształt twórczości odebrali Ellen Burstyn i George Clooney.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Piłkarze Górnika Zambrze wygrali z Lechem Poznań 2-1 w spotkaniu 8. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W tym meczu wicemistrz Polski podejmował mistrza, a stawką spotkania była pozycja lidera Ekstraklasy i po tym meczu to Górnik jest nowym liderem. Lech jest na miejscu drugim. W innym sobotnim meczu Śląsk Wrocław przegrał z Koroną Kielce 1-2.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Temperatura już wyraźnie niższa. Termometry pokazują teraz w regionie około 13 stopni Celsjusza. Na barometrach 1023 hektopaskale, ale na południowych krańcach województwa ciśnienie rośnie. Wiatr pozostaje słaby. Teraz jest to wiatr północno-wschodni. W nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Okresami będzie wzrastać do dużego. Temperatura minimalna wyniesie od 9 do 11 stopni Celsjusza.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Progresywna zmiana roku.

utwór wodzisławskiego zespołu On The Ocean otwiera kolejne wydanie progresywnej zmiany rocka. Adam Wołek przed mikrofonem. Kłaniam się wam bardzo nisko, moi kochani miłośnicy muzyki, i rozpoczynamy naszą podróż. Natomiast jeżeli chodzi o sam zespół Galileus, dlaczego się na niego zdecydowałem? Ano dlatego, że dzisiaj jest kolejna audycja z cyklu Porządki na mojej półce płytowej. No i tam znalazły się również dokonania właśnie tego znakomitego polskiego zespołu, który został, moi drodzy, uformowany gdzieś początkiem lat 90., jak już zdążyłem zauważyć, w Wodzisławiu Śląskim, czyli całkiem niedaleko miejsca, gdzie ja się wychowałem, dlatego że ja wychowałem się na pograniczu województwa opolskiego i śląskiego, dokładnie w środku tak zwanego trójkąta, czyli między Kędzierzynem Koźlem, Raciborzem a Głubczycami. Swoją drogą bardzo serdecznie pozdrawiam moje rodzinne strony. Natomiast jeżeli chodzi o Galileus, to grupa ta rozpoczęła swoją działalność jako ekipa grająca, uwaga, doom metal, i to był jeden z pionierów, jeżeli chodzi o tę scenę w naszym kraju. Potem dopiero gdzieś w połowie lat 90. z biegiem lat zespół zaczął skręcać w kierunku właśnie, jak nazwać to, co mieliśmy na tutaj w tym utworze, konkretnie On The Ocean. Czy to jest rock progresywny, czy może space rock, a może po prostu rock? Niespecjalnie będę się tym przejmował, niespecjalnie będę tutaj szufladkował tę grupę, dlatego że jakby to nie ma sensu. Anna Pawlus, Tomasz Szestoński i Marek Świecki. Tak wyglądał skład tego zespołu. Natomiast chciałbym, żebyśmy zapoznali się z kolejnymi utworami i myślę, że przyjdzie także czas na to, by ponownie obcować z tą wspaniałą muzyką, bo jeszcze Still Thinking przed nami, a myślę, że będzie też okazja, by powrócić do wcześniejszych także nagrań. Wszak zbliża się jesień, więc te doom metalowe dźwięki również na antenie Radia Opole w progresywnej zmianie rocka będą się pojawiać, bo one są nieodzowne, jeżeli chodzi o jesień. Galileus On The Ocean za nami, przed nami Still Thinking. Dzisiaj także będziemy mieli w programie jedną premierę, a także zaproszenie na koncert, który odbędzie się w przyszłą sobotę w wykonaniu Liquid Shadows, które to wraca z Markiem Smelkowskim po 24 latach na scenę. Posłuchajmy teraz jednak Galileus.

Tak, moi drodzy, brzmi wodzisławski Galileus i wrócimy do ich nagrań na pewno, dlatego że kilka płyt jest w moim posiadaniu i myślę, że jestem wręcz przekonany, iż jest to muzyka warta eteru. Warta eteru jest również muzyka tworzona przez Ryszarda Kramarskiego. Ja wiem, tutaj do Agnieszki z Konina mówię w tej chwili. Spotkaliśmy się na InnoRock Festival i ona powiedziała, że w moim przypadku pewne jest, że będzie albo Wojtek Ciuraj, albo Ryszard Kramarski. I sobie tak pomyślałem wtedy w tym InnoWrocławiu. Nie, teraz przez jakiś czas nie będzie ani Ryszarda Kramarskiego, ani Wojtka Ciuraja. No, nie udało się. Do Wojtka Ciuraja niebawem wrócimy. Natomiast jeżeli chodzi o Ryśka Kramarskiego, to nie mogło go dziś zabraknąć, dlatego że wczoraj o godzinie 17, przedwczoraj, przepraszam, o godzinie 17, mieliśmy kolejną premierę singla z nadchodzącej płyty Father Son, czyli duetu, jaki Ryszard Kramarski tworzy ze swoim synem Michałem. I muszę przyznać, że to jest po raz kolejny postawiony krok do przodu w stosunku do tego, co wydarzyło się na debiutanckiej płycie Father Son. Wiadomo, że ani Ryszard, ani Michał nie są debiutantami. Są to muzycy, którzy wiedzą, w co się gra i doskonale orientują się, jak po pięciolinii się poruszać, co udowodnili swoimi nagraniami. Ja oczywiście czekam, to podobnie tak jak i wy, na najnowszą płytę Father Son. Tymczasem ja mam dla was singla The World Without Hate. Piękna muzyka, fantastyczne melodie, ale także przekaz, jaki jest budowany przez Father Son. Wydaje mi się, że ten przekaz dla świata jest bardzo ważny. Świat bez nienawiści. To jest protest song, można nawet w ten sposób powiedzieć o tym utworze, ale też i być może pewne uświadomienie, w którym kierunku nasz świat zmierza. Mamy nową technologię, mamy smartfony, mamy sztuczną inteligencję, a nadal mimo wszystko ludzie darzą się nienawiścią. Wydawało się, że wraz z postępem to po prostu zniknie. Okazuje się, że nie. Dlatego zespoły o tym śpiewają. Świat bez nienawiści, The World Without Hate, Father Son, przedwczorajsza premiera nowego singla w oczekiwaniu na nową płytę.

Świat bez nienawiści, czyli World Without Hate. Znakomity utwór Father Son, który na naszej antenie ma swoją premierę. Oczywiście jego oficjalna premiera odbyła się przedwczoraj, więc to nie jest typowa premiera, ale u nas po raz pierwszy i zapewniam was, że nie po raz ostatni. Czekam na nową płytę, a jak ona się już ukaże i dotrze do mnie, a mam to już obiecane, to wtedy także i w szerszym wymiarze ten materiał wam zaprezentuję. Myślę, że jest kilka osób, które na to czeka. Podobnie zresztą jak na nadchodzący koncert w Kościanie, czyli powrót Liquid Shadows po 24 latach na scenę. Ja doskonale pamiętam rok 2015, kiedy po raz pierwszy miałem okazję skontaktować się z Markiem Smelkowskim. Już nawet nie pamiętam okoliczności, natomiast wiem, że rozmawialiśmy wtedy na antenie Radia Opole. Wtedy progresywna zmiana rocka miała swoją emisję od 23 do 1 w sobotę, a my rozmawialiśmy krótko po godzinie 23. I ja też nie ukrywam i nigdy też tego nie będę ukrywał, że ja pomyliłem zespoły, bo ja wziąłem wtedy ich za Liquid Shadow. O istnieniu Liquid Shadows nie miałem bladego pojęcia. A okazało się, że to są dwa różne zespoły. To oczywiście wyniknęło z rozmowy telefonicznej z Markiem Smelkowskim, bo ja cały czas mówiłem Liquid Shadow. On mówił mi, nie, Shadows. I wtedy doszliśmy do pewnego porozumienia. Marek jest bardzo sympatycznym człowiekiem, a sam zespół zrobił wtedy na mnie ogromne wrażenie. Jakiś czas temu ponownie mieliśmy okazję wsłuchać się w te dźwięki, jakie tworzył zespół Liquid Shadows. To są dwie publikacje. Z tego co wiem, żadna nie wyszła na żadnym oficjalnym wydawnictwie. To być może, Marku, czas nad tym popracować, bo zdecydowanie jest to płyta, która warta jest srebrnego krążka, a ja nie ukrywam, że byłbym jednym z pierwszych, który zdecydowałby się na zakup tego cuda. Moi kochani, Liquid Shadows, żeby nie przedłużać i jak najwięcej czasu zostawić wspaniałym dźwiękom, czyli Road to Nowhere i Blue Light. A dzisiaj jeszcze posłuchamy jednego zespołu, z którego to liderem Marek Smelkowski miał okazję współpracować. Jaka to grupa? Oczywiście wszystko wyjdzie, może nie w praniu, ale na pewno w słuchaniu. Kochani, Liquid Shadows, przenosimy się do pięknej Wielkopolski.

takie małe marzenie i lepszy jeszcze mastering tym nagraniom zapewniłby na pewno miejsce w pamięci szerszemu gronu słuchaczy. Pomyślcie o tym, panowie. A wy, drodzy słuchacze, szukajcie w mediach społecznościowych u Marka Smerkowskiego między innymi informacji na temat koncertów Kościanie. Tam będziecie mogli zobaczyć Liquid Shadows na żywo. To na pewno gratka dla słuchaczy. Ja niestety nie będę mógł dotrzeć. Przynajmniej tak wygląda sytuacja na dziś, ale to się oczywiście może zmienić. Koncert jest 19 września, czyli dokładnie za tydzień. Teraz zmieniamy temat, ale z Markiem Smerkowskim Krzysztof Lepiarczyk swego czasu współpracował i robi to zresztą nadal, że wspomnimy choćby Legionowo, gdzie mieli okazję zagrać wspólny koncert podczas tego Progrockfestu. Natomiast my bardzo często wracamy do różnego rodzaju nagrań. Jakiś czas temu słuchaliśmy Perpetual, słuchaliśmy także Stranger Talks, było także The Seventh Day, czy Straw Andy. Tak wygląda też i po części moja półka z płytami z napisem Luny Park. Nie mam pierwszej, czyli Egoista, i nie mam też Deep Space Fight. No oczywiście będę to teraz w przeciągu jakiegoś czasu nadrabiał, natomiast po raz kolejny sięgam po płytę, która najbardziej podoba się jednemu z moich znajomych, czyli po znakomitą Set Songs for the Upcoming Days. To są naprawdę kapitalne piosenki, które mocno ryją się w pamięć. Road to Hell przed nami już za chwilę na antenie Radio Opole. Ponad 7 minut fantastycznej muzyki. Mam nadzieję, że wyrazicie też chęć, by niebawem Luny Park także wróciło na antenę Radio Opole, byśmy ponownie zajęli się tym zespołem, dlatego że muzyka, którą tworzy Krzysztof Lepiarczyk, a także znakomici muzycy, którzy z nim współpracują, czyli Krzysztof Wyrwa, Grzegorz Bauer, Piotr Grodecki, Paweł Hebda, no i przede wszystkim wokalistka Sabina Godula. To są ludzie, którym za każdym razem warto dawać przestrzeń w eterze. Road to Hell przed nami do 23, a po 23 oczywiście wracamy z kolejną dozą muzyki.

0: Zbliża się godzina 23. Słuchają Państwo Radia Opole na FM, w internecie i DAB+. Pora na ostatni dziś serwis informacyjny. Zakończono operowanie polskiego lotnictwa w związku z rosyjskim ostrzałem Ukrainy. 8 Marsz Równości przeszedł ulicami Opola.
1: Żebyśmy osiągnęli tą równość w zawieraniu małżeństw tutaj w Polsce, równość w dostępie do łatwej tranzycji.
0: Opolski Związek Piłki Nożnej świętuje jubileusz 80-lecia.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Katarzyna Plewnia. Operowanie wojskowego lotnictwa w polskiej przestrzeni powietrznej związane z rosyjskimi atakami dronów na cele w Ukrainie zostało zakończone, informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Naziemne systemy obrony powietrznej powróciły więc do standardowej działalności operacyjnej. Rosja uderzyła dziś w zachodnie rejony Ukrainy.
3: W Zwiachlu zginęły dwie osoby po ataku w sklep spożywczy. Wcześniej trafiono też stacje paliw i zagraniczne przedsiębiorstwo. W Łódzku trafiona została infrastruktura kolejowa. Szachet spadł na pociąg, który nie jechał. Nie było w nim pasażerów, ale palił się jeden z wagonów.
4: Nie zagorzył.
3: Opisywała pani Alina. W Odessie trafiono 25-piętrowy budynek mieszkalny. W Zaporożu zginęły dwie osoby, a cztery pociski balistyczne uderzyły w hutę. Dwie osoby zginęły również w Krzywym Rogu, a jedna w Kramatorsku. Dorota Piotrowska, Polskie Radio.
2: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
0: Pod hasłem "Róbmy miłość, a nie wojnę" przez Opole przeszedł 8 Marsz Równości. Około 300 uczestników wyruszyło z Placu Daszyńskiego, potem przeszli ulicami centrum miasta i zatoczyli pętle. Chcemy pokazać, że każdy jest równy i ta równość nam się należy, mówi Zuzanna Szantar, współorganizatorka marszu.
1: Żebyśmy osiągnęli tą równość w zawieraniu małżeństw tutaj w Polsce, równość w dostępie do łatwej tranzycji dla osób, które są transpłciowe i o to, żeby nie było tej dyskryminacji.
5: Żeby poczuć, że jesteśmy razem i że jesteśmy tutaj w jednym celu, czyli nie tylko, żeby się dobrze bawić, ale też, żeby zamanifestować jakąś taką potrzebę zmian w tym kraju.
6: Życie w Opolu jako osoba trans może być czasami trudne, a więc szukam właśnie wsparcia w takich grupach, na przykład Tęczowa Opole, które jest bardzo bliskie mojemu sercu.
0: Dodają uczestnicy marszu. Na Placu Daszyńskiego pojawili się też kontrmanifestanci, a Marszowi Równości towarzyszyła asysta policji.
2: To są wiadomości Radio Opole.
0: 80-letni mężczyzna utonął w Jeziorze Srebrnym w Osowcu. Do zdarzenia doszło w sobotnie przedpołudnie. Mimo reanimacji podjętej przez służby nie udało się przywrócić u mężczyzny funkcji życiowych. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności tego zdarzenia. Przypomnijmy, Jezioro Srebrne w Osowcu nie jest oficjalnie kąpieliskiem. Osób decydujących się na wejście do wody nie strzegą tam ratownicy.
2: Radio Opole. Ważny przekaz, ważne wydarzenia.
0: W Opolu odbyła się gala 80-lecia Opolskiego Związku Piłki Nożnej. Pojawił się na gali także prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza. Podczas uroczystości wyróżniono działaczy opolskiego futbolu, którzy przez lata tworzyli jego historię. Jako związek cały czas staramy się rozwijać, mówi Tomasz Garbowski, prezes Opolskiego Związku Piłki Nożnej.
7: No mamy nadzieję, że po pierwsze większa będzie powszechność, chociaż w naszym województwie to dobrze wygląda w skali, patrząc jak przez pryzmat skali kraju. Jak najwięcej gania, jak najmniej było okazji. To jest moja myśl przewodnia.
0: Gościem specjalnym gali był Cezary

0: Kulesza, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, jak mówił, jednym z ważniejszych zadań jest szukanie godnych następców dla naszych reprezentantów kraju, także na Opolszczyźnie.
1: Siłą Opolszczyzny jest przede wszystkim piłka regionalna, czyli kluby, drużyny młodzieżowe, trenerzy, działacze i ludzie, którzy na co dzień poświęcają się tej piłce, pracując, tworząc również historię.
0: Podczas gali wyróżniono także wybitnych piłkarzy i sędziów, którzy przez 80 lat działali na rzecz rozwoju opolskiej piłki nożnej. A Odra Opole, która gra na zapleczu piłkarskiej ekstraklasy, jutro o 17 w ramach 8 kolejki rozgrywek podejmie na Itaka Arenie Stal Rzeszów. Relacje z meczu od godziny 17 na antenie Radia Opole.
2: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
0: Polscy siatkarze pokonali w Sofii Izrael 3-0 w swoim drugim meczu grupowej fazy Mistrzostw Europy. O atmosferze w drużynie przed niedzielnym meczem z reprezentacją Macedonii Północnej mówi libero Jakub Popiwczak.
3: Każdy z tej 14, 15 wykłada swoją cegiełkę. Naprawdę mamy świetną grupę ludzi i od tego myślę, że można budować i na tym budujemy ten nasz sukces. Do tej pory sesja popołudniowa, od jutra zaczynamy sesję wieczorną i mam nadzieję, że ona będzie nam tak samo służyć jak ta pierwsza.
0: Początek meczu w niedzielę o godzinie 18.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami duże, temperatura minimalna wyniesie od 9 do 11 stopni Celsjusza. Jutro w dzień zachmurzenie duże i całkowite, początkowo jednak możemy się spodziewać większych przejaśnień. Po południu natomiast opadów deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie jutro od 19 do 21 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę Państwu dobrej nocy.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Progresywna zmiana roku.

Druga godzina progresywnej zmiany roka. Adam Wołek przed mikrofonem, a za mikrofonem w piosence Wiser stał znakomity wokalista Mark Atkinson. Oczywiście sekunduje mu Brendan Eyre, grający na pianinie, syntezatorach, zaprogramował także perkusję, a Mark Atkinson obsługuje jeszcze, przypominam, gitarę akustyczną. Olivia Sparnen, Luz Dawson, Janine Benn, Brian Josh, to tylko wycinek z długiej listy współpracowników, którzy w 2012 roku wypuścili na rynek znakomity album zespołu River Sea, nie Riverside, tylko River Sea, Out of an Ancient World. Wtedy był to naprawdę potężny album, a ja postanowiłem sprawdzić, jak on po latach radzi sobie w eterze. I wiecie co? Muszę powiedzieć, że naprawdę całkiem dobrze. Wiser to jeden z piękniejszych utworów, nieco bluesujący, taki też sobie płynący, z bardzo mądrym tekstem. Warto wracać do tych nagrań, którymi raczył nas zespół River Sea, projekt w sumie, bo oni chyba nigdy w życiu żadnego koncertu nie zagrali. Natomiast mają jeszcze jedną publikację, ona ukazała się w roku 2018 i to nazywało się The Tide. Rok 2018, ta publikacja wtedy wyszła na rynek, 12-utworowa, i znowu Mark Atkinson i Brendan Eyre, a także David Clement i Alex Cromarty. To oni tworzyli The Tide. Jeżeli macie okazję i szansę posłuchać i tego wydawnictwa, to ja was zapraszam. Natomiast my skupiamy się na pierwszym, czyli Out of an Ancient World. Przed nami jeszcze Is That What God Wants i The Song. Dwa naprawdę piękne, płynące, melodyjne, aczkolwiek nieco smutne utwory.

The Song, czyli piosenka, po prostu piosenka, a spływa ona lekkim wodospadem nut po pięciolinii prosto do naszego umysłu. Dosyć długa, bo ponad 7-minutowa. I wygląda na to, moi kochani, że mamy dzisiaj taki wieczór powrotów do pewnych grup, które dawno nie były emitowane w progresywnej zmianie rocka, ich albumy. I dzisiaj też tak będzie za sprawą Koramin, bo przenosimy się teraz do stolicy, gdzie tworzy ten, moim zdaniem, znakomity zespół. Dwie płyty jak na razie, czyli Inkl i R45.84. Budowany jest ten klimat na takiej bardzo progresywnej filozofii, aczkolwiek metalowych dźwięków tam i nieco mocniejszych nie brakuje. Mnie pewne rzeczy kojarzą się z Opeth, ale w bardzo pozytywnym tego porównania znaczeniu, bo to nie jest kopia jeden do jednego, tylko przywołujące wspomnienie zagrania. A ja za każdym razem uśmiecham się, kiedy słyszę bardzo inteligentne nawiązania do klasyków tego gatunku, a Opeth takim zdecydowanie jest i będę się przy tym upierał, choć niejedną bitwę na ten temat stoczyłem. Stoczyłem także bitwę na temat Koramin, bo ja uważam, że to jest świetny zespół, któremu trzeba dawać przestrzeń w eterze i ja będę to robił. Czekam oczywiście, bo szukam cały czas pierwszego albumu zespołu. Nie mam go na krążku, a jeżeli ktoś z Was ma, to skontaktujcie się ze mną. Jeżeli chcecie się pozbyć, to ja bardzo chętnie odkupię tę płytę, bo bardzo chciałbym ją mieć w swoich zbiorach i nie tylko po to, aby ją mieć, ale przede wszystkim, żeby jej słuchać. Jeżeli popatrzycie na zdjęcia w sieci tych panów, to mnie, powiem wam, nie przywołują od razu skojarzenia z zespołem progresywnym. Bardziej bym powiedział, że tam jakieś większe eksperymenty wchodzą w grę, ale są konsekwentni w tym, co robią. I ja to bardzo szanuję, bardzo ich popieram i myślę, że ich promocja jest jak najbardziej uzasadniona. Kochani, posłuchajmy, bo jest to całkiem ciekawe granie. Ja przygotowałem dla Was dwa utwory, Hyperpanic i Profanos. To ponad 13 minut dobrej muzyki, zatem zapraszam, żeby rozsiąść się w fotelu, ale też włączyć laptopa bądź telefon i na swojej poczcie wstukać adres adam.wolek@radio.opole.pl. Ja zapraszam do kontaktu, a także do składania Waszych życzeń muzycznych.

Super Panic i Profenu Scoramin za nami, a teraz będzie jubel, jak to mówią niektórzy, bowiem 30 lat temu tutaj w Opolu ukazała się płyta zespołu, który jest dla mnie niezwykle ważny. Nie i nie jest to TSA, choć TSA oczywiście jest dla mnie równie ważne. Natomiast jeżeli chodzi o klimat bardziej zbliżony do naszego, a i znając moją metalową duszę, to zespół Sirach. Nieistniejący już niestety, ale w 1996 roku, właśnie we wrześniu, wydał płytę, która troszkę, w cudzysłowie oczywiście, namieszała na polskiej scenie metalowej. Chodzi o ECMI. Płyta instytucja, płyta, o której powiedziano już absolutnie wszystko. Płyta, która do dzisiaj, kiedy wkładam ją do odtwarzacza, wzbudza potężne emocje. I niech tak zostanie. Ta płyta zawsze zostanie ze mną. Ta płyta zawsze będzie powiązana ze stolicą polskiej piosenki, bo Sirach to przecież zespół opolski, a my, miejscowi rockmeni, miejscowi metalowcy, bardzo się tą grupą szczycimy, bo w tamtych czasach to był powiew świeżości na scenie. Sirach, przed wami trzy utwory, te najbardziej rozpoznawalne: ECMI, Passover 1944 i Bitter Seas. Pamiętajcie, że to też Sirach wypromowała Maję Konarską jako wokalistkę Moonlight. Zresztą Maję Konarską tutaj dzisiaj usłyszycie. A ja wam mówię do usłyszenia, bo było mi bardzo miło gościć w waszych domach za sprawą fal eteru. Adam Wołek. Dobranoc. Do usłyszenia. Cześć.

0: To jest pasmo powtórkowe Radia Opole. Posłuchaj jeszcze raz tego, co było w dzień w Radiu Opole.
1: Dzień dobry, w audycji Nauka bez ściemy, bo tak to tłumaczę, dzisiaj będziemy rozmawiać o środowisku, czyli w zasadzie takim miejscu, którego nie możemy ominąć, czy chcemy, czy nie chcemy, możemy zamknąć oczy, a to środowisko i tak do nas zapuka. A jakie środowisko? Proszę bardzo, to może być ziemia, powietrze, woda. Ktoś powie, że wodę to sobie możemy kupić w butelkach, Bóg wie jaką, najdroższą na świecie. Powietrza nie zmienimy. Glebę, która nas otacza? Możliwe, ale o tym porozmawiamy, czy w ogóle warto. A naszym gościem dzisiaj jest pan Michał Jarosz, założyciel pracowni analiz środowiskowych Afortest z Prudnika. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Ja się jak zwykle co

0: Sobotę o tej porze nazywam Krzysztof Dobrowolski i skorzystamy z gościnności pana Michała, żeby powiedzieć, co nauka wymyśliła, byśmy mogli badać nasze środowisko, analizować i ewentualnie diagnozować, co można w nim zmienić, co omijać, a od czego trzymać się w ogóle z daleka. No to zaczniemy od tego, co podlega badaniom środowiskowym. To tak mądrze brzmi, ale tak jak kogoś dokładnie zapytamy, to nie wiem, czy potrafi sprecyzować.
1: Jak ktoś zadaje mi te pytania, to ja sobie zawsze przypominam, czym jest gleba w naszym ujęciu analitycznym. To jest taki układ pięciofazowy, czyli woda, powietrze, cząstki organiczne, cząstki mineralne i co jeszcze? No i bakterie.
0: I to jest gleba?
1: To jest w takim naszym ujęciu sozologicznym, można by powiedzieć. Tak ja to definiuję, chociaż z gleboznawstwa to tylko pół roku na studiach mieliśmy przyjemność się uczyć. Ale jeżeli chodzi o to, czym my się zajmujemy, to sozologia w ujęciu praktycznym, nie każdy o tym słyszał, nie każdy o tym wie, że bada się zanieczyszczenia terenów, że bada się tereny poprzemysłowe, czy tam takie skażenia występują. Jak każdy usłyszy o skażeniach, to zaraz przypomina sobie w 22 roku problem na Odrze, na kanale Gliwickim, tutaj problem alg, który też stężenie zasolenia podniósł w naszej rzece, to my skupiamy się na metalach ciężkich, skupiamy się na ropopochodnych, szukamy parametrów takich jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, ten słynny benzoapiren, który w powietrzu monitorujemy coraz częściej, widzimy te pomiary, miejsca, gdzie jest zwiększony ruch publiczny, to my mierzymy to w gruncie, mierzymy to w wodach podziemnych, współpracując z geologami, głównie z geologami, z geotechnikami, którzy dokonując odwiertów, pobierają te próbki do takich specjalistycznych słoiczków z wkładkami teflonowymi i one są transportowane do nas. My tutaj, jak już taką próbkę zarejestrujemy, to dokonujemy ekstrakcji, jeżeli to są rozpuszczalniki organiczne, jeżeli to są pomiary chromatograficzne i mierzymy tam te węglowodory chlorowane, czy mierzymy chociażby te ropopochodne, te WWA, ten benzoapiren, to się ekstrahuje, ale nie zapominamy o tym, co paruje, co też jest bardzo istotne, to są te głównie LZO, te lotne związki organiczne, to mierzymy też przy wykorzystaniu innej aparatury, aparatura typu Headspace, która pozwala nam pobierać próbki, które przedostają się do fazy gazowej, a tym bardziej jak próbka brzydko pachnie, bo przecież jak pobieramy te próbki z terenów poprzemysłowych, to zapaszki też niemiłe się pojawiają. Nie są to takie zapachy, które kojarzymy sobie ze ściekami, czy też jak coś nam tutaj, jakiś kompościk, prawda, zapachnie. Nie, to są takie bardziej agresywne zapachy, one są czy takie chemiczne, one są najbardziej, powiedziałbym, szkodliwe dla środowiska gruntowo-wodnego.
0: Panie Michale, ale gdzie można spotkać te szkodliwe substancje, które podlegają właśnie badaniu dzięki postępowi nauki, również rozwojowi technologii?
1: No, musimy pamiętać o tym, że ponad połowa zasobów wody pitnej to są wody podziemne. A cały czas słyszymy, czy to w radiu, czy w telewizji, czy w mass mediach, że w chwili obecnej panuje susza hydrologiczna. To jest tak jakby ten trzeci, jak dobrze pamiętam, z czwartego poziomu najgorszej suszy hydrogeologicznej. To niestety nie jest to uregulowane jeszcze u nas, ale w takich krajach rozwiniętych, Europa Zachodnia, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, to tam wody podziemne już są chronione prawem tak samo jak wody powierzchowne. Rozumieją naturę tego problemu i bada się te wody na dużą skalę. U nas to się rozwija powolutku, ale też coraz częściej ludzie z sektora prywatnego, z posesji też mają różnego rodzaju problemy, na przykład w dużych miastach, gdzie są studnie, czasami oddalone o kilka kilometrów od składowisk odpadów i tam mamy jeden przypadek, gdzie właściciel posesji potrafił wykryć, czy też nawet przerazić się, jak widział, kilkudziesięciocentymetrową warstwę wolnego produktu we własnej studni, na swojej posesji.
0: Czyli te substancje toksyczne wędrowały po prostu z wodą, z ciekami wodnymi setki metrów?
1: Zgodnie z kierunkiem przepływu wód podziemnych. No najlepiej, jak mamy jakiś problem, to najlepiej zamieść go pod dywan. A fakt jest taki, że no to jest taki sektor, gdzie no nie jest to monitorowane. Jest wiele miejsc, gdzie kupuje się ziemię z jakichś wykopów, ziemię, która nie została przebadana, ziemię często, która wygląda jak piękna torfowa organiczna ziemia.
0: Są takie firmy przy drogach, widzimy nieraz ogromne hałdy ziemi. Część to taki gruz, który też się przyjmuje. On służy później, nie wiem, do podsypania pod jakieś fundamenty, a część to piękna ziemia, która wygląda bardzo pulchnie, jak z worka w hipermarkecie.
1: Tak, nie chciałbym tutaj nikogo postawić w złym świetle, ale są takie przypadki nieuczciwych dostawców, jak wszędzie zresztą. Tym bardziej, że tutaj tego nikt nie jest w stanie zweryfikować, bo prawnie funkcjonuje funkcjonuje taka zasada, że właściciel tego terenu odpowiada za remediację i odpowiada za skażenia, no ale niestety nie jest to monitorowane w żaden sposób. My funkcjonujemy tylko na zasadzie relacji biznes to biznes, czyli tam, gdzie już są duzi deweloperzy, tam, gdzie są decyzje środowiskowe, gdzie są parkingi na przykład powyżej 0,5 hektara. Tam trzeba badać, tam są już wymagane decyzje środowiskowe, w tym często wymagane są badania rozpoznawcze zanieczyszczenia terenu, wymagane przeprowadzanie remediacji, co jest najbardziej uciążliwe, najbardziej kosztowne. No wyobraźmy sobie 10-hektarowe pole, gdzie trzeba ex situ wyciągnąć 2 metry ziemi. No to jest niewyobrażalny koszt. Dlatego też są też takie tematy, gdzie przeprowadza się remediacje przy wykorzystaniu choćby mikroorganizmów. Efektywne mikroorganizmy, które przyspieszają biodegradację tych substancji szkodliwych, tych ropopochodnych przede wszystkim, bo wiadomo, metale ciężkie nam do powietrza nie uciekną, a nawet jakie bakterie zjedzą, to one tam zostaną. Znacznie ciężej jest utylizować metale ciężkie, czy też remediować metale ciężkie.
0: Co ten wyraz oznacza, remediacja?
1: Remediacja, jak uzdrowienie, oczyszczenie, to jest uzyskanie efektu ekologicznego, tak? Czyli mamy teren skażony, gdzie są przekroczenia zgodnie z rozporządzeniem, bo mamy takie rozporządzenia dotyczące oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Tam sobie możemy sprawdzić, jakie są wartości dopuszczalne dla pierwiastków ciężkich. Mamy tam 12 pierwiastków ciężkich, takie pierwiastki jak rtęć, kadm, molibden, arsen, chrom, bar, kobalt, cyna nasza kochana i cynk, którego sporo mamy w ziemi, przede wszystkim cynku, bo tło cynku w Polsce jest ogólnie wysokie.
0: A słynny ołów?
1: Słynny ołów oczywiście jak najbardziej. Kiedyś w laboratoriach za dawnych czasów no mierzyło się miareczkowo, była to mokra chemia, no to co się mierzyło? Ołów i rtęć. No a teraz już mierzymy na poziomie tutaj nawet w Prudniku 84 parametrów środowiskowych, o których wcześniej wspomniałem. I to mierzymy wszystko instrumentalnie, przy wykorzystaniu aparatury. Aparatury, która jest w stanie, mało tego, zbadać te same substancje, jak ołów i rtęć, ale z dokładnością nawet do jednej kropli w basenie olimpijskim.

0: bądź tu ze mną.
1: Dzięki współczesnym technologiom można badać zanieczyszczenie środowiska z dokładnością jednej kropli na basen olimpijski. Tak mówi właściciel laboratorium analitycznego Afortest z Prudnika Michał Jarosz. Ile lat trzeba było poświęcić na tworzenie właśnie bardzo skomplikowanych przyrządów analitycznych, żeby z taką ogromną dokładnością, jednej milionowej, może miliardowej, zbadać istnienie jakiegoś pierwiastka w ogromnej masie ziemi, wody czy powietrza? Bo przecież pan zaczynał wiele lat temu, wtedy jeszcze takich urządzeń jak dzisiaj nie było. Jak to wyglądało przed laty?
2: Od 2008 roku już zdobywam doświadczenie w zawodzie. Rozpoczęło się od Wielkiej Brytanii. Tam udało się znaleźć pracę w zawodzie w akredytowanym laboratorium środowiskowym, które już badało zanieczyszczenia gruntów stricte. Akurat mieliśmy o tyle szczęścia, że pewne laboratorium zaczęło dynamicznie się rozwijać. No i zaczęto poszukiwać ludzi po fachu. I akurat byliśmy w tym miejscu, w tym czasie. Złożyliśmy podania razem z małżonką, z którą razem studiowaliśmy w Opolu, właśnie na agrobiochemii. Kierunek chemia, Wydział Matwis-Chem, to rozpoczęliśmy tą pracę w 2008 roku jako technicy i tam już w laboratorium analiz instrumentalnych, bo trzeba było trochę angielskiego się pouczyć, to udało nam się tam załapać i tam zaczęliśmy zdobywać doświadczenie, pracując w takim zespole prawie 100-osobowym, potem jeszcze więcej, gdzie bada się tylko i wyłącznie grunty od geologów, od geotechników, od wiertów. Bada się zanieczyszczenia. No, zawsze sobie tłumaczyłem to w ten sposób. A dlaczego w Polsce nie robiliśmy kariery na dzień dobry? Dlaczego zdobywamy doświadczenie w UK, potem przywieźliśmy je do Polski, tak parafrazując, ale zawsze takie było nasze zamierzenie. Jednak w Polsce były już laboratoria i były już takie pierwsze standardy jakości gleby, standardy jakości ziemi w 2002 roku, gdzie, proszę mi wierzyć, koszty badania zanieczyszczeń w tym zakresie, co teraz badamy, były kilkudziesięciokrotnie wyższe niż teraz.
1: Była to nowinka.
2: Było kilka laboratoriów, które się tym zajmowały i zakresy były podobne, co prawda. Niemniej jednak skala przedsięwzięcia w takich krajach, gdzie już jest ta woda podziemna chroniona prawem, to jest tego dosyć sporo. I było to świetne miejsce, żeby zdobyć doświadczenie, żeby zobaczyć, jak to działa od strony technicznej głównie, bo wrzucono nas na głęboką wodę i pamiętam po pierwszych dwóch tygodniach pracy, gdzie zaczynaliśmy od takiego vial upper, to się mówiło, taki człowiek od fiolkowania, czyli staliśmy tylko i pobieraliśmy próbki z takich małych fioleczek, to po dwóch tygodniach zaczęła się praca już przy instrumentach, przy analizie. Pamiętam, to tak 300 chromatogramów dziennie trzeba było przeczytać i generalnie człowiek był tak wyspecjalizowany, tak wąsko, że aż no, wręcz było to ciężkie, żeby sobie z tym poradzić. Nie można było narzekać. W zasadzie serwis aparatury, taki podstawowy, ale nie musieliśmy się troszczyć o jakieś przygotowanie próbek. Praca była podzielona na pracę zespołową. Dosyć mocno taśmowo to szło i tak to wyglądało na początku.
1: No i było to jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Czy wraz z tym aktem strategicznym coś się zmieniło, jeżeli chodzi o pracę laboratoriów w Polsce?
2: Oczywiście, że tak. Wchodzą dyrektywy unijne, no, są obostrzenia, coraz więcej też samorządy działają, coraz więcej świadomości ekologicznej jest wśród obywateli, wśród społeczeństwa. Ludzie zaczynają się martwić, a czasami w moim odczuciu to często zaczyna się właśnie od takich odważnych ludzi, którzy nie boją się powiedzieć, że coś jest nie tak i pójść z tym na przykład do urzędu, tak? Albo mają choćby czas na to.
1: Ale muszą najpierw mieć jakiś powód, żeby to zgłosić, czyli twarde dane, bo to, że ktoś przyjdzie i powie, brzydko pachnie ziemia wokół mojego ogródka, to jedno. Urzędnik najwyżej powie, no dobrze, no to trzeba to zbadać. I kto ma obowiązek? Ten właściciel posesji ogródka, czy urząd, na którego terenie leży ten ogródek?
2: No i taka spychanina często właśnie prowadzi do słabych efektów. Musimy brać sprawę w swoje ręce. Tak to wygląda. Teraz mamy możliwości olbrzymie, choćby internet, gdzie można znaleźć takie firmy, które się tym zajmują. I mamy świadomość, że chociażby kupując ziemię odpadową, no nie chcielibyśmy kupować ziemi odpadowej, tak? Nawet do ogródka. Czy to na posesję, gdzie ma rosnąć trawa. Trawa nawet świetnie rośnie na zanieczyszczonych terenach. Rośliny lubią bioremediować, bo to jest tak zwana fitoremediacja wtedy. Nie wszystkie, jak są takie silne skażenia, to nawet rośliny potrafią obumierać, co też się weryfikuje na terenach przemysłowych. Ale jeżeli chodzi o takie nasze przyziemne tematy środowiskowe, są takie przypadki, gdzieś tam ktoś kogoś podlał, jakiś rolnik też się skarży, bo tam przeleciała jakaś tam fala ścieków na jego posesję. Są takie przypadki i można z tym walczyć, nie trzeba chować głowy w piach.
1: Ile trwa badanie takiej próbki gleby albo wody ktoś przywozi do laboratorium? Kiedy może się spodziewać wyników?
2: Tu też jest coraz lepiej, bo kiedyś trzeba było czekać tygodniami na takie analizy, a teraz to jest tydzień. To jest 5 dni roboczych, to jest czasami nawet szybciej, bo są usługi ekspres. Czasami się to troszeczkę wydłuża, jak są duże wolumeny, jak mamy obłożenie. Pojemność laboratorium, te lab capacity to jest przekroczone. Wówczas laboratoria zmagają się tutaj też z opóźnieniami tego deadline'u, ale generalnie to jest 5, 7, 10 dni roboczych.
1: A ludzie zdają sobie sprawę, że trzeba to badać? Czy to jest jeszcze bardzo, bardzo wąska wiedza dla nielicznych? No mam nadzieję, że ewentualnie taka audycja jak nasza może zwiększyć tę świadomość środowiskową.
2: Każdy lekarz by powiedział, czy też medyk, dmuchajmy na zimne. My diagnozujemy, szukamy śladów, szukamy zanieczyszczeń, wykazujemy te zanieczyszczenia, przelewamy na papier, chociaż to już teraz jest PDF, a nie papier, czyli wysyłamy dokumentację elektronicznie, ale w ten sposób zapobiegamy, aniżeli zaleczamy nasze choroby, czy też walczymy z chorobami, bo każdy doskonale rozumie, że dzisiejsze problemy zdrowotne są powiązane z jakością wody, z jakością powietrza, z jakością żywności, która rośnie w glebie i wiadomo, że w latach 50., 60. stosowano takie pestycydy, które teraz już nigdy nie mogłyby być dopuszczone do rynku i one są znacznie bardziej biodegradowalne, znacznie bardziej bezpieczne, ale jest ich o wiele więcej i nie sposób je znaleźć w takich badaniach.
1: Z jakimi problemami pojawiają się mieszkańcy okolicznych miejscowości, żeby was zapytać na przykład o coś, co im spędza sens powiek, bo się obawiają, że na przykład woda w studni może być skażona albo na przykład ziemia właśnie zanieczyszczona, bo ktoś kiedyś gdzieś przywiózł ziemię, nie wiadomo skąd, ładnie wyglądała, ale do końca coś jest nie tak.
2: To prawda, bywały takie przypadki pojedyncze, gdzie wydaje nam się, że jesteśmy przewrażliwieni. Jeden powie, że ma świadomość ekologiczną, drugi powie, że on jest przewrażliwiony. No musimy to jakoś gdzieś wypośrodkować. To są pojedyncze przypadki. Nie zmienia to faktu, że ludzie po prostu nie wiedzą, że takie rzeczy się robi. Że można weryfikować, badać, diagnozować nasze środowisko, nasze otoczenie, powietrze, wodę, ziemię i czasami szukamy tej przyczyny, co może powodować nasze złe samopoczucie. Często to są warunki środowiskowe. Potrzeba lat, żeby dowiedzieć się, co nam szkodzi.
1: Przez wiele lat, po prostu mówiąc tak potocznie, jesteśmy podtruwani.
2: Naukowiec powie, że z każdym oddechem spalamy się, tak? To jest wszystko kwestia dawki. Nasz organizm uczy się adaptować cały czas. To jest ciągła walka, prawda, z wirusami, z patogenami, z metalami ciężkimi. Gdzieś tam wyczytałem w publikacjach, że jednorazowe spożycie kadmu, nawet w niewielkich ilościach, powoduje to, że ten kadm przy naszej tkance tłuszczowej może pozostać na ładnych parę lat. Co nie zmienia faktu, że nie jesteśmy w stanie udowodnić, jak bardzo przyczynił się do kancerogenności, tak samo jak i inne pierwiastki. Żyjemy coraz dłużej, zwracamy uwagę na tak zwany life expectancy, to jest taki parametr średniej długości życia i on się wydłuża. Wydłuża się, ale to też musimy mieć na uwadze, że wydłuża się, bo są coraz większe możliwości, jeżeli chodzi o medycynę, tak, która też oferuje coraz to nowe usługi, coraz to nowe badania, które pozwalają nam się diagnozować. Diagnozujmy się w szpitalach, w placówkach medycznych. To jest zalecane i to jest coraz częściej o tym słyszymy, ale też pamiętajmy o tym, że jednak zaszczepiamy się w tym środowisku. Zaszczepiamy się bakteriami, zaszczepiamy się tymi substancjami szkodliwymi, tymi toksynami, tymi metalami ciężkimi, które wpływają na kancerogenność, wpływają na mutacje genetyczne, czy to punktowe mutacje genetyczne, czy też mutacje bardziej rozległe. Nie sposób to zbadać, nie sposób to zweryfikować, bo jak powiem komuś, no wpracowałeś w agresywnych warunkach, demontowałeś dach azbestowy, a nie szkodzi, dobrą kasę zarobiłem. U nas niestety nie mamy świadomości, że taki jednorazowy kontakt przy demontażu, jesteś pracownikiem budowlanym w firmie, która demontuje taki dach azbestowy bez zabezpieczenia, jakiegokolwiek zabezpieczenia, już nie mówiąc o tych maskach, które mogą zabezpieczyć przed włóknami respirabilnymi. Chodzi o te struktury włókien azbestowych. Taki azbest też badamy. To jest kilka włókien, kilka wiązek, które powodują azbestozę. Najbardziej na to narażeni są pracownicy budowlani, którzy demontują, remontują, wyburzają, bo nie mamy też świadomości, że ten azbest to nie jest tylko eternit. On występuje w uszczelkach starego typu, w posadzkach, w panelach różnego rodzaju, nawet w muszlach klozetowych, chociaż to były jakieś archaiczne przypadki, ale to są kleje, to są uszczelki, różnego rodzaju gruz z rozbiórki i powiedziałbym, że tutaj częściej nawet osoby prywatne, które są narażone, chcą sobie sprawdzić. To też są badania, które nie kosztują zbyt wiele, a można sobie sprawdzić, czy akurat ten materiał budowlany, ten odpad, no jest odpadem niebezpiecznym. Zgodnie z dyrektywą unijną my nie kwantyfikujemy. Kwantyfikacja to znaczy oznaczanie ilościowe, tak? My nie, czyli ile tego tam jest w tym kilogramie przykładowo albo w litrze. Jeżeli chodzi o azbest, to wystarczy, że wykryjemy jedną wiązkę azbestu, jedno włókno i to może być już zaklasyfikowane jako azbest. Laboratoria duże przede wszystkim badają tego typu próbki, bo to musi być odpowiednio zagospodarowane jako odpad niebezpieczny i tak dalej. No i w zasadzie to też są normy zagraniczne, te metody badawcze, które pozwalają zidentyfikować próbkę, która zawiera strukturę azbestu. To są też takie przypadki, gdzie osoby prywatne proszą o taką usługę. Zanieczyszczenia też rzadziej. To są miejsca często jakichś takich psikusów, ktoś komuś zrobił, zatruł mu drzewko na przykład. Takie przypadki były. W sytuacjach, kiedy prywatna osoba ma posesję przykładowo zlokalizowaną niedaleko przemysłu, czy też nieopodal jakiejś fermy, która generuje zapachy, nie mamy ustawy odorowej z tego, co ja się orientuję. To już jest duży problem. Ale jeżeli faktycznie jest organoleptycznie, czyli możemy...
1: No czujemy to.
2: Czujemy to, zobaczymy, że woda nam się zanieczyszcza, że jakieś mamy, prawda, przebarwienia składowiska odpadów, które wpływają na nasze środowisko, na nasze otoczenie, to powinniśmy o tym mówić otwarcie i próbować w różnych miejscach, ażeby podjąć jakieś środki zaradcze, czy to są urzędy, czy to urząd marszałkowski, czy to gminy, czy nawet na własną rękę. Trzeba próbować na różny sposób, wierząc w to, że kiedyś to będzie fajnie uregulowane i nie będzie tej spychaniny, nie będzie tego konfliktu interesu międzyministerialnego chociażby, bo tak często też bywa, i będzie to uregulowane. Przede wszystkim będziemy mieli doświadczenie i będziemy mieli praktykę, która pozwoli, żeby to środowisko lepiej monitorować.
1: To umówmy się, że w drugiej godzinie naszej audycji porozmawiamy o tym, co pozwala tak dokładnie badać, diagnozować te wszystkie próbki, które do Was docierają, a więc gleby, powietrza, wody, no i najważniejsze, ewentualnie jak przygotować taką próbkę z własnego ogródka, czy trzeba przynieść ziemię z powierzchni, a może spod 30 cm, a może marchewkę, która została wyhodowana i nie mamy pewności, czy ona na pewno nie zawiera jakichś toksycznych substancji. Michał Jarosz, założyciel Laboratorium Analitycznego w Prudniku, AFOR Test, jest naszym gościem.

0: powtórkowe Radia Opole. Posłuchaj jeszcze raz tego, co było w dzień w Radiu Opole.
1: Powietrze, woda i gleba, to wszystko nas otacza na co dzień, czy chcemy, czy nie chcemy. Można jednak te wszystkie środowiska badać po to, żeby się dowiedzieć, czy nie zostały skażone, po to, żebyśmy się dowiedzieli, jak można neutralizować te skażenia. Tym na co dzień zajmuje się Michał Jarosz, który z wykształcenia jest chemikiem, analitykiem i założył laboratorium A4Test w Prudniku. Druga część audycji, Krzysztof Dobrowolski, i tym razem będziemy mówić o bardzo zaawansowanych technologicznie urządzeniach, które służą do badania tych trzech środowisk. Ale czy na pewno są to tylko trzy środowiska?
2: No trzeba powiedzieć, że mamy możliwości teraz, aby wszystko przebadać. Bada się glebę, bada się powietrze glebowe, badamy mikroorganizmy w tej glebie, badamy samą wodę, kiedy mówimy o badaniach chemicznych i o badaniach środowiskowych, pomijając te wszystkie badania techniczne, badania geotechniczne. No my w usługach socjologicznych powiązanych właśnie z geologią współpracujemy z geologami i kiedy oni pobierają te próbki środowiskowe, kiedy pobierają próbki techniczne z odwiertów, badając nośność tego gruntu, to kiedy jest to działka przemysłowa i jest to już wymagane z urzędu, czy też inwestor ma świadomość, bo chce sobie sprawdzić, czy nie będzie kupował terenu zanieczyszczonego. Są różne przypadki. Czasami kupuje teren zanieczyszczony po to, żeby chociażby móc negocjować cenę tego terenu, bo to też ma olbrzymie znaczenie. Jeżeli teren nie spełnia norm, to wartość tej działki automatycznie spada. Jeżeli jest problem środowiskowy, jeżeli tam są problemy już na takim poziomie skażeń, że mogą wpływać na ryzyko zdrowotne, tym bardziej, jeżeli jest to woda z odwiertu, kiedy budujemy studnię, to oczywiście, kiedy budujemy studnię, zanim zacznie ta studnia funkcjonować, zanim zaczną ludzie pić wodę z tej studni, uzdatnioną wodę, no to trzeba zawsze takie badanie wykonać. Są to parametry fizyko-chemiczne, potem są to parametry biologiczne, mówiąc potocznie bakteriologia. No i wtedy, kiedy ta woda spełnia wymagania, spełnia wszelakie normy, po uzdatnieniu jest zdatna do spożycia.
1: To teraz powiemy o całym procesie tego badania. Ktoś przynosi glebę. Ile trzeba tej ziemi, żeby zbadać?
2: Ta ilość ciągle spada, bo możliwości instrumentalne, bo dzisiaj to już jest analiza instrumentalna. Kiedyś to było miareczkowanie, kiedyś to były papierki lakmusowe, kiedyś to była taka zabawa w mokrą chemię, a dzisiaj to już jest zaawansowana technologia, zaawansowana aparatura, a w naszej dziedzinie chemii analitycznej nazywamy to analizą instrumentalną. Dla potrzeb analityki środowiska, tak? Czyli badając te próbki, te różne matryce typu gleba, woda, odpady wszelkiego rodzaju, powietrze, to oceniamy, czy jest to odpad niebezpieczny, czy jest to odpad obojętny, czy jest to odpad inny niż niebezpieczny, tak? Czy są spełnione normy, jeżeli chodzi o zawartość substancji, które powodują ryzyko zdrowotne, typu metale ciężkie, które badamy na przykład przy użyciu ICP-OS, to mówiąc w skrócie jest to optyczny spektrometr emisyjny.
1: To przypomina dużą kuchenkę mikrofalową.
2: No, troszeczkę większą. Waży prawie 100 kg, a ciekawostką jest to, że jeszcze 20 lat temu ważył pół tony. Także tutaj widzimy, że technologia idzie do przodu, pomijając sam fakt, że te spektrometry są bardziej czułe, potrafią zmierzyć ślady pierwiastków ciężkich, bo to kilkadziesiąt pierwiastków jednocześnie możemy oznaczać w tym metale ciężkie, od poziomów jednej cząstki na miliard. Co nie zmienia faktu, że jeszcze są bardziej zaawansowane urządzenia, które potrafią od jednej cząstki na bilion dokonywać pomiarów. Ale po co? No bo szukamy śladów tak naprawdę. Jeżeli jest jakaś poszlaka, jest jakiś ślad, który wpływa na zagrożenie zdrowotne, czy też zagrożenie środowiskowe, a powiedziałbym, że w środowisku no, te olbrzymie masy ziemskie, te olbrzymie hałdy, no przykładowo nie jest łatwo przebadać hałdę, która ma 100 tysięcy ton, ale trzeba to w jakiś sposób ocenić i ktoś za to odpowiedzialność musi wziąć. To wtedy taki próbkobiorca przychodzi, pobiera te próbki z tej hałdy w różnych miejscach. On to oczywiście planuje zgodnie z odpowiednią strategią, ma do tego uprawnienia, pobiera tą próbkę, no i wtedy staramy się ocenić, choćby czy ta hałda jest wypełniona tym samym materiałem, czy nie, czy to jest jednolity materiał, czy to są jakieś różne odpady. No często bywa tak, że jest to możliwe do zagospodarowania i tego badania środowiskowe są potrzebne. Przy wykorzystaniu tej aparatury, jakim jest ICP-OS, czyli ten optyczny spektrometr emisyjny z plazmą wzbudzoną indukcyjnie, mamy możliwość analizy kilkudziesięciu pierwiastków jednocześnie. To mówimy tutaj o metalach ciężkich stricte. No i do tego dochodzą kolejne aparaty, które służą do badania substancji organicznych. Tutaj mówimy o substancjach nieorganicznych, a aparatura, która służy do badania substancji organicznych, czyli tych rozpuszczalników ropopochodnych, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, w tym ten słynny benzoapiren.
1: To, co jest najbardziej kancerogenne.
2: To, co jest najbardziej kancerogenne, to, co najbardziej tkwi w naszej świadomości ekologicznej, bo o tym słyszymy w radiu, w telewizji i wiemy, że to jest przede wszystkim w powietrzu, z którym też do końca się jeszcze nie uporaliśmy, bo wiemy, że różnie z tym bywa. Różnie z tym bywa, czasami nie jest to zbyt przyjemne, kiedy gdzieś tam na jakichś peryferiach trafiamy w zimie na miejsce, gdzie za bardzo nie da się spacerować. No niestety to jest jakby priorytet i idąc dalej patrzymy na środowisko gruntowo-wodne, patrzymy na środowisko wód powierzchniowych i wód podziemnych.

0: Jaka jest minimalna jakaś próbka tej gleby, którą to urządzenie już może zbadać? Czy to się przynosi w wiadrach, czy wystarczy jakiś mały pojemniczek i on sobie da z tym radę?
1: Objętość próbki do przeprowadzenia badań jest niewielka. Te naważki są niewielkie. Od 100 gram potrafimy już zmierzyć kilkadziesiąt pierwiastków, bo sama naważka z takiej zhomogenizowanej i wysuszonej próbki to jest 2 gramy. Ona jest dobrze zmielona, dobrze wymieszana i ta powtarzalność musi być uzyskana. Jeżeli chodzi o aparaturę do analizy spektralne, to gleba musi być uprzednio zmineralizowana. Mineralizujemy tą glebę w wodzie królewskiej. Tam praktycznie wszystko, jaka gleba się rozpuści, jedynie krzemiany się nie rozpuszczają, tak? A te pozostałe wszystkie substancje toksyczne, te pierwiastki zostają pięknie rozpuszczone. Katuje się to w tej wodzie królewskiej przez, można powiedzieć, godzinę w 120 stopniach, tak? Także mało tego, że jakbyśmy tam wsadzili palca, to by nic z niego nie zostało, to jeszcze to jest w 120 stopniach i taką próbkę po mineralizacji rozcieńcza się wodą destylowaną oczywiście, no i podaje się do podajnika próbek, gdzie taka automatyczna igła zanurza się w tej próbce, ją pompuje, żeby przez te wszystkie wężyki ta próbka dostała się na tak zwany nebulizer, rozpylacz, a następnie do komory mgielnej, gdzie w tej komorze mgielnej w postaci znebulizowana próbka dostaje się na tak zwany palnik, gdzie przy użyciu najnowocześniejszej technologii, tutaj mówimy o dużym polu elektromagnetycznym, tam jest cewka, gdzie następuje jonizowanie argonu aż do postaci plazmy. Tam występuje temperatura na poziomie 10 tysięcy kelwinów, czyli można to przyrównać do powierzchni Słońca. A co się dzieje wtedy z taką rozpyloną próbką po takiej mineralizacji? No następuje rozpad. Rozpad tej próbki, totalny rozpad na atomy, a w momencie, kiedy ta próbka chce wrócić do swojej poprzedniej postaci, te elektrony przeskakują z jednego poziomu energetycznego na drugi, następuje emisja. Także nam się wydaje, że my widzimy, że tam się pali, jakby palnik, bo mówimy na to palnik, ale to, tam się nic nie pali. To jest emisja fotonów, czyli taka próbka po prostu zaczyna świecić. A każdy pierwiastek świeci inaczej. Każdy pierwiastek emituje inną barwę. I tutaj na przykładzie tego urządzenia, gdzie jest optyka, zaawansowana optyka i na końcu taki tak zwany polichromator, który rozszczepia światło, jednocześnie potrafi zmierzyć kilkadziesiąt pierwiastków. Intensywność tego światła z dokładnością do 1000 nanometra, czyli do pikometra, potrafi zmierzyć intensywność tego światła i z tej intensywności światła oprogramowanie software liczy stężenie tego pierwiastka. No to jest może i łatwe do powtórzenia, ale, ale nie sposób to do końca zrozumieć od strony praktycznej. Tego typu aparatura jest już dostępna, bo można powiedzieć, jest to wartość takiego Mercedesa dobrego, nowego z salonu, ale tego typu aparatura pozwala nam oceniać już pierwiastki nie miareczkowo 2 typu ołów i rtęć, tylko powiedzmy tu w tym przypadku metodycznie 12 pierwiastków toksycznych, a w wodzie to nawet już 24 parametry jednocześnie.
0: Ile zabiera to czasu tej zaczarowanej maszynie?
1: Maszyna potrzebuje aż 2 minuty, żeby dokonać takiej analizy. Oczywiście wcześniej musi być kalibracja, musi być ten roztwór myjący, te wężyki wszystkie, czyli też tak zwana matryca, ale czysta matryca z tej super ultraczystej wody destylowanej, zakwaszona też najwyższej jakości kwasami ultraczystymi i standard wewnętrzny. A po co jest ten standard wewnętrzny? No po to, żeby mierzyć też responsywność, zmiany responsywności urządzenia. No wiadomo, że powtarzalność może się zmieniać. Używa się rzadkich pierwiastków. My na przykład jako wzorzec stosujemy wewnętrzny, stosujemy ITR, czyli taki rzadki pierwiastek, nie każdy wie, że taki w ogóle istnieje.

0: dzisiejszym programie rozmawiamy o badaniach, analizach, wszystko, co można zrobić z otaczającym nas środowiskiem, a więc powietrzem, wodą, glebą, ale warto zapytać, skąd to wszystko się wzięło? Gdzie były początki?
1: No, z tego, co ja się orientuję i z tego, co moi mentorzy mi opowiadali, nauczyciele, to badania środowiskowe narodziły się w Wielkiej Brytanii. I były to lata 70., London Docklands, gdzie ta miza już miała tak uporczywy, nieładny zapach, że społeczeństwo zaczęło się skarżyć masowo. I tak naprawdę wtedy wszczęto procedury takie jak stworzenie ochrony środowiska, stworzenie placówek, które będą się tym zajmowały, będą spoglądały na to, co się dzieje w otaczającym nas środowisku i pomiary. Rozpoczęto badać tą wodę, szukać przyczyny i tak dalej, i tak dalej. Można powiedzieć, że to już ponad 50 lat rozwoju tej branży i postęp technologiczny jest olbrzymi. Kiedyś kolumny chromatograficzne miały kilka centymetrów grubości. Teraz to są już mikrometry. Ta separacja tych substancji na tych kolumnach jest znacznie bardziej dokładna. Detekcja tych substancji jest o wiele bardziej czuła, czyli mamy te dolne granice oznaczania, czyli te limity detekcji mamy od poziomów jednej cząstki na bilion. Standardy środowiskowe dla takich parametrów jak rtęć w wodzie nie powinna przekraczać jednej cząstki na miliard. Kadm tak samo. Pierwiastki ciężkie w glebie to jest kilka miligramów. Taka rtęć w zależności od głębokości, od przepuszczalności tej gleby też nie powinna przekraczać kilku miligramów. Tak samo arsen, bar, kadm, kobalt, chrom, molibden, nikiel, cyna, cynk, pierwiastki toksyczne, które przede wszystkim na terenach poprzemysłowych, na terenach miejskich, przy szlakach komunikacyjnych, niedaleko kominów, pojawiają się w glebie, wykrywamy je w wodzie podziemnej, wykrywamy je w otaczającym nas świecie, tych parametrów szkodliwych, tych substancji szkodliwych, które wpływają na ryzyko zdrowotne.
0: Nie wiem, czy to prawda, ale podobno po tych zabiegach angielskich w Tamizie pojawiły się jesiotry.
1: A tego to ja nie wiem. Ponoć jesiotry oczyszczają basen wodny z glonów i tak dalej, jak pewnie niektóre gatunki ryb, chociaż nie jestem ichtiologiem, nie będę się wypowiadał, chociaż lubię wędkarstwo. Także jeżeli chodzi o badania środowiskowe, to spoglądamy na takie matryce jak gleba, grunt, patrzymy na odpady generowane przez firmy, przez producentów. Te odpady trzeba zagospodarować, trzeba je przewieźć z punktu A do punktu B. No i takie odpady również się bada. Wykonuje się tak zwane testy zgodności odpadów i taki odpad musimy też diagnozować.
0: Panie Michale, ale niestety jeszcze mamy w wielu miejscowościach tak zwane kopciuchy. Widać to gołym okiem, szczególnie gdy już jest trochę chłodniej. I gdybyśmy chcieli mieć pewność, że sąsiad nie spala wysuszonego drewna, porządnego opału, tylko wrzuca do pieca, nazwijmy to elegancko, byle co. Do czego, do jakiego pojemnika takie powietrze można nabrać i przywieźć do laboratorium, żeby to było wiarygodne?
1: No tutaj jest to niestety niezbyt łatwa procedura i raczej musi być wykwalifikowany próbkobiorca, który będzie dysponował odpowiednim sprzętem, odpowiednimi pompkami, takimi rurkami z sorbentem, choćby najprościej z węglem aktywnym, gdzie przepompowuje się takie powietrze. Potem można to wyekstrahować w laboratorium i przebadać.
0: Do reklamówki tego nie złapiemy.
1: No niestety, jeżeli chodzi o powietrze, to badania powietrza, trzeba być wyspecjalizowany w tym kierunku. I mamy takie laboratoria w Polsce, które przede wszystkim skupiają się na pomiarze emisji, spalin i tak dalej. My skupiamy się na tych matrycach stałych, na glebie, na wodzie podziemnej, na wodach powierzchniowych. Wykazujemy zanieczyszczenia w otaczającym nas środowisku gruntowo-wodnym. Ale jest to oczywiście ze sobą ściśle powiązane.
0: Ale w większych miastach są na przykład tak zwane ekopatrole Straży Miejskiej i podobno mają właśnie takie urządzenia, dzięki którym można pobrać próbkę powietrza zanieczyszczonego, no i nazwijmy to czarno na białym, ustalić sprawcę.
1: Ustalić sprawcę, wlepić mu mandat, ale czy to pomoże w rozwiązaniu problemu?
0: Do następnego wezwania przez sąsiadów prawdopodobnie.
1: Tak, tak. Bardziej tutaj musielibyśmy iść w kierunku budowania tej świadomości ekologicznej albo chociażby zaleceniach czy też doświadczeniu, gdzie na przykład nie ma już kopciuchów. Pojedziemy do miasta zdrojowego, co też kiedyś było napiętnywane, bo i nawet w miastach zdrojowych nie było jak czym oddychać, a teraz to już się zmieniło i nie od razu Rzym zbudowano głęboko głęboko wierzę w to, że z biegiem lat wszyscy poczujemy tą świeżość tego powietrza i będziemy starali się za wszelką cenę, żeby nie korzystać z paliw kopalnianych, tylko korzystać z alternatywnych źródeł energii celem usprawnienia jakości powietrza. No naprawdę polecam. Polecam chociażby wycieczkę do Pragi, która już nie czuć, że to jest w zimie miasto, gdzie nie idzie czym oddychać. Jest naprawdę świeże powietrze.

0: to zróbmy na koniec taki kącik edukacyjny. Co pana zdaniem jest najgorszym produktem, który można wrzucić do pieca? Wiadomo, że podobno plastiki i odpady, co może powodować największe spustoszenie w naszym środowisku, powietrzu, no i oczywiście u nas, u ludzi.
1: Nawet jeżeli to jest paliwo kopalniane, a wiadomo, że w przeważającej większości to są jeszcze paliwa kopalniane typu węgiel, ekogroszek, to zadbajmy o to, żeby to było od certyfikowanego dostawcy. Zadbajmy o to, żebyśmy mieli przebadany węgiel, chociażby pod względem kaloryczności. I już wtedy wiemy, że ten dostawca będzie musiał się bardziej natrudzić, aniżeli oszukać swojego klienta i dostarczyć paliwo drugiej kategorii, czy też gorszej jakości, sprowadzane, prawda, skądś tam. Bo dobre paliwo kopalniane, przebadane, o wysokiej kaloryczności, podawane w piecach najlepiej, gdzie występuje tak zwane spalanie od góry, nie generuje tyle smogu. Wytwarza się ten dwutlenek węgla, te gazy są dosyć nawet niewidoczne i to jest jakby najlepszy sposób. Unikajmy za wszelką cenę kupowania paliw kopalnianych, węgla, groszku od wątpliwych dostawców, którzy wykorzystują brak wiedzy klienta.
0: Jeżeli chodzi o te tworzywa sztuczne, odpady, jakieś butelki.
1: To już jest skrajność. Naprawdę tego typu proceder to już jest, można powiedzieć, krzywdzimy siebie i bliźniego, to wpływamy na bardzo duże zanieczyszczenie powietrza. To powietrze jest kancerogenne. To powietrze się nie nadaje w żaden sposób do tego, żebyśmy nawet poszli sobie na spacer. Musimy tego za wszelką cenę unikać, pomijając fakt, że niszczymy w ten sposób instalacje, swoje piece, kominy, które się oblepiają tym dymem, który zawiera te pozostałości po choćby tych sokach, które występują w mokrym drewnie na przykład, albo w jakimś takim żywicznym drewnie, które też mogą uszkodzić przewody kominowe, a swoją drogą potem już odpady, które generują toksyczne dioksyny i furany.
0: Muszę zapytać się o naszą świadomość środowiskową. Czy ta świadomość wzrasta w porównaniu na przykład z okresem, kiedy pan zaczynał 10-20 lat temu?
1: Oczywiście, że tak. Jestem przekonany, że świadomość ekologiczna wzrasta. Ludzie raz, że mają dostęp do tego typu informacji, wręcz czasami są, można powiedzieć, bombardowani tego typu informacjami, czy to w mass mediach, czy to w mediach społecznościowych. Rozumienie problemu też znacznie się poszerzyło. Szukamy przyczyny naszych problemów, szukamy przyczyny kancerogenności, dbamy o nasze zdrowie coraz bardziej, mamy podejście do życia zupełnie inne, ludzie zaczynają biegać, uprawiać sport, dbać o dietę. To jest nasza świadomość, którą może kiedyś zaniedbywaliśmy, ale teraz nawet po ilości próbek to widzimy, bo tych próbek jest coraz więcej

0: Gościliśmy założyciela laboratorium analitycznego A4Test z Prudnika, Michała Jarosza. To przed panem dużo pracy jeszcze.
1: No na pewno. Przede wszystkim certyfikacja, do której dążymy na co dzień. Wiadomo, że to wiąże się z tworzeniem procedur przede wszystkim, tak jak w każdym laboratorium. Można to porównać troszeczkę do pracy w kuchni, bo tam też są przepisy. No i my też z tych przepisów korzystamy. My to na to mówimy procedury, normy ISO, czy też normy, nie tylko standardy międzynarodowe, ale wszelakiego rodzaju metodologia, którą można zastosować celem dokonania oceny środowiskowej, diagnozy, która jest potrzebna nam po to, abyśmy chociażby mieli mniej chorób, żebyśmy byli zdrowsi. To jest czerpanie przyjemności z życia, a do tego właśnie dąży analityka środowiskowa, do tego dąży medycyna, do tego dążą nauki ścisłe, do tego dążą ludzie dobrej wiary. Bo chcemy to robić, bo chcemy wiedzieć, a może nie chcielibyśmy kupować ziemi odpadowej, a mieć po prostu ogródek, w którym można zasadzić warzywka i mieć pewność, że ta marchewka nie zakumulowała sobie troszeczkę substancji typu pierwiastki ciężkie albo benzoapiren. No jest to udowodnione naukowo i musimy pamiętać o tym, że ta ziemia powinna spełniać normy.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą.
1: Dzień dobry, Marzena Śmierciak. Witam w kolejnym programie. Zapraszam do godziny 15, a dziś nasze spotkanie będzie w całości poświęcone alergiom pokarmowym. To bardzo istotny problem kliniczny, który dotyka dużej grupy pacjentów, nie tylko dzieci, także dorosłych. Są takie produkty spożywcze, które mogą wywoływać u nas reakcje alergiczne, jak ból brzucha, wysypkę, obrzęki, a nawet wstrząs anafilaktyczny. Jakie są mechanizmy powstawania alergii pokarmowych? Dlaczego u niektórych

alergia występuje, u innych pacjentów nie. Jakie pokarmy najczęściej nas uczulają? Jak odróżnić alergię pokarmową od nietolerancji pokarmowej? A jak leczyć? Jak postępować? Co robić? O to wszystko w programie będę pytać lekarkę, dr Barbarę Żurek, specjalistkę alergologii i pulmonologii, która za chwileczkę dołączy do mnie w studiu.

0: Dołączyła do mnie dr Barbara Żurek. Dzień dobry pani doktor.
1: Dzień dobry.
0: To specjalistka alergologii i pulmonologii, z którą będziemy rozmawiać, tak jak zapowiadałam, na temat alergii pokarmowych. To chyba jeden z najważniejszych problemów zdrowotnych naszych współczesnych czasów. Statystyki pokazują, że rośnie cały czas liczba pacjentów z alergią pokarmową. Pani doktor, a może to jest efekt tego, że alergie po prostu są coraz lepiej diagnozowane?
1: Nie, nie sądzę, aczkolwiek ma pani rację, coraz lepiej diagnozujemy alergię pokarmową, ale też coraz więcej pacjentów z alergią pokarmową do nas się zwraca. Albo z nietolerancją pokarmową, albo z jakąkolwiek dysfunkcją przewodu pokarmowego. Jest to jeden z czołowych tematów aktualnie badań ogólnoświatowych, jeśli chodzi o alergologię, dlatego że diagnostyka alergii pokarmowych jest bardzo trudna.
0: Dlaczego jest taka trudna?
1: Dlatego, że alergie pokarmowe, gdyby były tylko IgE zależne, czyli uzależnione od produkcji swoistych IgE, które bardzo łatwo w testach możemy stwierdzić, to byłaby to bardzo prosta diagnostyka.
0: I pewnie gdybyśmy jedli na przykład tylko marchewkę, wiedzielibyśmy, że ten produkt, który nas uczula.
1: Właśnie. I pod tym względem lepiej jest diagnozować małe dzieci, bo one mają do diety wprowadzone po kolei produkty i bardzo łatwo to wyłuskać z wywiadu. Natomiast w przypadku dorosłych to jest ogromny problem. Mamy teraz coraz więcej pacjentów, którzy zgłaszają się z alergią pokarmową IgE niezależną, z eozinofilowym zapaleniem przewodu pokarmowego i to jest bardzo duży problem diagnostyczny.
0: Czyli alergie pokarmowe nie dotyczą tylko dzieci, które potem rosną z tymi alergiami, tylko dorosłego człowieka, który wcześniej nie miał żadnych dolegliwości, takie alergie mogą spotkać?
1: Tak. Generalnie musimy zróżnicować dwa rodzaje właśnie alergii pokarmowej. U tych małych dzieci i u dorosłych. I one się diametralnie różnią między sobą. To znaczy patomechanizm immunologiczny jest spójny, jest taki sam. Dzieci tak samo mogą mieć alergie IgE niezależne. Te mówimy tutaj o tych małych dzieciach, czyli w okresie niemowlęcym. No i w późniejszym też, ale generalnie ta alergia pokarmowa u dzieci zaczyna się w okresie niemowlęcym, w momencie, kiedy mama wprowadza i rozszerza dietę. I obojętnie, czy to rozszerza o białka mleka krowiego, bo na przykład nie jest w stanie karmić dziecka piersią, czy też rozszerza o inne pokarmy. I wtedy ta alergia pokarmowa, no przysłowiowo, z tego może dziecko wyrosnąć, aczkolwiek nie z każdego typu alergii pokarmowej. I tutaj rzadko mamy IgE niezależną alergię pokarmową. Na podstawie takich moich obserwacji z pracy widzę, że najczęściej ta IgE niezależna alergia pokarmowa dotyczy białka mleka krowiego. Czyli białko mleka krowiego jest takim pokarmem, gdzie mamy często IgE zależną alergię i często IgE niezależną alergię pokarmową. Ale tutaj dobrze zbierając wywiad, nawet jak mamy alergię IgE niezależną, jesteśmy w stanie pomóc rodzicom ułożyć tą dietę i to dziecko najczęściej potem te dolegliwości ma już coraz mniejsze. Kiedyś sądzono, że dzieci totalnie wyrastają z alergii pokarmowej wieku wczesnodziecięcego. Teraz wiemy, że niekoniecznie tak się dzieje. Dlatego tutaj ta obserwacja późniejsza dziecka jest bardzo istotna i zawsze zwracamy uwagę na to rodzicom, żeby zwrócili uwagę na dolegliwości dzieci w późniejszym wieku, które mogą się pojawić. I powiem szczerze, że pacjenci dorośli, 50-60-letni, którzy zgłaszają się teraz do przychodni z powodu rozpoznanego IgE zależnego zapalenia przełyku u dorosłych i to rozpoznają gastrolodzy w badaniu gastroskopowym z pobraniem wycinkiem do badania histopatologicznego, to często sięgając do wywiadu okresu wczesnodziecięcego, my możemy znaleźć tą alergię IgE niezależną, bo dieta niestety tutaj jest złotym standardem leczenia u tych pacjentów.
0: Jak dzielą się te alergie? Już właśnie pani doktor cały czas operuje tym określeniem alergie IgE niezależne, IgE zależne. Co się pod tym kryje? Jak to rozumieć?
1: To jest w sumie trudne do zrozumienia dla zwykłego pacjenta. Generalnie można powiedzieć, że alergie IgE niezależne, one nam uruchamiają układ immunologiczny w postaci produkcji swoistych IgE, czyli tak zwane testy z krwi czy testy naskórkowe u tych pacjentów wychodzą dodatnie. No i wtedy bardzo łatwo jest rozpoznać daną alergię pokarmową i pacjent eliminuje ten pokarm. Sprawdzamy, czy ma to istotność kliniczną, bo mogą być testy fałszywie dodatnie, pamiętajmy o tym. Mhm. Natomiast pacjenci z alergią IgE niezależną to są tacy pacjenci, u których wszystkie testy wyjdą ujemne. Natomiast tu jest owszem też uruchomiony układ immunologiczny, ale ten komórkowy niehumoralny. Czyli to jest jakby inna reakcja immunologiczna organizmu, która daje praktycznie te same objawy u pacjentów. W przypadku alergii IgE zależnych bardzo często mamy do czynienia ze wstrząsami anafilaktycznymi. Mm-hmm. I tutaj no, reakcja na przykład na orzeszki ziemne, która jest taka bardzo popularna i jakby taka uświadomiona społecznie, to jest taka typowa reakcja IgE zależna, która doprowadza aż do reakcji anafilaktycznych, czyli wstrząsu anafilaktycznego.
0: Ale natomiast generalnie chodzi o to, że nasz układ odpornościowy tak reaguje na pewne produkty.
1: Nasz układ immunologiczny.
0: Immunologiczny.
1: Tak.
0: Pani doktor, jaka jest ta wielka ósemka alergenów? No, białko mleka krowiego, orzechy, tak? To, co tutaj już się pojawiło. Co jeszcze jest najczęściej spotykanym alergenem? Na co najczęściej reagujemy?
1: Najczęściej reagujemy, tak jak pani powiedziała, na białko mleka krowiego, na jajo,
0: o.
1: Na mąkę,
0: o.
1: Na orzechy.
0: Na mąkę czy na gluten?
1: Na mąkę,
0: okay.
1: Na orzechy, na ryby, owoce morza i soję. Ale oczywiście to są pokarmy, które są ogólnie podawane w literaturze na świecie, na co reaguje człowiek, prawda? Natomiast najczęściej. Natomiast my jako Polacy reagujemy troszeczkę inaczej na przykład niż Francuzi czy Japończycy. Wszystko zależy od tego, jak często jesteśmy narażeni na dany pokarm i w jaki sposób też w dzieciństwie, bo to widzimy wyraźnie nasze dzieci. Nasze dzieci, one najczęściej reagują na mleko, na jajko, zdecydowanie rzadziej na mąkę, na orzechy jak najbardziej często, na jabłko często, często na marchewkę. No i wbrew pozorom często też dzieciaki reagują na banana.
0: A najostrzej na te orzechy, czy są jeszcze takie produkty niebezpieczne? No myślę sobie o owocach morza na przykład.
1: Owoce morza są bardzo niebezpieczne, dlatego że one doprowadzają najczęściej do reakcji anafilaktycznych, czyli reakcji, które powodują właśnie wstrząs anafilaktyczny i może być to zagrożenie śmiercią pacjenta. Ale generalnie każdy produkt może powodować reakcje anafilaktyczne. I jeżeli my pracujemy na co dzień z pacjentami, to my to widzimy, że niektórzy pacjenci reagują, mam pacjentów reagujących wstrząsem anafilaktycznym na czosnek, na dynię. Jednego pacjenta, który zareagował na borówki amerykańskie.
0: Wydawałoby się, że one są takie delikatne, dynia, borówki.
1: Tak, ale to są takie przypadki naprawdę kazuistyczne. Mhm. Pacjenci, którzy reagują, ostatnio był u mnie pacjent, reaguje wstrząsem anafilaktycznym na czerwony pieprz. I to pełnoobjawowym wstrząsem anafilaktycznym. Akurat u tego pacjenta jest taki bardzo ciekawy zespół alergii pokarmowej związany z nadwrażliwością na taką grupę roślin, do których należy właśnie pieprz czerwony, orzech, nerkowiec, mango i również sumak. Sumak jako, my go znamy jako krzew, prawda? Natomiast on również bywa dodawany też do pokarmów naszych, które my jemy. Te wszystkie ukryte źródła alergenów, które my spożywamy, a jesteśmy uczuleni na daną grupę alergenów, to wówczas istnieje bardzo wysokie ryzyko wstrząsu anafilaktycznego. No i oczywiście ci pacjenci żyją pod ogromną presją, ogromnym lękiem, bo wyobraźmy sobie, jeżeli jesteśmy uczuleni na jakąkolwiek przyprawę i jedziemy gdziekolwiek na urlop, stołowanie w takich miejscach jak restauracja, hotele odpada, dlatego że ci pacjenci nie wiedzą, co ten kucharz dodaje do żywności i czy gdzieś te ukryte źródła alergenu się nie znajdą. Także jest to ogromne ograniczenie jakości życia.
0: Takie życie w ciągłym strachu i to strachu o zdrowie i o życie. Pani doktor, a dlaczego tych alergii pokarmowych jest coraz więcej. Co my zrobiliśmy w naszych czasach? Czy ta żywność jest za bardzo przetworzona, a może jest zbyt higienicznie właśnie i my tak rozleniwiamy ten układ immunologiczny? Dlaczego tych alergii pokarmowych jest więcej?
1: To jest bardzo dobre pytanie, dlatego że nad tym zastanawia się teraz cały świat nauki i tak na dobrą sprawę widać wyraźnie na tych naszych sympozjach dotyczących alergii pokarmowej, że coraz większą wagę przykładamy na dodatki do żywności. I wszystkie dodatki do żywności, one mogą nam niestety rozszczelniać jelita, mogą powodować dysbakteriozy i to też widzimy wyraźnie w pracy, dlatego że zaczynając pracę jako alergolog, to już ponad 25 lat temu, ja takich przypadków alergii pokarmowych, zwłaszcza u dorosłych, nie miałam. Owszem, zdarzały się alergie u dzieci, bo to zawsze były alergie na białko mleka krowiego, na jajko. Te dzieci z tego wyrastały i generalnie był to jakby problem zamknięty w wieku 3-4 lat, jeżeli dziecko było dobrze poprowadzone przez alergologa. Natomiast taki niesamowity wysyp alergii pokarmowych to jest nasza praca ostatnich lat. A przez ostatnie 2 lata mamy coraz więcej w naszej przychodni pacjentów z eozynofilowym zapaleniem przełyku. I niewątpliwie jest to naszym zdaniem wina dodatków do żywności. Tutaj te wszystkie dodatki, które my spożywamy nieświadomie i świadomie, powinny być tak naprawdę przez nas wszystkich wyeliminowane. I bardzo podnosi się, i to zarówno mówią o tym naukowcy z różnych ośrodków, z ośrodka kanadyjskiego, szwajcarskiego, włoskiego, że jeżeli my jemy emulgatory są bardzo powszechne w naszej diecie. Są to substancje chemiczne, które dodaje się do nabiału, czyli do śmietan, do jogurtów, do wszelkich mas ciasteczkowych, które my jemy, do wędlin. I one praktycznie są wszechobecne w przemyśle spożywczym. Co one robią? Są to takie substancje, które z jednej strony łapią tłuszcz, a z drugiej strony łapią wodę, powodując to, że ta masa spożywcza, którą my spożywamy, czy to na przykład będzie jakiś serek topiony, czy jogurt jakikolwiek, czy serek homogenizowany, on ma odpowiednią konsystencję, on się nie rozwarstwia. I łatwiej sprzedać taki produkt. Poza tym wszystkie produkty typu light pozbawione tłuszczu, też do nich dodawane są substancje chemiczne, żeby imitowały ten tłuszcz. Także my generalnie chcąc jeść produkty niskokaloryczne, produkowane w zakładach przetwórczych, tak naprawdę szkodzimy własnym jelitom. Dotyczy to również barwników spożywczych, które są totalnie nacenzurowanym i dotyczy wszelkich słodzików, które zastępują nam cukier prosty. Ten cukier prosty, który został wyklęty przez świat medycyny, prawda, on jest dla nas totalnie bezpieczniejszy z punktu widzenia alergologa niż te wszystkie aspartamy, które my jemy, bo one powodują naszą dysbakteriozę. Zmniejszają ilość śluzu na powierzchni jelit, powodując to, że bakterie nasze własne mają lepszy dostęp do naszego jelita, powodując zmiany zapalne. I te wszystkie stany zapalne, które nie są stanami zapalnymi chorobowymi, bo my to też musimy rozgraniczyć zwykłe schorzenia jelit, którymi zajmują się gastrolodzy, czyli wszystkie nieswoiste zapalenia jelit, celiakia, która jest nietolerancją glutenu, prawda, też o innym podłożu immunologicznym, ale to też jest nietolerancja glutenu. To my musimy to rozróżnić z wszystkimi naszymi dolegliwościami, które my aktualnie coraz częściej mamy, czyli zespoły SIBO, nietolerancje cukrów prostych pod postacią nietolerancji, czy laktozy, fruktozy, czy też dwuaminooksydazy, zmniejszenie stężenia. To ma swój związek niewątpliwie z całym procesem bombardowania naszych jelit substancjami chemicznymi. I powiem szczerze, w literaturze czy w podręcznikach medycyny jeszcze z czasów, kiedy ja się uczyłam tej medycyny na studiach, to mówili, że nieswoiste zapalenie jelit u osób dorosłych, to była rzadka choroba. Teraz my to już widzimy u dzieci, prawda? Ale dlaczego? Bo dzieci jedzą batony, piją te słodkie, sztuczne soki, znaczy no sztuczne, no soki, ale do których dodawane są i barwniki spożywcze, żeby ten sok inaczej wyglądał, prawda? My musimy zwrócić uwagę na to, co jemy. I to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest to, że my nabywamy też alergię pokarmową poprzez alergię na czynniki zewnętrzne.
0: I o tym, pani doktor, za chwilę. Przypomnę, gościem audycji jest lekarz alergolog, pulmonolog, dr Barbara Żurek. Za chwilę druga część naszej rozmowy.

0: Ze mną w studiu dr Barbara Żurek, specjalistka alergologii i pulmonologii. Rozmawiamy o alergiach pokarmowych. Temu poświęcamy nasz dzisiejszy program, bo temat jest bardzo szeroki. Jeśli chodzi o alergie pokarmowe, to sprawa jest tym bardziej skomplikowana, że mogą je wywołać nie tylko konkretne produkty spożywcze, ale bywa też tak, że ta reakcja alergiczna występuje w połączeniu z jakimiś dodatkowymi czynnikami. Pamiętam, jak pani doktor opowiedziała mi historię o brzoskwini, o pacjencie uczulonym na brzoskwinie. Możemy być uczuleni na jedną substancję w brzoskwini, możemy zjeść taką brzoskwinię i nic nam kompletnie nie będzie. Ale jeśli podejmiemy się zaraz potem aktywności fizycznej, następuje reakcja alergiczna. Dlaczego tak się dzieje, pani doktor?
1: Tak się dzieje dlatego, że my mamy w alergii pokarmowej pewne zespoły, o których mówimy. I akurat tu brzoskwinia jest takim przykładem klasycznym na zespół LTP. Zespół LTP to jest taki zespół, gdzie my jesteśmy uczuleni na jedną z cząsteczek. To jest białko transportujące lipidy i zespół LTP charakteryzuje się tym, że my produkujemy przeciwciała przeciwko konkretnym alergenom tego białka, ale nie zawsze ta reakcja alergiczna nastąpi. I potrzebny jest do tego tak zwany kofaktor reakcji alergicznej. I co to jest ten kofaktor? To jest właśnie ten wysiłek fizyczny, o którym pani redaktor mówiła, ale nie tylko. To jest też alkohol. To może być infekcja, to mogą być niesteroidowe leki przeciwzapalne, to mogą być długo stosowane leki zobojętniające kwas solny żołądka i ostatnio, o czym się mówi, leki obniżające cholesterol.
0: A przecież teraz my bardzo często na stacji paliw na przykład kupujemy sobie te leki dostępne bez recepty na refluks i łykamy sobie jak chcemy, tak? Przeciw cholesterolowi nie wiem, czy tutaj nie ma recept, aż tak nie jestem zaznajomiona z tym tematem, ale generalnie Polacy lubią tak łykać tak różne leki.
1: I teraz jeżeli my na przykład już mówimy o tych lekach zobojętniających kwas solny, czyli leki generalnie na zgagę, mówiąc tak kolokwialnie, to wówczas musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jeżeli my jemy jakiś pokarm, to w jamie ustnej mamy środowisko zasadowe, potem mamy środowisko kwaśne i potem w dwunastnicy znowu środowisko zasadowe. Jeżeli my sobie tymi lekami robimy środowisko zasadowe również w żołądku, to z automatu część tych pokarmów, które zjadamy, one też będą źle trawione, prawda? I tutaj to środowisko kwaśne jest nam potrzebne do tego, żeby tą cząsteczkę pokarmu po prostu rozłożyć w inny sposób niż to jest w środowisku zasadowym. Dlatego te leki w sposób długotrwały biorą, nasilają objawy reakcji alergicznych. Dlatego my tutaj staramy się, żeby pacjenci, jeżeli już muszą, to brali te leki bardzo krótko. Ale o co chodzi z tymi kofaktorami? Chodzi o to, że żeby wystąpiła reakcja anafilaktyczna po danym pokarmie, to potrzebny jest drugi jakby impuls. Coś jeszcze dodatkowo, żeby ta reakcja wystąpiła właśnie w tym zespole LTP. I tutaj najczęściej mamy do czynienia albo z wysiłkiem fizycznym, albo z lekami przeciwbólowymi, przeciwgorączkowymi, no albo z alkoholem. I wtedy, jeżeli my na przykład zjemy sobie taką brzoskwinię, to musimy o tym wiedzieć, że wysiłek fizyczny wykonany 2 godziny przed zjedzeniem brzoskwini, 2 godziny po zjedzeniu brzoskwini, da nam reakcję taką anafilaktyczną w trakcie jedzenia tej brzoskwini, bądź jeżeli zjemy i to w trakcie tego wysiłku fizycznego, który nastąpił 2 godziny po zjedzeniu tej brzoskwini.
0: Czyli przed też, tak?
1: Przed też. Dlatego tutaj ta obserwacja u pacjentów z tym akurat zespołem jest tak trudna, bo jest to zespół, który może się pojawić bardzo rzadko. Mam pacjentkę, która ma zespół LTP, uczulona jest na białka LTP, szereg białek LTP i ona miała pełnoobjawowy wstrząs anafilaktyczny 3 razy w życiu i ona nigdy nie wie po czym, bo tu jest ta reakcja czasowa. Ja zawsze mówię pacjentom, no niestety do końca życia brak alkoholu i jeżeli my mamy zespół LTP, no to też proponuję, jeżeli mamy jakąś aktywność fizyczną, biegamy rekreacyjnie, żeby zawsze ci pacjenci 2 godziny przed i 2 godziny po nie jedli produktów roślinnych, bo ta alergia dotyczy roślin, prawda? To jest taki zespół dotyczący roślin. No ale oczywiście my tych zespołów mamy mnóstwo. Mamy zespół kod wieprzowina, zespół profilinowy, zespół pyłkowo-pokarmowy, zespół związany z tropomiozyną. Tych zespołów jest mnóstwo. dlatego że nauka poszła do przodu. Myśmy zaczęli pacjentów badać bardzo dokładnie i to nie tylko wyciągami alergenowymi, czyli tymi popularnymi testami z krwi, które na szczęście już robią lekarze POZ-u i mogą jakiś screening tam zrobić, bądź też tymi testami na skórze, tylko my wykonujemy badania komponentowe. I jeżeli przychodzimy do doświadczonego alergologa, który z wywiadu jest w stanie wyłuskać, o co chodzi u pacjenta, to jesteśmy w stanie w sposób celowany zlecić konkretne cząsteczki i no wtedy mamy tańszą diagnostykę. Natomiast my mamy też platformy takie już specjalne, czyli badania wielokomponentowe, które nam pokazują szereg tych cząsteczek. Czyli nawet jeżeli my w sposób celowany zrobimy w ciemno kilka tych cząsteczek i nic nam nie wychodzi, no to oczywiście trzeba zrobić takie badanie wielokomponentowe, bo wtedy mamy szersze spojrzenie na tą alergię pokarmową. Oczywiście to badanie, które teraz jest dostępne, nie jest też idealne, bo tam nie ma wszystkich pokarmów świata i wszystkich cząsteczek. Nauka idzie tak do przodu, że my cały czas rozwijamy, poszerzamy tą platformę, którą się posługujemy. Natomiast oczywiście mamy też no, w pamięci to i tą pokorę, że możemy tego czynnika nie znaleźć.
0: Tak, nie dość, że to są czynniki zewnętrzne, ale przecież my zmieniamy styl życia, jemy coraz więcej produktów, te produkty docierają do nas z całego świata. Z drugiej strony my jeździmy w różne zakątki świata i próbujemy, no bo chcemy tak zakosztować innych smaków. No i myślę, że to też może mieć przełożenie na to, że pojawiają się alergie na jakieś wcześniej nieznane nam produkty.
1: Tak, i to jest bardzo, bardzo cenna uwaga. Dlatego, że pomyślmy sobie o nas jako Polakach. My tutaj na tym terenie jesteśmy od iluś tam tysięcy lat, prawda? Tak. I nasz układ immunologiczny przyzwyczaił się do tych produktów, które my jemy. My mamy bardziej taką dietę opartą na mięsie, na biale i mące, prawda? Bo najczęściej te pierogi, jakieś tam mięsa, kotlety i tak dalej. Natomiast dla nas cynamon, jakiś kardamon, te wszystkie przyprawy były totalnie nieznane. Dlatego my faktycznie immunologicznie nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni i to też stwarza takie ryzyko, że ta reakcja anafilaktyczna u nas może powstać. I tutaj dam taki przykład, który kiedyś przytoczył pan profesor, pojechał na staż do Stanów Zjednoczonych i tam był temat, a to było w czasach jeszcze komunistycznych i on opowiadał, że właśnie sobie wtedy pojechał na ten staż i tam się pytają, jak z alergią na orzeszki ziemne w Polsce. I pan profesor powiedział, u nas nie ma.
0: Nie ma problemu.
1: A oni mówili, to jak wy to zrobiliście? Po prostu u nas nie ma orzeszków ziemnych, prawda?
0: Tak.
1: Natomiast teraz te orzeszki ziemne się pojawiły i faktycznie te nasze dzieci polskie zaczęły się na to uczulać. I
0: cały wybór orzeszków mamy do dyspozycji w sklepach. No dobrze, a czym się różni alergia pokarmowa od nietolerancji pokarmowej? Jak rozpoznać, że to jest alergia, a jak rozpoznać, że to jest jednak nietolerancja?
1: Znaczy tak, żeby to rozpoznać bez diagnostyki, to jest trudne. Dlatego, że jeżeli weźmiemy pod uwagę mleko, to zarówno przy alergii na mleko możemy mieć biegunkę, jak i przy nietolerancji laktozy, która znajduje się w mleku, też możemy mieć biegunkę. Różnica immunologicznie jest taka, że alergia uruchamia układ immunologiczny, a przy nietolerancji pokarmowych, czy to jest nietolerancja na laktozę, czy na fruktozę, my mamy... To jest nietolerancja enzymatyczna. My mamy niedomogi enzymów. I tutaj właśnie takim przykładem jest nietolerancja laktozy, ale też nietolerancja fruktozy, czy też niedobór enzymu DAO, który rozkłada nam histaminę. To są wszystko nietolerancje pokarmowe. I tutaj diagnostyka jest stosunkowo prosta, można powiedzieć, że taka banalna, dlatego że robimy wodorowe testy oddechowe. Zawsze u tych pacjentów, jak nie wiemy, czy jest to alergia, czy jest to nietolerancja laktozy, robimy wodorowe testy oddechowe i w tych wodorowych testach oddechowych wychodzi, że mamy nietolerancję laktozy. No i wtedy tylko eliminujemy laktozę z diety. Nie eliminujemy pokarmu, jakim jest białko mleka krowiego. Jemy produkty bezlaktozowe. I to samo jest w przypadku nietolerancji fruktozy. Robimy test. Fruktoza dotyczy głównie owoców i tutaj też jest kwestia zróżnicowania, czy mamy na przykład alergię na jabłko, czy mamy nietolerancję fruktozy. Robimy ten test i też, jeżeli ten test nam wyjdzie, wiemy, że mamy nietolerancję fruktozy. W przypadku DAO jest jeszcze prościej, dlatego że pobieramy krew i sprawdzamy poziom DAO i wtedy wiemy, że mamy nietolerancję histaminy, z tym, że tak jak w wywiadzie w przypadku laktozy, to dolegliwości głównie związane są ze spożywaniem białka mleka krowiego w postaci mleka czy tam jogurtów, natomiast i też leków, bo laktozę dodaje się do, pamiętajmy, do syropów, które my pijemy. W przypadku fruktozy to jest złe samopoczucie po owocach, po niektórych warzywach, które zawierają fruktanty. Natomiast w przypadku DAO to obraz chorobowy bardzo, bardzo sugeruje nam alergię uogólnioną i niekiedy nawet reakcje takie anafilaktyczne, jeżeli jest totalny niedobór tego DAO. I tak jak w przypadku niedoboru laktozy czy fruktozy też określamy poziom tego niedoboru w tym wodorowym teście oddechowym, tak w przypadku DAO musimy zdawać sobie sprawę z tego, że wiele, wiele leków, które my łykamy na co dzień, obniża nam DAO. Między innymi też i alkohol obniża DAO, więc jednorazowe sprawdzenie tego DAO nie powinno dawać nam jednoznacznej diagnozy. Powinniśmy sobie sprawdzić ten enzym przynajmniej trzykrotnie i jeżeli on za każdym razem będzie ujemny, bez leków stosowanych przewlekle, w zdrowiu wykonany, no to faktycznie mamy niedobór tego DAO. Bo DAO może być, niedobór DAO może być też przejściowy, podobnie jak niedobór laktozy i fruktozy. Jeżeli jesteśmy na przykład po infekcji jelitowej, jakiejś wirusowej, jelitowej infekcji, która zniszczyła nam nabłonek jelita.
0: Pani doktor, mówiłyśmy o czynnikach zewnętrznych, które wpływają na to, że te reakcje alergiczne się zaostrzają. A czy na przykład stres jest też takim czynnikiem? Nasz styl życia?
1: Generalnie stres no, w jakiś sposób nie wpływa na alergię pokarmową, prawda? Natomiast no, stres jest takim czynnikiem, który my alergolodzy nie lubimy ze względu na to, że może nam wywoływać pokrzywkę adrenergiczną, czyli taką pokrzywkę, która się uruchamia właśnie przy stresie. Niekiedy tak jest, że my się robimy tacy czerwoni, tak, prawda? Swędzi nas skóra, jest to spowodowane tym stresem. Możemy to różnie interpretować w kontekście spożywania pokarmu.
0: Więc jako alergię, a nie jako pokrzywkę.
1: Jako alergię, że coś zjedliśmy, bo akurat coś zjedliśmy i w tym czasie byliśmy zestresowani. Więc tutaj stres ogólnie na ten układ immunologiczny na pewno nasz wpływa, prawda? Mhm. Natomiast taka klasyczna alergia pokarmowa, ona się zawsze zdarzy po każdym pokarmie i my musimy mieć powtarzalność objawów.
0: A jakie to są właśnie dokładnie objawy? Bo mówiłyśmy o tych najostrzejszych reakcjach, ale takie klasyczne?
1: Klasyczne objawy powinny być ze strony przewodu pokarmowego. Czyli w takim zespole anafilaksji czy alergii jamy ustnej to jest pieczenie w jamie ustnej, obrzęk języka, obrzęk warg, niekiedy drętwienie języka. Bardzo często zdarza się, że pacjenci przestają czuć smak danego pokarmu i z automatu odrzucają ten pokarm. Nie chcą go jeść, bo nie czują smaku. Ten pokarm przechodząc przez przełyk alergizuje najpierw gardło, więc możemy mieć drapanie w gardle, chrząkanie. Stany zapalne przełyku imitują refluks bardzo często, też wyzwalają ten refluks, jeżeli w przebiegu alergizacji dochodzi do naciekania eozynofilów w tym przełyku, więc ten przełyk robi się sztywniejszy, są zaburzenia połykania. Mam pacjentów, którzy nie są w stanie połknąć twardych pokarmów, ponieważ ten kęs pokarmu u jednej pacjentki utkwił w przełyku i musiała gastroskopowo mieć go usuwany, ponieważ nie była w stanie ani go połknąć, ani zwymiotować. Potem dochodzi do stanów zapalnych żołądka, jelit, biegunki, utrata masa ciała, ci pacjenci chudną. Oni mają bardzo często i wzdęcia, niekiedy jest świąt w okolicy odbytu, natomiast już takie reakcje uogólnione, bo jeżeli dotyczą samego przewodu pokarmowego, no to one są bardzo uciążliwe, niekiedy zagrażające życiu. Ale w przypadku reakcji uogólnionych, takich typowo alergicznych, no to oczywiście może dojść do zajęcia nosa, czyli możemy kichać, salwy kichania, zatkany nos, blokada nosa. Miałam takiego pacjenta, który po zjedzeniu jabłka miał świąt spojówek, bardzo nietypowo. Oczywiście może być uogólniona pokrzywka, obrzęk krtani, napad duszności astmatycznej, biegunka, wymioty, no i ostatecznie może dojść do wstrząsu anafilaktycznego. Także objawy są bardzo różnorodne.
0: Cały wachlarz objawów, które możemy pomylić też z innymi chorobami.
1: Tak.
0: Ze mną w studiu dr Barbara Żurek, specjalistka alergologii i pulmonologii. Wracamy do naszej rozmowy, do naszego spotkania po godzinie 14. Proszę pozostać z Radiem Opole.

0: Radio Opole. Powtórki, które nie dają o sobie zapomnieć.
1: Witam w drugiej części audycji Ze zdrowiem Ci do twarzy. Marzena Śmierciak. Kontynuujemy naszą rozmowę o alergiach pokarmowych. Mleko, jajka, orzeszki ziemne, pszenica, soja, ryby czy skorupiaki. Między innymi te produkty mogą wywoływać reakcję alergiczną, ale nie tylko zjedzenie takich produktów. Istotne mogą być też inne czynniki, na przykład aktywność fizyczna. Ale nie tylko. Szczegóły w tej części naszego spotkania. Proszę z nami pozostać.

0: Wracamy do rozmowy z dr Barbarą Żurek, specjalistką alergologii i pulmonologii. Cały czas rozmawiamy na temat alergii pokarmowych, bo to bardzo szeroki temat. Poszczególne produkty mogą nas uczulać, mogą wywoływać reakcję alergiczną. Ta reakcja, tak jak tłumaczyła pani doktor w pierwszej części, może się pojawić w momencie, nie tylko kiedy spożyjemy taki produkt, ale kiedy na przykład podejmujemy się jakiejś aktywności fizycznej. To są takie czynniki zewnętrzne, ale tutaj sprawa komplikuje się jeszcze bardziej, bo alergie wziewne też mogą wpływać na alergie pokarmowe. To może się krzyżować. Pani doktor, tak jest?
1: Tak. To się może krzyżować i te reakcje krzyżowe i alergie pokarmowe właśnie takie związane z krzyżowymi reakcjami na pyłki są bardzo, bardzo częste w starszej grupie wiekowej. Czyli starszej, czyli nie w okresie przedszkolnym, czyli tej takiej klasycznej alergii na białko mleka krowiego, na jajko, to o czym mówiłyśmy, tylko po prostu jeżeli zaczyna nam się pojawiać alergia wziewna. I tutaj takimi najgorszymi alergenami, które dają alergię krzyżową, są drzewa. Czyli jest alergia na przykład u pacjenta na olchę, leszczynę, brzozę, czyli te wszystkie drzewa i krzewy. I po jakimś czasie u tego pacjenta zaczyna się alergia na jabłka, na marchewkę, na orzechy. Jest to związane z taką cząsteczką PR10, która znajduje się w pyłkach właśnie tych wszystkich drzew bukowatych i ona znajduje się również w owocach i w warzywach. I ta alergia pokarmowa daje najczęściej reakcje anafilaktyczne, takie reakcje alergiczne, nie takie uogólnione, najczęściej daje miejscowe w zakresie jamy ustnej. I tutaj najczęściej właśnie ci pacjenci mówią, że oni mają taki totalny dyskomfort po zjedzeniu tych pokarmów i z czasem, jeżeli ten pacjent nie podejmuje leczenia wcześniej, czyli jeżeli nie podejmie wcześniej immunoterapii, może się to wszystko rozwinąć i rozszerzać na następne układy, czyli nie tylko katar i objawy oczne, ale i astma i alergia pokarmowa właśnie na owoce i na warzywa i na orzechy. Też tak może być. Ta alergia jest o tyle lepsza, jak w ogóle można jakoś w ten sposób dzielić tą alergię.
0: Lżejsza.
1: Że rzadko daje reakcje anafilaktyczne, czyli wstrząsowe, ogólnoustrojowe. I tutaj te pokarmy po przetworzeniu termicznym, czyli po ugotowaniu, upieczeniu, ci pacjenci mogą jeść. Więc tu jest taki zespół, który raczej nie daje reakcji uogólnionych, anafilaktycznych, aczkolwiek zdarzyło mi się u jednej pacjentki, że faktycznie miała reakcję anafilaktyczną na surowe owoce i warzywa, prawda? Więc to nie jest tak do końca powiedziane, tak może być. Innym takim zespołem podobnym jest zespół bylica przyprawy, czyli uczulenie na bylicę może dawać krzyżowe reakcje z przyprawami i ze słonecznikiem i tutaj i z ziołami. I tutaj właśnie w przypadku naszego środowiska, czyli Polski, my najczęściej mamy krzyżowe reakcje z rumiankiem i bardzo często mamy krzyżowe reakcje ze słonecznikiem. I tutaj też się pacjenci zdarzają, którzy mają reakcję anafilaktyczną na słonecznik związaną z krzyżową reakcją z bylicą. Tak więc niekiedy pacjenci się dziwią, przychodzą do mnie z dolegliwościami ze strony przewodu pokarmowego, a ja zaczynam diagnostykę od zrobienia testów wziewnych. Dlatego, że ja muszę zobaczyć, czy tutaj nie ma przypadkiem jakiejś reakcji krzyżowej z pyłkami. Dużą taką grupą krzyżowych reakcji są też roztocza. Uczulenie na roztocza zazwyczaj nie daje krzyżowych reakcji i tutaj ta progresja, taka jak jest w przypadku pyłków, tutaj rzadko zachodzi w przypadku roztoczy, ale jest też takie prawdopodobieństwo, że osoba uczulona na roztocza kurzu domowego będzie miała reakcję anafilaktyczną po krewetce. Dlaczego? Dlatego, że tutaj cała ta rodzina stawonogów my możemy produkować przeciwciała przeciwko takiej cząsteczce DRP10, która znajduje się, czyli tropiomiozynie, która znajduje się w mięśniach roztoczy i ona znajduje się również w alergenie krewetki, jak i w owocach morza. Więc osoba, która jest uczulona na tą cząsteczkę, jeśli chodzi o diagnostykę roztoczy, to ona z automatu może też reagować na owoce morza. I tutaj takie uczulenie, jeżeli ktoś przychodzi do mnie i mówi mi, że ma uczulenie na krewetkę, to oczywiście my robimy swoiste przeciwciała, właśnie te komponenty skierowane konkretnie przeciwko krewetce, bo każdy alergen pokarmowy ma taki rodzaj przeciwciał, który dotyczy tylko jego, i tak zwany panalergen, czyli alergen, który znajduje się również w innych pokarmach. No i tutaj ta krewetka ma to białko, tą tropomiozynę, ale ona znajduje się również w karaluchu, w gnieździe ludzkiej, znajduje się w szarańczy, znajduje się w mączniku, młynarku. I teraz tutaj zaczyna się sytuacja komplikować, bo jeżeli ktoś ma dolegliwości brzuszne, takie dość nasilone, i robimy mu diagnostykę i wychodzi ta cząsteczka w tych roztoczach DRP10, czyli ta tropomiozyna, to my koniecznie musimy tego pacjenta poinformować o tym, że on może, i zapytać się go przede wszystkim, czy on reaguje źle na przykład na mąkę, tam gdzie może znajdować się ten mącznik, młynarek, a poza tym część właśnie tych owadów jest włączona do naszej diety dyrektywą unijną z 2023 roku. Czyli te owady mieli się, prawda? Jest to źródło naszego białka, no i dodaje się do pokarmów, które my zjadamy.
0: I rzeczywiście są te zmielone produkty, tak? Te białka.
1: Powiem pani redaktor, że było to dla mnie dużym zdziwieniem, że faktycznie tak jest, bo miałam pacjenta, który miał właśnie dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego bardzo nasilone. Ta diagnostyka u niego trwała bardzo długo, dlatego że pacjent zgłaszał mi, że nie toleruje różnych pokarmów totalnie, diametralnie od siebie, jakby niespójnych z punktu widzenia alergologa. Mówił, że idzie do jednego sklepu, kupuje chleb i nie toleruje go kompletnie, w innym sklepie kupuje i jest wszystko okej. No więc poszła cała diagnostyka alergii na poszczególne cząsteczki mąki, celiakia, to co już mówiłyśmy, DAO i tak dalej, i tak dalej. U tego pacjenta nic takiego nie stwierdziłam, miał uczulenie na roztocza kurzu domowego. I właśnie jak pacjent zrobił sobie to badanie multiplexowe, okazało się, że on ma tylko i wyłącznie uczulenie na tą tropomiozynę. I on mi powiedział, pani doktor, nie zdaje pani sobie sprawy, ile my jemy tej szarańczy, bo on zaczął sprawdzać, bo każdy z tych owadów tak ma swój numerek jakiś tam, i pacjent faktycznie zaczął sprawdzać te wszystkie pokarmy, wyeliminował sobie z diety te wszystkie cząsteczki, znaczy no te pokarmy, które zawierają te cząsteczki, i generalnie czuje się zupełnie dobrze, genialnie się czuje, powiedział, że w ogóle nic mu nie dokucza aktualnie, a miał dolegliwości już na pograniczu reakcji anafilaktycznych, prawda? Spadek ciśnienia, pokrzywki, bóle brzucha, biegunki. On, jego jakość życia była bardzo ograniczona, dlatego że on nigdzie nie mógł wyjść, bo nie wiedział, czy to, co on zje, nie skończy się gdzieś tam w toalecie, zawsze musiał być gdzieś blisko toalety. Tak więc tutaj te wszystkie krzyżowe reakcje, to jest rzecz bardzo ciekawa. Następnymi takimi krzyżówkami to jest właśnie wspomniana już wcześniej przez nas reakcja kot wieprzowina. I to też jest dziwne. Uczulenie na kota, mamy kota w domu i nagle zaczynamy reagować na wieprzowinę. Jest to związane z tym, główne alergeny kota to są lipokainy, ale my niekiedy produkujemy przeciwciała przeciwko takiej cząsteczce BSA. Cząsteczka BSA to jest taka cząsteczka, która znajduje się w naskórku kota i jest jednym z głównych alergenów wieprzowiny i wołowiny również. I jeżeli my się uczulamy na kota i na tą akurat cząsteczkę, no to z automatu nie będziemy tolerować wołowiny, wieprzowiny. I faktycznie są tacy pacjenci, którzy mają zespół kot wieprzowina, którzy mają jakieś katarki, jakieś duszności przy kontakcie z kotem, ale też mają dolegliwości z przewodu pokarmowego. I wyeliminowanie tej wieprzowiny, aczkolwiek w tym przypadku nie trzeba eliminować całkowicie, bo ta cząsteczka jest wrażliwa na przetwarzanie termiczne, ale odpowiednio pokierowanie pacjenta, co on ma jeść, jak on ma jeść, żeby się dobrze czuć, tym pacjentom przechodzą te dolegliwości.
0: A kota będzie mógł mieć?
1: Generalnie tak, w tym przypadku generalnie kota będzie mógł mieć, dlatego że jeżeli ta reakcja na kota nie jest taka straszna, to też jest ciekawe pytanie. Jeżeli reakcja na kota nie jest taka straszna, to wyobraźmy sobie, że hodowanie kota, nawet jeżeli na początku wygląda to dramatycznie, że pacjenci faktycznie zalewają się tą wydzieliną i z oczu, i z nosa, to ciągła stymulacja własnym kotem w domu, działa na nas jak immunoterapia swoista i my się odczulamy na własnego kota, co nie znaczy, że się odczulimy na tą wieprzowinę, wołowinę, bo to są inne cząsteczki. Natomiast tutaj jest taka możliwość. Jest tylko jedno ale. Każdy nasz wyjazd z domu na dłużej i powrót do domu do kota zaczyna proces od początku, czyli my na przykład jedziemy na studia albo na delegację 2-3-miesięczną, wracamy do domu tam, gdzie jest kot i mamy dramat.
0: Czyli kot jedzie z nami.
1: Tak, kot jedzie z nami.
0: Pani doktor, za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy, przejdziemy już do rozmowy na temat odczulania, jak leczyć alergię, co robić, czy zawsze trzeba eliminować te produkty, które nas uczulają. Przypomnę, gościem naszego programu jest dzisiaj doktor Barbara Żurek, specjalistka alergologii i pulmonologii. Proszę z nami pozostać.